grupa Shout. A za chwilę Leo Pick. Leo Pick ma prawdziwe nazwisko, ale nie wiem, czy jako artysta sobie życzy, żeby je zdradzać. Był kiedyś, nawet pojawił się na antenie Radia Opole, ma nowy singiel. To, co mi się podoba u niego najbardziej, to to mieszanie gatunków, rock, ballada, funk. No i ten nowy utwór Dotykam Nieba jest mniej więcej w takim właśnie nurcie. A do tego jeszcze dołożę Państwu Ade Fijał, Red Flag, czerwona flaga, chociaż tytuł jest po angielsku. No te czerwone flagi nam się źle kojarzą, bo najczęściej z morzem, że nie możemy się kąpać. Oj, było w tym sezonie niestety troszeczkę takich czerwonych flag, ale tutaj chodzi o taką wewnętrzną czerwoną flagę, która dobrze, żeby była, kiedy dzieje się coś złego w naszym życiu.

skończyły się wakacje, zaczną się delegacje. Pozwoliłem sobie na tego typu rymowankę. Nie jest to może ani bardzo zabawne, ani bardzo oryginalne, ale rzeczywiście tak jest. W czasie wakacji odpoczywamy, no a latem, jeżeli ktoś oczywiście jeździ w delegacje, no to zaczną się bez wątpienia. Ale te delegacje i delegacja dokładnie, to jest tytuł oczywiście kolejnej piosenki i zaskakujące, bo Bowską kojarzyłem z zupełnie innymi tekstami, a ta delegacja, no właśnie, czy to rzeczywiście jest tylko i wyłącznie delegacja biznesowa, może można się wybrać w zupełnie inną. Posłuchajcie.

To była Bobska, która zabrała nas w delegację, a za chwilę Dziwna Wiosna. Wiem, kończy się lato, za chwilę jesień, gdzie tu wiosna? Ja przyznaję, że kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z zespołem, to miałem wrażenie, że to będzie jakaś poezja śpiewana, piosenka taka autorska, poetycka, Dziwna Wiosna, ładnie poetycko brzmi, prawda? Tymczasem zdecydowanie poprokowy band, sięgający nawet do muzyki grunge'owej i hard rocka, alternatywy. Szósty rok właściwie działają i ciągle, jak nagrywają coś nowego, moim zdaniem jest to bardzo intrygujące. I tak jest w przypadku nowego singla, który ma tytuł Strzęp.

To była Dziwna Wiosna i Strzęp. Czasami jest tak, i Państwo o tym wiecie, też słuchając różnych audycji, że różni artyści zbierają się razem, tworzą duety, albo też ktoś gościnnie u kogoś występuje. No i mam dla Was dwa takie utwory. Elis, dobrze nam znana, zaprosiła do współpracy Chwytaka i patrząc po komentarzach, to widać, że bardzo dużo fanów Chwytaka zaczęło słuchać też Elis, bo bardzo często jest tak, że to są różne światy. Ktoś z obszaru muzyki pop zaprasza na przykład rapera, kogoś ze środowiska hip-hopu, albo metalowiec kogoś zaprasza z muzyki rozrywkowej, prawie że disco, i robią coś razem. I wtedy jest szansa, że fani, normalnie nie słuchający siebie nawzajem, mogą nagle zainteresować się innym nurtem. W przypadku utworu Nieliniowe Elis i Chwytaka tak myślę będzie. No i drugi taki duet to Karolina Czarnecka i Osso. Osso niedawno Państwu prezentowałem. Intrygująca artystka, bardzo oryginalna, bardzo poetycka, chociaż piosenka to teoretycznie nie jest tak zwana Kraina Łagodności, ale ona dla mnie gdzieś w takie klimaty właśnie wchodzi. No a Karolina Czarnecka zdecydowanie coś innego. Jak im wyszło razem w utworze Offline, posłuchajcie. Najpierw Elis i Chwytak, później Karolina Czarnecka i Osso.

0: razem z nim. Kończę palić most ze sobą. Jestem offline.
1: O, czasami dobrze być offline, naprawdę. Zwłaszcza kiedy chcecie odpocząć na wakacjach. Dobrze jest to wszystko gdzieś zostawić, odłożyć. Wtedy naprawdę odpoczywamy. Słuchaliście Eli z Chwytakiem i Karoliny Czarneckiej z Osso. Dwa duety. A teraz troszeczkę męskiego grania. Pojawi się bowiem Iwer. Co ciekawe, Iwer ma bardzo dobre dla mnie inspiracje, ale nie kopiuje, bo teoretycznie, jeżeli chodzi o Iwera, czyli Iwa Sadeckiego, no to mówi, że jego wzorami był Lech Janerka, John Frusciante i rzeczywiście jest to rock alternatywny, ale taki songwriterski, przy czym nie kopiuje żadnego z tych artystów. Uważam, że dobrze się inspirować, ale właśnie nie kopiować. Natomiast drugi artysta, bo zabrzmią dwie piosenki, to Kasjan. Kasjan Cieśla, takie jest jego imię, nazwisko, bo Kasjan to rzeczywiście prawdziwe imię, chociaż przyznaję, że nigdy w życiu nie poznałem żadnego Kasjana, a rzeczywiście jest nawet święty Jan Kasjan, który żył w latach 365-435, znany autor i mnich. Prawda? No to przyznaję, że spróbuję zgłębić to i może kto wie, może zacznie więcej być Kasjanów teraz i imię stanie się popularne, jeżeli Kasjan zrobi większą karierę, chociaż już jest spora. Jeżeli chodzi o Iwera, tytuł nowego singla to Wyższe Sfery, a Kasjan to piosenka Zanim Znikniesz.

wrócimy teraz do żeńskich głosów. Kilka to dla Państwa wybrałem, a kilkanaście czeka jeszcze w kolejce, ale audiokrację będę dla Państwa prowadził przez najbliższe 2 tygodnie, więc będzie sporo okazji, żeby dużo, dużo premier Wam zaprezentować. Także takich, które są bardzo autorskie, pod takim też względem, że artyści nie należą do dużych wytwórni, ale sami często wydają albo dla małych wytwórni, bo im rzeczywiście trudniej jest zaistnieć. Tych piosenek pojawia się codziennie po kilkanaście, kilkadziesiąt nawet, więc trudno to rzeczywiście ogarnąć. Do takich artystek na pewno należy Magda Ślęzak. Nagrała nowy utwór Błogo, a rok temu była też na polskiej liście polskiej piosenki Sam na Sam z takim utworem. Natalia Mott to kolejna intrygująca artystka, to M-O-T-T, Mott raczej nie jest nazwiskiem, bo pisane jest dużymi literami. Daruj sobie. I teledysk taki troszeczkę wakacyjny. To też jest taki trend, że w okresie lata sporo artystów nagrywa teledyski podczas jakichś wakacyjnych wyjazdów. No chociaż Daruj sobie sugeruje, że nie wszystko na tych wakacjach dobrze się poukładało. No i Maja wspólnie z 20 Tune, utwór Na moment. A ja Państwu życzę już dobrej, spokojnej nocy zarazem, bo to wszystkie piosenki dla Was na dziś. Do usłyszenia, do jutra.

Słuchacie Radia Opole, Katarzyna Zawadzka, kłaniam się tuż po urlopie. Audycja Więcej Kultury wraz z początkiem września powraca na antenę Radia Opole. Będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 20, czyli o stałej porze. Dzisiaj będziemy przypominać o książce pod tytułem Śląszczyki, której autorką jest Agnieszka Głębicka, pochodząca z Paczkowa. To jej prozatorski debiut. Choć pisaniem zajmuje się zawodowo, po raz pierwszy postanowiła napisać powieść, w dodatku inspirowaną losami m.in. swojej małej ojczyzny. O tej książce będziemy przypominać za moment, a ukazała się ona 15 lipca. No i ponieważ wakacje nie są takim czasem sprzyjającym spotkaniom autorskim, choć może niektórzy uważają inaczej, to pierwsze spotkanie autorskie zaplanowano właśnie we wrześniu, niebawem w czwartek w księgarni wydawnictwa Czarne w Warszawie. Tam po raz pierwszy Agnieszka Głębicka będzie miała okazję spotkać się z czytelnikami, a rozmowę z nią poprowadzi kulturoznawczyni, pisarka, feministka Sylwia Hutnik. Książka Śląszczyki opowiada o burzliwych losach kobiet zamieszkujących tereny określane dziś jako śląsko-polski. Czas wojenny i podczas powojennej migracji to są takie zjawiska, które bardzo mocno odciskają piętno na życiu bohaterek tej książki, szczególnie Eriki, która jest postacią wyróżniającą się. Za chwilę rozmowa z Agnieszką Głębicką na temat jej powieści.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Śląszczyki, której akcja toczy się na Opolszczyźnie. Agnieszka Głębicka, która urodziła się na Śląsku Opolskim, pochodzi z Paczkowa. Autorka sztuk teatralnych, słuchowisk, malarka, ze swoim debiutem prozatorskim dzisiaj gości w Radiu Opole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Książka, która opowiada historię przedwojenną i wojenną kobiet stąd, ze Śląska Opolskiego. Kobiet, które mają bardzo, niektórzy mówią, skomplikowaną tożsamość, ja bym powiedziała bogatą i niejednoznaczną, nie dającą się uchwycić tak bardzo w jednym słowie. Właśnie dlatego takie książki są ważne i cenne.
1: Tak, bohater, który nie jest taki jednolity, jednorodny, który musi też podejmować pewne decyzje, kim chce być, jest zawsze dla dramaturgii, dla fabuły ciekawszy.
0: Jak się opowiada historię Śląska, to najczęściej to województwo śląskie jest tym miejscem, gdzie zajmujemy się historią, chociaż na przykład Kajś Zbigniewa Rokity także dotyczy Śląska Opolskiego, ale mam wrażenie, że jednak o tym Śląsku Opolskim jest mniej książek.
1: Rzeczywiście jest mniej. Ja dotarłam niedawno do pani, która była rodzimą Opolanką, pisała książki pod pseudonimem Leonia, wydała taką książkę Hanyska. Natomiast współcześnie rzeczywiście jest moda na pisanie o Śląsku, natomiast mam wrażenie, że Opolszczyzna jest taka trochę pominięta, a że ja jestem z Opolszczyzny i chciałam pisać o tym, co najbardziej jest mi bliskie i co znam, dlatego podjęłam decyzję, że właśnie akcja mojej powieści będzie się toczyć pod Opolem.
0: To za moment porozmawiamy więcej o tym debiucie literackim, prozatorskim, bo na swoim koncie masz słuchowiska teatralne, masz także sztuki teatralne, między innymi Guziki czy Umierania, które zostały też wyróżnione w konkursie Teatru Polskiego we Wrocławiu i miesięcznika Dialog, ale chciałam, żebyś opowiedziała w ogóle swoją drogę artystyczną, która właśnie prowadzi z Opolszczyzny przez Wrocław teraz do Warszawy.
1: To było takie naturalne dla młodzieży z Paczkowa, żeby wyjechać do liceum do Opola albo do Wrocławia. Ja wybrałam Wrocław, czyli bardziej się tutaj ukierunkowałam na zachód i tam spędziłam kilkanaście lat życia swojego, bo najpierw było liceum, potem pierwsze studia, były to stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast ciągnęło mnie zawsze do twórczości, do malarskiej, a także do pisarskiej, dlatego nie poszłam w kierunku politologii, a zostałam studentką scenariopisarstwa w szkole filmowej. Tam się twórczo rzeczywiście spełniałam. Po studiach pracowałam jako scenarzystka, pisałam seriale dla telewizji i gdzieś obok było też moje malarstwo, które sobie tam obok robiłam, czyli zrobiłam też studia w Krakowie na ASP. I tak minęły 20 lat mojej twórczości. Natomiast poczułam, że chciałam zmienić medium, czyli z telewizji przejść teraz na literaturę, bo czasami niektóre historie mogą lepiej wybrzmieć właśnie w prozie. I nosiłam się z takim pomysłem, żeby opisać z ziemię, na których się urodziłam.
0: I tutaj opisujesz właśnie Śląsk Opolski, chociaż ta miejscowość, w której akcja toczy się najbardziej, Śląszczyki po II wojnie światowej, wcześniej nazwa jest inna, zostają wymyślone, ale osadzone w tych realiach.
1: Tak, miałam swoje pierwowzory, tak samo jak Dolenstadt, miasteczko Dolenstadt, wzorowałam się na swoim Paczkowie, natomiast jeśli chodzi o Opolszczyznę, Opole, to pamięć mi została z dzieciństwa, kiedy to spędzałam lato pod Opolem w sanatorium, które już nie istnieje. To było dziecięce sanatorium. Cztery razy tam byłam, czterokrotnie wakacje tam spędzałam. I to mi zostało, mimo że już ta placówka nie istnieje, nawet została wyburzona, to ona jest silna w mojej pamięci. Dlatego postanowiłam, że wrócę tutaj, zobaczę choćby te gruzy, a też poszukam w pogrzebie w historii, co tam było kiedyś. Stąd się w ogóle zaczęła moja opowieść, że czytałam, że to kiedyś było sanatorium dla dzieci z chorobami płuc. W czasie rządów Hitlera w ogóle zostało zamknięte, a otworzone po wojnie już służyło dzieciom głównie z kończynami chorymi czy kręgosłupami, czyli to było

0: w czasie zbierania też materiałów do książki.
1: Ryka jest bardzo intrygującą postacią, jest Ślązaczką, jej mąż jest socjalistą, który ma bardzo takie propolskie początkowo zainteresowania, wysyła syna do polskiej szkoły w Lublińcu. Ona sama nie czuje potrzeby jakiegoś określania siebie, po prostu czuje się związana z ziemią.
0: Tak, tak, i to potem widać w książce, że to dla niej jest ten taki heimat, jak to mówiono, taka mała ojczyzna, ona jest tam tu pod Opolem, nie potrzebuje się określać. Żyje swoim życiem, żyje też tradycją, mówi po polsku, tak jak mówili jej rodzice, chodzi do kościoła katolickiego, tak jak właśnie jej przodkowie. Nie ma problemu z tym, czy jest Niemką, Ślązaczką, czy Polką.
1: Skąd Ryka czerpie siłę, żeby przeżyć te wszystkie zawirowania, które pojawiają się w książce?
0: Z charakteru. Dała mi silny charakter, dała mi też taką siłę wobec społeczności, że ona się też umie przeciwstawić, może umie się też inaczej ubrać, nie boi się, co powiedzą inni. I stąd ona przyjmuje. To jest tak, że ona trochę bierze te życie. Niewiele ma też do tego, żeby... Niewiele ma sprawczości, natomiast jak już przychodzi ta wojenna zawierucha, to umie sobie poradzić. Ona to jest ta osoba, która jest odważna, która się nie boi.
1: To jest też interesujące inne bohaterki, które tu się pojawiają. Stawiasz na kobiety. Ich portrety są bardzo złożone, tak sobie myślę, bo i Agnes, która pojawia się na kartach tej książki, która mieszka w miejscowości turystycznej, staje się lokalną przewodniczką i też siostra Brygida, która później zmienia swoją funkcję, nie chcę zdradzać całej historii, to są takie osobowości, które trudno jest jakoś jednoznacznie opisać i myślę sobie, że chyba najbardziej tajemnicza z nich wszystkich to jest Brygida, jej motywacje, jej historia, może by to był dobry pomysł na kolejną książkę, która odsłoni losy tej bohaterki bardziej.
0: Ona była tutaj taką postacią funkcyjną, ona łączy te dwie bohaterki i była troszeczkę takim moim wyobrażeniem na temat Niemki z popkultury, więc dlatego w pewnym momencie daję jej mundur niemiecki, wojskowy. Ona to jest osoba, która ciągle się przebiera. Ona jest, nie zdradzamy tutaj, ale ona ma swoje trzy postaci. W każdym etapie historii się pojawia. Wydaje mi się, że ona nie potrzebuje już rozwinięcia. Niech będzie taka tajemnicza i taka pojawiająca się trochę jak kobieta pracująca z pewnego serialu w różnych uniformach. Natomiast dla mnie najważniejsze było opisanie historii Eriki, a także Agnes, młodej dziewczyny pochodzącej akurat bardziej z niemieckiej rodziny, ponieważ mówiącej już w domu po niemiecku i chodzącej do kościoła ewangelickiego, gdyż jej tato jest pastorem, więc jej historia jest również przejmująca. Więc to są takie moje dwie mocne śląskie bohaterki.

0: kwestia jest wartka. Wspomniałaś o swoim doświadczeniu związanym z pisaniem seriali, że ta fabuła jakby ona ma, zazębia się w odpowiednich miejscach, toczy się bardzo intensywnie, jest intrygująco. Czy jest na to jakaś recepta i sposób, żeby tak pisać, czy to bardziej kwestia intuicji i wyczucia, której się nabiera?
1: Intuicja i doświadczenie. Bo ja niewiele pokazałam swojemu wydawnictwu. Wydawnictwo widziało tylko pierwszą część książki i było bardzo ciekawe, co ja z tego zrobię, jak zaczęliśmy się umawiać na książkę. Byli zaskoczeni, że tak łatwo powiązałam wątki. No myślę, że to wyniosłam z pracy i też jak się pracuje w serialu, to nie dość, że jest tych wątków dużo, to jeszcze jest dużo postaci. Każdą trzeba w pewnym momencie pokazać. Nie wiem, 3 odcinki nie ma tej postaci, ona się potem musi pojawić. Więc takie żonglowanie też postaciami, że o żadnej nie zapomniałam. Do końca poprowadziłam, zamknęłam wszystkie wątki w ostatnim rozdziale. No to jest na pewno doświadczenie, ta nauka w szkole filmowej i również praca.
0: Powracamy do rozmowy z Agnieszką Głębicką, urodzoną na Śląsku Opolskim, mieszkającą przez 15 lat w Paczkowie, później kontynuowała naukę we Wrocławiu, teraz mieszka w Warszawie. Przypomnę, że jest autorką sztuk teatralnych i słuchowisk, malarką, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Łódzkiej Szkoły Filmowej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Masz taki ogrom doświadczeń, jeśli chodzi o próbowanie jakby ujawniania swojego potencjału, że bardzo dużo cię interesuje i bardzo wielu rzeczy próbujesz.
1: Malarstwo było ze mną od zawsze, natomiast dopiero się odważyłam na taką, na wykształcenie plastyczne, jak już skończyłam 30 lat, kiedy już byłam ugruntowana właśnie zawodowo, kiedy już byłam, pisałam scenariusze, więc to nie jest tak dużo tych zainteresowań, bo jest tylko właśnie malowanie i pisanie i to chyba nie jest takie niezwykłe, bo znam wspaniałe malarki, które również piszą, wspaniałe pisarki, które malują, na przykład Leonora Carrington, czy Polka Ewa Kuryluk, którą uwielbiam, jeśli chodzi o malarstwo. I czasami jest tak, że coś chce się opowiedzieć, czasami robi się to przez obraz, a czasami przez słowo. I dlatego do tej pory maluję i do tej pory i piszę, żeby potrzebuję różnych środków wyrazu w tej swojej twórczości.
0: Pisałaś też sztuki teatralne, które były nagradzane. Jak wygląda ten rodzaj tworzenia, pisania? Jak to uwzględnić? Jak pisać?
1: Och, to było bardzo dawno temu. Byłam wtedy na pierwszym roku studiów, tych pierwszych wrocławskich. Przeczytałam kilka sztuk Sławomira Mrożka i przynajmniej wiedziałam, jak postawić dialog i kiedy wpisać didaskalia. To się znów pojawiło w mojej głowie, ta potrzeba twórczości, kiedy miałam takie bardzo konkretne studia, kiedy dużo było teorii, dużo czytania. Potrzebowałam uciec w fikcję. I stąd się wzięło to pisanie sztuk teatralnych, a jak już napisałam te sztuki, to nagle się tak mnie trochę porwało życie, bo dowiedziałam się, że poszukują scenarzystów, czyli osób piszących i postanowiłam tam spróbować swoich sił.
0: To powiedz o tych pierwszych sztukach, Guziki i Umierania. Tak. O czym one były?
1: Guziki są takie może bardziej pozytywne. One się toczą w domu spokojnej starości i są trochę taką metaforą rzeczywistości, ponieważ bohater tam robi coś z punktu widzenia kapitalizmu, z punktu widzenia rynku, to robi coś bardzo niepotrzebnego, bo sobie po prostu ma specjalizację przyszywanie guzików. Natomiast pojawia się w jego życiu osoba młoda, która chce to skapitalizować. Jest to taka opowieść o ideałach i pogoni za pieniądzem. To była pierwsza sztuka. Umierania już są trudniejsze, bo dotyczą doświadczenia depresji i one były przedstawiane we Wrocławiu, również w Radomiu, w teatrze. Natomiast jest to już taka mocna, trudna sztuka. Troszeczkę bawiłam się tam formą, ponieważ mam tam na scenie 5 osób, które jednocześnie monologują o swoich traumach. Czasem zdarza im się stworzyć te monologi, połączyć w dialog, chociaż oni są nieświadomi, że nawet dialogują. Po prostu każdy wypowiada swoje kwestie. Więc to było eksperymentalne bardziej niż klasyczne guziki.
0: To teraz powracamy do twojego debiutu prozatorskiego, Śląszczyki. Wydawnictwo Czarne opublikowało tę książkę. Mówiłaś o właśnie swoim dzieciństwie na Opolszczyźnie, w Paczkowie, z perspektywy rodziny, która tu była napływowa. Obserwowałaś Śląsk opolski. Moja rodzina też ma takie napływowe korzenie, ale ja się wychowałam na Dolnym Śląsku, więc ciekawi mnie, jak tutaj było się wychowywać właśnie wśród ludności zróżnicowanej bardzo.
1: Paczków nie jest zróżnicowany. Paczków jest taki bardziej zbliżony do Dolnego Śląska właśnie, do Kotliny Kłodzkiej, bo tam bardzo niewiele osób zostało po II wojnie światowej. Większość to była napływowa, przesiedlona ze wschodu. Nie miałam takiego, nie widziałam tej różnorodności. Wręcz byłam przekonana, że cała Opolszczyzna została wysiedlona. Wtedy jako dziecko tak myślałam, bo żyliśmy w poniemieckim domu, korzystaliśmy z poniemieckich sprzętów, chodziliśmy drogami zbudowanymi przez Niemców i wszystko było po niemieckie. Natomiast kiedy już jechałam bliżej Opola i miałam świadomość na przykład, że istnieje tam mniejszość niemiecka, że mają swoją reprezentację w Sejmie, że z czasem, to już późno, 2005 rok, kiedy wchodzi ustawa o mniejszościach narodowych, że dostają miejscowości podwójne nazwy, polską i niemiecką. Tam dopiero, i że dzieci, z którymi się bawiłam pod Opolem w sanatorium, niektóre miały niemieckie nazwiska. Tam zobaczyłam większą różnorodność niż na Paczkowie, który jest w sumie bardzo daleko od Opola, 80 kilometrów, jest ostatnią miejscowością w województwie opolskim, wysuniętą na zachód. Więc ono już bardziej miał, Paczków miał bardziej charakter dolnośląski.
0: Ale interesuje się ta historia, mówisz o tym doświadczeniu tych poniemieckich przestrzeni, właśnie zbudowanego miasta, przedmiotów, które spotyka się w domu. W mojej rodzinie to była taka historia nieopowiedziana, taka historia, do której się nie wracało, pełna właśnie jakichś luk, milczenia, zmiany tematów. Jak ty się czułaś wobec tego? Czy czułaś obcość, czy czułaś zakorzenienie, jakieś wrastanie w tą przestrzeń?
1: Czułam się zakorzeniona. Pomimo opowieści, moje babcie, jedna pochodziła z Warszawy, druga ze Lwowa i one, ja byłam długo jedynaczką, więc dużo spędzałam sama czas ze swoimi babciami. One tak snuły taką opowieść, jak to wspaniała była Warszawa przed wojną, a jaki wspaniały był Lwów. I ja to przyjmowałam, no tak się wydarzyło, wydarzyło się coś złego, była wojna, babcia ze Lwowa straciła swój dom. Żeby móc być dalej w państwie niemieckim, musiała się przenieść na zachód. Babcia z Warszawy akurat nie miała do czego wracać po powstaniu warszawskim i tak się osiedliły w Paczkowie, czyli na ziemiach zachodnich. Więc ja byłam takim, no nie czułam się obca. Wiedziałam, że wszyscy przyszliśmy na tereny niemieckie, my jesteśmy z zewnątrz, ale tak się potoczyła historia. To było coś naturalnego. Wyrosłam w tej niemieckości. Tak, więc absolutnie nie czułam, że te ziemie są jakieś też różnorodne, bo nie były. Były różnorodne, bo ludzie przyjechali zewsząd, nie tylko ze wschodu.

0: Powróćmy może do miejsc też, które pojawiają się w tej książce. Niektóre z nich realnie istnieją na tym Śląsku Opolskim. Tak jest z przedwojennym Opolem i też powojennym trochę. Tak samo jest z Górą Świętej Anny, która tutaj też się pojawia. Są te miejscowości wymyślone. Opowiedz nam trochę mapę tego świata, po którym się poruszają twoi bohaterowie.
1: Tak, Góra Świętej Anny istnieje. Jest też Warta, czyli Bardo, bo to są miejsca pielgrzymkowe, jak wyczytałam, dla Ślązaka Opolskiego bardzo ważne. I mamy jeszcze, mamy Dolenstadt, które jest wzorowane na Paczkowie. Dolenstadt znaczy miasto kawek. Paczków słynie z tego, że jest tam dużo tego ptactwa. Również nazwa jest troszeczkę wzięta z gazety, którą wydawali, a może jeszcze wydają, właśnie wysiedleni paczkowianie, którzy osiedli Dolnej Saksonii. Ja dotarłam do tej gazetki, tam jest dużo wspomnień z samej ucieczki przed wojskami radzieckimi, też dużo wspomnień, jak to się żyło przed wojną na tych terenach. I oni tam też skupili się na tym, że ta nazwa tej gazetki ma właśnie Dolen, czyli kawki. I ja pomyślałam, że to będzie dobrze, jak stworzę takie Dolenstadt, które potem po wojnie w mojej książce jest przemianowane na Kawkowo.
0: No mamy też miejscowość, która później zostaje przemianowana na Śląszczyki.
1: Tak, to jest ta ważna miejscowość, bo to jest miejscowość mojej bohaterki Eryki.
0: Przypomnij nazwę tej miejscowości.
1: Ona nazywa się Marienwald przed wojną, którą też wymyśliłam, natomiast po wojnie następuje zmiana miejscowości i ta miejscowość dostaje nazwę Śląszczyki. Oczywiście nie pasuje to ludności rodzimej, bo przede wszystkim jest to trudne do wymówienia i ma dużo polskich liter, ale to o to chodziło władzom, tym moim fikcyjnym władzom, żeby właśnie było trudno i bardzo polsko, z polskimi znakami, więc taka nazwa zostaje. Pierwszy raz widzą tę nazwę, jak bohaterki jadą pociągiem i zatrzymują się na stacji swojego miasta, w swojej miejscowości i nagle widzą, że nie ma już Marienwaldu, są Śląszczyki.
0: Agnieszka Głębicka, autorka książki Śląszczyki, to jest jej debiut prozatorski, wydawnictwo Czarne wypuściło właśnie taką książkę. Dzisiaj rozmawiamy o historii, której nie będziemy zdradzać, ale trochę kreślimy ramy powstawania tej opowieści, której akcja toczy się przed wojną, przed II wojną światową, w jej trakcie i tuż po niej. I jest też ten moment wysiedlenia ze Śląska Opolskiego tej pierwotnej, rodzimej ludności, też tych autochtonów, którzy pozostają i pojawia się ludność napływowa. Czy w twojej rodzinie też były opowieści o tym, jak ten czas wyglądał? No akurat Paczków było głównie wysiedlone, ale czy przetrwały jakieś opowieści z tamtych czasów, stricte tego osiedlania się właśnie na Śląsku Opolskim?
1: Znam opowieść mojej babci, która jako nastoletnia dziewczyna pociągiem towarowym przyjechała do Bytomia i to opowieść o tym. To oczywiście ona zawsze uważała, że Lwów jest najpiękniejszy, więc powiedziała, no przyjechałam na taki szary Śląsk. Oczywiście szybko jej tato się przeniósł do Głuchoła i tam dopiero stworzyli dom, czyli też Opolszczyzna. Więc miałam takie podstawy, że wiedziałam, że to było trudne dla ludzi ze wschodu. Najbardziej chyba trudne, bo oni rzeczywiście opuszczali swoje domy i to nie robili tego z przyczyn ekonomicznych, tylko takich, że chcieli być dalej w Polsce, a nie w Związku Radzieckim. Nie mam za wiele informacji o moich dziadkach warszawskich, bo oni już nie żyją i nie wiem, jak oni się osiedlili ten Paczków, jak to wyglądało. Słyszałam tylko, że kiedyś trzeba było mieszkać w Rynku w 45, bo dalej było, na obrzeżach było niebezpiecznie, że jakby wszystkie najlepsze mieszkania były zajmowane w Rynku, bo Lęk był przed szabrownikami, że to tak się, jak tworzyło się ta Polska nowa się tworzyła, no to wiadomo, że to były czasy bardzo niepewne i też niebezpieczne.
0: Dlaczego wybrałaś właśnie ten temat? Ja wiem, że trochę już wokół tego krążyłyśmy, ale dlaczego akurat tą historię swojego regionu wybierasz na temat swojej pierwszej powieści?
1: Początkowo chciałam opisać tylko swoje dzieciństwo pod Opolem, w tym sanatorium. Nie wiedziałam jeszcze, czy będę pisała w pierwszej osobie, czyli stworzę taką autofikcję takiej dziewczynki, która pojawia się daleko od domu w nowym środowisku, czy też stworzę reportaż, który będzie opisywał dzieje tego sanatorium. Jak w trakcie zbierania materiałów okazało się, że ani to, że bardziej mnie ciekawi, żeby opisać osoby, które tu żyły przede mną. Że ich historia mnie bardziej zainteresowała niż moja własna. Pomyślałam, że odejdę od swojej przeszłości, a zajmę się przeszłością regionu i przeszłością mieszkańców.
0: Co twoim zdaniem, jakie twoim zdaniem możliwości daje właśnie fikcja literacka, powieść, proza w przeciwieństwie do reportażu, bo można by takie historie też gdzieś tropić za pośrednictwem literatury faktu, ale jaka jest twoim zdaniem zaleta właśnie literatury pięknej?
1: To jest zaleta, że ja nie muszę być, to nie musi być zgodne z prawdą, co ja tworzę, natomiast musi być prawdopodobne, czyli mogło się wydarzyć. Mogła istnieć Eryka, mogła istnieć Agnes. Mogło też być tak, że w sanatorium dziecięcym powstał ośrodek Lebensborn, który opisuję. Że to mogłoby się wydarzyć. Natomiast gdybym chciała być taka dokładna, to też trzeba być bardzo dokładnym w reportażu. Nie można sobie pozwolić na fantazję. I też było chyba by mi trudno dotrzeć teraz do, jest za późno, żeby dotrzeć do tych mieszkańców, do autochtonów, bo już to są albo osoby 90-letnie, albo już nieżyjące. Trudno by było mi otworzyć taką historię, żeby ktoś mi to opowiedział, jak to było przed wojną i jak to było, kiedy przyszły wojska radzieckie, jak to było, kiedy przyszedł ze wschodu czy z centralnej Polski i zajął moją połowę domu.
0: A w jaki sposób starałaś się pobudzić swoją wyobraźnię właśnie w tym kierunku, docierając do tych źródeł, które zostały, które jeszcze można jakoś znaleźć, przeczytać?
1: Po wojnie wychodziły pamiętniki Opolan. Dotarłam chyba nawet do 3 książek, takich wspomnień, pamiętników. Mogłam sobie stworzyć taką historię w głowie, bo ci piszący opisywali czasy przedwojenne, to byli głównie działacze Związku Polaków w Niemczech, czyli osoby, które określały się jako tożsamościowo jako Polacy i też uważały, że są Polakami, mimo że żyją w państwie niemieckim. I te osoby dużo pisały właśnie o strajkach, dużo o walce z nazizmem, o tym, że niektóre osoby trafiły nawet do obozów koncentracyjnych, wyszły i potem miały możliwość tworzenia Opola, czyli byli we władzach, przy wojewodzie, województwo śląskie wówczas musiało jakby scalić ziemię, ten Śląsk, który już wcześniej był, czyli Katowice z tym Śląskiem, który dopiero powracał do macierzy, jak to mówiono. Więc z takich relacji dużo wyciągnęłam. Mogłam sobie wytworzyć w głowie już ten obraz tej wsi opolskiej i też miasta.
0: No dobrze, to ja myślę, że warto zakończyć fragmentem książki Śląszczyki w wykonaniu autorki Agnieszki Głębickiej.
1: Gdziekolwiek spojrzeć, Polska. Wrocław, Wałbrzych, Nysa, Kłodzko, Racibórz. Wybiera drogę na Lubliniec, bo brzmi bardziej znajomo. Pójdzie pieszo, co się będzie tłukł pociągami. Zresztą nie ma grosza przy duszy, bo tu chyba grosze są. Zagląda przez szybę do piekarni. Nie, złotówki. 25 złotych bochenek. Nic mu nie mówią te liczby. Wkłada do ust ostatnie opłatki, które ukradł z kościoła. Za te wszystkie niedziele, co nie brałem, sam się rozgrzesza. Tuż za Opolem zatrzymuje się przy nim stary Citroen. podwiozę księdza. Wsiada, bo co ma zrobić? Bóg zapłać. To gdzie jedziemy? Do wsi. Żeby było jasne, z nikogo tej sutanny nie zdarł. Wisiała sobie na haku w zakrystii. 33 guziki do zapięcia, skaranie boskie. Do chorego ksiądz jedzie? Przytakuje. Ja też jestem lekarzem. Może jedziemy do tego samego? Jak nazwisko? Ból. Ból? A to nie znam. Zresztą ja jestem od dzieci. Jedziemy otwierać sanatorium w Śląszczykach. W Śląszczykach? Ładna nazwa, prawda? Tutaj muszę odbić w prawo. Wysiada. Polska jak się patrzy. Ani jednego niemieckiego samochodu. Niech będzie pochwalony, wołają do niego wracające ze szkoły dzieci. Kiwa głową, za cholerę nie wie, jak się odpowiada. O Jezusie Nazareński, jak Jezus ksiądz wygląda, zaczepia go jakaś baba. On w moim wieku już dawno nie żył, mówi i odchodzi pospiesznie. Nie mija kwadrans i już widzi tablicę. Śląszczyki, jak w mordę strzelił. Co za durna nazwa, myśli. Już Polszczyki brzmiałyby lepiej. W końcu chodziło nam o Polskę, tak czy nie?
0: I tak zakończymy. Więcej w książce. To była historia akurat związana z Józefem po wojnie, ale tutaj przede wszystkim prym wiodą kobiece bohaterki i to na nich skupiła się autorka, która dzisiaj gościła w programie, Agnieszka Głębicka, o książce Śląszczyki. Mówiła dzisiaj w Radiu Opole.
1: Dziękuję.
0: I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole, która właśnie powróciła na naszą antenę od września po wakacjach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 20 ten program będzie nadawany. Jutro zaś gościniami programu będą pisarka Małgorzata Reimer i Agnieszka Kania, prowadząca w Opolu Dom Sztuki Żar. Będą mówić o ciekawych spotkaniach, warsztatach literackich, które będą cyklicznie w Domu Sztuki Żar w Opolu odbywać się i w najbliższą sobotę warsztaty prowadzić będzie Małgorzata Reimer. Więcej o tym jutro w programie. Dziękuję za dzisiaj. Katarzyna Zawadzka. Kłaniam się. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Bogusław Kalisz, rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie, a dzisiaj w programie między innymi zakaz używania komórek, liczne zmiany programowe, uczniowie po wakacyjnej przerwie wrócili do szkół, wojewódzka inauguracja odbyła się w szkole w Bogdańczowicach.
2: To jest kompleks, jesteśmy w miejscu, które jest bardzo dobrze zorganizowanym, no właśnie całym środowiskiem.
3: Myślę, że będzie to dobry rok, my jesteśmy do tego przygotowani kompletnie w wielu obszarach.
1: Przy szkołach ma być bezpiecznie. Opolska policja ruszyła z prewencyjną akcją Bezpieczna droga do szkoły.
4: Po pierwsze należy uważać na auta, szczególnie przy przejściu dla pieszych. Kask, lampka i karta rowerowa jest najważniejsza.
5: Bezpieczna droga do szkoły to policyjny priorytet zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6: Pamiętajmy o tym, że edukacja zaczyna się od 1 września, ale trwa przez cały rok.
1: Mieszkańcy Opolszczyzny uczcili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
7: Róbcie wszystko, żeby był pokój na świecie.
8: Należy pokazywać i czcić ten dzień ofiary II wojny światowej.
9: Czcić młodzieży teraźniejszej, żeby pielęgnowała wolność, bo ona nie jest dana raz na zawsze.
1: W magazynie powiemy także o przygotowaniach szczepionistów Gwardii Opole do nowego sezonu. Reporterski obraz dnia, Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.
0: Reporterski obraz dnia.

0: prosto z regionu, przygotowane przez redakcję informacyjną.
1: Prawie 50 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. W naszym regionie w ławkach zasiadło 113 tysięcy uczniów. Wraz z początkiem września do szkół wchodzą zmiany. To m.in. nowa podstawa programowa, która ma porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w województwie opolskim odbyła się w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. W pierwszej części upamiętniono 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej i złożono wiązanki kwiatów. Później były wystąpienia zaproszonych gości oraz część artystyczna. Do szkoły w Bogdańczowicach uczęszcza ponad 350 uczniów. Szkoła gromadzi młodych ludzi nie tylko z północy Opolszczyzny, ale też części województwa łódzkiego, wielkopolskiego czy śląskiego. Na uroczystościach był Witold Woźtak.
2: Panie dyrektorze, jakie największe wyzwania na ten rok szkolny? Jaki to będzie rok szkolny pana zdaniem?
3: Myślę, że jak zawsze dobry dla młodzieży i dla pedagogów. Mirek Krzyształowicz, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Tego wszystkim nauczycielom życzę, nie tylko mojej szkole, ale wszystkim w województwie, więc myślę, że będzie to dobry rok. My jesteśmy do tego przygotowani kompletnie w wielu obszarach, więc gotowi na nowe wyzwania i oczekiwania uczniów i rodziców. Zaplanowaliśmy 4 oddziały klas pierwszych w 5 zawodach. Taki nabór przeprowadziliśmy. To jest 95 osób.
2: Jak oczekiwania co do tego roku? Jak twoje plany?
4: Cywilna Mikulla. Chodzę już do 5 klasy. Plany bardzo dobre, nastawienie, wielkie przygotowania do matury i do egzaminów już końcowych. Nastawienie dobre. Na razie mamy bardzo dobre rozpoczęcie. Wiele modernizacji się tutaj odbyło, dużo odnów, więc będzie dobrze.
2: A czy wiesz już, co dalej po maturze?
4: Ja mam jeszcze rok, jestem tego zdania, więc jeszcze pewnie wiele razy zdążę zmienić moje zdanie.
2: Jak mogłabyś polecić tę szkołę osobom, które kończą podstawówkę i się zastanawiają nad szkołą rolniczą?
4: No jeżeli są związane z zwierzętami, bądź jakkolwiek z przyrodą, jeżeli lubią na przykład właśnie rośliny, mamy architekturę krajobrazu, jeżeli zwierzęta, mamy weterynarię i hodowcy koni, więc dla każdego by się coś znalazło i też dla osób, które by chciały jednak zamieszkać w bursie albo w internacie, które by chciały jednak wyjechać z tego domu, to wszystko się znajdzie.
5: Julia Kwiring, trzecia weterynarii. Główne założenia to...

0: Sprzęt, internet.
1: Tak, to jest kompleks. Jesteśmy w miejscu, które jest bardzo dobrze zorganizowanym, no właśnie całym środowiskiem. Jak Państwo tutaj przeszliście, to są bardzo różne miejsca, gdzie jest hodowla zwierząt, gdzie jest internat dla młodzieży, zresztą świetny, nowy, gdzie są pracownie specjalistyczne, gdzie rozwija się kształcenie rolnicze. Na pewno wsparcie, jeśli chodzi o nauczycieli zawodu, bo to jest szalenie istotne, ale też cała ta infrastruktura.
2: Ta inauguracja jest tym razem taka międzyresortowa.
0: Mówi wicewojewoda Piotr Pośpiech.
2: Ponieważ szkoła wiele lat temu została przekazana moją decyzją, miałem to szczęście być starostą kluczborskim i to ja przekazałem tą szkołę z powiatu do Ministerstwa Rolnictwa na poziomie roku 2007-2008. Jak widać, ta decyzja naprawdę była dobra, bo dzisiaj jako szkoła resortowa radzi sobie znakomicie, a rolnictwo, żartem powiem, przestało już być obciachowe. I mam nadzieję, że ten rok szkolny będzie naprawdę dla młodzieży wypełniony sukcesami, dla tych, którzy odpowiadają za edukację, po prostu udany, sprawny, spełniony.
3: Szkoła, w której się znajdujemy,
0: to wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura.
3: Fantastycznie obrazuje, jaką zmianę, w mojej opinii cywilizacyjną, przeszło rolnictwo w naszym regionie, ale i w Polsce. Bardzo bym chciała, aby wszystkie mieszkanki, mieszkańcy naszego regionu spojrzeli na rolnictwo właśnie z tej perspektywy. Nowoczesnego zawodu, który daje nie tylko możliwości rozwoju indywidualnego, ale przede wszystkim zapewnia bardzo dynamiczny rozwój naszego regionu, a co jest chyba najważniejsze w tym, rolnictwo zapewnia nam wyżywienie.
4: Dodajmy, że od dziś obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych.
5: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: uczniowie wrócili po wakacyjnej przerwie do szkół. Przed placówkami oświatowymi pojawili się więc dzisiaj policjanci. Ruszyła ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze będą przypominać i edukować nie tylko najmłodszych, ale także apelować do kierowców o zdjęcie nogi z gazu przed opolskimi szkołami. Tym tematem zajęła się Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Po pierwsze, należy uważać na auta, szczególnie przy przejściu dla pieszych, a po drugie, trzeba uważać na niebezpiecznych ludzi.
2: A odblaski też warto mieć?
1: Warto mieć. Najczęściej na plecaku się opłaca.
2: A jak przechodzimy, to najpierw patrzymy w którą stronę?
3: Lewo, prawo, lewo, prawo.
2: A jazda na rowerze tylko w?
3: Kasku i ochraniaczach.
2: No jak przechodzimy przez pasy, to na co musimy zwracać uwagę?
4: Na auto, żeby nie wpaść pod auto na przykład.
5: Światła to na pewno je zapalić i nie przejść, bo nagle coś nie jedzie. No to nie znaczy, że możemy przejść, bo nagle może coś nam wyskoczyć na ulicę.
2: Widzę, że ty jeździsz na rowerze i widzę, że masz odpowiednie sprzęty na ten rower.
4: Tak, mam. Kask, lampka i karta rowerowa jest najważniejsza.
6: Komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Takie szczególne nasilenie działań, przede wszystkim z udziałem policjantów ruchu drogowego, będą trwały od 1 do 4 września. Bezpieczna droga do szkoły to policyjny priorytet zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako policjanci skupimy się na trzech najważniejszych filarach bezpieczeństwa. Pierwszy to edukacja, drugi filar to infrastruktura drogowa. Praktycznie już zaczęliśmy przygotowania w połowie sierpnia. Skontrolowaliśmy blisko 540 miejsc w rejonach placówek oświatowych, zakończonych 40 wnioskami do zarządców dróg, prośbą o szybkie i niezwłoczne skompletowanie, uzupełnienie brakujące czy też zniszczonego oznakowania drogowego. I trzeci filar, jakim się skupimy, to bezwzględna obecność i kontrola kierowców przy placówkach oświatowych w zakresie respektowania limitów prędkości.
7: Beata Oleksa, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Nasz zespół szkół położony jest przy bardzo ruchliwej drodze. Przed chwileczką widzieliśmy, że kierowca ledwo zahamował na czerwonym świetle. To jest bardzo ważne, żeby w okolicy szkoły zachować bezpieczeństwo. My duży nacisk kładziemy na to, żeby uczniowie wiedzieli, w jaki sposób przechodzić przez pasy, używali świateł. Umiejętność tą dzieci mają już ćwiczoną również w przedszkolach. Rodzice na to zwracają bardzo dużą uwagę, a takie odblaski są bardzo potrzebne, dlatego że zwiększa to widoczność małego, niskiego człowieka na drodze.
8: Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pamiętajmy, że akcje odbywają się na terenie całego województwa, całego kraju, także to nie jest jedyne miejsce, gdzie akcja trwa. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że rok do roku w takich akcjach Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego bierze udział. Finansujemy m.in. zakupy elementów odblaskowych. To jest jeden z tych elementów, który ma poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale to nie są jedyne rzeczy. Pamiętajmy o tym, że edukacja zaczyna się od 1 września, ale trwa przez cały rok. Pierwszy miesiąc to jest ta bezpieczna droga do szkoły, następne elementy to edukacja w formie materiałów profilaktycznych, czyli wydruk książeczek, które edukują w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miejmy nadzieję, że takie akcje przyniosą wymierne korzyści i tak niebezpieczne drogi, jak mamy tutaj za plecami, nie będą przynosiły ofiar wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
9: Henryk Lekwa, starosta opolski. Najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie naszych milusińskich. Tych od szkoły podstawowej, aż tych, którzy kończą tutaj rok szkolny maturą. Mam nadzieję, że ten rok będzie spokojny dla nich. Za nami już nie jest tak ruchliwa ulica, bo wybudowano obwodnicę, ale zawsze, jak Państwo widzicie, coś się dzieje, hamują, hamulce są, dlatego cieszymy się, że taka edukacja wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji, mam nadzieję, że przyniesie spodziewane rezultaty.

0: W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej cała Polska oddaje hołd ofiarom największego konfliktu zbrojnego w historii. Główne obchody odbyły się nad ranem na Westerplatte w Gdańsku. Na wojewódzkich obchodach przy pomniku bojownikom o polskość Śląska Opolskiego na Placu Wolności w Opolu pojawili się oficjele, władze wojewódzkie, samorządowe, parlamentarzyści, ale przede wszystkim kombatanci, doskonale wiedzący, czym w istocie jest wojna. Na uroczystościach była także nasza reporterka Joanna Matlak.
1: Osiemdziesiąta siódma rocznica II wojny światowej. Te wspomnienia żywe wracają wciąż?
2: Wracają, jeśli opowiadamy, prawda, bo często mam z młodzieżą spotkania, więc wracają, oczywiście.
1: Sanitariuszka Powstania Warszawskiego, pani Helena Kamerska.
2: Ja miałam wówczas 14 lat. Życzę młodzieży teraz dzisiaj, żeby pielęgnowała wolność, bo ona nie jest dana raz na zawsze.
1: Mamy z jednej strony takie hasło nigdy więcej wojny, ale z drugiej strony za naszą granicą jest wojna i my też coraz częściej o tym rozmawiamy. Więc też trzeba być przygotowanym, prawda?
2: No oczywiście, my nie byliśmy przygotowani na wojnę i szybko się skończyła okupacją, prawda? Dziś powinni rozumieć, co to jest wojna, bo widzą ją tak blisko, prawda? To, że patrzą na wojnę, to nie jest powiedziane, że oni zupełnie rozumieją, bo gdyby byli w tym czasie, to dopiero odczuli, co to jest wojna.
3: Wszystkim życzę zdrowia i pokoju na świecie. Irena Chamielec, Związek Kombatantów na Opolszczyźnie. Bo to, co przeszliśmy jako dzieci wojny, to nie chcemy tu dzisiaj opowiadać, bo nas to tak wzrusza, że za dużą cenę płacimy za to wszystko. Róbcie wszystko, żeby był pokój na świecie.
4: Musimy być zawsze zwarci, gotowi, tylko nie tak hasła jak przed wojną drugą światową, kiedy prawdę mówiąc to te hasła nic nie dały, bo nie byliśmy przygotowani. No taka jest prawda brutalna. Pułkownik Edward Łakomy, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych, koło numer 25 w Opolu. Nie ma co rozpatrywać, co było 50, 100 i więcej lat temu. Po prostu młodzież ze względu na swój wiek i witalność będzie tą pierwszą, która w różnych zagrożeniach musi po prostu się właściwie wtedy zachować.
5: Sławomir Gradzik, wicewojewoda opolski. Należy pokazywać i czcić ten dzień i chwalić i czcić ofiary II wojny światowej. Należy tutaj pokazywać to, czym jest wojna, czym jest pogarda dla drugiego człowieka, czym jest autorytaryzm, czym jest nienawiść do drugiego człowieka.
6: Samo słowo wojna ma w sobie grozę doświadczenia i dzisiaj budzi nie tylko pamięć, ale zdecydowany sprzeciw i wielki niepokój. Wobec wojny nigdy nie wolno odwracać wzroku i chronić się w bezpiecznej codzienności.
1: Tak mówił na uroczystościach marszałek województwa Szymon Ogłaza. Warto też pamiętać o jeszcze jednym miejscu, o historycznym konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej, który w latach 1931-39 funkcjonował przy wtedy ulicy Dębowej. Dziś to ulica Konsularna. O poranku złożono tam dziś kwiaty i zapalono znicze.
7: W mieście Opolu był to jedyny skrawek Polski.
1: Mówi dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu.
7: Formalnie jako teren konsulatu, teren Rzeczpospolitej, próbowano ewakuować cały personel. Niestety popsuł się samochód, trzech pracowników zostało i 1 września tutaj, można powiedzieć, się dopełni ich los w pracy, bo całe szczęście przeżyli 1 września, później zostali przekazani stronie duńskiej jako pracownicy polscy, pracownicy konsularni. Natomiast tego 1 września zostali aresztowani, konsulat został zajęty wbrew wszelkim zasadom. Warto jest pamiętać o tym kawałku Polski, który był tutaj w Opolu, bo tych miejsc związanych z 1 września, no, oczywiście mamy kilka, jest Polska Nowa Wieś, mamy Praszkę, natomiast tu w mieście Opolu to jest takie jedne miejsce i bardzo się cieszę, że cały czas się tutaj spotykamy, że możemy pamiętać o tych pracownikach, którzy przez wiele, wiele lat w Opolu, potem w Bytomiu, potem znowu w Opolu reprezentowali państwo polskie na Śląsku Opolskim.

0: W magazynie teraz trochę sportu. Pierwsza drużyna i zawodnicy młodzieżowi Korotop Gwardii Opole zostali zaprezentowani kibicom. W Stegu Arenie zebrali się opolscy fani piłki ręcznej, którzy liczą na dobry sezon w wykonaniu naszych szczypiornistów. Uroczysta prezentacja stała się już tradycją, a na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
1: Paweł Dołańczyk, prezes zarządu Gwardii Opole.
2: W amerykańskim stylu wchodzicie w sezon. Prezentacja tradycyjna, kibice dopisują.
1: Trochę nietypowo, bo połączyliśmy dzisiaj prezentację pierwszej drużyny ze wszystkimi drużynami akademii, także też byliśmy ciekawi, jak to wyjdzie.
2: Natomiast bardzo interesujące jest to, że ci młodzi zawodnicy będą wychodzić na tę samą scenę, gdzie pierwsza drużyna, i wydaje mi się, że nie jeden z nich ma marzenie, by kiedyś w przyszłości dołączyć do tego pierwszego zespołu.
1: No zgadza się, no o to chodzi, tak, żeby mieli szansę rozwijania się w naszym klubie i faktycznie to prezentacja na tej samej scenie, co pierwszy zespół. Być może dla niektórych to jest taki właśnie przedsmak, a dla niektórych może jakaś mobilizacja.
3: Max Mrożek i Gwardia Opole.
2: Jaki rocznik?
3: 2012.
2: Być może w przyszłości to ty wyjdziesz tam jako ta pierwsza drużyna.
3: No może tak, nie wiem, zobaczymy.
2: Jak teraz nastawienie przed startem waszego sezonu?
3: No raczej pozytywnie, bo no trenowaliśmy, przygotowani jesteśmy na ten rok.
2: Michał Milewski, lewoskrzydłowy w Korotop Gwardii Opole. Rozpoczynamy sezon. Dzisiaj uroczysta prezentacja. Fajnie, że z tymi młodymi zawodnikami, którzy od was się uczą i cały czas podpatrują, ale chyba wasze głowy już są w 5 dniu września i przed meczem z Ostrowią.
4: Tak, wrócę do tego, czym wspomniałeś na początek, że to bardzo fajna inicjatywa, żeby przedstawić cały klub razem z Akademią, i dla młodych, i dla klubu na pewno duże wydarzenie. Dla młodych na pewno super się pokazać przed całym. A co do nas, tak, już jesteśmy, przygotowujemy się już pod pierwszy mecz.
2: Na pewno nie będzie to łatwy przeciwnik, ale to chyba truizm. Tu w ogóle nie ma łatwych przeciwników. Cele stawiacie sobie ambitne.
4: Tak, naszym celem jak najbardziej bycie w 8, nawet trzeba to powiedzieć, że bycie w 6, żeby ominąć te dwa zespoły, które grają w Lidze Mistrzów. I tak, każdy mecz będzie bardzo ważny, każdy punkt. Dobrze wiemy, że liga zrobiła się o następne zespoły troszeczkę mniejsza i na pewno będzie jeszcze ciaśniej niż wcześniej.
2: Bartosz Jurecki, trener Korotop Gwardii Opole. Piękna uroczystość. Ta prezentacja to jest zawsze bardzo sympatyczna rzecz przed sezonem. Natomiast to, co najważniejsze, zacznie się 5, czyli ambitne plany przed Gwardią, ale dzisiaj się prezentujecie.
5: Prezentacja jak co roku. Fajnie, że w takim licznym gronie i przy takiej licznej publiczności. Ale tak powiedziałeś, ten najważniejsza rzecz to już to, co będzie w sobotę i gdzieś tam w głowie już tylko siedzi ten pierwszy mecz. Mamy jeszcze kilka dni przygotowań, ale już czuć tą adrenalinę.
2: Ci najgłośniejsi, już można powiedzieć, mamy tydzień meczowy, wy przygotowani?
6: Jak zawsze, już przygotowani, wszyscy żyjemy tym meczem, czekamy na ten mecz i czekamy na dobry sezon w wykonaniu Gwardii, żeby był lepszy niż poprzedni.
2: Rozumiem, że będziecie bardzo głośni w przeciągu całego sezonu.
7: Oczywiście, jak zawsze. Staramy się być tak zwaną topką w lidze kibiców.
8: Staramy się jak najbardziej. Całe serce oddajemy w kibicowanie naszemu ukochanemu klubowi i będziemy dopingować z całego serca.
2: Marcin Sagan, naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola.
9: Pod wieloma względami można powiedzieć, że Gwardia to jest wzór klubu sportowego. W wielu aspektach. Kwestie marketingowe, kwestie pracy z młodzieżą. To jest coś, co już do tej Gwardii, tak kolokwialnie mówiąc, w dobrym tego słowa znaczeniu, przylgnęło.
2: Adam Ramczykowski, szef marketingu Radia Opole. Spotykamy się na prezentacji Korotopu Gwardii Opole. My jesteśmy partnerem medialnym klubu. Taka współpraca i dla nich, i dla nas to wartość dodana.
10: Gramy razem już od 10 lat, zarówno na rynku medialnym, jak na rynku sportowym. Taka współpraca biznesowa, kołopromocyjna przynosi nam bardzo dobrze efekty, więc trzymamy się tego i pielęgnujemy. Z obu stron rozwijamy tę współpracę.
0: Pierwszy mecz Opolanie zagrają

Przed własną publicznością w pierwszej kolejce Orlen Superligi zmierzą się w najbliższą sobotę z KPR Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Początek spotkania w Stegu Arenie o godzinie 18. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: Reklama.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
0: Po reklamie.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Naszym gościem jest dziś prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, Bartosz Ryszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie prezesie, co łączy targi wystawiennicze opolskiego biznesu, które odbędą się w piątek z początkiem roku szkolnego?
2: Co łączy? No łączy jedna zasadnicza rzecz. Zmiana w prawie tak naprawdę związanym z żywieniem, które mocno, nie chcę powiedzieć uderzy, ale zmieni zasady gry także w szkołach, które oferują uczniom no po prostu posiłki.
1: A to dotyczy również polskich przedsiębiorców?
2: Ale rzeczywiście, że tak, ponieważ oni także są odpowiedzialni za dostarczanie tych posiłków do tych szkół i na tych targach między innymi o tym będziemy mówić.
1: Czyli co podawać, co powinno się w menu znaleźć? Czy raczej to będą takie ogólniejsze zasady organizowania właśnie tych posiłków w szkołach?
2: Będą podczas tego spotkania, podczas tych targów wystawienniczych, będą tak naprawdę dwa szkolenia przeprowadzane. Jeżeli pan pozwoli, posłużę się, nie chcę tutaj...
1: To świeża sprawa, bo to rozporządzenie dzisiaj wchodzi.
2: Dzisiaj wchodzi w życie, a czwartego bardzo szybko będziemy reagować i czwartego już będziemy o tym informować o polskich przedsiębiorców, ale nie tylko. Bo pierwsze szkolenie, które tam będzie miało miejsce, to szkolenie dotyczące zmian w zakresie sprzedaży oraz żywienia w jednostkach systemu oświaty, a drugie to wymogi sanitarne i higieniczne w jednostkach żywienia zbiorowego. Mhm. Ono jest skierowane właśnie do tych sklepików szkolnych na przykład, do właścicieli automatów z różnego rodzaju posiłkami, i które kupują uczniom przekąskami, tak. A drugie z kolei jest skierowane do szpitali, do DPS-ów, do firm cateringowych, do restauratorów. Co jest bardzo istotne, z czego to w ogóle wynika? Wynika to z tego, że te targi to jest takie połączenie sił Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej, które głównie ich działalność jest ukierunkowana pod kątem właśnie branży spożywczej. I my, w związku z tym, że no, nasza współpraca, chociażby z sanepidem, jest na bardzo wysokim poziomie, zaoferowaliśmy takie szkolenia, zaznaczam, na te szkolenia należy się zapisać, zapraszam na stronę Opolskiej Izby Gospodarczej, gdzie te zapisy właśnie trwają, bo jest duże zainteresowanie, stąd te zapisy. Warto po prostu poznać u źródła, co nas czeka już od dzisiaj i jakie wymogi muszą być spełnione, aby nadal dostarczać właśnie to pożywienie, prawda, do szkół, ale także jak to będzie wyglądało w tej chwili w innych jednostkach, takich jak DPS chociażby.
1: Ale targi to oczywiście okazja do spotkania, do nawiązywania kontaktów, do robienia biznesu, prawda?
2: Oczywiście, że tak. W tym świecie cyfrowym, który jest opanowany, opanował całkowicie również i biznes, czyli spotkania online, Teams, Zoom i tak dalej, no ten świat analogowy od czasu do czasu musi się pojawić, czyli takie spotkania face to face, jak to się mówi.
1: Okazja do uściśnięcia ręki.
2: Oczywiście, że tak. Porozmawianie, dotknięcie towaru, który chcemy zakupić, no po to są właśnie tego typu targi.
1: A jakie są nastroje polskich przedsiębiorców? Mają się czym pochwalić?
2: Jakie są nastroje? No nastroje są umiarkowanie pozytywne. To znaczy jest wiele rzeczy, z którymi my musimy się borykać. Ale nie mówimy tylko o polskich przedsiębiorstwach. Mówimy w ogóle o przedsiębiorstwach w Polsce. Czyli zmiany w przepisach prawa. Właśnie stąd też nasza jest reakcja bardzo natychmiastowa, można powiedzieć. I chcemy jak największą rzeszę tych przedsiębiorców przeszkolić i uzbroić w tą wiedzę. No ale także czekamy na rozwiązania związane z SAFE. Też mocno tutaj pod tym kątem funkcjonujemy jako Opolska Izba Gospodarcza i działamy w opolskim klastrze obronności. Chcemy dać jak najwięcej możliwości opolskim firmom do tego, aby mogły zacząć współpracować z Polską Grupą Zbrojeniową, ale także WB Electronics i tym podobne. I tutaj jest dużo dużo nadziei, powiedziałbym, w biznesie. No i mam nadzieję, że rzeczywiście koniec roku te opolskie firmy zamkną ten rok
1: rozmowy
2: pozytywnie.
1: Rozmowy się toczą, tak, ale rozumiem, że tego rodzaju rozmowy lubią ciszę.
2: Ale rzeczywiście, że tak, biznes generalnie lubi ciszę, więc te rozmowy trwają już od dłuższego czasu i mam nadzieję, że zakończą się one sukcesem.
1: Mhm. No ale mamy też zapowiedź dużych inwestycji w regionie, nie tylko związanych właśnie ze zbrojeniówką, bo to chociażby budowa kolejnych fabryk w Opolu, w Brzoskach, tam już prawie 10 miliardów złotych inwestycji, tylko, jak słyszę, przedsiębiorcy jeden duży problem mają z pracownikami.
2: No tak, i to nie jest problem, który funkcjonuje i istnieje od dzisiaj. To jest problem, który jest już od wielu lat tak naprawdę i no cieszę się bardzo, że na rynku polskim funkcjonują także obywatele innych krajów spoza Unii Europejskiej, którzy chcą podjąć pracę w Polsce, bo oni naprawdę robią kawał dobrej roboty i mocno wpływają także na PKB Polski. Gdyby ich nie było, no to firmy nie mogłyby się rozwijać, bo każda z tych osób wykonuje jakąś pracę. Od takich najbardziej podstawowych do już bardziej eksperckich. I miejsce tak naprawdę na opolskim rynku pracy jest dla każdego zawodu i dla każdego z takich obywateli.
1: Ale to możemy powiedzieć, że te nasze zasoby ludzkie, które mieliśmy tutaj na miejscu, już się wyczerpały i, no, i nie da się już ich zwiększyć, że skazani niejako jesteśmy na obcokrajowców jako pracowników?
2: Tak. Trzeba powiedzieć sobie wprost, tak, i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Polska bardzo mocno się rozwija, ale bez tej pomocy z zewnątrz, mówię pod kątem właśnie pracownika, no nie będzie się tak rozwijała tak szybko, jak do tej pory. No tutaj pan wskazał budowę nowych inwestycji w Opolu i na Opolszczyźnie, bo to nie tylko Brzoski, to na przykład gmina Ujazd, SAK Ujazd, który się rozwija fenomenalnie ze względu również poprzez swoje położenie. Tutaj serdecznie pozdrawiam pana burmistrza Huberta Ibroma, który mocno się przyczynia do rozwoju tej strefy ekonomicznej. Natomiast warto tutaj pamiętać i mieć z tyłu głowy to, że no, tam wszędzie, każda, gdzie jest inwestycja, są potrzebni ludzie do tego, aby tam pracowali. I za chwilę będzie właśnie taka sytuacja właśnie we Wrzoskach, gdzie będzie potrzebne kilkaset osób na pewno. Mamy jako Opolska Izba Gospodarcza cały czas sygnały, że opolskie firmy potrzebują pracowników i to nie jest tak, że ci pracownicy są potrzebni trzech, czterech w jednym zakładzie pracy. To jest co najmniej kilkadziesiąt osób w różnych miejscach położonych geograficznie w województwie opolskim. I tu trzeba na to mocno zwrócić uwagę, że ci ludzie są po prostu nam potrzebni.
1: Ale w tym zakresie też zmieniają się często przepisy. Szkolicie jakoś przedsiębiorców, przygotowujecie ich do tego, że jednak zatrudnienie obcokrajowca wiąże się z koniecznością spełnienia wielu formalnych warunków.
2: Tak, i takie szkolenie będzie się odbywało właśnie 3 września. Szkolenie dotyczące, w jaki sposób zatrudniać cudzoziemców w Polsce, na jakich zasadach, na które oczywiście serdecznie zapraszamy, chociaż zdaje się, że już miejsc nie ma, ale tak, my jako Polska Izba Gospodarcza, to jest jeden z naszych celów i założeń, szkolenie opolskich przedsiębiorców, nie tylko pod kątem zatrudniania cudzoziemców, ale także pod wieloma innymi, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Ale są też takie sygnały, chociażby ze strony Straży Granicznej, że u wielu przedsiębiorstw pojawia się już pewna obawa przed korzystaniem z pośrednictwa agencji pracy, które te agencje podsyłają im obcokrajowców. A mieliśmy w ostatnim czasie takie przykłady, że gdy odbywała się kontrola Straży Granicznej, to okazywało się, że te agencje pośrednictwa pracy to tak nie do końca w zgodzie z prawem działały. Ma pan takie sygnały?
2: A ja powiem szczerze, mam przeciwne sygnały, dokładnie tak, ponieważ my jako Polska Izba Gospodarcza zrzeszamy i naszymi członkami są również agencje pracy i to one do nas zwracają się z informacją, że niektóre instytucje nadużywają swoich praw i naprawdę nie jest w interesie tych agencji pracy, aby zatrudniać takie osoby na innych warunkach, jak zgodne z prawem. Ponieważ tu, przepraszam za użycie kolokwializmu, jest krótka piłka. To powoduje to, że te agencje pracy muszą płacić ogromne kary i konsekwencją jest również ich zamykanie. Więc gdzie tu logika?
1: No, ale była chociażby głośna sprawa bodajże z przedsiębiorcy spod brzegu, u którego właśnie kilkunastu takich obcokrajowców zatrzymano, którzy byli zatrudniani nie posiadając odpowiednich dokumentów, a przedsiębiorca, jak się okazało, korzystał z pośrednictwa agencji pracy i to agencja zawaliła.
2: Zawsze i to w każdym biznesie znajdzie się jakaś czarna owca. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka. To znaczy, mówię o tych agencjach pracy. 99% agencji pracy działa zgodnie z prawem i zawsze ten 1% się znajdzie na tej mapie, która niestety nie będzie działała zgodnie z prawem. Ale tak jak powiedziałem, tutaj jest krótka piłka. Myślę, że tej agencji pracy już po prostu nie ma.
1: Bartosz Ryszka jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: takim przerażeniem trochę wstawałem, Jacku Rudniku.
1: Dzień dobry. Że to ja będę znowu?
0: Nie.
1: Dziękuję panu bardzo.
0: Nie miał nic wspólnego z tobą, ale tak jak wstałem, tak już było tak ciemno. I tak to się późno budowało i w ogóle teraz zaczyna się to pół roku, które trwa 2 lata.
1: To prawda. Jaką miałeś temperaturę o poranku dzisiaj?
0: Nie wiem, szalenie zimną. Znaczy ja bym ci to, gdybyśmy byli poza anteną, to bym ci to powiedział tak bardzo krótko na pewno.
1: Ale to państwo wiedzą też, jak to wygląda. 11 stopni u mnie tylko. Jesień chyba idzie, proszę pana.
0: O, aż strach o tym mówić. Ale trzeba
1: czemu
0: będzie...
1: Jesień jest piękna.
0: Dobra, ale po jesieni jest zima. Jest zimno.
1: Na narty. Dobry kurort też można.
0: 6 na zegarze.
1: Wiadomości poranne, zaczynamy. 3 osoby, w tym dziecko poszkodowane w nocnym wypadku w Izbicku. Od tego rozpoczniemy. Sportowo kapitalne informacje. Odra Opole wygrywa z Wisłą Kraków, awansuje do 1/16 Pucharu Polski. A w ekonomii ceny paliw, a podwyżki w sklepach. Pytanie, czy jest takie ryzyko? Sprawdza Joanna Marczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
1: Dzień dobry państwu. Raz jeszcze polska policja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku na Krajowej 94 w Izbicku. To powiat strzelecki, gdzie kilka minut po pierwszej osobówka wypadła z jezdni, przewróciła się na bok. 3 osoby, które znajdowały się w pojeździe, w tym 10-letni chłopiec, zostali przewiezieni do szpitala.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Dzień po podpaleniu obiektów związanych z produkcją obronną w Polsce w Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. A w Lublinie ogień pojawił się w magazynach firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby mówią wprost, to są zdecydowanie akty sabotażu, na które musimy być lepiej przygotowani.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
1: Młodzi kierowcy muszą przygotować się natomiast na wchodzące w życie już jutro zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego. Nowe regulacje dla początkujących kierowców zakładają wprowadzenie okresu próbnego oraz mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych. Przypomina Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób taki bym powiedział rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
1: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od 3 września 2-letni okres próbny będzie obowiązywać wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres będzie wydłużony do 3 lat.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Opolanie znów mogą korzystać z krytej pływalni Wodna Nuta. Po wakacyjnej przerwie związanej z remontem na klientów czekają m.in. odświeżone i bardzo poważnie zmodernizowane sauny. Mówi kierownik obiektu Samanta Stachowicz.
4: Tutaj modernizowaliśmy saunę suchą. Jest teraz większa. Planujemy przyszłościowo, aby odbywały się tam ceremonie wieczorne z saunomistrzem, o co również prosili nasi klienci, ponieważ mało jest takich miejsc w Opolu. Odrestaurowane również zostały w mniejszym stopniu, ale powłoka w saunach parowych, strefa relaksu również przeszła modernizację, więc mam nadzieję, że klienci naprawdę teraz, chociaż byłyśmy przed chwilą, było widać, już korzystają, zadowoleni, uśmiechy były na twarzach.
1: Sportowo po wtorku kapitalne informacje dla kibiców niebiesko-czerwonych.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
1: Odra Opole z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski w pierwszej rundzie rozgrywek zespół Łukasza Tomczyka pokonał na Itaka Arenie, występującą w Ekstraklasie Wisłą Kraków 2-1. W sobotę Odra rozegra kolejny mecz, tym razem już o ligowe punkty na wyjeździe ze Stalą Mielec. Z Pucharem Polski żegna się natomiast MKS Kluczbork po przegranej z Lechią Gdańsk 1-2. Szczęście było blisko. Lechici zdobyli decydującego gola dopiero w 2 minucie doliczonego czasu gry.
2: Światowe agencje informują.
1: Ataki hybrydowe Rosji na terenie Unii Europejskiej to jeden z ważniejszych tematów nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Wicklow pod Dublinem. Wczoraj niemieckie władze ogłosiły, że ze sprawą uzbrojonego drona wykrytego w sierpniu na lotnisku w Lipsku jest związana Rosja. Czerwone dywany, wielkie gwiazdy i ponad 100 filmów. Na weneckim Lido rozpoczyna się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do 12 września to Wenecja będzie jednym z najważniejszych miejsc światowego kina.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: 6:04.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matylak, dzień dobry. Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że zakończenie programu CPN nie powinno przełożyć się na ceny towarów i usług.
6: To jest oczywiście zmiana, która jest odczuwana dla kieszeni gospodarstw domowych, kieszeni kierowców, ale nie jest to zmiana, która wpłynie na poziom cen w sklepach. Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
5: To oznacza, że zakończenie programu CPN może być raczej pretekstem niż rzeczywistym powodem podwyżek, dodaje ekspert. Zmieniamy temat. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko potwierdził informację Polskiego Radia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, 25 miliardów euro, czyli 107 miliardów złotych. Wiceminister Szyszko podkreślił, że są widoczne pierwsze efekty.
7: Wzrost gospodarczy 3,9% w drugim kwartale, wyższy od zapowiadanego, napędzany przede wszystkim inwestycjami z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycje z KPO będą trwały jeszcze latami do 2031 roku.
5: I na koniec, Rumunia wchodzi w sezon przygotowań do zimy z wyraźnie niższym poziomem zapasów gazu niż rok temu. Magazyny są obecnie wypełnione w około 70%, podczas gdy dokładnie rok temu było to około 82%. Sekretarz generalny rumuńskiego Ministerstwa Energii uspokaja jednak, że niższy poziom zapasów nie oznacza problemów z dostawami.
2: Pogoda.
0: 11 stopni mamy na termometrach, 23 stopnie maksymalnie i no taki rześki ten poranek, ładny, i takie poranki teraz będziemy mieć. Jutro od 13 do 23, ale cały czas w ciągu dnia będzie powyżej tych 20 i tak się licytowałem z Magdą, która dziś odpoczywa, czy jeszcze powrócą upały. Jest na to szansa, bo na przykład w przyszły wtorek 28 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Także pogodowo przyznam, że w ciągu dnia jeszcze elegancko to wygląda, ale jak ktoś tak wstaje o takich godzinach, no to będzie musiał przeżywać chłodne poranki, mówiąc delikatnie. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole. Kacper Śnigurski, Marcin Głowinkowski ten program realizuje, a Lady Punk dla nas śpiewa. Na na na. Wstajemy wszyscy razem.

0: dobry z Radiem Opole.
1: No i wrzesień wystartował już. No dobra, uczniowie poszli do szkół, także dzisiaj spodziewajcie się wzmożonego ruchu na drogach po wakacyjnym odpoczynku, można powiedzieć. Chociaż na szczęście, szczęście w nieszczęście było takie, że mieliśmy tak dużo remontów, chociażby w Opolu w trakcie wakacji, że te korki cały czas jakieś gdzieś się pojawiały. Teraz mogą powrócić z przytupem, dlatego też wracają wiadomości drogowe, chociażby w Radiu Opole, ale mamy też, jako że jest wrzesień, drugi dzień września, środa, to dzień dużego rozmiaru. Co ma być tym dużym rozmiarem, to jest już całkiem inna sprawa. Tu możecie sobie wybrać. I Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. O, jak macie jakiś fajny, nietypowy talent, to zadzwońcie pod 774-541-541. Może ptaki umiecie udawać tak w bardzo ciekawy sposób. Jestem ciekaw.

Przysłowie na dzisiaj: jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. To chyba całkiem niezły mamy start tego września. Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi są snadź znakiem tęgiej zimy. Ajcie z tymi przysłowiami, to nie da rady z nimi tak funkcjonować na co dzień. 15 minut po 6.

0: i zniszczyli zamek w Złotoryi koło Torunia oraz wymordowali polską załogę. Wielka wojna z zakonem krzyżackim zakończyła się jednak zwycięstwem Polski i podpisaniem 1 lutego 1411 roku w Toruniu pierwszego pokoju toruńskiego. A w 1621 roku w czasie II wojny polsko-tureckiej rozpoczęła się bitwa pod Chocimem. Do tego 1666 rok wybuchł wielki pożar Londynu, który przyczynił się do wygaśnięcia trwającej w mieście od kwietnia poprzedniego roku wielkiej zarazy. Natomiast w 1933 roku, właśnie 2 września, w Warszawie otwarto kolejowy tunel średnicowy. Chcecie coś dodać do tych dat? Dzwońcie 774-541-541.
1: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole.
2: Reklama społeczna.
3: Pamiętasz tę piosenkę?
4: Jesteś szlegiem.
3: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
5: Kiedy przyjedzie tata?
6: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
5: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
7: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
6: O nie, proszę, nie.
5: Co się stało? Gdzie jest tata?
8: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
9: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacji

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: Po reklamie.

0: wrócił. Wrócił na opolskie drogi. Nie tylko każdy opolski kierowca, ale również Adam Wołek, który nas po nich poprowadzi.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No, witam Państwa bardzo serdecznie, Ciebie Kacper też. Wróciły także korki, ale o tej porze ruchu jeszcze specjalnie wielkiego nie ma, ale szczyt komunikacyjny nadejdzie. Nie ma się co dziwić, będzie trzeba zwracać szczególną uwagę przy szkołach. W Kędzierzynie-Koźlu już obserwujemy większy ruch na rondzie milenijnym, ale w tym miejscu akurat to normalne. Przypominam, że w Krapkowicach 45 jedziecie objazdem, tam cały czas nie ma mostu nad Osobłogą i trzeba przeprawą tymczasową objechać budowę. W Opolu ruszają dziś prace na ulicy Tysiąclecia do Jastrzębiej. Od Jastrzębiej do Poprzecznej na odcinku około 150 metrów będzie kompleksowa wymiana asfaltu oraz uzupełnienie i utwardzenie pobocza, więc będzie trzeba tam naprawdę zwracać uwagę i no gaz gazu bardzo mocno. Spotkamy w Opolu drogowców jeszcze m.in. na braci Kowalczyków, a poza miastem zgodnie z informacją GDDK i ja trwają prace na A4 przy obiekcie mostowym na 213 kilometrze jezdni w stronę Katowic. Drogowcy w tym miejscu zajęli prawy pas, obowiązuje ograniczenie do 80, a prace mają potrwać do jutra.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Rząd poprawi ustawę o najmie krótkoterminowym. Na inaugurowanym w południe posiedzeniu ministrowie zajmą się autopoprawką, która zakłada, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość zakazania takiego najmu w drodze przyjmowanej uchwały.
1: Tak grały opolskie drużyny.
3: Odra Opole z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski po wygranej na Itaka Arenie z Wisłą Kraków 2-1. Z Pucharem Polski żegna się natomiast MKS Kluczbork po przegranej z Lechią Gdańsk 1-2. Szczęście było blisko. Lechici zdobyli decydującego gola w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Opolska policja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku na Krajowej 94 w Izbicku do powiat strzelecki, gdzie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, kilka minut po pierwszej osobówka wypadła z jezdni i przewróciła się na bok. Trzy osoby, w tym 10-letni chłopiec, zostali przetransportowani do szpitala. O 7:00 zapraszamy wicewojewoda Piotr Pośpiech o raporcie NIK w sprawie reakcji urzędu na zagrożenie powodziowe.
4: My z pokorą przyjmujemy ten raport jako pewien stan, który w wielu miejscach może zadziałać lepiej.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 11 stopni na termometrach, w tym momencie maksymalnie 23 stopnie, do tego słońce będzie się przebijać w czwartek, 23 stopnie, bardzo podobnie jak dzisiaj będzie. Weekend ma być w miarę ciepły, ale deszczowy, a w przyszłym tygodniu 28 nawet na termometrach.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dua Lipa i Love Again. Taki utwór zagramy na 28 minut przed godziną 7 w Radio Opole.

Radiu Opole. Za 24 minuty będzie godzina 7 i trzeba przyznać, że na naszym Facebooku się dzieje. Nie przeglądajcie tak telefonu z samego rana, dlatego ja was zrobię to za was. No i na pewno dodaliśmy wczoraj post o tym, że Padre Guilherme jest już w Opolu. A to jest naprawdę szalenie ważny temat, tym bardziej, że on był wczoraj na stadionie Odry Opole, bo była walka o 1/16 Pucharu Polski. Odra Opole grała z Wisłą Kraków. No nie trzeba mówić, jak utytułowany jest to klub. No i ostatecznie Odra wygrała to spotkanie 2-1. Także rewelacyjnie się popisali nasi zawodnicy. Ale wszyscy zwracali uwagę na to, że pojawiały się zdjęcia z Padre Guilherme, który pojawił się na stadionie, obserwował mecz Odry, ale zrobił sobie też tonę fotek z różnymi mieszkańcami naszego regionu. Także tu już sprawę mamy załatwioną. Jeżeli chcecie, możecie zostawić serduszko albo dodać komentarz właśnie do tej historii. Ale byliśmy też z naszymi kamerami, bo w radiu to już nie tylko słychać, od dawna już też widać. Pytaliśmy, jakie cele mają uczniowie na nowy rok szkolny, a zapytaliśmy o to uczniów szkoły w Bogdańczowicach, obok Kluczborka, bo tam trzeba przyznać, że mieliście rozpoczęcie takie z przytupem, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak ono wyglądało na zdjęciach, no to też nie ma żadnego problemu, wystarczy wejść na Facebooka Radia Opole.

0: za kwadrans. Będziemy mieli godzinę 7:00. To piękny, idealny moment, żeby połączyć się z Jackiem Rudnikiem.
1: Cześć, jesteśmy Jacku. Połączeni, tak.
0: W sumie już wiemy, o czym będziemy rozmawiać.
1: Tak?
0: No tak.
1: To wyjaśnij może, bo ja nie do końca jestem wtajemniczony.
0: Rytuały są nowe.
1: Nie. Nie idźmy tą drogą.
0: Nie?
1: Jak możemy, to nie.
0: Ale ja ci wytłumaczę wszystko.
1: Bardzo cię proszę.
0: Tak, bo ja brałem udział w takich rytuałach saunowych i to jest super sprawa.
1: Czyli jest tam saunomistrz? No to rozwijamy.
0: Tak,
1: sam zacząłeś.
0: Już ci opowiadam, jak to wygląda, bo ty o tym mówiłeś w wiadomościach o godzinie 6:00. Rytuał saunowy polega na tym, że to masz tak 15 minut, potem 15 minut odpoczynku, 15 minut w saunie, 15 minut odpoczynku, w trakcie którego jest to schładzanie. Wchodzisz do rzeki, oblewasz się tam lodowatą wodą, nie? Ale w trakcie takiego rytuału, na przykład saunmistrz albo saunamistrz, nie wiem.
1: Saunamistrz.
0: Saunamistrz, tak, ma na przykład takie gałązki, nie?
1: I okłada was tam po tych.
0: I okłada po plecach.
1: Yes.
0: Słucze? Słucze? Tak. Albo, że chodzi i takie kadzidełka tam są i takie zapachy różne.
1: Yes. Jeśli wyobraźnia się państwu włącza trochę mocniej, proszę się nie przejmować, to wszyscy tak mamy.
0: Tak, ale to jest naprawdę świetna sprawa. Taki relaks niesamowity. Tak. O, jasny gwint. Polecam, bo nie chorowałem zimą.
1: Tak, to ma absolutnie działanie uzdrawiające, chociaż nie próbowałem, mam trochę inne sposoby.
0: Ja cię zabiorę na
1: może bez gałązek.
0: Sesję
1: z gałązek. A dlaczego o tym mówimy w ogóle? Może jednym zdaniem wytłumaczmy. No, wodna nuta nam się wznowiła po tych dużych remontach prowadzonych w wakacje. Od wczoraj można z niej korzystać, a wśród tych dużych zmian dla odwiedzających opolską pływalnię właśnie kapitalnie odnowiony kompleks saunowy.
0: No i dlatego tam pojawi się saunamistrz i absolutnie polecam. To jest świetna zabawa.
1: Już państwo wiedzą.
0: Na tym bardziej, że Jacek Rudnik z Kasprem Śniegórskim tam będą.
1: Czy ja mogę powiedzieć, co będzie o 7:00 w wiadomościach?
0: Tak, opowiem.
1: Nie będzie gałązek na pewno. Zapraszam państwa na o 7:00 m.in. wicewojewoda Piotr Pośpiech o raporcie NIK w sprawie reakcji urzędu na złożenie na zagrożenie powodziowe. Trwają intensywne działania policji i prokuratury w sprawie morderstwa w Kędzierzynie Koźlu. Rusza budowa sceny na piątkowy występ DJ-a Duszpasterza Padre Guilherme na Itaka Arenie.
0: A wiesz, że jest już w Opolu, bo był wczoraj
1: tak, na Odrze. Wiem, tak. Odra Opole, a propos, z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski po wygranej z Wisłą Kraków 2-1. Z pucharem żegna się MKS Kluczbork, ale przegrali z Lechią, to fakt, choć mieliśmy kapitalny mecz kluczborczan. Lechici tę decydującą bramkę zdobyli dopiero w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Być może zabrakło trochę szczęścia i mielibyśmy wielkie święto piłkarskie także w Kluczborku.
0: No, szkoda Kluczborka, brawo dla Odry i do tych wątków na pewno będziemy wracać
1: o 7:00, tak jest.
0: O 7:00, ale też w serwisach sportowych po godzinie 9:00. Jacek Rudnik.
1: Dzięki.
0: Dziękuję ci bardzo serdecznie.

Jazz Kluczbork niestety odpada z Pucharu Polski, ale Odra Opole awansowała dalej. Więcej o tym na pewno opowiemy w wiadomościach Radio Opole punktualnie o godzinie 7, ale jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studium i po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
6: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
7: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
2: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
8: Na naszych drogach na ten moment poważnych zdarzeń brak, informują służby, ale ruch powoli się wzmaga w miastach regionu i niebawem będziemy obserwować większe zatory. W Opolu formują się kolejki na wjazdek do miasta od stron Zawady, Lędzin, Kępy czy przy Politechnice na Rondzie. Tragedii jeszcze nie ma, ale ruch będzie intensywny, szczególnie przy szkołach. Uważajcie. Poza tym dziś ruszają prace na tysiąclecia pomiędzy Poprzeczną a Jastrzębią. Tam wymiana asfaltu, noga mocno z gazu. W Kluczborku więcej aut obserwuje na Rondzie, w centrum, w brzegu na Armii Krajowej 3 maja, a w Kędzierzynie-Koźlu na obwodnicy i Rondzie Milenijnym. To tradycyjne miejsce, które się zapycha. 45 w stronę wspomnianego już dzisiaj Kluczborka to zestaw wahadeł i utrudnień. Tam trwa bardzo duża przebudowa trasy. Wolniej jedziemy także 40 przez Głuchołazy.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: Zbliżamy się do godziny 7, a 7 już w sumie wybiła, to oznacza, że posłuchamy najnowszych wiadomości w Radio Opole z kraju, regionu i świata.
10: Jesteśmy na miejscu, rozpoczynamy. Wicewojewoda Piotr Pośpiech o raporcie NIK w sprawie reakcji urzędu na zagrożenie powodziowe. Trwają intensywne działania policji i prokuratury w sprawie morderstwa w Kędzierzynie-Koźlu. Sportowo dobre informacje od Opole z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski po wygranej z Białą Gwiazdą. Z pucharem żegna się MKS Kluczbork po przegranej z Lechią. Zabrakło chyba trochę szczęścia.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rud.
10: Najpierw wicewojewoda Piotr Pośpiech o raporcie NIK w sprawie reakcji urzędu na zagrożenie powodziowe.
11: Ja bym chciał, żeby jakaś inspekcja kontroli sprawiła, żeby ludzie słuchali bardziej naszych komunikatów, bo one docierały, a były słabo realizowane. Ludzie się ewakuowali, jak woda była po kostki. Dopóki nie było wody, nikt nie chciał słuchać komunikacji, próśb i na własnym samochodem, na własnych nogach odjechać z terenów zagrożonych. Taka jest też prawda. Więc my z pokorą przyjmujemy ten raport jako pewien stan, który w wielu miejscach może zadziałać lepiej.
10: A w raporcie NIK wskazano m.in. na to, że zabrakło ogłoszenia stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego mimo przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Wicewojewoda zapowiedział, że urząd odniesie się szczegółowo do sprawy po dokładnym zapoznaniu się z raportem Najwyższej Izby Kontroli.
0: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
10: Trwają intensywne działania policji i prokuratury w sprawie morderstwa w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie, przypomnijmy, w piątek nieopodal osiedla Żabieniec natrafiono na ciało kobiety, której zadano, jak ustalono, co najmniej 3 ciosy.
12: Czynności dowodowe koncentrują się na analizie
2: zapisu monitoringu miejskiego oraz kamer na posesjach prywatnych. Liczymy, że w ten sposób uzyskamy jakąkolwiek wskazówkę, która pozwoli dotrzeć do osoby, która odpowiada za tę zbrodnię.
10: Wyjaśnił nam Stanisław Bar, prokurator Opolskiej Prokuratury Okręgowej. Policjanci apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Proszą jednocześnie kierowców, którzy przejeżdżali być może w piątek przez robienie co przekazywanie nagrań z kamer samochodowych.
0: Nowy dzień, nowe wiadomości.
10: Opolska policja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku na Krajowej 94 w Izbicku w powiecie strzeleckim, gdzie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radio Opole, kilka minut po pierwszej osobówka wypadła z drogi, przewróciła się na bok. Trzy osoby, w tym 10-letni chłopiec, trafili do szpitala. W Opolu natomiast na skrzyżowaniu Oleskiej i Chabrów zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna z trzech osób, które łącznie znajdowały się w pojazdach, trafiła do szpitala.
0: Tak grały opolskie drużyny.
10: Odra Opole z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski po wygranej na Itaka Arenie z Wisłą Kraków 2-1. Z rozgrywkami żegna się natomiast MKS Kluczbork po przegranej z Lechią Gdańsk 1-2. Lechici zdobyli decydującego gola dopiero w drugiej minucie doliczonego czasu gry.
12: Mieliśmy kluczową sytuację w 89 minucie. Mateusz Kuli, mężczyzna 2-1, a za dwie minuty niestety w 90 minucie straciliśmy bramkę na 2-1, już nie zdążyliśmy odrobić. Ewidentna czerwona kartka na Wojtyrze, rzut karny na Maju i strzela zawodnik bramkę na 2-1, który powinien w 60 minucie już nie znajdować się na boisku, bo zasłużył przynajmniej na 4 żółte kartki niestety. Z drugiej strony mieliśmy swoje sytuacje i powinniśmy to wygrać.
10: Tyle. Szkoleniowiec MKS Łukasz Ganowicz. MKS wraca do ligowego grania w sobotę wyjazdowym meczem z LKS-em Goczałkowice-Zdrój. Mamy środę, 2 września.
0: To przyniesie dzień.
10: Inaugurowane o 11:00 pierwsze po wakacjach trzydniowe posiedzenie Sejmu. Ma w programie m.in. senacki projekt nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Posłowie mają też wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rozpoczyna się budowa sceny na piątkowy występ DJ-a duszpasterza Padre Wilhelme na Itaka Arenie. Tam, przypomnijmy, za 2 dni zasiądzie 14 tysięcy entuzjastów muzyki elektronicznej. Czerwone dywany, wielkie gwiazdy i ponad 100 filmów. Na weneckim Lido rozpoczyna się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do 12 września to Wenecja. Będzie jednym z najważniejszych miejsc światowego kina.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: 12 stopni mamy na termometrach, 23 stopnie maksymalnie dzisiaj. Takich temperatur możemy się spodziewać i identycznie jak dzisiaj będzie również jutro. W piątek i w sobotę może być deszczowo, 25 stopni. Tak średnio, natomiast w przyszłym tygodniu zdecydowanie cieplej.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Także jeszcze upały wpadną. Te poranki będą coraz chłodniejsze, ale później ta temperatura będzie nam się rozkręcać. Z tego co widzę, Kacper Śniegórski, Marcin Głowienkowski. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut mamy już po godzinie 7. To teraz będzie prognoza pogody, ale prosto ze Stanów Zjednoczonych. No bo jak pytacie, co tam na US Open, to nic na US Open. Deszcz. Pogoda pokrzyżowała szyki organizatorom. Wtorkowa rywalizacja została przerwana i przełożona na środę. Przez większość dnia w Nowym Jorku po prostu padało. Z tego powodu z kortu przedwcześnie zeszły Magdalinet i Magdalena Fręch. No i trzeba przyznać, że liczymy, kiedy powrócą.
2: We wtorek to deszcz rozdawał karty w rywalizacji zaplanowanej na kortach zewnętrznych, nie posiadających zadaszenia. Ze względu na aurę mecze Magdalene Frech i Magdalinet opóźniły się o kilka godzin. Niestety podczas ich rozgrywania deszcz ponownie dał znać o sobie i obie rywalizacje zostały przeniesione na dzisiaj. Frech zeszła z kortu przy stanie 4-4 w rywalizacji z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Magdalinet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones 4-6, po czym obie tenisistki zeszły z kortu. Prognozy pogody na środową rywalizację są optymistyczne. Aura nie będzie miała w tym przypadku znaczenia dla Huberta Hurkacza, który w drugiej rundzie na głównym zadaszonym obiekcie imienia Artura Esza zmierzy się z jednym z faworytów gospodarzy rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Hurkacz nigdy w Nowym Jorku nie awansował do trzeciej rundy. Drugi z naszych reprezentantów, Kamil Majszak, zmierzy się z wyżej notowanym reprezentantem Monako, Valentinem Wascherotem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: No to w takim razie czekamy na występy naszych Polek, naszych reprezentantek. Dacie radę.

0: ale coraz bardziej odczuwalne będą natomiast te chłodniejsze noce i rześkie poranki.
1: Ale przyznajcie, że chyba nie tylko ja tak mam, że te najbliższe pół roku trwa 2 lata, a to pół roku takie letnie, które jest za nami, to tak trwało jakiś miesiąc.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
7: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: No, i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Po reklamie.

0: Jason Derulo dla nas elegancko pośpiewał, ale już skończył śpiewanie. Teraz wyśpiewa nam sytuację na opolskich drogach Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Na ten moment poważnych zdarzeń na naszych drogach nie ma, informują służby, ale mamy sporo utrudnień. Na przykład w Nysie na Grodkowskiej, tam poruszacie się wahadłem i formują się kolejki wahadła, także mamy na Krajowej 45 w kierunku Kluczborka. Łącznie 3 sznurki samochodów na wlotach do stolicy regionu, przystaniecie przy Kępie, Lędzinach i Zawadzie, a z drugiej strony miasta ciaśnie już na rondzie przy Politechnice Opolskiej. Także zapchana Pruszkowska w kierunku Nysy Łużyckiej, samej Nysy Łużyckiej również sporo pojazdów teraz sunie. W Opolu ruszają dziś prace na ulicy Tysiąclecia od Jastrzębiej do Poprzecznej, 150 metrów i kompleksowa wymiana nawierzchni asfaltowej. Tam także będzie trzeba zwrócić uwagę. Zapycha się powoli Piastowska, ale jeszcze nie jest najgorzej. Szczyt komunikacyjny ruszy za kilka minut. A4 poza pracami na 213 kilometrze w stronę Katowic, przejezdna mimo całkiem sporego ruchu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Do mechanicznego zanieczyszczenia sieci wodociągowej doszło w obrębie osiedla Plachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Od tego rozpoczynamy. Woda płynąca z kranów może mieć zmieniony kolor. Nie jest to jednak zanieczyszczenie o podłożu chemicznym, czytamy na stronie samorządu. Trwa płukanie wodociągów i jest apel, by na razie nie korzystać z wody z kranu do picia ani przygotowywania posiłków. Zero tolerancji dla alkoholu, obowiązkowe szkolenie po otrzymaniu 12 punktów karnych i utrata uprawnień po przekroczeniu limitu 20 punktów, wchodzące od czwartku. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada także 2-letni okres próbny dla nowych kierowców. W przypadku wykroczeń w tym czasie łatwiej będzie stracić uprawnienia. W najbliższym czasie powstanie nowa zielona przestrzeń wokół ruin kościoła ewangelickiego w Rozumicach. Na uatrakcyjnienie tego terenu gmina Kietrz pozyskała właśnie 300 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. O terminarz prac dopyta dzisiaj Grzegorz Frankowski. O 8 zapraszam. Wzrost cen paliwa, ryzyko podwyżek cen towarów i usług. A w porannej rozmowie Radia Opole dziś u nas kwadrans po 8. Ryszard Skawiński z Konfederacji Nowej Nadziei. Wśród tematów zmiany podatkowe i afera z Endokrypto.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na termometrach mamy teraz 13 stopni, maksymalnie 23 stopni. Możemy się spodziewać czwartek, to identycznie jak dzisiaj będzie też trochę słońca, też chłodny poranek, a potem się będziemy rozkręcać. Piątek i sobota deszczowa, a przyszły tydzień upalny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: To znaczy upalny. Jeżeli przez upały rozumiemy plus 30, to czegoś takiego mieć nie będziemy. Ale w poniedziałek 26 stopni, we wtorek możemy spodziewać się nawet 28 stopni na termometrach i taki ma być przyszły tydzień. Dzień dobry, o poranku.

0: Junior Waligura. To jest to. Tak się nazywa ten utwór. W sumie bardzo fajnie go nazwał, bo tak można rzucać. To jest to, to jest to.
1: A to nie był kiedyś slogan reklamowy jednej z firm produkujących napoje?
0: A nie, nie kojarzę.
1: No, nie będę przewoływał, bo to byłaby kryptoreklama. Ale właśnie wydaje mi się, albo może nawet buty sportowe.
0: Że to jest to?
1: Aha.
0: Jakbyś powiedział po angielsku, this is it, to jeszcze bym może...
1: No właśnie, no właśnie, o tym myślę.
0: Irek Prochera.
1: Sprawdzimy.
0: Właśnie nad
1: Dzień dobry.
0: Takimi rzeczami się zastanawiano, ale my się wszyscy zastanawiamy, o czym ty dzisiaj będziesz opowiadał w porannej rozmowie.
1: Rusza, proszę państwa, skończyły się wakacje, a więc rusza również sezon polityczny. Zbiera się Sejm po raz pierwszy po wakacjach i tam sporo ważnych rzeczy będzie się działo, ale już wcześniej mieliśmy takie tematy, które rozpalały polityczną wyobraźnię i do nich będę dzisiaj nawiązywał. Gościem porannej rozmowy będzie Ryszard Skawiński z Konfederacji Nowej Nadziei. Mamy dwa tematy w naszym regionie, które w ostatnim czasie cieszyły się dużą polityczną popularnością, szczególnie ze strony opozycji, bo z jednej strony to kwestia proponowanego łączenia opolskich szpitali. To zresztą budzi dyskusję i zresztą też dodajmy, że takie było założenie autorów tego planu, żeby najpierw go przedyskutować. Zapytamy o to, jakie Konfederacja ma stanowisko w tej sprawie. Porozmawiamy też o zarzutach, jakie ma wobec udziału finansowego opolskich samorządów w kampusie Polska. To też głośna sprawa, ale będziemy również nawiązywali także do zapowiedzi zmian progów podatkowych, szczególnie w tym wątku dotyczącym przedsiębiorców. No i odniesiemy się również do cen paliw po zakończeniu programu CPN. No, Konfederacja ma w tej sprawie swoje stanowisko i będę o nie pytał.
0: No właśnie, a zdążyłeś zatankować?
1: Zdążyłem i nie stałem w kolejce.
0: I bujek nie było? Tak...
1: Nie było bujek, ale wiem, że w niektórych stacjach zabrakło paliwa następnego dnia.
0: No tak, ale faktycznie...
1: Wytankowaliśmy wszystko.
0: Poszła tak do góry? Paliwo?
1: Złotówka.
0: Ujoj, bo ja tak nie zdążyłem wtedy zatankować, a już mi samochód dzisiaj przypomniał, że bardzo pilnie bym musiał.
1: No bardzo dobrze, no powiększysz
0: to się
1: zyski koncernów paliwowych.
0: Będzie jeszcze CPN, czy nie? Nie wiem.
1: Szanse są niewielkie.
0: Będę słuchał porannej rozmowy Radio Opole, to może czegoś więcej się dowiem. Na pewno się czegoś więcej dowiem. Kwadrans po godzinie 8. Irek Prochera.
1: Zapraszam.
0: Dziękuję.

0: Radio Opole za 12 minut. Będziemy mieli godzinę 8, natomiast bardzo fajna akcja jest teraz ministerstwa, duża akcja Ministerstwa Infrastruktury w polskich szkołach z inicjatywy resortu. Kaski ochronne trafiły do 65 tysięcy uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy zdobyli karty rowerowe. Chodzi o promowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania, wyjaśnia kurator Wielkopolskiej Oświaty Igor Bykowski.
1: Ale obowiązek w tej chwili jazdy z kaskiem, w związku z czym musimy także wytworzyć taką kulturę i pamiętać o tym, że ten kask należy zakładać zawsze. Pamiętajmy o tym, że jak wprowadzano obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, to też różnie z tym na początku bywało, a dzisiaj praktycznie wszyscy jeżdżą z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, także w drugim rzędzie siedzeń w samochodzie. Ja sobie myślę, że bardzo ważna jest też taka profilaktyka i wskazywanie na to, jak ważny jest ten kask, bo on czasami ratuje życie.
0: Tak, ale to taka ciekawostka naprawdę, że jak pierwszy raz wprowadzono pasy bezpieczeństwa, to było mnóstwo ruchów związanych z ubezwłasnowolnieniem. Była taka potężna krytyka. W Stanach Zjednoczonych między innymi ludzie specjalnie jeździli bez pasów, żeby udowodnić, że to jest dużo bezpieczniejsze. No, czasy się zmieniły i na szczęście olej wleciał nie tylko do silników, ale też do głów.

0: Za 3 minuty będziemy mieli godzinę 8. Wtedy startujemy z najnowszymi wiadomościami, ale jeszcze przed nimi wyjedziemy na pewno na opolskie drogi. Magda Szybińska napisała mi wiadomość. Pozdrów kierowców stojących w korku na Krapkowickiej. Stoją od ronda do nowego przedszkola tak na około 10 minut stania. No to pozdrawiam was.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama. Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
3: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
2: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
3: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
2: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: No i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
4: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: Uwaga, zmotoryzowani podróżujący przez Nysę na ulicy Lompy, potrącenie rowerzysty na wysokości dworu biskupiego. Tam pracują w tej chwili służby. Spory ruch w miastach naszego regionu. Wspomnianej Nysie zapchane centrum i przeprawy przez rzekę. Tam trzeba mocno zwolnić. Problemy oczywiście także na Grodkowskiej. Tam ustawia się sznur samochodów ze względu na remont. W Opolu hamujecie na Piastowskiej, ale nie tylko, bo na wlotach do miasta od strony Zawady Kępy czy Ledzin także. Oczywiście też Niemodlińska sprawia sporo problemów i Krapkowicka aż do ronda. 45 Krajowa to 3 wahadła, autostrada A4 prace na 213 kilometrze, a w Kędzierzynie gęściej na rondzie milenijnym. Na 213 kilometrze w stronę Katowic oczywiście.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A dziś mamy środę, to drugi dzień września, dzień dużego rozmiaru, czego tylko chcecie, i Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Mamy godzinę 8 na zegarze.
10: Wiadomości poranne zaczynamy. Trwa płukanie sieci wodociągowej zasilającej blachownię. Zanieczyszczenie nie ma jednak charakteru chemicznego. O 8 także wzrost cen paliw, a ryzyko podwyżek cen towarów i usług. Sprawdzamy, na ile można łączyć te dwie rzeczy. Oraz stołówki szkolne po nowemu w menu. Wreszcie mniej cukru i więcej zbawiennego dla zdrowia białka.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
10: Rozpoczynamy od mechanicznego zanieczyszczenia sieci wodociągowej, do czego doszło, jak już wiedzą Państwo z naszych wiadomości, w obrębie osiedla Blachownia w Kędzierzynie Koźlu. Woda płynąca z kranów może mieć zmieniony kolor, nie jest to jednak zanieczyszczenie o podłożu chemicznym, czytamy na stronie samorządu. Trwa płukanie wodociągów, jest apel, by tymczasowo nie korzystać z wody z kranu do picia, ani przygotowywania posiłków.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
10: Teraz główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że zakończenie programu ceny paliwa niżej nie powinno się przełożyć na wzrost cen towarów i usług.
11: Jest oczywiście zmiana, która jest odczuwana dla kieszeni gospodarstw domowych, kieszeni kierowców, ale nie jest to zmiana, która wpłynie na poziom cen w sklepach. Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
10: I jak dodaje ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, zakończenie programu CPN może być raczej pretekstem niż faktycznym powodem podwyżek cen towarów i usług.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
10: Na poranną rozmowę Radio Opole już kwadrans po ósmej zaprasza Ireneusz Prochera.
12: Gościem porannej rozmowy będzie Ryszard Skawiński z Konfederacji Nowej Nadziei. Mamy dwa tematy w naszym regionie, które w ostatnim czasie cieszyły się dużą polityczną popularnością, szczególnie ze strony opozycji, bo z jednej strony to kwestia proponowanego łączenia opolskich szpitali. Zapytamy o to, jakie Konfederacja ma stanowisko w tej sprawie. Będziemy również nawiązywali także do zapowiedzi zmian progów podatkowych, szczególnie w tym wątku dotyczącym przedsiębiorców, i odniesiemy się również do cen paliw po zakończeniu programu CPN.
10: Poranną rozmowę na antenie radiowej i w internecie, gdzie nie tylko słychać, ale także widać, rozpoczynamy, powtórzę, kwadrans po godzinie 8.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
10: Więcej warzyw i owoców, dobrze zbilansowanego energetycznie posiłku, woda jako podstawowy napój. To są takie ważniejsze zmiany, które od nowego roku szkolnego obowiązują w stołówkach szkolnych. Zależy nam na tym, żeby dieta dziecka była pełnowartościowa i zróżnicowana, wyjaśnia wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
13: Raz w tygodniu będzie ryba, dwa razy w tygodniu będzie posiłek mięsny oraz jeden dzień, który jest jakby odpowiedzią też na potrzeby żywieniowe dzieci w powiązaniu z możliwościami szkoły, czyli dowolność posiłków. Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia.
10: Nowe przepisy ograniczają możliwość stosowania produktów o wysokiej zawartości cukru, soli oraz wysoko przetworzonej żywności o bardzo niskiej wartości odżywczej. Wiedzą Państwo, jak to jest? Czym skorupka za młodu i tak dalej? No, trzeba wierzyć, że te lepsze wybory dietetyczne w czasie szkolnym zaprocentują także w przyszłość.
1: Światowe agencje informują.
10: Prezydent Ukrainy ostrzega wszystkie linie lotnicze działające w przestrzeni powietrznej Rosji, że pojawi się tam duża liczba dronów. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski zapewnia jednocześnie, że cywilne samoloty będą bezpieczne. Amerykańskie strategiczne rezerwy ropy naftowej spadły do najniższego poziomu od 1982 roku. Takie informacje przekazuje Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Jak podał resort, zasoby te skurczyły się o ponad 3 miliony baryłek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy teraz 14 stopni, maksymalnie 23 stopni możemy się spodziewać. W czwartek będzie identycznie jak dzisiaj. W piątek i w sobotę deszczowo, ale ciepło. A przyszły tydzień to nawet 28 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Natomiast jeżeli chodzi o środę i czwartek, no to tutaj jest cały czas szansa na opady deszczu, ale niewielka, tak około 15%. Chociaż jak patrzę na te chmury, to faktycznie deszczowo wyglądają. Kacper Śniegórski, Marcin Głowinkowski. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
5: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu. Po reklamie.

0: Roxy w Radio Pole, jej miasto. Natomiast my, jak popatrzymy na zegary, to mamy już kwadrans po godzinie 8. To idealny moment, żeby zajrzeć, co się dzieje w studiu obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Pole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Ryszard Skawiński z Konfederacji Nowej Nadziei. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radio Opole.
2: Za kilkadziesiąt minut przedstawiciele Konfederacji Nowej Nadziei spotkają się z wicemarszałek województwa, z Zuzanną Donat-Kasiurą, by rozmawiać o tym planie, o którym się już od dłuższego czasu rozmawia, czyli planie połączenia najważniejszych, największych opolskich szpitali w jedną jednostkę administracyjną. Jakie jest stanowisko Konfederacji w tej sprawie?
3: Myśmy to stanowisko, panie redaktorze, przedstawili 25 lipca na naszej konferencji prasowej pod Urzędem Marszałkowskim. Całkowicie się temu sprzeciwiamy. Do tej pory nie usłyszeliśmy żadnego logicznego, choćby jednego dobrego argumentu za tym, żeby skonsolidować te szpitale. Te szpitale, trzeba pamiętać, one mają znaczenie nie miejskie, nasze opolskie, tylko ogólnowojewódzkie. Służą wszystkim mieszkańcom naszego województwa, ponieważ tam się leczy te szczególnie trudne i najbardziej skomplikowane przypadki i trzeba być bardzo ostrożnym w jakichkolwiek zmianach, ponieważ one funkcjonują bardzo dobrze.
2: No, skoro już przedstawiliście swoje stanowisko, jesteście przeciw, to po co to dzisiejsze spotkanie?
3: Ponieważ cały czas mamy wrażenie, że nie dotarliśmy z komunikatem do władz wojewódzkich, do pana marszałka Ogłazy, a i do pani wicemarszałkini, pani Zuzanny Donat-Kasiury. Prosiłem o spotkanie z panem Szymonem Ogłazą, natomiast no, jest zajęty i dał nam szansę przedstawienia całej argumentacji pani wicemarszałkini.
2: A może się wydarzyć tak, że po tym spotkaniu zmienicie zdanie?
3: My na pewno nie, ponieważ mam twarde argumenty. Panie rektorze, przeanalizowałem sprawozdanie finansowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, czyli no, obecnie Witosa. I to jest najgorszy szpital z tych czterech, które mają się skonsolidować. On, tam jest zakamuflowane, planowana strata na ten rok. Na ten rok to jest około 50 milionów straty, na przyszły rok 85 milionów i około 70 na 28 rok. Czyli ciąg strat, czyli słabe zarządzanie, słabe finanse i być może jest tutaj drugie dno. Urząd Marszałkowski chce pomóc Uniwersytetowi w ten sposób, że dorzuci te szpitale, które generują zyski. Wszystkie trzy, one są dochodowe.
2: Tylko pojawia się tutaj jeden argument, który jest no, ważnym argumentem. Dużo może więcej, tak go sprowadźmy do pewnego sloganu reklamowego sprzed lat. To chodzi tutaj na przykład o możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Wielokrotnie bywało tak, że opolskie szpitale w tych konkursach organizowanych na szczeblu centralnym przegrywały, no bo były za małe, za zbyt małą liczbę pacjentów obsługiwały. Tutaj powstanie duża jednostka, która będzie obejmowała swym zasięgiem większą liczbę osób.
3: Panie redaktorze, to nie do końca jest prawdą. Władza może się zmienić za rok i wszystkie zasady przyznawania środków również. Pan marszałek mówił coś o 70 milionach. Myśmy tu konferencja odbyła się ponad miesiąc temu i wezwaliśmy, poprosiliśmy pana marszałka, żeby przedstawił konkretne dokumenty na to, że dostaniemy te środki. Poza tym 70 milionów to jest jakiś żart. Szczecin dostał 700 za konsolidację i te dwa szpitale, które się połączyły, rozbudowują się. Tutaj mamy obawy, że te szpitale zostaną zlikwidowane, te mniejsze, te dobre, te lepsze, te nasze perełki opolskie, a szpital uniwersytecki będzie po prostu dalej funkcjonował źle. Chcę zaznaczyć, że ten szpital, on nie jest nasz już opolski. To wspomniał na nadzwyczajny, po naszej konferencji prasowej marszałek zwołał nadzwyczajną sesję sejmiku. No i tam powiedział wyraźnie, że w 2017 roku przekazano wszystko. Cały majątek, budynki, teren pod tymi budynkami, całe wyposażenie na rzecz uniwersytetu. To trzeba sobie uświadomić, jakie to jest ogromne zagrożenie. To już nie jest nasze opolskie. Marszałek już nie ma wpływu na ten szpital. Ten szpital funkcjonuje sam w sobie.
2: Ale jest to działalność uboczna.
3: Ale działalność uboczna. To jest działalność uboczna uniwersytetu. Uniwersytet ma uczyć, a nie leczyć. Uniwersytet opolski, ale komu podlega ten uniwersytet? Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli to jest już szpital, no, powiedzmy kolokwialnie warszawki. I teraz wszystkie będą te szpitale należeć do Warszawki. My już nie będziemy mieli żadnego absolutnie wpływu, co tam się dzieje.
2: No, zobaczymy, czy ten argument przemówi dzisiaj podczas planowanego spotkania.

0: mające wpływ na kierunek i zasady, na jakiej funkcjonuje nasze państwo.
1: Oczywiście. To było środowisko Koalicji Obywatelskiej. Nie ma zgody na to, żeby z naszych publicznych pieniędzy finansować zjazdy partyjne. Ja też mogę za chwilę napisać wniosek do pana prezydenta miasta albo do pana marszałka o to, żeby nam dofinansował zjazd w Karpaczu w listopadzie Nowej Nadziei. To byłoby, uważam, moją bezczelnością. Nigdy sobie na to nie pozwolę. Natomiast usłyszałem wiele głosów tym razem, że to i tak nie ma sensu, oni zrobią to, co uważają. Natomiast ja się z tym nie zgadzam, presja ma sens. O wiele mniej już wydano tym razem niż dwa lata temu. Dwa lata temu marszałek wydał 45 tysięcy plus te wszystkie koszty dodatkowe, to powiedzmy około 65 tysięcy. W tym roku już 25, znacznie mniej. I to nas cieszy, że jednak troszeczkę nas słuchają, chcą coś zrobić, ale już wiedzą, że są ograniczenia. Więc...
0: Ale ten argument, że to jest promocja dla regionu, dla miasta, do pana nie przemawia?
1: W Olsztynie?
0: No ale wśród osób
1: dlaczego
0: ważnych
1: Olsztyn
0: osób?
1: W Opolu się nie reklamuje? No, kiedy przyjeżdża na przykład Donald Tusk do Opola, to wtedy, ja to tak rozumiem, wtedy Olsztyn powinien się reklamować w Opolu, no bo nie ma to miejsca.
0: Sejm zbiera się ponownie, będzie ponownie też głosował nad ustawą o kryptowalutach. Jakie jest stanowisko Konfederacji w tej sprawie, biorąc pod uwagę tak zwaną aferę krypto, która ostatnio się, o której się dużo mówi?
1: Afera krypto jest po to, żeby uruchomić emocje, natomiast tutaj potrzeba rozwagi i przemyśleń w kwestii ustawy. To są dwie różne rzeczy i proponuję je całkowicie rozdzielać. Nie poddawać się emocjom, ponieważ jesteśmy manipulowani. Jak można manipulować ludźmi? Poprzez emocje. Natomiast trzeba zrozumieć, dlaczego pan prezydent odrzucał te ustawy do tej pory, te propozycje ustaw, ponieważ one były złe, one by inwigilowały po prostu obywateli i one były nadaktywne względem zaleceń Unii Europejskiej. Ja się zgadzam, Unia Europejska, jesteśmy członkami Unii, czy mi się to podoba, czy nie, musimy robić to, co jest przez Unię uchwalane, no ale nie bądźmy tutaj nadgorliwi. Panie redaktorze, każdemu należy się wolność gospodarcza i każdy powinien robić to, co uważa.
0: Czyli to jest, wychodzi z tych założeń, które już wielokrotnie Konfederacja prezentowała, że jesteście przeciwko jakiejkolwiek formie podnoszenia, wprowadzania nowych podatków. O to chodzi?
1: Tak. Zawsze będziemy przeciwko podwyższeniu, ponieważ obciążenia podatkowe i tak są wysokie, one blokują rozwój gospodarczy.
0: A ta branża krypto jest nam potrzebna w ogóle? Więcej, to nie jest trochę tak, że więcej mamy z nią problemów niż korzyści płynących z jej rozwijania?
1: Panie redaktorze, nie mamy problemów z branżą krypto. Mamy problem...
0: Ma pani afera krypto.
1: Już tłumaczę. Mamy problem z bardzo złym funkcjonowaniem Komisji Nadzoru Finansowego. Po prostu komisja sobie nie radzi z tym. I to jest afera tak naprawdę... obecnie rządzącej koalicji. Od 3 lat koalicja rządzi. Pan premier Donald Tusk jest bezpośrednim przełożonym, jeżeli chodzi o Komisję Nadzoru Finansowego. I ta komisja na pewno zgłaszała dużo wcześniej zastrzeżenia co do funkcjonowania zonda krypto, bo to widać. I taki ma obowiązek KNF, żeby to śledzić i nie było oszczerzeń dla obywateli. Natomiast uspokajam w tej całej aferze zonda krypto. Wszyscy, którzy zgłaszają się po swoje roszczenia, będą mieli je zabezpieczone. Tutaj kuriozum polega na tym, że 70% środków nie ma tak jakby swoich właścicieli. Prawdopodobnie pochodzą to pieniądze z przestępstw.
0: No, czyli jednak regulacje są potrzebne, by nie służyło to jako pralnia brudnych pieniędzy.
1: Ja się zgadzam, ale ta ustawa chce wprowadzić nadregulacje i przeciwko temu się sprzeciwiam.
0: Jest jeszcze kwestia planu zmian podatkowych, o które ogłosił niedawno premier. I tam również pojawia się wątek związany ze zmianami w podatkach na przykład dla przedsiębiorców. Bo oprócz tego, że dotyczy to PIT-u, czyli 24% dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy, to jeszcze pojawia się podwyżka CIT dla firm o przychodach o większych niż 50 milionów. Pojawia się też zwiększenie tak zwanej daniny solidarnościowej. Co Konfederacja o tym myśli?
1: Każde zwiększanie podatków jest złe, ponieważ ogranicza poziom inwestycji netto. Nie ma, po prostu brakuje na to środków. Nawet jeżeli się wspomagamy środkami z KPO czy

0: jakimś kredytem, to musi mieć też środki własne. Jeżeli będziemy wszystko oddawać budżetowi, który będzie to trwonił, to nie będzie pieniędzy na inwestycje, nie będzie miejsc, nie zabezpieczymy po prostu miejsc pracy i nasz przemysł będzie po prostu się kurczył. Tutaj smaczek jest w tej ustawie taki, że jeden podatek obniża, jedno rozwiązanie obniża podatek, czyli PIT dla tych zarabiających między 130 a 150 tysięcy, natomiast dwa podatki zwiększają obciążenia dla tych najbogatszych, a więc jest to nie do podpisania przez prezydenta.
1: Bo obiecał Konfederacji, tak, że nie Toruniu, będzie, tak?
0: Tak, podpisał tą deklarację toruńską, że nie podpisze żadnej ustawy, która by zwiększa podatki.
1: A to macie aż taki wpływ na prezydenta?
0: Ja myślę, że prezydent jest człowiekiem honorowym i to, co powiedział, to wykona i nie będzie kłamał. Jestem przekonany, że tak zrobi, a przygotowanie przez rząd takiej ustawy to jest po prostu działanie na konflikt, na eskalację.
1: Ryszard Skawiński z Konfederacji Nowej Nadziei jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: 8.30 się zbliża. Idealny moment, żeby zerknąć na sytuację na opolskich drogach z Adamem Wołkiem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: To zerkamy i od razu ostrzegamy kierowców w Nysie, którzy jadą ulicą Lompy. Tam jeszcze policjanci pracują przy potrąceniu rowerzysty, noga z gazu. Zatory spore w miastach naszego regionu, na przykład w Kędzierzynie-Koźlu, na rondzie milenijnym i wzdłuż obwodnicy miasta, ale także przy szkołach, między innymi na osiedlu Piastów przy słynnej 19. W Opolu więcej aut obserwujemy na wjazdach od strony Lędzin, Zawady i Kępy, ale już nieco mniej niż całkiem o poranku. Gęsto natomiast w centrum, między innymi na Piastowskiej, także 1 Maja, Kołłątaja i również przy szkołach, szczególnie tych podstawowych. Sporo pojazdów sunie także Pruszkowską do Niemodlińskiej, a i na Niemodlińskiej wcale łatwiej nie jest. 45 w stronę Kluczborka kłopotliwa, tam mamy dużą przebudowę i wahadła na 4 prace na 213 km w stronę Katowic, ograniczenie do jednego pasa i na liczniku maksymalnie 80. Ma to potrwać do jutra.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Jesteśmy przeciwni konsolidacji opolskich szpitali, przypomniał w porannej rozmowie Radia Opole Ryszard Skawiński z Konfederacji Nowej Nadziei. Tak odnosi się do planowanego dziś spotkania z wicemarszałek województwa Zuzanną Donat-Kasiurą. Mam wrażenie, tłumaczył, że nie dotarliśmy z naszą argumentacją, stąd potrzeba rozmowy z przedstawicielem województwa. Mamy obawy, że mniejsze jednostki w naszym regionie w perspektywie czasu będą coraz słabsze, w konsekwencji likwidowane, a największy USK nie zapewni takiego wzrostu standardu, jak się oczekuje. Będzie bezpieczniej, bardziej komfortowo. Rozpoczyna się modernizacja przejścia dla pieszych przy ulicy Żeromskiego w Głubczycach. Pojawi się tam m.in. nowe oświetlenie i próg zwalniający, co ma znacznie zmniejszyć ryzyko wypadku w tym miejscu. Od kiedy te udogodnienia sprawdzi dzisiaj na naszej antenie Grzegorz Frankowski. 9 sport, zapraszam. Piłkarski Puchar Polski. Odra Opole radzi sobie z Białą Gwiazdą. Awansuje do 1.16. Szczęścia zabrakło trochę MKS-owi. Z podniesioną głową jednak przegrywają z Lechią Gdańsk.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 15 stopni mamy na termometrach w tym momencie. Szansa na opady deszczu jest niewielka, ale te chmury wyglądają dosyć groźnie. Maksymalnie dzisiaj 23 stopni możemy się spodziewać. W czwartek od 13 do 23.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale nadejdą też cieplejsze dni, bo na przykład w piątek 25. Co prawda z deszczem, a w przyszłym tygodniu 26-28 stopni nawet na termometrach. Także zapowiada się na to, że jak szkoła wraca, to będzie taka pogoda idealna na to, żeby w tej szkole nie być.

0: Radio Opole. Za 20 minut będzie godzina 9. Wczoraj się działo we wszystkich szkołach w naszym regionie i nie tylko w naszym regionie, no bo uczniowie wrócili do szkół, a my też byliśmy na takim rozpoczęciu roku szkolnego. Jakie cele mają uczniowie na nowy rok szkolny? Oto na Facebooku zapytaliśmy uczniów ZSCKR imienia księdza doktora Jana Dzierżona w Bogdańczowicach, a Bogdańczowice są obok Kluczborka.
1: W tym roku szkolnym chciałabym bardzo się skupić na nauce pod mój kierunek. Chciałabym zdobyć większą wiedzę, nowe znajomości, dobre oceny.
2: Jak najwięcej znajomych, jak najwięcej pozytywnych ocen, no i dobrze spędzony czas.
3: Wystarczy ogólnie.
4: Żeby nie doszło do egzaminu poprawkowego, dobre oceny i zachowanie poprawić trochę.
5: Wielkie przygotowania do matury i do egzaminów już końcowych.
6: Dobrze zdać egzamin w 5. klasie, dobrze napisać maturę.
7: Nowe znajomości, lepsze oceny niż w tamtym roku i żeby chociaż stać, prawda?
8: Oceny, to na pewno, żeby nie zaprzepaść tej nauki.
9: Dobre przygotowanie się do egzaminu zawodowego, bo w tym roku mamy. No i przede wszystkim dobra zabawa, bo czas bardzo szybko mija i trzeba pamiętać o tym, żeby czerpać z tego radość.
0: No to podsumowując, lepsze oceny, lepsze zachowanie, więcej znajomych. No te dwa pierwsze elementy w teorii są proste, gorzej z praktyką.

0: Radio Opole za 13 minut będzie godzina 8, natomiast po godzinie 6 tradycyjnie robiłem kalendarz, czyli kalendarium historyczne, co wydarzyło się 2 września. I zawsze dodaję, że jak ktoś chce coś dodać, to proszę bardzo, dzwońcie pod 774-541-541 i tradycyjnie Marek z Prudnika Śląskiego ma ciekawostkę.
1: Panie redaktorze, taki mały dodatek opolski do dzisiejszego kalendarza, więc 1973 rok, 2 września, indywidualne mistrzostwa świata na żużlu w Chorzowie. I tutaj zawodnik kolejarza Opole, pan Jerzy Sztakiel, zdobywa indywidualny tytuł mistrza świata. Dopiero po latach dogania go pan Tomasz Golob, który też taki tytuł posiadał. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy i redakcję.
0: No to także pozdrawiamy również bardzo serdecznie ciebie, no i też wszystkich słuchaczy. 774-541-541 to telefon do nas.

Za 3 minuty będzie godzina 9, wtedy startują najnowsze wiadomości w Radiu Opole. Przed nimi oczywiście będziemy zerkać na opolskie drogi, także zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Ruch już nieco mniejszy na opolskich drogach, ale nadal są miejsca, gdzie przystaniecie. W Nysie m.in. na przeprawach przez rzekę i na rondach nieopodal. W Głuchołazach cały czas na 40 pracują drogowcy. Do tego za nowym mostem nad Białą powstaje rondo, więc i tam utrudnienia. Na Krajowej 39 na wysokości brzegu roboty drogowe trzeba mocno zwolnić, podobnie jak w trasie do Kluczborka Krajową 45. Tam mamy wahadła i dużą przebudowę. W Opolu jeszcze trochę więcej samochodów porusza się Ozimską, Oleską i Piastowską, a także Niemodlińską. Dziś ruszają prace na Tysiąclecia, gdzie będzie wymieniany asfalt między Jastrzębią a Poprzeczną. To 150 metrów, ale łatwo nie będzie. Na czwórce w kierunku Wrocławia naprawa urządzeń odwadniających przy węźle Opole Zachód. Zajęty pas awaryjny, ma to potrwać do 11:00, są lekkie utrudnienia. Drogowcy natomiast zakończyli pracę na 213 kilometrze w stronę Katowic.
7: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Dziś mamy już drugi dzień września, to środa, dzień dużego rozmiaru i Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, godzina 9:00.
9: W wiadomościach jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 w Mekanowie. Ryszard Skawiński z Konfederacji Nowej Nadziei, konsolidacji opolskich szpitali. W sporcie Odra Opole z awansem do 1/16 Pucharu Polski. Szczęścia zabrakło MKS-owi, z podniesioną głową jednak przegrywają z Lechią.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
9: Prokuratura rozpoczyna śledztwo w sprawie wtorkowego wypadku na autostradzie A1 w miejscowości Mekanów, gdzie kierowca samochodu ciężarowego wjechał w grupę remontującą odcinek autostrady. Cztery osoby, przypomnijmy, zginęły na miejscu, kilka w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Jak ustalono, kierowca w trakcie wypadku był trzeźwy. Prawdopodobnie dziś zostanie doprowadzony do prokuratury.
7: Wiadomości Radia Opole.
9: Jesteśmy przeciwni konsolidacji opolskich szpitali, o czym mówimy od lipca. Przypomniał w porannej rozmowie Radia Opole Ryszard Skawiński z Konfederacji Nowej Nadziei, odnosząc się do dzisiejszego spotkania z wicemarszałek województwa Zuzanną Donat-Kasiurą. Mam wrażenie, wyjaśnił, że nie dotarliśmy z naszą argumentacją, stąd potrzeba rozmowy z przedstawicielem województwa.
10: Całkowicie się temu sprzeciwiamy. Do tej pory nie usłyszeliśmy żadnego logicznego, choćby jednego dobrego argumentu za tym, żeby skonsolidować te szpitale. Te szpitale, trzeba pamiętać, one mają znaczenie nie miejskie, nasze opolskie, tylko ogólnowojewódzkie. Służą wszystkim mieszkańcom naszego województwa, ponieważ tam się leczy te szczególnie trudne, najbardziej skomplikowane przypadki i trzeba być bardzo ostrożnym w jakichkolwiek zmianach, ponieważ one funkcjonują bardzo dobrze.
9: Jak wyjaśnił gość Radia Opole, są poważne obawy, że mniejsze jednostki w naszym regionie w perspektywie czasu będą coraz słabsze i w konsekwencji likwidowane. Największy USK nie zapewni takiego wzrostu standardu, jak się oczekuje.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
9: Polska w 100%. 100% wykorzysta transzę Krajowego Planu Odbudowy, zapewnił w radiowej jedynce wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko z Polski 2050. Polsce wyjaśnił, nie grozi scenariusz z Rumunii, w której to się nie udało. Mamy do wykorzystania pulę bezzwrotnych grantów w wysokości 25 miliardów euro. Do tej pory wpłynęły 4 płatności z KPO. Jeszcze w tym miesiącu, dodał, Polska ma otrzymać 5. transzę.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Przypominamy mieszkańcom Blachowni w Kędzierzynie-Koźlu o zanieczyszczeniu sieci wodociągowej, które nie ma jednak charakteru chemicznego. Czytamy na stronie samorządu. Trwa kompleksowe płukanie sieci wodociągowej. Jest też apel, by tymczasowo na razie nie korzystać z wody z kranu do picia ani przygotowywania posiłków. Na miejscu podstawiono też cysternę, co powinno pomóc państwu przetrwać tę skomplikowaną sytuację.
7: Światowe agencje informują.
9: Zamykanie rosyjskich instytucji w Niemczech oraz zaostrzenie działań wobec Rosjan, także na Bałtyku. Taką reakcję zapowiada rząd w Berlinie po zgromadzeniu dowodów na odpowiedzialność Kremla w sprawie uzbrojonego drona znalezionego na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. Narodowy skarb Francji na niemal rok opuszcza kraj i trafi do Wielkiej Brytanii. Prezydent Francji Emmanuel Macron zainauguruje dzisiaj w Londynie wystawę, na której będzie prezentowana tkanina Bayeux. To średniowieczne arcydzieło wpisane na listę pamięci świata UNESCO. Zapraszam Państwa na 10:00. Tam między innymi reakcja NATO na podpalenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku Kamiennej.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 4:00.
7: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Odra Opole z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski. W pierwszej rundzie rozgrywek zespół trenera Łukasza Tomczyka pokonał przed własną publicznością występującą w ekstraklasie Wisłę Kraków 2-1. Bramki dla niebiesko-czerwonych zdobyli Patryk Szysz i Michał Felix. Szkoleniowiec niebiesko-czerwonych tak podsumował to spotkanie.
11: Zagraliśmy dobry mecz. Uważam, ta pierwsza połowa, początek bardzo dobra w naszym wykonaniu. Zrealizowaliśmy wszystko, trzymaliśmy plan na mecz i taką naszą koncentrację, nastawienie. Później Wisła miała swój moment, zdobyła bramkę. Trochę z naszego gapiostwa. W tym momencie przejęliśmy znowu inicjatywę. Czerwona kartka. Mieliśmy dwie swoje sytuacje do przerwy. Bardzo dobre. Brakowało tylko takiej kropki na D. Odpowiedzieliśmy bardzo dobrze. Bramka Patryka, bardzo się z niej cieszę. Z tyłu głowy mieliśmy, że musimy iść po drugą bramkę. Ją zdobyliśmy po świetnej akcji indywidualnej i dobrym wysokim pressingu Feliksa.
0: W pierwszej rundzie Pucharu Polski rywalizował także MKS Kluczbork. Trzecioligowiec z naszego regionu przegrał z grającą dwie klasy rozgrywkowe wyżej Lechią Gdańsk 1-2. Wynik otworzył Dawid Wojtyra, później do bramki trafiali już tylko rywale. Zagraliśmy dobry mecz, nie mamy się czego wstydzić, mówi szkoleniowiec MKS-u Łukasz Ganowicz.
12: Mieliśmy kluczową sytuację w 89 minucie, Mateusz Kulik. Mężczyźni na 2-1, a za dwie minuty niestety w 90 minucie straciliśmy bramkę na 2-1, już nie zdążyliśmy odrobić. Ewidentna czerwona kartka na Wojtyrze, rzut karny na Maju i strzela zawodnik bramkę na 2-1, który powinien w 60 minucie że nie znajdować się na boisku, bo zasłużył przynajmniej na 4 żółte kartki, niestety. Z drugiej strony mieliśmy swoje sytuacje i powinniśmy to wygrać.
0: Największą niespodzianką wczorajszych meczów była wygrana trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg nad Zagłębiem Lubin 3-2. W starciu drużyn z ekstraklasy Motor Lublin rozbił Legię Warszawa 3-0. Zwycięzcą 10. etapu kolarskiego wyścigu Vuelta a España został Francuz Bastien Trochon. Na sprinterskim finiszu pokonał Duńczyka Magnusa Korta i Belga Thibaut Nyssa. W klasyfikacji generalnej bez zmian na czele Hiszpan Enric Mas przed Słoweńcem Primożem Rogliczem i Austriakiem Felixem Galem. Zmieniamy temat. Mecze w pierwszej rundzie US Open dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały z powodu opadów deszczu przerwane. Ich dokończenie zaplanowano na środę, dzisiaj, ale w drugiej rundzie mają też zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Linet z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones został przerwany po pierwszym secie. Polka przegrała go 4-6. Fręch natomiast w pierwszej partii remisuje z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz 4-4. Polki mają wyjść ponownie na kort nie wcześniej niż o godzinie 20. Mecz Hurkacza z rozstawionym z numerem 8 Amerykaninem Benem Sheltonem rozpocznie się około godziny 19.30, a Majchrzak po północy rozpocznie rywalizację z Valentinem Vachero z Monako.
7: Pogoda.
8: 17 stopni na termometrach. Coraz cieplej się robi, a będzie jeszcze cieplej, bo maksymalnie 23 stopni możemy się spodziewać w czwartek, 23 stopnie. Weekend będzie deszczowy, ale przyjemny, około 23-25 stopni, a w przyszłym tygodniu 26-28.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: A ten utwór to ja lubię. Robin Schulz, Francisco Yates i utwór Sugar. No, trzeba przyznać, że już ma swoje lata, bo to gdzieś 2018 rok. No, zleciało. Za 7 minut mamy po 9. Dzień dobry.

0: Radio Opole. Dzisiaj jesteśmy z wami w ten środowy poranek, ale co bardzo ważne, można na was zawsze liczyć, bo wy jesteście w gotowości, żeby zadzwonić do nas pod numer 774-541-541 w każdej sprawie.
1: Dzień dobry. Proszę, aby prowadzący pan redaktor przestawił zegarek, bo nie jest 7.50, tylko 8.50.
0: Ha! Mało tego, już nawet nie ma 8.50, jest 14 minut po godzinie 9. No nie, no wierzcie mi, ja też śpię o poranku razem z wami.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Tak mówią ekonomiści, ludzie, którzy się na tym wszystkim znają. Ale dajcie mi koniecznie znać, bo ja jeszcze nie tankowałem. Nie zdążyłem pod koniec sierpnia. Jestem bardzo ciekaw, jak teraz wyglądają te ceny, jeżeli chcemy kupić paliwo. Po ile możemy na Opolszczyźnie zakupić właśnie to, czego nasze samochody potrzebują najbardziej? 774-541-541. A jak macie jakieś tipy, jak to zrobić, żeby było taniej, to też na nie czekam.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
2: Kampania społeczna.
3: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje.

0: 27 minut, będzie godzina 10. Ja teraz powiem coś szokującego, bo my mamy drużynę piłkarską, która gra w piłkę nożną, gra na Mistrzostwach Świata i jest mega turbo dobra. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale Polacy na Mistrzostwach Świata w Sokka, w niemieckim Essen, idą jak burza i nie zamierzają się zatrzymywać. Od razu tłumaczę. Sokka to odmiana piłki nożnej sześcioosobowej, taka trochę gierka orlikowa, ale na najwyższym turbopoziomie, rozgrywanej na mniejszym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Polacy na tych mistrzostwach bronią, uwaga, wywalczonego przed rokiem tytułu Mistrzów Świata. Rozgromili już Kosowo i Maroko, a tym razem zagrają z Chile. Selekcjoner tej reprezentacji, który był wczoraj w Brukseli, by rozmawiać o promocji Sokka, spotkał się też z polskimi korespondentami. Przyznał, że obrona tytułu będzie trudna i że jeszcze nikomu się to nie udało.
1: Każdy przeciwnik jest mocny, dlatego że każdy chce pokonać mistrzów. Tak to jest w sporcie i musimy się mocno trzymać się i umieć pokazać nasz potencjał w każdym momencie. Myślę, że mamy bardzo ciekawy zespół, mamy fantastycznych zawodników i każdego roku w kadrze Polski pojawiają się też nowi zawodnicy. W tym roku mamy aż 5 debiutantów na tej imprezie, ale też mamy zawodników, którzy są już, myślę, od lat rozpoznawalni. Myślę, że tworzymy świetną drużynę na boisku, że jesteśmy jednością.
0: Dodaje Klaudiusz Hirsch, a jeżeli chcecie zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, to niedługo startuje Opolska Liga Orlika. To samo, tylko poziom jakiś miliard razy niższy.

0: Radio Opole za kwadrans. Będziemy mieli godzinę 10:00 i uczniowie teraz, jeżeli będą chcieli zerknąć, którą mają godzinę, to już nie mogą tego robić używając smartfona. Zegarków się trzeba nauczyć, bo w nowym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych nie mogą już korzystać ze swoich smartfonów. Co oni na to?
1: Mega słabo, no bo powinno być tak, że każdy powinien używać telefonu.
2: No dawno mieliśmy zabronione, już nie mogliśmy w ogóle wziąć telefonów, miała być w szafkach. No nic nowego, u nas nic nowego.
3: My nie korzystaliśmy za dużo, więc nie zmienia nam za dużo różnicy.
4: Małgorzata Drozd-Uliasz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 1 w Rzeszowie.
5: Telefony nie są potrzebne na zajęcia, dlatego że uczniowie z nich nie korzystają. Każdy uczeń ma szafkę z kluczykiem, gdzie może zostawić ten telefon.
6: Jakub Buczek, przewodniczący Rady Rodziców. Traktuje to jako aspekt dodatni, przede wszystkim nie będzie ich to rozpraszało. Dzieci niestety lubią sobie z różnych zakamarków robić zdjęcia i potem niestety negatywnie to wykorzystywać w mediach społecznościowych, co nie do końca jest fajne dla osoby, która jest w tych mediach udostępniana i w ten sposób dzieci no nieświadomie robią sobie krzywdę nawzajem na długie lata.
0: No to drogie dzieci, macie nowe wyzwanie, bo smartwatchy też to z tego co wiem dotyczy, więc taka krótka lekcja. Duża jest zaraz przed 10:00, a mała też przed 10:00, czyli za 13 minut 10:00.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Radio Opole. Za 3 minuty będzie godzina 10:00. A w studiu pojawiła się Iwona Tokarska rozśpiewana, mniej rozśpiewany Krzysztof Rabczołek.
1: Cześć, cześć.
2: Po prostu uwielbiam Maroon 5 i tę piosenkę.
0: Wy macie ten swój segment, prawda, z tytułami legendarne na główki.
1: Tytuliki, ba.
2: Segment, jak pewnie. Ty to elegancko nazwałeś, tak jak budowlaniec.
0: No to słuchajcie, mam nagłówek Super Express rok 2015.
2: To serwujesz go teraz?
1: Tak. I co dajesz, to dawaj.
0: Kubicy pękła guma, ale dokończył.
1: Bardzo dobre, bardzo dobre. No, lądujesz na ściance.
0: Dziękuję, bardzo, bardzo mi miło, że się postarałem.
2: To właśnie takich tytułów oczekujemy, jeśli nasi perełka. Słuchacze w ogóle mają takie perełki, no to jak najbardziej zachęcamy gorąco, żebyście dzwonili do nas pod 7745-415-41 i będziemy z Krzyśkiem cytować.
1: Albo wysyłajcie nam na maila duetnafali@radiopole.pl. Tak jest.
0: No i elegancko, dlatego warto z wami zostać. A ja za dzisiaj dziękuję. Kacper Śnigórski, Marcin Głowienkowski program zrealizował. Do usłyszenia.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
4: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
7: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
4: Po reklamie.
2: 10:00, coraz bliżej słuchacie Radio Opole. W środę to już 2 dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
8: Zaczynamy. W nich zatrzymano młodego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Od tego rozpoczniemy. Jest reakcja NATO na podpalenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Wybrane wydarzenia kulturalne omówi państwu na zakończenie Witold Sułek.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
8: Opolska policja zatrzymała młodego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 49-letniej mieszkanki Kędzierzyna-Koźla. Potwierdził Radiu Opole młodszy aspirant Karol Maryszczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, za zbrodnię ma odpowiadać 19-latek. Za godzinę konferencja prasowa w sprawie zatrzymania mężczyzny. Przypomnijmy, ciało 49-letniej kobiety odnalazł w piątek przypadkowy spacerowicz w lesie obok osiedla Żabieniec.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
8: Jest reakcja NATO na podpalenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Komentarz sojuszu otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
9: Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie, brzmi komentarz, który otrzymałam z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w nim też zapewnienie, że NATO pozostaje czujne i gotowe na różnorodne zagrożenia. zagrożenia. Obecnie nie dostrzegamy bezpośredniego zagrożenia atakiem. Czytamy w komentarzu. Po szczegółowe informacje dotyczące podpalenia i prowadzonego dochodzenia NATO odsyła do Polski.
8: Minister energii zapewnia tymczasem, że polskie elektrownie są bezpieczne. Miłosz Motyka mówił o tym po atakach na urządzenia energetyczne w Niemczech. Szef resortu zaznaczył, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie. Wczoraj, przypomnijmy, sprawcy uszkodzili stację transformatorową w Brandenburgii tuż przy granicy z Polską. Według policji we wtorek we wczesnych godzinach porannych doszło tam do przynajmniej jednego wybuchu.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Afera Zonda Krypto. Jeden z tematów porannej rozmowy Radia Opole w ocenie Ryszarda Skawińskiego z Konfederacji Nowej Nadziei uruchamia emocje. A uregulowanie rynku kryptowalut, czym zajmie się Sejm na wznawianym dzisiaj posiedzeniu, wymaga, jak mówi, spokoju i bardzo rzeczowej analizy.
10: Afera krypto jest po to, żeby uruchomić emocje, natomiast tutaj potrzeba rozwagi i przemyśleń w kwestii ustawy. To są dwie różne rzeczy i proponuję je całkowicie rozdzielać. Nie poddawać się emocjom, ponieważ jesteśmy manipulowani. Jak można manipulować ludźmi? Poprzez emocje.
8: Pytaliśmy także w poranku o obciążenia podatkowe w Polsce. W ocenie naszego rozmówcy są zbyt wysokie i krępują rozwój gospodarczy. Każde zwiększanie podatków jest złe, mówił Ryszard Skawiński, gdyż pogarsza warunki inwestowania i przemysł będzie się po prostu kurczyć. Teraz o akcji strażaków przy Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich, gdzie dobiegło końca gaszenie busa zaparkowanego przy stanowiskach PKS-u. Zdarzenie, do którego interweniowano kilka minut przed dziewiątą, bez poszkodowanych, pusty pojazd ugaszono. W najbliższym czasie powstanie nowa zielona przestrzeń wokół ruin kościoła ewangelickiego w Rozumicach. Na uatrakcyjnienie tego terenu gmina Kietrz pozyskała właśnie 300 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O terminarz prac dopyta dziś także w naszych wiadomościach Grzegorz Frankowski.
3: Światowe agencje informują.
8: Ataki hybrydowe Rosji na terenie Unii to jeden z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Wicklow pod Dublinem. Wczoraj niemieckie władze ogłosiły, że ze sprawą uzbrojonego drona wykrytego w sierpniu na lotnisku w Lipsku jest związana Rosja. Spokojny, dobrze przygotowany i odporny na ataki opozycji. Tak brytyjskie media oceniają pierwsze wystąpienie Andy'ego Burnhama w Izbie Gmin od objęcia stanowiska premiera. Szef rządu przez 3 godziny odpowiadał na pytania posłów, uniknął poważnych wpadek, ale nie wyjaśnił, ile będą kosztować jego obietnice i kto za nie zapłaci. Czyli taki trochę czeski film w brytyjskiej Izbie Gmin.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
8: 4:10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. Już dziś o 11:00 w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce odbędzie się wydarzenie zatytułowane Tradycja w dialogu. W programie znalazło się spotkanie autorskie z Johannesem Kwapisem o jego książce zatytułowanej Mój dziadek, mój ojciec i ja. Trochę inna historia rodzinna. Ponadto odbędzie się również otwarcie wystawy zatytułowanej Z szuflady wspomnień moich dziadków.
12: O szufladzie wspomnień swoich dziadków opowiedzą studenci opolskiej germanistyki, którzy nie sięgnęli do wspomnień, do fotografii, do rodzinnych pamiątek swoich rodzin, połączyli je z opowieściami i utworzyli wystawę.
11: Mówiła Bogna Peter. Ponadto w wystawie porozmawiają profesor Gabriela Jilto-Piechulik oraz regionalistka i pisarka Barbara Saczko-Bomba. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zmieniamy temat. Renata Przemyk będzie gwiazdą specjalną podczas 15 dąbrowskich spotkań z poezją śpiewaną Zamczysko, odbywających się przy zamku w Dąbrowie. Koncerty odbędą się w pierwszy weekend września, a w tym roku będzie to szczególna uroczystość, ponieważ wydarzenie obchodzi 15-lecie istnienia. Stąd wśród zaproszonych gości pojawi się czołówka artystów związanych z piosenką poetycką, takich jak zespoły Akademia Słów Pięknych, Kilka Czułości oraz Jarosław Wasik, a dołączą do nich artyści młodego pokolenia, tacy jak Magdalena Mek-Krzemień, Karolina Harko oraz zespoły Kawa z Mlekiem i Serotonina. Rozpoczęcie wszystkich koncertów zaplanowano na godzinę 17, a wstęp na wszystkie jest darmowy.
3: Pogoda.
2: Mam wrażenie, że teraz nam się temperatura tak przyblokowała, bo każdego dnia między 21 a 23.
1: Trzema? Proponuję? Trzema? Nie zachowuj się jak gospodarka.
2: Taka nie jedna obudziłam ministra. Się jeszcze najwyraźniej. Tak jest, mamy dzisiaj od 21 do 23 stopni maksymalnie w nocy, początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, miejscami opady deszczu, od 12 do 14 stopni nocą, a jutro od 21 do 23.
1: Pięknie, fantastycznie. 18 stopni mamy w tej chwili w Opolu, to jest oczywiście po mojej korekcji urządzeń pomiarowych, bo optymistyczna mapka chce już nam wmówić, że jest 20, jeszcze nie, jeszcze chwila.
2: Zabrzmiałeś jak mechanik. Urządzeń pomiarowych.
1: No bo trzeba korygować, tak jest. Słuchajcie, a jeśli chodzi o inne miasta, bo to w ogóle najchłodniej w Opolu jest teraz, te 18 stopni wynika z tego, a pod 19 mamy tak, w Kluczborku, Namysłowie, Brzegu, Nysie i Kędzierzynie Koźlu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Dzień dobry, kochani. W środę to drugi dzień września, pierwszy dzień nauki, już na lekcjach.
1: I to jest dzień dużego rozmiaru. Także miejcie to sobie na uwadze. Taka moja sugestia.
2: A, czyli mówisz o mnie. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rabi, Marcin Głowienkowski, cześć.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
0: Po reklamie.

0: mamy już 18 minut po godzinie 10 w duecie na fali Trio, bo w studiu gość Mirosław Marek, to dyrektor sportowy zawodów, zaraz powiem jakich, także trener MKS Strzelce Opolskie, były trener kadry narodowej, chodzi o dyscyplinę badminton. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: A będziemy teraz zapraszać już w ten najbliższy weekend właśnie do Strzelc Opolskich na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w badmintonie U19, czyli takie właśnie Polish U19 Open 2026, tak polsko-angielsko powiedziałem, ale żeby wszystko było zrozumiałe.
2: Czyli co najmniej duże... jak Australian Open.
0: Duże bardzo zawody, w której no, czołówka, rozumiem, światowa i polska się pojawi właśnie w Strzelcach Opolskich.
1: Tak, tak, ja się bardzo cieszę, witam jeszcze raz serdecznie, że możemy to być organizatorem takiej imprezy, bo o taką imprezę się starały bardzo duże miasta, nam się udało, mamy deklarację przez wiele lat do organizacji tego, a przyjeżdżają do nas m.in. przedstawiciele Chin, Czech, Anglii, Węgier, Niemiec, nawet z Kataru będziemy mieć gości tutaj, z Indii, więc to szczerze mówiąc, no, mnie bardzo cieszy, że tak małej miejscowości przyjeżdża, można powiedzieć, światowej klasy rangi zawodnicy i ranga tego turnieju jest naprawdę wysoka. Jest to obecnie największe wydarzenie w Europie w tym terminie, bo tych zawodów w danym kraju jest 1 do 2 w roku, a mogą się starać wszystkie kraje w Europie, ale obecnie jest to najbardziej punktowany turniej przed mistrzostwami świata i jedyny w tym terminie, więc ja jestem bardzo dumny.
2: U19, tak, czyli 19-latkowie będą brali udział w tej grze. Rozumiem, że to będzie rywalizacja singlowa, ale też grupowa, czy nie?
1: Zawsze rywalizacja jest przeprowadzana we wszystkich grach, czyli singiel kobiet, singiel mężczyzn, debel kobiet, debel mężczyzn i gra mieszana. Obecnie jesteśmy bardzo też dumni, bo dzisiaj właśnie pierwszy raz przyjeżdżają w związku z tym, za zgodą Polskiego Związku, obydwie kadry na zgrupowanie dwudniowe do Strzelec Opolskich, więc będziemy gościć najpierw jeszcze naszą kadrę na zgrupowani, którzy będą na tych samych kortach trenować i przygotowywać się do imprezy głównej.
0: To ilu w ogóle tych zawodników tak liczbowo, bo impreza jest przewidziana na właściwie 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Tak. Pewnie te główne rozgrywki, sobota, niedziela. No ale to ile to będzie osób?
1: Startujemy od piątku, od 9 rano, najczęściej do 21 w piątek, to tak samo w sobotę, a w niedzielę są rozgrywane finały. Ja powiem tak, że zgłoszenia zawsze zamykają się przy 128 przy drabince, natomiast tutaj w większości drabinek są wyczerpane. Było kilka osób w rezerwie. Z gier podwójnych było troszeczkę mniej zgłoszeń. Natomiast to jest normalne przy takich turniejach. Łącznie jest ponad 130 osób zgłoszonych na turniej główny, więc to jest no, bardzo dużo.
0: No to Strzelce stolicą badmintona będą w ten weekend, bo to jeszcze jak doliczymy trenerów, rodziny, och, o to się zrobi gęsto i ciasno. Dobrze, zostańcie koniecznie z nami, za chwilę wrócimy i jeszcze więcej będziemy wypytywać o te szczegóły. Mirosław Marek zaprasza na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w badmintonie U19 w Strzelcach Opolskich w ten weekend.

0: za 28 minut wybije 11. Słuchacie Radia Opole, a w naszym studiu gości Mirosław Marek, dyrektor sportowy, trener MKS-u Strzelce Opolskie, który informuje wszem i wobec, że do Strzelec w ten weekend zjadą zawodnicy uprawiający badminton z całego świata, ale zjadą też trenerzy, którzy będą mieli specjalne szkolenie.
1: No tak, tak. Tak się nam udało i po 30 latach działalności klubu otrzymaliśmy wsparcie z Fundacji Orlen, która umożliwiła nam przeprowadzenie szkolenia i serdecznie zapraszamy na darmowe szkolenie z najwyższej klasy specjalistami. Będzie profesor Artur Gołaś oraz Weronika Nowakowska przeprowadzą szkolenie z motoryki dla trenerów. Naprawdę warto być. Zapraszamy serdecznie. Kto chce z każdej dyscypliny, przyjedziecie z Opola.
0: Czyli nie tylko trenerzy badmintona?
1: Nie, nie. To jest szkolenie motoryczne, żeby poznać nowe trendy typowo naukowe, jak to się teraz prowadzi na najwyższym poziomie sportu kwalifikowanego. Warto, bo to są szkolenia, które są drogie, a udało nam się dzięki wsparciu. Mamy możliwość przeprowadzenia w naszej miejscowości takiego szkolenia piątek 17-19, a w sobotę dwa bloki, jeden od 9 do 11, a później Weronika Nowakowska, specjalistka z psychologii sportu. Zresztą notabene nasza redaktorka sportowa z TVP Sport, która odpowiada za biathlon w Polsce, będzie prowadzić z psychologii sportu, bo to jest jej specjalizacja, również szkolenie z komunikacji między trener, zawodnik, rodzic. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście to wszystko w ramach naszego największego wydarzenia, czyli Polish Open, czyli Międzynarodowych Mistrzostw Polski, gdzie naprawdę warto przyjechać, darmowe wejście, zobaczyć, jak wygląda najszybszy sport świata.
2: No właśnie, ja jeszcze muszę zapytać o faworytów, bo wiem, że też pańscy tam podopieczni będą próbowali walki. No i jak to tam wygląda w rankingach takich przedzawodowych?
1: Jeżeli mówimy o Polish Open, to nasi jeszcze są za mali, natomiast z całego województwa przyjeżdża kadra bardzo mocna. Grupa jak zawsze Kędzierzyn, Głubczyce, bo tutaj trzeba mówić, że w województwie polskim mamy mocno szkolenie na wysokim poziomie i to trzeba bardzo mocno o tym mówić, że jednak województwo polskie wysoko stoi, zarówno od zalążków, kiedy mieliśmy olimpijczyków gdzieś tam wytrenowane w Głubczycach, jak teraz te szkolenie na tym niższym poziomie jest wysokie, ale przyjeżdża do nas na zgrupowanie kadra U17, U19, którzy będą startować z całej Polski. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy jakaś niespodzianka się pojawi. Wiadomo, że turniej jest bardzo wysoko i mocno obstawiony.
2: Kto jest aktualnie mistrzem w ogóle właśnie w U19?
1: Świata?
2: Tak.
1: No to tu mnie redaktor zaskoczył, nie śledzę 19 na bieżąco i nie chcę być tutaj. Natomiast na pewno tu faworytami będą osoby z Chin, na pewno Katar, na pewno Europa bardzo mocno, u nas Anglia gdzieś tam wchodzi na bardzo wysoki poziom. Sam jestem ciekaw, kto przyjedzie z Kataru, nie znam tych zawodników, jednak jako trener zajmuję się 13, 15, 17, więc wszystkie rankingi nie śledzimy. Tutaj jest na pewno bardzo ważne pytanie do obecnych trenerów. Myślę, że na zawodach, czy pan Szymon Kostka, czy dyrektor sportowy PZBadu Łukasz Moreń, pewnie powinni wiedzieć, bo są na bieżąco z tymi zawodnikami i śledzą te przygotowania. Natomiast no ciekawy jestem, czy Polacy. Tutaj mieliśmy fajną niespodziankę. Gołas, nasz zawodnik, 2 lata temu w finale grał w Polish Open. Nie wygrał tego finału, ale właśnie z przedstawicielem Taipei w 3 setach, więc było blisko, żeby został mistrzem międzynarodowym Polski, broniąc dla nas, powiedzmy, godności naszego medalu.
2: No to za chwilę jeszcze wyjaśnimy, dlaczego pan wspomniał, że to jest najszybszy sport świata, nie żadna Formuła 1. Słuchajcie, zostańcie z nami.
0: I o festiwalu dla dzieci.
2: Też powiem o imprezie towarzyszącej.
1: Tam są najważniejsze.
2: Tam jest dużo konkurencji. No to koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wracamy.

0: Weekend, Take My Breath. No, wam zaprze dech w piersi, jeśli przyjedziecie w ten weekend do Strzelc Opolskich i zobaczycie, no, śmietankę badmintonową świata na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski U19. Na tą imprezę was zapraszamy. Tej imprezie patronujemy jego Radio Obole, a w naszym studiu cały czas Mirosław Marek, dyrektor tych zawodów, dyrektor sportowy, trener, były trener kadry narodowej, co też warto podkreślić. No, zna się człowiek na rzeczy i na przykład jak ja zapytam, z jaką prędkością ta lotka lata na korcie. To jest obłędna prędkość w ogóle. Najszybszy sport świata, pan tego
1: używa. Tak, oczywiście. Większość już podobno wie, bo to zawsze taka anegdotka jest na temat badmintona. Tak, no prędkość obecnie zbadana, zmierzona jako najszybszy sport świata. To jest ponad 565 km na godzinę poklatkowo. Prędkość początkowa oczywiście w dwóch pierwszych metrach, czy trzech. Uderzona przez człowieka z kosmiczną technologią rakiet, no powoduje taką prędkość początkową, dlatego obecnie jest to najszybszy sport świata i na pewno długo, długo pozostanie.
0: Jaki trzeba mieć refleks, żeby w ogóle zareagować, nie? I odbić.
1: Według badań w ogóle na korcie 60 na 7 metrów można przebiec przez 1,5 godziny około 9 kilometrów. Jak ktoś się zna, tętno spoczynkowe i VO2 Max, czyli te takie tętno zawodnicze, w piłce najczęściej określane, no to w badmintonie są to akcje krótkie, ale tętno jest na poziomie 168 do 190, czyli ten VO2 Max jest w pracy, tak zawodowo mówiąc, beztlenowej. Szybkość reakcji 0,02 sekundy. Tam się już nawet antycypuje nie za bardzo reakcję na lotkę, tylko na mniej więcej tunel, w którym ona się może znaleźć. No bo to wiadomo, że wysokość siatki, ci zawodnicy już po prostu wiedzą, czytają tą grę, skąd można zagrać, w jaką przestrzeń i naprawdę zmysły się wyostrzają do granic możliwości.
2: Panie Mirosławie, ale będzie też festiwal dzieci, taki turniej krajowy w ramach Polish Open. Będą kategorie U13, U15, U9 i U11.
1: I tak, ja tutaj bardzo mocno podkreślę, chciałbym jak to łączyć, a nie dzielić, ale dzięki burmistrzowi Strzelc Opolskich, panu Jankowi Wróblewskiemu, możemy w ogóle tą imprezę u nas, największą Polish Open, odbywać i to jest, no nie da się. Bez wsparcia miasta taka impreza nie istnieje, w ogóle nie da możliwości. To jest wielki ukłon dla wszystkich z tej strony. Natomiast imprezą pomocniczą będzie impreza dla dzieci, która jest równolegle robiona na drugiej hali. Tutaj włodarzem jest nasz pan akurat starosta i tu też podziękowania, że dostaliśmy możliwość udostępnienia nowej hali pasywnej, pięknej, wybudowanej w Strzelcach Opolskich. I tam dzieci będą rywalizować w kategorii U9, U11, U13, U15, czyli dla nas najważniejsze działanie. Po to robimy, żeby takie turnieje przyciągnęły po prostu do sportu dzieci. Żeby te dzieci ruszały się, robiły cokolwiek, nie siedziały przed telewizorami, a może kiedyś wrócą na parkiet jako powiedzmy gwiazdy na takim międzynarodowym.
0: No właśnie, może tam są później przyszli mistrzowie i zawodnicy tych dużych zawodów, tak, seniorskich. Kto wie?
1: No ja tak sobie zawsze żartuję, jak my nie spowodujemy, żeby dzieci wyszły na sport i na halę, no to później będziemy martwić się, czy nie wyjdą tak jak my w wieku 70 lat i zostaną w domach, nie? Więc tutaj trzeba o to chyba mocno walczyć.
2: Panie dyrektorze, muszę jeszcze zapytać o to, ile będzie przestrzeni dla kibiców, czy można przyjechać, w jakich godzinach pokibicować?
1: No to startujemy od piątku, 8.45 otwarcie oficjalne, hala jest dostępna na Kozielskiej, Kozielska 34, hala widowiskowo-sportowa, wstęp wolny, 1,5 tysiąca miejsc dostępnych, łącznie ze stojącymi, siedzącymi, leżącymi, więc każdy się zmieści.
0: Okay, super.
1: Na drugiej hali zaczynamy od soboty. Tam również nowa hala ma swoją widownię. Myślę, że na pewno warto zobaczyć, jak szybki to jest sport. Warto zobaczyć, ile frajdy sprawia. Można zobaczyć właśnie te szkraby, również te 9-letnie, jak sobie radzą, trafiają w tą lotkę, ile mają radości z tego, bo to dla nich ma być zabawa, żadna rywalizacja sportowa. Super, że chcą coś robić i na pewno będzie miasto żyło, a ja zrobię wszystko, żeby w najbliższych latach był to jeden z fajniejszych sportów w Strzelcach Opolskich i jakaś alternatywa dla dzieci, które uprawiają inne dyscypliny.
0: Robią nam się Strzelce stolicą badmintona, słuchajcie, i my cały czas pilotujemy temu projektowi. Mirosław Marek, dyrektor sportowy zawodów, o których mówiliśmy, trener MKS-u Strzelce Opolskie, były trener kadry narodowej, był naszym gościem. Dzięki piękne za tę rozmowę.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia.

0: Słuchacie audycji Duet na fali Radia Opole.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Za 10 sekund wybije godzina 11. Mamy już środę i to jest drugi dzień września. Dzień dużego rozmiaru, przypominam. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
4: Zaczynamy wiadomości. W nich 19-latek nieoficjalnie podejrzewany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Dodatkowe autobusy MZK będą kursować na Itaka Arenę w związku z piątkowym koncertem Padre Guillerme. Jutro w stolicy regionu ruszają jubileuszowe Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Sprawdzamy, co przygotowano.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: O szczegółach Jacek Rudnik.
4: 11 minęła, rozpoczyna się konferencja prasowa w sprawie zatrzymania młodego mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo 49-letniej kobiety z Kędzierzyna Koźla, mieszkanki Kędzierzyna Koźla. Fakt zatrzymania potwierdził naszemu reporterowi młodszy aspirant Karol Maryszczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Nieoficjalnie za zbrodnię ma odpowiadać 19-latek. Przypomnijmy, ciało kobiety odnalazł w piątek przypadkowy spacerowicz w lesie obok osiedla Żabieniec.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Dwa dni potrwają inaugurowane jutro jubileuszowe, bo 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami na Placu Wolności w Opolu. To tam właśnie szereg atrakcji, w tym Jarmark Niezwykłości, mają zmobilizować do wyjścia z domu i integracji.
6: Staramy się, aby ludzie zmagający się z jakąś formą niepełnosprawności mogli funkcjonować w naszym mieście, bo istota jest taka, aby właśnie każdy mieszkaniec Opola, każdy, kto odwiedza nasze miasto, mógł w pełni, na równych zasadach skorzystać wszystkiego tego, co w naszym mieście.
4: Wyjaśnił nam wiceprezydent Opola Łukasz Sowada. Czwartkowe i piątkowe atrakcje w ramach Opolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami, powtórzę, na Placu Wolności.
0: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
4: Dodatkowe autobusy MZK będą kursować w piątek w związku z koncertem Padre Guillerme na Itaka Arenie, co ma pomóc w rozładowaniu ruchu w tym rejonie miasta. Mówi Ewelina Laksy, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
7: Na wydarzenie, a po jego zakończeniu w okolice centrum miasta będzie można dojechać liniami 1, 5, 9, 12, 18 i 28. Po wydarzeniu będzie można skorzystać łącznie z 9 połączeń powrotnych. 6 z nich będzie realizowanych jako kursy dodatkowe, które swoje trasy będą rozpoczynały z przystanku Północna Itaka Arena.
4: A pełny rozkład jazdy kursów na koncert Padre Guillerme mają Państwo na naszej stronie internetowej.
0: www.radioopole.pl.
4: Rząd poprawił ustawę o najmie krótkoterminowym. Na rozpoczynającym się w południe posiedzeniu ministrowie zajmą się autopoprawką, która zakłada m.in., że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość zakazywania takiego najmu w drodze przyjmowanej uchwały. Zero tolerancji dla alkoholu, obowiązkowe szkolenie po otrzymaniu 12 punktów karnych i utrata uprawnień po przekroczeniu limitu 20 punktów. Wchodząca w życie jutro nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada też 2-letni okres próbny dla nowych kierowców w przypadku wykroczeń właśnie w tym czasie. Znacznie łatwiej będzie stracić uprawnienia.
0: Światowe agencje informują.
4: Rosja od kilku lat potajemnie pomaga Iranowi w pracach nad naddźwiękowymi pociskami manewrującymi, które mogłyby zagrozić amerykańskim lotniskowcom, wynika ze śledztwa dziennikarzy Financial Times. Według gazety tajny program rozpoczął się jeszcze w 2023 roku. Był kontynuowany także w czasie wojny Iranu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. A na portalach sportowych m.in. Polacy na Mistrzostwach Świata w Sokka w niemieckim Essen idą jak burza, nie zamierzają się zatrzymywać. Sokka to, przypomnijmy, odmiana piłki nożnej, sześcioosobowej, rozgrywanej na mniejszym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Biało-czerwoni bronią na mistrzostwach wywalczonego przed rokiem tytułu. Rozgromili już m.in. Maroko, dziś zagrają z Chile. Zanim pomarzymy o wygranych na dużych murawach, niech cieszą rzeczy na mniejszych boiskach, ale z wielkim sercem biało-czerwonych trzymamy kciuki. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Agnieszka Waberkajewska.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No cóż, zachmurzyło nam się mocno w Opolu niebo, no i tak też miało być w prognozach. Zachmurzenie małe początkowo, później umiarkowane i rosnące do dużego. Uwaga, może z tych chmur spaść deszcz, ale raczej nic więcej. Temperatury dziś od 21 do 23 stopni, wiatr słaby, umiarkowany zachodni w nocy. No właściwie bardzo podobnie. Początkowo zachmurzenie małe, umiarkowane, później będzie rosło do dużego i mogą wystąpić przelotne opady deszczu. No i w nocy tak od 12 do 14 stopni.
5: Aktualnie na opolskich termometrach po 19 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Na zegarze już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, tu duet na fali. Iwona Tokarska,
3: Krzysztof Rap i Marcin Głowinkowski w roli realizatora.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
9: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
10: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: Mamy już 16 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opola. My teraz będziemy opowiadać, co się dzieje w kole gospodyń wiejskich Dobrzenianki, dlatego że panie prowadzą niesamowite inicjatywy. Ja wiem, że znane są w regionie głównie jako zielarki, ale tym razem będziemy mówić o spektaklu Nasa Starka i Nasę Tradycje, a także o akcji charytatywnej, którą bardzo mocno panie popierają. Gabriela Kolman, reżyserka spektaklu, jest też w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Pani Anna Strokowska, również z koła gospodyń wiejskich Dobrzenianki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oraz pani Marzena Zwarycz, to mama potrzebującego Pawełka. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
0: Zaczniemy sobie od spektaklu, który państwo przygotowali jako koło gospodyń wiejskich. To wydaje się rzecz taka niezwykła, bo koła gospodyń wiejskich kojarzą nam się z imprezami, z lepieniem pierogów, z gotowaniem bigosu, a wy trochę zrywacie, prawda? Z tą łatką.
1: Czy tam koszyki wiklinowe,
2: no tak,
1: prawda?
2: Dacie pierza to też są tradycje. My też gotujemy jak trzeba, ale poszliśmy tutaj tym razem w spektakl Nasa Starka i Nasze Tradycje. No to są też właśnie o tradycjach. To jest spektakl o naszych tradycjach, które są w naszych okolicach, czyli Dobrzeń Wielki, Chruścice, Kup, jest odpust Świętego Rocha, to jest taką naszą tradycją, bukiety Matki Boskiej Zielnej, gdzie też te zioła są mimo wszystko. Tam jest przekomarzanie się z moim chłopem w tym spektaklu, tam jest wnuczka i tam jest nasza starka, która właśnie ona opowiada nam, jak to kiedyś było, jak
0: starka,
2: to...
0: czyli babcia.
2: Starka, czyli babcia. Ołma, starka, ale to jest takie już totalnie stare słowo. Zresztą jak żeśmy to tworzyli, to siedzieliśmy przy stole i wyszukiwaliśmy te wszystkie nasze stare słowa, co my jeszcze pamiętamy, czy jeszcze to wiemy. Także to było, tworzenie tego było prześmieszne, przefajne i takie zastanawiające, ile myśmy już słów zapomnieli. My musimy coś zrobić, żeby to utrwalić, żeby coś przetrwało. I to jest ta tradycja, którą przekazujemy.
1: I powstał spektakl w tym celu. Spektakl już był wystawiany.
2: Tak.
1: Jaki odbiór w ogóle, kto przychodził? Czy młodzi rozumieją, co wy tam w ogóle w tym spektaklu godocie?
2: Ci, co umią, to rozumieją, a ci, co nie umią, to się po spektaklu no spytają.
1: A, no właśnie.
0: Ale w ogóle, pani Gabrielo, my musimy dodać, że pani stworzyła cały scenariusz od A do Z.
2: Tak, tak. Zaczęło się to tak, czym to się zaczęło? Przyjechała do nas pani Maja Tomanik z fundacja, to była chyba fundacja Razem, co sobie przypominam, i szukała kół gospodyń wiejskich i chciała przedstawiać ich tradycje. Nie, szukała tych tradycji. No i przyjechała do nas i co tu wymyślić? Ja tam myślałam o laubie. Lauba to jest taka, przed domem stoi taka lauba, no takie wejście, ganek. To jest lauba, taka drewniana lauba. Myślałam, może coś o tym. No i potem z tego zaczęło się kręcić, no kurczę, i wytworzył się wielki spektakl. Nie opowiadanie o historii, ale był spektakl. No i
1: ile osób tam gra?
2: Rozkręciło.
1: Ja widziałam, że pani gra. Kto tam w ogóle gra? Jaka jest obsada?
2: Ja gram. Gra mój chłop, czyli to też jest mężczyzna. Gra mój sąsiad, który przychodzi z bólem brzucha i gdzieś go tam leczę też ziółkami. A mój chłop też poszedł nad Odrę szukać ziół, czyli tego ziela. Poszedł szukać na te bukiety Matki Boskiej Zielnej i go nie ma, i go nie ma. Przychodzi, jest poobwieszany z ziołami, gdzieś padł do Odry. Przyszedł taki podrapany, więc ja wyciągam z mojej komórki maści i go tymi ziołowymi maściami też leczę. Więc cały czas w tym spektaklu przewijają się zioła, maści. Jest naleweczka na ból brzucha, orzechówka, więc jak sąsiad przychodzi z bólem brzucha, to ja mu gdzieś tam tej naleweczki polewam. No i jest żart, jest śmiech, ale też jest wzruszenie. Wtedy jak ta starka przychodzi do mojego domu na odpust i przynosi bardzo duży chleb, który sama upiekła w swoim wielołku. Kiedyś w domach były wielołki i tam się piekło chleb. I ona z tym chlebem do mnie na odpust przychodzi, siada przy moim stole, potem przychodzą Dobrzenianki, robimy bukiety ziół, więc opowiadamy o tych ziołach. No i potem ta starka opowiada całą historię naszego odpustu Świętego Rocha. To jest taki najpiękniejszy punkt. No i na samym końcu, jak już śpiewamy, jesteśmy też rozśpiewane, bo śpiewamy w międzyczasie też piosenki, no to jest takie tradycyjne przekazanie, czyli starka ściąga swój fartuch i przekazuje wnuczce. Zawiązuje jej i prosi ją, żeby to nigdy nie zapomniała, czego się nauczyła w domu, żeby tego nie zapomniała i przekazała swoim wnukom i dzieciom. I to jest takie zakończenie spektaklu i taki przekaz tej tradycji w ten sposób.
0: Muszę jeszcze poprosić jakiś cytat, ale może to za moment. To zagramy teraz w Radiopole.
1: Tak, za chwilę tutaj rozmowy wrócimy. Mówimy o spektaklu Nasa Starka i Nasa Tradycje. Koło Gospodyni Wiejskiej Dobrzenianki w studiu w licznej prezentacji. Zostańcie z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: Bomber na antenie Radio Pole. My Buddy's Dreby. No a czy wy jesteście gotowi na zderzenie z takim pięknym folklorem, tradycją? NASA Starka NASA Tradycje. Przypominam, że o takim spektaklu, który wyszedł spod pióra Gabrieli Coleman z Koła Gospodyni Wiejskich Dobrzynianki, o nim mówiliśmy. W studiu także Marzena Zwarycz i Anna Strokowska, czyli właśnie Koło Gospodyni Wiejskich Dobrzynianki. Ja chcę zapytać teraz panią Annę, bo gościła już u nas jako ekspert do spraw ziół, a tam w spektaklu są takie wątki zielarskie, no bo to też tradycja. Pani była takim, jakby to w filmach się określa, ekspert, taki doradca jakiś na planie, w tej sztuce, tak?
1: Nie było takiej potrzeby, ponieważ no, nasze koło, które zostało założone w grudniu 2018, od początku przyjęło ten profil zielarstwa, ziołolecznictwa i przez ten cały czas zarówno robiliśmy szkolenia wewnętrzne, jak i panie brały udział w różnych kursach, warsztatach wyjazdowych kilkakrotnie do Turawy, do Węgier, gdzie braliśmy udział w spotkaniach z bardzo dobrymi specjalistami od tych spraw, więc nasze wszystkie panie są, jakby to powiedzieć, specjalistkami, a Gabriela ukończyła też specjalny kurs, ma dyplom i bardzo się specjalizuje też w tym temacie, więc nie było takiej potrzeby.
0: A przekazujecie tę wiedzę tym młodym? W ogóle
1: właśnie
0: są tego ciekawi?
1: Wspomnieć, bo to jest bardzo, myślę, ważny punkt naszej pracy w terenie. Jesteśmy zapraszane zarówno do przedszkoli, ale szkoła podstawowa, średnia, liceum, i tam robimy spotkania na temat zarówno zielarstwa, ale również właśnie Gabriela też prowadziła, ja też byłam przy tym, spotkanie w liceum na temat tradycji. I cały wykład dla młodzieży już takiej dorastającej. Także jesteśmy zapraszani też przez szkoły. Przynajmniej raz czy dwa razy, zarówno na poziomie podstawówki, jak i średniej szkoły mamy takie spotkania, ale również i w wyższej szkole bankowej. Też wykłady prowadzimy w temacie ziołolecznictwa.
2: Pani Gabrielo, pani reżyser, ja wiem, że tam w pewnym momencie jest w trakcie tego spektaklu taka piosenka. Tak. Gdybyśmy mogli zanucić w ogóle fragment, bo on mnie naprawdę porywa.
3: To właśnie śpiewają Dobrzynianki, jak one wchodzą do mojego domu i ja ich witam. I przychodzą i śpiewają tak.

0: bycie. Elegancko.
1: No to mieliśmy próbkę tutaj tradycji dawnej. Ładnie, bardzo ładnie. No dobrze, drogie panie, gratulujemy tego pomysłu przede wszystkim. Mam nadzieję, że powolutku będą prace trwały nad jakimś kolejnym spektaklem. Wiem, że pani Gabriela ma głowę pełną pomysłu, więc na tym nie będzie koniec. NASA, Starka, NASA, tradycje. Możecie tego szukać na YouTubie, słuchajcie, drodzy słuchacze, i sobie zobaczyć ewentualnie, kiedy spektakl będzie na miejscu.
2: Możliwe, że ku jesieni w naszym Domu Kultury.
1: No to musicie szukać tych informacji.
3: Ku jesieni, obserwujcie.
1: Ku jesieni, kujcie żelazo, póki gorące. Dobra, za chwilę do tej rozmowy wracamy. Powiemy o zbiórce charytatywnej. Będzie już trochę poważniej, ale zawsze z przytupem. Zostańcie z nami.
3: Za 22 minuty będzie godzina 12.

0: The Rolling Stones, Mr. Charm w Radio Opole. Za 16 minut będzie godzina 12 i takim czarującym chłopcem jest właśnie Pawełek Śniegoń, dla którego o pomoc teraz będziemy was prosić. W naszym studiu gości pani Marzena Zwarycz, to mama Pawełka. Gdybyśmy mogli nakreślić, co się dzieje z Pawełkiem i czego mu potrzeba?
1: Pawełek jest dzieckiem, które urodziło się w wieku bardzo wczesnym. Musi być wspomagany w tym sensie, że chłopczyk nie chodzi, nie potrafi sam zjeść, nie potrafi pić, utrzymywać nic w rączkach. Natomiast no już teraz czas leci, więc chłopczyk ma 11 lat i mamy problem z tym, że potrzebujemy samochód, gdzie mogłabym go przewozić bez przesadzania go na kanapę samochodu, żebyśmy mogli dotrzeć na rehabilitację, do szkoły, na przeróżne zajęcia dodatkowe, które ma dziecko. No niestety jest to dla nas próg, którego nie możemy przeskoczyć. Postarałam się o dofinansowanie z PFRON-u w kwocie 154 tysięcy. Natomiast jest potrzebny również wkład własny, aby odebrać taki samochód dostosowany typowo pod Pawełka. No jest to kwota około 40 tysięcy, gdzie no to jest dla mnie, że tak nieładnie powiem, kosmos, bo chłopczyk no, ma takie potrzeby, jakie ma, więc ja też jestem coraz starsza i jest mi coraz ciężej, już naprawdę mamy ogromny problem. I tutaj na ten apel mój odpowiedziała przemiła pani Ania, która założyła nam na portalu pomagam.pl pod tytułem Mobilny Pawełek taką zbiórkę pieniążków. Na dzień dzisiejszy udało nam się zebrać około 10 tysięcy złotych, więc to jest naprawdę fantastycznie.
0: To już dziękuję. 1/4 jest.
1: Tak, bardzo, bardzo z tego miejsca chciałam podziękować wszystkim darczyńcom.
0: 10 tysięcy, pani powiedziała, tak?
2: A to ma być 10,
1: a ma być 40.
3: Systematyzuję, słuchajcie, tak. Zbieramy na ten wkład własny, żeby później PFRON mógł dofinansować, no, zdobyć od niego samochód, taki samochód specjalistyczny z windą, bo rozumiem, Pawełek porusza się na wózku.
1: Na wózku.
3: I żeby go właśnie nie przenosić na rękach, winda, samochód, i wtedy wy możecie, no jesteście mobilni po prostu, możecie na różne zajęcia czy rehabilitacje jeździć, jest prościej, wygodniej. I na to ta zbiórka.
1: Tak.
0: Pani Anno, to w takim razie jak wyszukać tę zbiórkę? No i dlaczego Pawełek zrobił na pani takie duże wrażenie?
2: Powiem krótko. W podobnej sytuacji jak Marzena, kiedy obciążona niepełnosprawnym dzieckiem nie może podjąć pracy zarobkowej, nie ma źródła jakiegoś dochodu i tak dalej, jest więcej osób w moim najbliższym otoczeniu. Przynajmniej 3 moje znajome zostały zostawione na lodzie przez statusia dziecka, gdzie tam jest jedno lub nawet dwoje niepełnosprawnych dzieci. I dlatego jak usłyszałam o problemie Marzeny, to się zaangażowałam. W tym samym dniu od razu pojechałam do niej, poznałam Pawełka przy okazji, bo nie miałam wcześniej okazji, i założyłam jej konto na tą zbiórkę. Założyliśmy też konto na zbiorki.gov.pl, bo wiedziałam o takiej możliwości wcześniej. No a dziewczyna była naprawdę załamana sytuacją, bo cóż z tego, że dostała dofinansowanie, jak nie może z niego skorzystać. Skąd nagle weźmie taką kwotę, kiedy nie pracuje od kilkunastu lat, kiedy jest obciążona opieką nad dzieckiem, które trzeba sadzać, karmić, przewijać, myć.
1: No wszystko
2: po prostu
1: trzeba przy nim zrobić.
2: I nie można go też zostawić bez nadzoru, bo ma nieskoordynowane ruchy, może się coś stać w każdej chwili. Ma też, jak każdy, kto wejdzie na to konto Mobilny Pawełek, na pomagam.pl, tam jest wszystko napisane, jakie ma dolegliwości. To przy tych problemach są różne dodatkowe dolegliwości, jakaś nawracające zapalenia płuc.
0: I ja myślę, że przy odrobinie mobilizacji w sumie jesteśmy w stanie uzbierać tę kwotę i wesprzeć panią Marzenę. Szczegóły oczywiście na stronie pomagam.pl Mobilny Pawełek. Wyszukujemy i wspieramy. Tak, każda złotówka ma oczywiście kolosalne znaczenie. Tak. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Pani Marzena Zwarycz, mama Pawełka, Anna Strokowska z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki, a także pani Gabriela Kolman również z tego samego koła. Dziękujemy pięknie.
3: Dziękujemy za wizytę w studiu.

0: Radio Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta Kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
4: Po reklamie. 12 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole. W środę to drugi dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości na naszej antenie.
5: Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który podejrzewany jest o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Od ponad 130 dni mieszkańcy Komorzna nie mogą korzystać z wody w kranie. Pytamy o postępy prac przy oczyszczaniu wodociągu.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Dzień dobry. 19-latek zatrzymany w sprawie zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Młodego mężczyznę wczoraj zatrzymano w pobliżu miejsca zbrodni. Jak wynika z relacji prokuratora Stanisława Bara z prokuratury okręgowej w Opolu, 19-latek z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego się nie ukrywał. Na konferencji prasowej w tej sprawie Witold Woźtak z Radia Opole pytał prokuratora, czy można już mówić o motywacji zatrzymanego.
7: Co do motywacji na tę chwilę naprawdę trudno się wypowiadać. Poczekajmy na czynności z udziałem tego zatrzymanego. On oczywiście składał oświadczenia wobec funkcjonariuszy, którzy dokonywali zatrzymania. My staramy się procesowo zabezpieczyć tę jego relację, bo on może mieć kapitalne znaczenie dla oceny kwestii jego odpowiedzialności za tę zbrodnię. W tym celu funkcjonariusze, którzy zatrzymywali 19-latka, zostaną przesłuchani przez prokuratora.
5: Jak przekazał na konferencji prokurator Stanisław Bar, postawiono hipotezę, że zamordowana kobieta jest przypadkową ofiarą. Policja zebrała ogrom materiałów w tej sprawie, m.in. z monitoringu i kamer samochodowych, co pomogło w ustaleniu domniemanego sprawcy. A więcej na ten temat na stronie Radia Opole i rzecz jasna w kolejnych wiadomościach w radio.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: To już 137 dni, od kiedy mieszkańcy Komorzna obok Wałczyna nie mają wody zdatnej do spożycia. 18 kwietnia w wodociągu stwierdzono obecność niebezpiecznego pestycydu zakazanego w Unii Europejskiej. Od tego czasu woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. We wsi stoją beczkowozy i mauzery, z których należy pobierać wodę do prania, higieny i celów spożywczych. Mieszkańcy załamują ręce.
8: Znowu se doniesiemy trochę, z beczki weźmiemy i pół roku to trochę za długo, nie? Żeby se z takim czymś nie poradzić. Tym się robi. Kąpiel się i się pierze. Bo takiej wody nanosić do kąpieli i do prania to trochę by było za przykro, nie? By my musieli beczkowóz mieć ko domu.
9: Pół roku się nikt nie daje rady. Nikt nic nie wie. Czeski film. To jest obłyn. Nikogo to nie obchodzi. Teraz tam coś pompują.
8: Ale to już te pompowanie, to czyszczenie to jest co jakiś czas i to żadnego
9: to,
8: efektu.
9: To daje? Nie ma efektu żadnego. My tu musimy teraz cierpieć na tym i tym. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze na świecie takie coś jest. To tu.
5: Wicewojewoda Piotr Posiek-Piech informuje, że w piątek dotarły wyniki badań z laboratorium w Łodzi, które jako jedyne podjęło się specjalistycznych badań. Nie stwierdzono w wodociągu metabolitów, więc możemy zacząć procedurę przywracania ludziom wody, podkreśla.
10: Już w weekend sanepid przygotowała akcję poboru próbek w kilkudziesięciu domach i je sprawdza także na obecność bakterii. Instalacja atakowana tyle razy, ona może mieć bakterie. I teraz trzeba jeszcze raz sprawdzić, tak żeby było absolutne bezpieczeństwo i ta woda będzie systematycznie przywracana. Ja bym chciał, żeby do końca tego tygodnia to zaczęło funkcjonować przynajmniej u części mieszkańców.
5: A więcej o sprawie w magazynie Reporterski Obraz Dnia w Radio Opole po godzinie 14.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Więcej warzyw, owoców, ryb, mniej mięsa. W szkolnych stołówkach wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia. Głównym celem zmian jest profilaktyka otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jak przedszkola i szkoły realizują zalecenia, to będą sprawdzali kontrolerzy sanepidu, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Marek Waszczewski.
11: Kontrole prowadzone w szkołach, w szkolnych stołówkach czy w szkolnych sklepikach będą odbywały się normalnie, zgodnie z harmonogramem, czyli dokładnie tak, jak odbywały się w latach poprzednich, nie są przewidziane żadne dodatkowe działania. Oczywiście podczas tych kontroli zawsze będą brane pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy, w tym zapisy rozporządzenia, które niedawno weszło w życie.
5: Trwają zapisy na 13. Kluczborski Bieg Przełajowy, 7. Marsz Nordic Walking o Złotą Barć w Kluczborku. Ta impreza w niedzielę 20 września. Uczestnicy mają do wyboru bieg na 5 lub 10 km, a także marsz z kijkami na dystansie 5 km.
12: Zazwyczaj uczestniczy w samym biegu ponad 200 osób. Oprócz tego są to działania związane z dziećmi. Kilkaset dzieci również bierze udział, jak i osoby, które zajmują się chodem, również mają twój wyścig. Tradycyjnie wokół zbiornika duktami leśnymi. Mam nadzieję, że jak zwykle przy dobrej pogodzie uczestnicy nie zawiodą.
5: Mówił Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Niebo aktualnie mamy bezchmurne, jest ślicznie, jest słonecznie od 21 do 23 stopni maksymalnie dzisiaj w naszym regionie. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, potem może miejscami pokropić od 12 do 14 stopni po zmroku. Jutro kropka w kropkę jak dziś od 21 do 23.
6: No właśnie zaskoczyłaś mnie, gdzie się te chmury podziały przed godziną? Ja mówiłem, że nie ma zachmurzone.
13: Nie
6: no
13: ma.
6: To pięknie, pięknie. 22 stopnie mamy w tej chwili w Opolu, 22 jeszcze także w Kluczborku, Namysłowie, Brzegu, Nysie. No wszędzie, w Kędzierzynie Koźlu też, słuchajcie, szukam w jakiegoś wyjątku. Dobra, mam. Zawadzkie, tam jest 21.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Mamy 5 minut po godzinie 12. David się odezwał, to my też się odezwijmy. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rabi, Paweł Oliwa do nas dołączył. Cześć.
13: Dawid podsiadł małomiasteczkowy.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
5: Cześć, sąsiad. Jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: 3 17 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tutaj się... Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity. Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.

0: Obiad na fali.
1: Mamy, niech dobrze spojrzę, 18 minut po godzinie 12 w Stanach. Na naszej antenie w utworze Kapitan nie drwi tutaj, proszę cię, z mojego wzroku.
2: To
1: wszystko cię czeka, lata pracy.
2: Ale powiedziałam, że okulary ci zaparowały,
1: tak,
2: nie
1: tak.
2: Powiedziałam, że oczy ci się zepsuły.
1: Słuchajcie, bo ja chciałem coś powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć tak, a propos tego tytułu na przykład Kapitan, bo jest taki festiwal filmowy, na który zaproszeni goście nie przyjeżdżają żadnymi tam długimi limuzynami, tylko uwaga, przypływają eleganckimi łodziami i gondolami. No i oczywiście mowa o Wenecji, a jakże. A ta cała reszta to już tak zbytnio się od innych festiwali filmowych nie różni.
2: Czyli są czerwone dywany, wielkie gwiazdy i filmy, a dokładnie ponad setka tych filmów. Dzisiaj na weneckim Lido rozpoczyna się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do 12 września Wenecja będzie jednym z najważniejszych miejsc światowego kina.
3: Festiwal otworzy Ink Danego Boyla, film o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Złote lwy za całokształt twórczości odbiorą George Clooney i Ellen Burstyn. W oficjalnej selekcji pokazanych zostanie 88 nowych filmów pełnometrażowych, a o prestiżowego Złotego Lwa w konkursie głównym powalczy 21 produkcji. W programie są także polskie akcenty. W sekcji Horyzonty pokazany zostanie film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego. W konkursie głównym znajdzie się natomiast Possible Love południowo-koreańskiego reżysera Lee Chang-donga, którego producentem wykonawczym jest Maciej Musiał. Film jest inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Wenecki Festiwal to także ważne premiery i tematy, które wykraczają poza kino. W tegorocznym programie pojawią się m.in. filmy dotyczące wojny w Gazie i sytuacji rosyjskich dziennikarzy na emigracji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Wielbłąd.

0: Rów nie odbywa się codziennie, no a panie to już w ogóle bardzo rzadko odbywają takie przechadzki. Brylują w nich jednak panowie, czyli myślę te wielogodzinne, wielokilometrowe zakupy w dużych centrach handlowych odpadają. Tym bardziej, że te spacery w ogóle właściwie to do długich nie należą. O co zatem chodzi?
1: I na pewno tych spacerów nie przechadza się w szpilkach.
0: O, to już na pewno.
1: O, chodzi o spacer kosmiczny. Dwie astronautki zakończyły taki spacer na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Amerykanka Jessica Meir i francuska Sophie Adenot pracowały w przestrzeni przez 6,5 godziny. Podczas operacji pozostawały w kontakcie z kontrolą misji.
0: Potrzebujemy około 2 minut, żeby ustawić ramię, zanim zaczniemy się przemieszczać.
1: Przyjęłam. Mark nadal bez powodzenia. Spróbuję teraz wysunąć lewą stopę z uchwytu, żeby ponownie ją tam umieścić.
0: No proszę, proszę. Astronautki, słuchajcie, zamontowały elementy, które umożliwią w przyszłości instalację nowych, rozwijanych paneli słonecznych. Jessica Meir dotarła na miejsce prac, uwaga, przy pomocy ramienia robotycznego Canada RM2. No a z kolei Sophie Adenot pozostawała przypięta do tej całej stacji taką liną zabezpieczającą.
1: Był to 6. w historii spacer kosmiczny przeprowadzony wyłącznie przez kobiety. Jessica Meir uczestniczyła także w pierwszej takiej operacji w 2019 roku. Dzisiejszy spacer był 284. przeprowadzonym w ramach budowy konserwacji i modernizacji stacji, a także 7. w tym roku.
0: No proszę, aby to wiedzieliście, że żeby zostać astronautą, to się trzeba aż tyle nachodzić?

0: Za 23 minuty będzie 13. Roxy, niech będzie nam, zaśpiewała na naszej antenie. A od września w szkołach i przedszkolach spore zmiany w jadłospisach. Media donoszą o stopniowym wprowadzeniu tak zwanej diety planetarnej. O co chodzi?
1: No to my, media, tłumaczymy. Może chodzi o to, że kucharka, nie wiem, włączy takiego robota planetarnego i będzie wyrabiała jakiś tam Fit Marsa czy Milky Way'a.
0: Tak by można było sobie pomyśleć, ale nie. Dieta planetarna propaguje model fleksitariański.
1: A, to już prościej.
0: Głównym założeniem jest dbałość o zdrowie człowieka przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naszej planety. W praktyce oznacza to, że na talerzach pojawi się więcej produktów pochodzenia roślinnego, a produkty odzwierzęce będą stanowiły jedynie dodatek.
1: Fleksitariańska, muszę sobie to zapisać. Dobra, podstawą tego modelu są, uwaga, warzywa, owoce, rośliny strączkowe, orzechy oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. Aha, no, czyli dla mięsożercy to ta dieta planetarna to taki niezły kosmos.
2: Radio Opole, sławisz nas wszędzie.

0: YouTube, Sweet of Dreams. Za 12,5 minuty będzie godzina 13. Street, a cóż to ja znowu przeczytałem tymi moimi zamglonymi okularami? Nie brnijmy w to, jest im dalej, tym gorzej.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy mają problem z rozszerzeniem.
0: A właśnie, że było słodko. Dobrze, no bo jest słodka, słuchajcie, informacja, bardzo taka krzepiąca. Jest taka piłka nożna, w której jesteśmy najlepsi na świecie, serio. I to nie jest piłka do metalu, tylko normalna, okrągła futbolówka. No z tym, że tu kopie ją 6, a nie 11 zawodników, boisko jest jednak mniejsze, no a nawierzchnia sztuczna zamiast trawiastej. No i ta niesamowita odmiana piłki nożnej nazywa się Soccer, no i w Essen w Niemczech teraz trwają Mistrzostwa Świata w tejże dyscyplinie. I co? No i podobno idziemy tam jak burza.
1: Wow, w końcu. Co więcej, Polacy na tych mistrzostwach bronią wywalczonego przed rokiem tytułu Mistrzów Świata. Na razie rozgromili Kosowo i Maroko, a dziś zagrają z Chile. Selekcjoner naszej drużyny Klaudiusz Hirsch przyznaje, że obrona tytułu będzie trudna i że jeszcze nikomu się to nie udało.
2: Każdy przeciwnik jest mocny, dlatego że każdy chce pokonać mistrzów. Tak to jest w sporcie i musimy się mocno trzymać się i umieć pokazać nasz potencjał w każdym momencie. No myślę, że mamy bardzo ciekawy zespół, mamy fantastycznych zawodników i każdego roku w kadrze Polski pojawiają się też nowi zawodnicy. W tym roku mamy aż 5 debiutantów na tej imprezie, ale też mamy zawodników, którzy są już, myślę, od lat rozpoznawalni. Myślę, że tworzymy świetną drużynę na boisku, że jesteśmy jednością.
1: Jutro na Mistrzostwach Świata rozpoczyna się faza pucharowa, w sobotę rozegrane będą ćwierćfinały i półfinały, a wielki finał odbędzie się w najbliższą niedzielę, podobnie jak mecz o trzecie miejsce.
0: Nie pozostaje nic innego, jak zakrzyknąć bojowo, no to do boju, Polsko!

0: wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
1: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
0: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.
6: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy środę i to jest drugi dzień września, Światowy Dzień Poszukiwania Talentów. Sprawdźmy, co ważnego w kraju, regionie i na świecie.
7: W związku z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu policja zatrzymała 19-latka. Miał przy sobie plecak.
8: Mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
7: W wiadomościach także: Grecja walczy z wysokimi cenami.
9: Chodzi m.in. o mąkę, mleko, mięso, pieluchy dla dzieci i artykuły szkolne.
7: A ponadto w Rozumicach powstanie skwer z klimatem.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: 19-latka podejrzewanego o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu zatrzymano blisko miejsca zbrodni. To mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko-koźlskiego. Niewykluczone, że ma to on związek z innym przestępstwem, którego ofiara jest w stanie ciężkim. Jak wynika z relacji prokuratora Stanisława Bara z prokuratury okręgowej w Opolu, młody mężczyzna nie ukrywał się. Do zatrzymania doszło wczoraj po południu, kiedy policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie od mieszkańców miaspirant Eweliny Karpińska zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
8: które pojechali zweryfikować w miejsce, w którym doszło do zbrodni. Podczas tej interwencji mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
7: Zatrzymany będzie przebadany przez biegłych psychiatrów. To standardowe działanie w takich sprawach. Więcej na ten temat w reporterskim obrazie dnia po godzinie 14 w wiadomościach i na stronie internetowej Radio Opole.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez stronę ukraińską prac poszukiwawczych na Chełmszczyźnie. Będą prowadzone przez ukraińskich i polskich ekspertów na terenie wsi Łasków na Lubelszczyźnie. Prace poszukiwawcze będą dotyczyć miejsca prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów, mówi ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
11: Dotyczy to 1944 roku, kiedy w marcu ta wieś została zmasakrowana przez bataliony chłopskie i działy Armii Krajowej. Wtedy zginęło według różnych danych do 330 mieszkających w tej wsi. Przeszliśmy trudny okres, chyba najcięższy w stosunkach dwustronnych, i teraz każdy gest, który jedna strona robi naprzeciwko drugiemu, to uważamy za dobry krok w dobrym kierunku, i to oczywiście ma poprawić i atmosferę, i pokazać partnerskie stosunek do spraw, którymi się zajmujemy wspólnie.
7: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zapowiedział również, że Polska może spodziewać się w październiku kolejnych zgód na prace poszukiwawcze na Ukrainie. A teraz świat. Grecki rząd rozpoczął kampanię mającą zahamować wzrost cen i obniżyć koszty zakupów. Program obejmuje ponad 1700 produktów w dużych sieciach handlowych.
9: Chodzi m.in. o mąkę, mleko, mięso, pieluchy dla dzieci i artykuły szkolne. Rząd zakłada, że ceny objętych programem produktów spadną średnio o około 5%. Na razie jednak efekty nie są zauważalne dla mieszkańców. Zwracają uwagę, że przy obecnych cenach pensje wydają się niewielkie. Pół kilogramowy bochenek chleba kosztuje w Grecji około 1,5 euro, kilogram sera 14 euro, a wieprzowina około 10 euro za kilogram. Dwuosobowa rodzina musi wydawać na zakupy spożywcze co najmniej 500 euro miesięcznie. Ceny żywności są w tym kraju średnio o 1/4 wyższe niż w Polsce.
7: Mówił Piotr Piętka, dziękuję za relację.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: I wracamy do regionu. Rusza drugi etap rewitalizacji terenu wokół ruin kościoła ewangelickiego w Rozumicach. To za 300 tysięcy złotych z programu Skwer z klimatem, który realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Umowa z wykonawcą została podpisana. Wkrótce właściwe prace, mówi Wojciech Błajda, zastępca burmistrza Kietrza.
5: W ramach tego zadania wykonane przede wszystkim będą ścieżki, teren zostanie uporządkowany, będą zrobione nasadzenia oraz przygotowana jest też specjalna tablica upamiętniająca tych ludzi, którzy kiedyś tam żyli, którzy też korzystali z tego kościoła. Jest tablica już przygotowana, przygotowujemy dla jej miejsce. Myślimy, że będzie to fajne miejsce do odpoczynku, do odwiedzenia. Tym bardziej, że dosyć dużo mieszkańców Czech, sąsiadów naszych przyjeżdża tutaj w te tereny, czy rowerowo, czy pieszo i odpoczywają.
7: Skwer ma być gotowy do końca tego roku.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Słuchajcie, mam wrażenie, że jest dokładnie na odwrót niż piszą w prognozach, bo miało być początkowo zachmurzenie małe, umiarkowane, rosnące do dużego. Było duże i teraz jest takie umiarkowane, bym powiedział, a jeszcze godzinę temu błękitne niebo. No tak czy owak może dziś pokropić i tak do 23 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni, a po zmroku zachmurzenie też takie małe, umiarkowane, chwilowo duże, może pokropić. No i w nocy nie więcej jak 14 stopni na termometrach. Zobaczymy.
10: Ale cieplutko jest, po 22 stopnie pokazują opolskie termometry.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: I prognozy przynajmniej na taką do połowy września się zapowiadają bardzo pozytywnie.
6: No to bardzo fajnie.
10: Ivona Tokarska.
6: Krzysztof Rad, Paweł Oliwa. Cześć!

0: Opinia społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
5: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
6: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
2: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: My też bardzo lubimy Martynę Baranowską na antenie Radia Opole. Mamy już kwadrans po godzinie 13, a już wczoraj on objawił się na meczu Odry Opole, a o jego bilety na konkretnie jego koncert toczą się boje jak o tańsze paliwo na stacjach. Padre Guilherme, światowej sławy ksiądz DJ, jest już w Opolu i w najbliższy piątek zagra na Itaka Arenie. Początkowo koncert miał się właśnie odbyć pod katedrą, ale ze względu na zainteresowanie Padre wystąpi na stadionie.
2: No i teraz pewnie pytacie, no dobrze, jak tam dotrzeć, nawet jeśli ktoś już jakoś ten upragniony bilet zdobył. A proszę bardzo, na przykład autobusem MZK będą dodatkowe kursy, łącznie 7. To rozwiązanie ma pomóc w rozładowaniu ruchu w tym rejonie miasta. No a przypomnijmy, że na ten koncert sprzedało się, uwaga, 14 tysięcy takich biletów cegiełek. Chcemy ułatwić fanom muzyki dotarcie na koncert, no i bezpieczny powrót także, o czym informuje Ewelina Laksy, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
3: Na wydarzenie, a po jego zakończeniu w okolice centrum miasta będzie można dojechać liniami 1, 5, 9, 12, 18 i 28. Po wydarzeniu będzie można skorzystać łącznie z 9 połączeń powrotnych. 6 z nich będzie realizowanych jako kursy dodatkowe, które swoje trasy będą rozpoczynały z przystanku Północna Itaka Arena.
2: A jak nie zapamiętaliście, to jeszcze taki pełny rozkład jazdy kursów na koncert właśnie Padre Guilherme dostępny także na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl.

0: Już 24 minuty po godzinie 13. Jeśli chodzi o lata 70, to jeszcze o nic.
1: Będziemy do tego tematu wracać, tak.
0: Rozpędziłam się.
1: A teraz tak tytuliki, jest... czyli wasz ulubiony cykl satyryczno-prześmiewczo-szyderczy.
0: No to może o ludziach z lat 70. będę coś mówić. O takich, którzy się właśnie wtedy urodzili, bo tak mi się wydaje, że mogli się wtedy urodzić.
1: To nawet o mnie będzie.
0: Mandaryna z Wiśniewskim wyskakują z lodówki. Szok, to wyznała nam artystka.
1: Aha, to jest taki synonim, że co? Popularni są, tak? Wrócili do łaski, wszędzie o nich głośno.
0: Wszędzie, absolutnie wszędzie. I ponoć wspólnie wydają piosenkę Mandaryna i Wiśnia.
1: No oni to chyba dużo rzeczy teraz będą wspólnie robili. Coś tak się poskładało.
0: Nie,
1: no
0: drąż,
1: dobra.
0: Nie drążmy. Nie zaglądaj pod kołdrę.
1: Uwaga, tytuł. Garu, przyłapany na lotnisku w Warszawie, sam ciągnie walizki.
0: Wow.
1: Można przyciągnąć uwagę czytelnika.
0: Odkrywcze.
1: Czymś szokującym?
0: Odkrywcze.
1: No.
0: No szok.
1: Sam.
0: Ale ja wam muszę zdradzić, że Iwona i Krzysio też sami ciągną za sobą walizki.
1: Ludzie, do czego to doszło?
0: Mam pół kilo mielonego i pół kapusty. Zamiast kotletów robię obiad z jednej patelni.
1: Okej, to tytuł był. Czy mówisz mi o swoich dokonaniach kulinarnych?
0: Nie, przez moment myślałam, że to jest zadanie matematyczne.
1: Tak. Cegła waży cegłę i pół cegły, tak? Nie waży cegła. Dobra. Uwaga, to jest taki tytuł, taki trochę zawistny, bym powiedział. Idzie to tak. Kosmiczna kwota, wykrzyknik. Zuckerberg kupił 200-letni zamek. Tak się bawi obrzydliwie bogaty miliarder. Powinni tam jeszcze dopisać łe, tfu, albo tam ble.
0: A za ile kupił? Za 200 milionów,
1: nawet,
0: tak?
1: Nie, 200-letni zamek, a za ile milionów to nie napisali, ale napisali, że jest obrzydliwie bogaty.
0: No jest. A my codziennie klikamy, jak tam przeglądamy, to dajemy mu jeszcze zarobić.
1: Tak, dokładnie. A zamków nie mamy, no?
0: No nie mamy. Jabłkowa Charlotte z patelni według Jacquesa Pepina kromki chleba z masłem zastępują kruche ciasto.
1: Okej, po polsku brzmisz jakoś tak normalnie.
0: Tak, ale wiesz co, jabłkowa Charlotte.
1: Charlotte. Okej, ładnie.
0: To nie jest Charlotte, to jest Charlotte.
1: Ach, wiesz, po francusku wszystko brzmi.
0: Jakoś te przepisy dzisiaj mnie bardzo urzekły.
1: Tak. Uwaga, to teraz dział porad. Bezbłędny. Kosztuje grosze, a wywabia z dłoni plamki starcze. I jeszcze pachnie jak luksusowe perfumy. Jakiś boski krem.
0: Ja go nie chcę, jak
1: wywabia z dłoni plamki starcze.
0: Bo mi się jeszcze plamki pojawią w ogóle, jak je wywabia po tym kremie.
1: Taka rzecz. Mała rzecz cieszy.

0: Lady Gaga i Alejandro. Za 25 minut będzie 14. Choć to na razie tylko plany, no to wygląda na to, że europejska kolej wjeżdża na dobre tory. No i na przykład taka Maryla Rodowicz to już wiedziała, że to się kiedyś wydarzy, bo już w 1978 roku śpiewała tak.
1: Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet.
0: No i proszę, ledwie kilka dekad po premierze tej pieśni Parlament Europejski rozpoczyna pracę nad jednym wspólnym biletem na wiele połączeń kolejowych w Europie.
2: Te prace rozpoczęły się właśnie dziś. Projekt regulacji zaproponowała w maju Komisja Europejska, która wskazywała na utrudnienia przy wyszukiwaniu biletów kolejowych na międzynarodowych trasach i przy rezerwacjach połączeń w Europie. Zaproponowałaby na specjalnych platformach internetowych przewoźnicy kolejowi udostępniali wszystkie swoje bilety i oferty w sposób przejrzysty, tak by pasażerowie mogli kupić jeden bilet na całą trasę, nawet jeśli będzie realizowane przez różnych przewoźników w różnych krajach.
0: No marzenie podróżnych zapewne. Europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, który zajmuje się regulacjami w Komisji Transportu, wylicza w rozmowie z Polskim Radiem korzyści z takiego rozwiązania.
3: Dla wszystkich Europejczyków, niezależnie czy to są Francuzi, Polacy, Hiszpanie, to będzie ogromny skok cywilizacyjny, jeśli będziemy mogli wziąć telefon i poprzez aplikację kupić bilet z miasta A do miasta B, z Łodzi do Paryża, nawet jeśli będziemy musieli się przesiąść i dodatkowo będziemy mieli jedną gwarantowaną cenę i co więcej, jeśli ten pociąg przy przesiadce się spóźni, to jeszcze będą wzywały prawa pasażerów, czyli moglibyśmy liczyć na odszkodowanie. I tu nawet nie chodzi, żeby dostawać to odszkodowanie, tylko chodzi o to, żeby te linie i spółki kolejowe po prostu punktualnie przyjeżdżały.
2: Dyrektor brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz powiedział Polskiemu Radiu, że europejskie spółki kolejowe są zwolennikiem dobrowolnych działań sektora, ale nie odgórnych unijnych regulacji. Ale zapewnia, że koleje będą aktywnie uczestniczyć w negocjacjach nad przepisami.
4: Ponieważ specyfika kolei jest bardzo istotna tutaj, żeby znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące zarówno pasażerów, jak i sektor kolejowy, to nie tylko przedsiębiorstwa kolejowe, to są zarządcy platform sprzedających bilety, to są różne podmioty, więc tak naprawdę wszystkie te podmioty powinny zostać wysłuchane przez instytucje unijne i PKP w Brukseli na pewno będzie aktywnym podmiotem tego całego procesu.
0: Mała Komisja Europejska już wyliczyła, że koszty wdrożenia tych regulacji dla przedsiębiorstw wyniosą w Unii 2 miliardy euro. No, nieoficjalnie wiadomo, że spółki kolejowe w wielu europejskich krajach zareagowały ostrożnie na propozycje regulacji. No, nie chcą udostępniać informacji wrażliwych komercyjnie, dotyczących na przykład najbardziej dochodowych połączeń.
2: Od propozycji komisji do wejścia w życie tych regulacji jeszcze długa droga. Najpierw będą musieli porozumieć się w tej sprawie przedstawiciele unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego, a potem będzie jeszcze zapewne czas na dostosowanie się do nowych przepisów i skoro o kolei mowa, to pewnie czekają też opóźnienia.
0: No to ja mam tylko taką prośbę i sugestię, żeby im tylko ten pociąg czy tej peron nie odjechał.

0: Wiktor Waligura, to jest to. A konkretnie co my tam mamy na zegarze? Za 12 minut będzie godzina 14. I my już serdecznie wam dziękujemy za ostatnie 4 godziny. To była doskonała zabawa, zresztą jak zawsze w waszym towarzystwie. Mam nadzieję, że odbieracie to też identycznie. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, dzięki za dziś. Oczywiście słyszymy się jutro. Paweł Oliwa, który brawurowo nam program realizował. Jeszcze chwilę popracuje już w blokach startowych. Justyna Maćkowiak i reporterski obraz dnia. Także dzięki i do jutra. Pa, pa.
0: Pa, pa, pa. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
0: Po reklamie.
4: Przed nami raczej pogodne popołudnie, w nocy możliwy przelotny deszcz, a jutro maksymalnie 23 stopnie. Więcej o pogodzie po wiadomościach jest 14.
5: 19-latek zatrzymany w związku z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu nie usłyszał jeszcze zarzutów. Może to nastąpić po specjalistycznych ekspertyzach.
6: Przedmiotem tych ekspertyz jest ujawnienie śladów biologicznych, genetycznych na zabezpieczonym, typowanym narzędziu zbrodni.
5: W wakacje Opolska Straż Pożarna wyjeżdżała do różnych interwencji blisko 3,5 tysiąca razy. Rząd wraca do ustawy o najmie krótkoterminowym.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Młody mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko-koźlowskiego zatrzymany w związku ze sprawą zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Niewykluczone, że 19-latek ma związek z innym przestępstwem, którego ofiara jest w stanie ciężkim. Mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko-koźlowskiego ma status osoby podejrzewanej, bo nie usłyszał jeszcze zarzutów. Tłumaczy prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
6: To postanowienie zostanie wydane po otrzymaniu, o ile będą ku temu podstawy, po otrzymaniu ekspertyz, które zostały zlecone w trybie pilnym. Przedmiotem tych ekspertyz jest ujawnienie śladów biologicznych, genetycznych na zabezpieczonym, typowanym narzędziu zbrodni oraz plecaku osoby zatrzymanej. Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew. Czekamy na wyniki tej ekspertyzy.
5: A więcej na ten temat w reporterskim obrazie dnia jeszcze w tej godzinie w Radio Opole.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Blisko 3,5 tysiąca interwencji odnotowała Państwowa Straż Pożarna w województwie opolskim przez całe wakacje. Między innymi strażacy gasili 63 pożary lasów i 233 pożary upraw oraz obiektów związanych z rolnictwem, mówi kapitan Łukasz Nowak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.
7: Największe pożary odnotowano w Jamach w powiecie oleskim, pożar stodoły w gospodarstwie rolnym, w miejscowości Mależowice, Wielkie w powiecie nyskim, gdzie doszło do pożaru stodoły, w Gorzowie Śląskim, gdzie doszło do pożaru budynku mieszkalnego, w miejscowości Krzyków w powiecie Namysłowskim, gdzie doszło do pożaru stolarni, hali produkcyjnej, w miejscowości Niekazanice, w powiecie Głubczyckim, gdzie doszło do pożaru stogów słomy, w Pawłowiczkach, gdzie doszło do pożaru stogu słomy.
5: A z kolei w Kobieli, to powiat brzeski, i Giełczycach, powiat nyski, trzeba było gasić duże pożary zboża na pniu.
2: Wiadomości Radia Opole. Holandia. I nie masz pytań.
5: Holandia odnotowała pierwsze pozytywne skutki wprowadzenia ceł importowych na produkty spoza Unii Europejskiej. W ciągu 2 miesięcy liczba małych paczek, zwłaszcza z Chin, spadła o połowę.
8: Jednocześnie sprzedawcy internetowi zaczęli dostosowywać się do nowych przepisów i swoje produkty najpierw hurtowo wysyłają do magazynów na terenie Unii, a potem dalej do klientów. Ułatwia to pracę celnikom, gdyż hurtowe przesyłki łatwiej jest nadzorować i kontrolować pod kątem jakości.
5: A z Amsterdamu mówiła Katarzyna Van Rooyen. Błyskawiczne tempo prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Rząd ma przyjąć dzisiaj autopoprawkę do projektu. Z kolei wieczorem nad poprawioną ustawą pochylą się posłowie. Koalicji rządzącej zależy na czasie, bo zmian przepisów w tym zakresie wymaga od nas Unia Europejska. Polska miała czas na ich wdrożenie do 20 maja.
0: Poprawiona ustawa o najmie krótkoterminowym ma poparcie wszystkich partii koalicji rządzącej. Tak mówił na antenie Polskiego Radia Jan Szyszko z Polski 2050.
9: Ważne jest to, że ta ustawa zgodnie z duchem, który przewodnicząca Pełczyńska-Nałęcz poprosiła czy namawiała do niego publicznie, ta ustawa wejdzie w życie.
0: Gminy, wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazywać najmu krótkoterminowego. Rząd zatem wróci do rozwiązań, które w wyniku poprzedniej poprawki zaproponowanej przez resort sportu zostały z projektu wykreślone.
5: Mówiła Sylwia Białek. I jeszcze na koniec uwaga mieszkańcy brzegu. Przed sezonem grzewczym w studzienkach i ciekach wodnych w mieście może pojawić się zielona woda. To efekt prac konserwacyjnych na sieci ciepłowniczej i zastosowania specjalnej substancji, która pomaga wykrywać ewentualne nieszczelności. Jak zapewnia brzeskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, substancja nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz środowiska.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W Opolu 21 stopni, do końca dnia pogoda zmienna, trochę chmur, trochę słońca, miejscami możliwe także przelotne opady deszczu. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, miejscami opady deszczu, a na termometrach od 12 do 14 stopni. Jutro pochmurno, na termometrach maksymalnie 23 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom minus 1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
4: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dzisiaj środa, drugi dzień września. Witamy serdecznie, Justyna Maćkowiak, Paweł Oliwa i reporterzy Radia Opole. Dzisiaj w programie między innymi wracamy do zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu.
2: Mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę.
3: Co do motywacji, na tę chwilę naprawdę trudno się wypowiadać. Poczekajmy na czynności z udziałem tego zatrzymanego.
1: Mieszkańcy Komorzna obok Wołczyna nadal bez wody zdatnej do spożycia, to już prawie 20 tygodni.
4: Jest ciężko, jest bardzo ciężko, już nam brakuje słów po prostu na to wszystko.
5: Nikt nic nie wie, czeski film, to jest obłyn.
6: Kiedy to się skończy?
5: Człowiek już jest stary, teraz już też nie może tak wszędzie te butle nosić, to wszystko. Obłyn. I nikogo to nie obchodzi.
1: W magazynie także przygotowania do koncertu księdza DJ-a Padre Guillerme na opolskiej Itaka Arenie.
7: W tej chwili trwa budowa sceny, później wjeżdża nagłośnienie. Po nagłośnieniu efekty świetlne. W nocy z czwartku na piątek będą ustawiane światła tak, żeby ten efekt na koncercie był jak najlepszej jakości.
1: Reporterski obraz dnia zapraszamy do 15:00. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Na początku magazynu wracamy do zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu.

0: już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, 19-latka podejrzewanego o zabójstwo kobiety zatrzymano w pobliżu miejsca zbrodni. To mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko-koźlowskiego. Niewykluczone, że ma on również związek z innym przestępstwem, którego ofiara jest w stanie ciężkim.
1: Do tego zatrzymania doszło wczoraj. Aspirant Ewelina Karpińska, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Ale zanim do niego doszło, od momentu, kiedy otrzymaliśmy zgłoszenie o tym tragicznym zdarzeniu, opolscy policjanci pracowali w trybie ciągłym, niezwykle intensywnie. Mało tego czasu, ale bardzo intensywny czas pracy operacyjnej, śledczej i analitycznej. Do samego zatrzymania doszło w godzinach popołudniowych, kiedy nasi policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie od mieszkańców, które pojechali zweryfikować w miejsce, w którym doszło do zbrodni. Podczas tej interwencji mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
2: Ostatnie godziny przyniosły najprawdopodobniej przełom w tym śledztwie,
3: mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.
2: Mężczyzna to 19-letni mieszkaniec powiatu kędzierzyńskiego. Na tę chwilę ma on status osoby podejrzewanej, to znaczy nie zostało jeszcze wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów. To postanowienie zostanie wydane, o ile będą ku temu podstawy. Po otrzymaniu ekspertyz, które zostały zlecone w trybie pilnym, przedmiotem tych ekspertyz jest ujawnienie śladów biologicznych, genetycznych na zabezpieczonym, typowanym narzędziu zbrodni oraz plecaku osoby zatrzymanej. Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew. Po otrzymaniu wyniku ekspertyz prokurator podejmie decyzję co do sformułowania zarzutu. Dodam również, że na tę chwilę są podstawy, by wiązać osobę zatrzymaną z jeszcze innym zdarzeniem, ale poczekajmy na rozwój wypadków, poczekajmy na wynik czynności dowodowych. Niewykluczone, że będą podstawy, by w śledztwie stawiać zarzuty dotyczące jeszcze innego zdarzenia.
1: Chciałam ja się tutaj wypowiedzieć. Właśnie wykluczamy udział tego mężczyzny w zdarzeniu z tą 12-latką. To chcielibyśmy podkreślić na ten moment. Nic nie wskazuje na to, aby ten mężczyzna był wiązany z tą interwencją dotyczącą zaatakowania 12-latki w Kędzierzynie Koźlu.
2: To zdarzenie nie zakończyło się śmiercią, natomiast stan zdrowia pokrzywdzonego wciąż jest ciężki.
4: Czy wiadomo o motywacji tego 19-latka?
2: Wyjaśnienia będzie składał po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Co do motywacji, na tę chwilę naprawdę trudno się wypowiadać. Poczekajmy na czynności z udziałem tego zatrzymanego. On oczywiście składał oświadczenia wobec funkcjonariuszy, którzy dokonywali zatrzymania. My staramy się procesowo zabezpieczyć jego relacje, bo może mieć kapitalne znaczenie dla oceny kwestii jego odpowiedzialności za tę zbrodnię. W tym celu funkcjonariusze, którzy zatrzymywali 19-latka, zostaną przesłuchani przez prokuratora. Mężczyzna został zatrzymany w pobliżu miejsca zbrodni, gdzie udał się z własnej inicjatywy, zatem nic nie wskazuje, żeby się ukrywał.
1: Bardziej to zgłoszenie dotyczyło jakiegoś przedmiotu, które osoby znalazły w pobliżu miejsca zbrodni i uważały, że być może może mieć to dla nas jakieś znaczenie. Chodziło o przedmiot, natomiast tak jak apelowaliśmy do wszystkich mieszkańców, prosiliśmy niejednokrotnie, żeby wszelkie informacje zostały nam przekazane, bo niejednokrotnie nawet informacje, które wydawały się mieszkańcom błahe, dla nas były ważne, w związku z czym mieszkańcy reagowali i odpowiadali na te nasze apele. I to było zgłoszenie dotyczące leżącego gdzieś w pobliżu przedmiotu. Mnóstwo monitoringów przeanalizowanych i właśnie na podstawie tych monitoringów tworzyliśmy rysopisy i ten człowiek odpowiadał rysopisowi, który utworzyli policjanci. Ten przedmiot nie miał żadnego związku ze zbrodnią.
2: W tego typu sprawach standardem jest powoływanie biegłych psychiatrów celem wypowiedzenia się o poczytalności podejrzanego, to jest czy miał zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania nim. Będziemy również weryfikowali, czy leczył się psychiatrycznie. Są to standardowe w tego typu postępowania czynności.
0: Dodajmy, że jeszcze dziś na 15:45 prokuratura okręgowa zapowiedziała konferencję prasową w tej sprawie. Na miejscu będzie oczywiście reporter Radia Opole. Proszę więc z nami pozostać.

To już 137 dni, od kiedy mieszkańcy Komorzna obok Wołczyna nie mają wody zdatnej do spożycia. 18 kwietnia w wodociągu stwierdzono obecność niebezpiecznego pestycydu zakazanego w Unii Europejskiej. Od tego czasu

0: Woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. We wsi stoją beczkowozy i mauzery, z których należy pobierać wodę do prania, higieny, celów spożywczych. Mieszkańcy załamują ręce, a rozmawiał z nimi Witold Woźtak.
1: Trochę się doniesiemy, trochę z beczki weźmiemy i pół roku to trochę za długo, nie? Żeby sobie z takim czymś nie poradzić. Skoro jest beczka z wodą, dostarczają nam wodę, to znaczy się, że tej wody jeszcze nie wolno używać.
2: A pranie, kąpiel, bo słyszałem, że wiele osób kąpie się w tej wodzie i pierze.
1: Tak, w tym się robi. Kąpie się i się pierze, bo takiej wody nanosić do kąpieli i do prania to trochę by było za przykro, nie? Za dużo, to by my musieli beczkowóz mieć ko domu. Jeszcze jak większa rodzina, to wiadomo, że woda idzie.
3: Pół roku się nikt nie daje rady. Nikt nic nie wie. Czeski film. To jest obłyn.
1: Kiedy to się skończy?
3: Człowiek już jest stary, teraz już też nie może tak wszędzie te butle nosić, to wszystko. Obłyn. I nikogo to nie obchodzi. Teraz tam coś pompują.
1: Ale to już te pompowanie, to czyszczenie to jest co jakiś czas i to żadnego efektu.
3: To co daje? Nie ma efektu żadnego, bo zawoda się nie zmienią. Nic. Kompletnie. My tu musimy teraz cierpieć na tym i tym. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze na świecie takie coś jest, to tu. Albo tu już kurczę załatwili tak, że wiedzą, kto to zrobił i cicho siedzą, rozumiesz, bo kumpel.
1: Panie, podejrzeń tu jest już i na rolnika, i na kurniki, i na wszystko. Każdy zgaduje, a nikt nie wie do końca, gdzie jest prawda.
2: Jak sobie radzicie? 5 miesięcy prawie.
4: Jest ciężko. Jest bardzo ciężko. Już nam brakuje słów po prostu na to wszystko. Nie wiemy, gdzie ręce włożyć, jak włożyć, co robić, żeby to wszystko było, miało jakoś ręce i nogi.
2: Są jeszcze siły chodzić po tę wodę?
4: Brakuje sił, powiem szczerze. A jak tak ktoś na przykład ma małe dzieci i kompanie, niektóre osoby są takie, które mają małe dzieci, które nie mogą korzystać z wody, czy pić nawet takiej wody, to mają bardzo ciężko.
2: Słyszałem, że wiele osób, no tak, do jedzenia nie, ale kąpiele, pranie, tę wodę używa.
4: Tak, tak. Większość osób używa wody do kąpania, zmywarkę włączyć. Ja akurat zmywarkę włączę, ale wiadomo, później muszę przepłukać te naczynia w czystej wodzie.
2: A podobno we wsi praktycznie wszyscy wiedzą, czyja to sprawka, tylko jakoś tak się nie mówi i nie zgłasza.
4: Tak, to jest prawda, że każdy niby wie, ale jakoś tak wszystko jest cichosza.
2: I sprawcy nie ma.
4: I sprawcy nie ma. Jak do tej pory sprawcy nie ma. Tam, co siedzą na wyższych stołkach, kąpaliby się w miskach tak długo, czy wodę by nosili tak długo z beczkowozów.
2: Panie wojewodo, co nowego w tej sprawie? Bo miała być przywracana częściowo ta woda. Tak. Ludzie już nie mają siły. 5 miesiąc.
5: Zdenerwowanie ludzi, każdy rozumie. W ubiegłym tygodniu zostało przez laboratorium znalezione w Łodzi przebadana woda wodociągów Komorzy na obecność chloropiryfusu i metabolitów. Wyniki dostaliśmy przed weekendem i co jest najważniejsze, w tej wodzie nie ma ani związku chemicznego, ani tych metabolitów, więc możemy zacząć procedurę przyłączania, przywracania ludziom wody. Jak wygląda procedura? Otóż już w weekend sanepid, jako inspekcja, która odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców, przygotowała akcję poboru próbek w kilkudziesięciu domach i je sprawdza także na obecność bakterii. Instalacja atakowana tyle razy różnymi związkami, ona może mieć na przykład bakterie. I teraz trzeba jeszcze raz sprawdzić, tak żeby było absolutne bezpieczeństwo i ta woda będzie systematycznie przywracana. Ja bym chciał, żeby do końca tego tygodnia to zaczęło funkcjonować przynajmniej u części mieszkańców. Aczkolwiek nie mogę poganiać sanepidu w tej działaniu. Oni muszą wykonać tych kilkadziesiąt próbek. Tak to fizycznie będzie wyglądało. Inspektor sanitarny przy każdym przyłączu będzie musiał teraz wydać decyzję i powiedzieć tak, ta woda jest zdatna do picia, możecie ją spożywać każdego dnia. Żeby to móc zrobić, on musi mieć wyniki badań. Są założone zawory zwrotne, żeby nie doszło do zakażenia wtórnego. Badając wodę w domach, stwierdzamy, gdzie możemy od razu włączyć wodę i pozwolić na jej spożywanie, a gdzie na przykład wystąpi przekroczenie. Jeżeli wystąpiło przekroczenie, to znaczy, że w instalacji wewnętrznej w domu gdzieś się związek utrzymał i trzeba instalację wewnętrzną wypłukać, doprowadzić do stanu używalnego. Pobraliśmy próbę w ubiegłym tygodniu, zostały tam skierowane. Mamy wyniki, które na szczęście są najlepszą wiadomością, jaką od właśnie rzeczonych przez pana miesięcy mamy.
0: A przypomnijmy, że według nieoficjalnej wersji jeden z rolników użył zabronionego w Unii Europejskiej środka owadobójczego, podłączył się do hydrantu i doszło do tak zwanej cofki. Jednak organom ścigania nadal nie udało się ustalić sprawcy.

0: Dziś na opolskiej Itaka Arenie ruszyła budowa sceny na piątkowy koncert. Na rzecz opolskiej katedry zagra Padre Guilherme, ksiądz DJ zajmujący się muzyką elektroniczną. Na wydarzenie sprzedano około 14 tysięcy biletów cegiełek. Dzisiejszym pracom, między innymi tym zabezpieczającym murawę opolskiego stadionu, przyglądała się Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Praktycznie prace zaczęły się zaraz po meczu pucharowym z Wisłą Kraków, wygranym przez Odrę Opole, z czego się bardzo cieszę. Przemysław Pytlik, wiceprezes zarządu Zakładu Komunalnego w Opolu. I zaraz po meczu greenkeeperzy, których mamy jednych z najlepszych w Polsce, zaczęli przygotowywać trawę i ją układać po meczu, żeby było wszystko w porządku pod podestami. Po pracy greenkeeperskiej weszła ekipa z podestami, specjalistycznymi podestami aluminiowymi, które mają zabezpieczyć murawę pod sceną, bo będą dwa rodzaje podestów. Jeden taki ciężki, specjalistyczny właśnie, żeby udźwignąć scenę, która waży kilkadziesiąt ton. I drugie lekkie podkłady oddychające, które będą wyłożone na murawę dla publiczności, żeby zabezpieczyć trawę. To będzie robione chwilę przed koncertem, dzień prędzej wieczorem.
2: Rozumiem, że ta scena musi być gotowa do jutra, tak? No bo w piątek pewnie jeszcze będziemy musieli mieć próbę generalną. No i żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik.
1: Tak, wszystko mamy wyszczególnione w harmonogramie, kto o jakiej godzinie wchodzi z jakimi czynnościami. W tej chwili trwa budowa sceny, później wjeżdża nagłośnienie. Po nagłośnieniu efekty świetlne. Tutaj będzie taka fajna sprawa, że w nocy z czwartku na piątek będą ustawiane światła, tak aby żeby ten efekt na koncercie był jak najlepszej jakości. Więc próba generalna będzie za dwa dni. Nie mam żadnych tutaj wątpliwości, że ekipa, która przy tym pracuje, która przygotowywała się do wszystkich prac, menadżer obiektu Denis wszystko przypilnował, więc nie mam najmniejszych wątpliwości, że wszystko będzie dobrze. Ta próba generalna przejdzie bez najmniejszych zakłóceń i to tylko udowodni, że nie tylko Arena Sportowa i Dom Odry Opole, ale i również, jak to przystało na Stolicę Polskiej Piosenki, będziemy mogli organizować duże wydarzenia koncertowe na stadionie.
2: Co z tą naszą piękną murawą? Jak ona zostanie zabezpieczona? Co z nią będzie, żeby nie uległa zniszczeniu?
3: Murawę też odpowiednio przygotowywaliśmy. Korzystaliśmy też z rad greenkeeperów z innych miast. Denis Kokon, menadżer Itaka Arena. Korzystaliśmy z rad wykonawcy tej murawy, Grzegorza Szulczyńskiego, za co mu bardzo dziękujemy, bo też nam dużo podpowiedział, w jaki sposób tą trawę przygotować i korzystamy z profesjonalnego systemu przykrycia. Te podkłady, na których teraz stoimy, to podkłady, które były wykorzystane na Stadionie Narodowym, na Stadionie Śląskim i dzięki temu ta murawa jest odpowiednio zabezpieczona. Chodzi tutaj o zabezpieczenie trawy, ale również tego wszystkiego, co jest pod trawą, czyli systemów drenażu, systemów ogrzewania, tak aby ten koncert był w pełni bezpieczny. Druga część przykrycia murawy to przykrycia murawy dla publiczności, dlatego że na Itaka Arenie po raz pierwszy, bo taki musi być koncert stadionowy, będziemy bawili się nie tylko na trybunach, nie tylko tam przeżywali emocje, ale również na płycie boiska.
2: To pytanie, ile później czasu będzie potrzeba, żeby ona z powrotem wyglądała tak jak teraz?
3: Ten proces mamy zaplanowany, rozłożony, on oczywiście też jest zależny i mamy różne warianty przygotowane w zależności od warunków atmosferycznych. Na razie pogoda nam sprzyja, nie jest ani za gorąco, ani nie pada, nie jest też za zimno, co ważne. Greenkeeperzy po odkryciu zastosują jeden z wariantów, tak jak to w życiu, jest plan A, B, plan C i będą odpowiednio przygotowywali. My jesteśmy spokojni o kolejny mecz ligowy, bo na to też zwracaliśmy uwagę, żeby ten kolejny mecz ligowy nie był zagrożony.
2: Mamy 11 tysięcy miejsc na trybunach i rozumiem, że 3 tysiące, bo skoro mamy 14 tysięcy biletów sprzedanych, 3 tysiące osób będzie bawiło się tutaj płycie boiska, gdzie my teraz stoimy.
3: Nie do końca, dlatego że jeżeli ktoś siedziałby za sceną, to ten widok nie byłby dla niego taki idealny. Dlatego na trybunach po wyłączeniu sektorów A, B, C i D zostaje 8200 miejsc plus 6,5 tysiąca miejsc na płycie, co daje razem 14700 miejsc, prawie 15 tysięcy miejsc komfortowych oglądania koncertu na Itaka Arenie.
0: Dodajmy, że na piątkowy koncert będą kursowały dodatkowe autobusy MZK. Łącznie tych dodatkowych kursów będzie 7, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole.
4: Więcej na www.radioopole.pl.

0: W magazynie teraz odrobina historii. Szczątki polskich żołnierzy odnaleziono w nieznanych dotychczas miejscach pochówku na starym cmentarzu jenieckim w Łambinowicach. Dziś poinformowano o efektach badań archeologicznych. W siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu Łambinowicach był Adam Wołek.
1: To na pewno historyczny moment w działalności Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. Odnalezienie miejsc pochówku polskich żołnierzy września 1939 roku. Prace archeologiczne trwały od lipca. Z ich efektu bardzo zadowolona jest dyrektor łambinowickiego muzeum dr Wioletta Ressler-Wasielewska.
2: Tezy, które postawiliśmy sobie my, historycy, archeolodzy i inni interpretatorzy dokumentów, bo są także zdjęcia lotnicze podstawą tych wszystkich ustaleń, zostały zweryfikowane już bardzo konkretnie przez archeologów i natrafiliśmy na ludzkie szczątki, a przy nich artefakty, które dają nam pewność. Odkryliśmy kwaterę polskich żołnierzy. Jeszcze niedawno, kiedy oprowadzałam pod starym cmentarzu jenieckim zwiedzających, mówiłam o tym, że na starym cmentarzu jenieckim nie ma śladów z II wojny światowej. Te prace archeologiczne, które prowadzimy tak naprawdę od 2022 roku, weryfikują nasze ustalenia i dostarczają nam coraz to nowych informacji.
1: Pracę prowadził zespół doktora Dawida Kobiałki z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Byliśmy przekonani, że mamy wytypowane kilka miejsc, które mogą skrywać groby polskich żołnierzy, którzy do Lambsdorff trafili we wrześniu 1939 roku i, jak wynikało z materiałów archiwalnych, musieli umrzeć, ginąć w czasie niewoli. W trakcie tegorocznych badań odkryliśmy przestrzeń, którą nazywamy roboczo kwaterą polską. Dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to są groby właśnie wrześniowców, artefakty, które zostały odnalezione przy nich, już na to mogą wskazywać. Oraz między innymi wyniki badań z zakresu antropologii fizycznej, antropologii sądowej i medycyny sądowej. Dzisiaj, uwzględniając właśnie między innymi aspekty czy wstępne wyniki konserwacji zabezpieczonych artefaktów, w przyszłym roku byśmy chcieli to miejsce kompleksowo przebadać, szczątki zabezpieczyć, podjąć, przekazać do specjalistycznych analiz.
1: Badania przeprowadzono w ramach projektu w poszukiwaniu grobów Polaków w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach. Ich koszt to 150 tysięcy złotych, a sfinansowany został przez samorząd województwa opolskiego. Tym bohaterom z bezimiennych grobów należy się godny pochówek, powiedział wicemarszałek Zbigniew Kubalańca.
4: Myślę, że to takie symboliczne, że dzień po rocznicy wybuchu II wojny światowej mówimy o odkryciu grobów polskich żołnierzy września 1939 roku. Udało się przez te wszystkie lata ustalić mogiły włoskie, serbskie, brytyjskie, francuskie, ogromny cmentarz rosyjski, a nie mogliśmy znaleźć polskich mogił. Mamy w okolicach 20 żołnierzy. Mam nadzieję, że uda się ich zidentyfikować, ustalić ich tożsamość, stopień wojskowy, a następnie godnie pochować, ale wiemy, że tych mogił polskich jest więcej.
1: Przez stalagi obozu jenieckiego w Łambinowicach mogło według różnych szacunków przejść około 70 tysięcy polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Upominamy się o pamięć o nich, nie tylko tych z września 1939 roku, mówiła Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
5: Również też są powstańcy warszawscy i może w tym kierunku też badania będą prowadzone. Jak Państwo wiecie, powstańcy warszawscy to był pierwszy transport, który przyjechał właśnie do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych i to też jest ważna kwestia.
1: O kolejnych badaniach archeologicznych w Łambinowicach i o ich efektach będziemy informować. Adam Wołek, Radio Opole.
0: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Paweł Oliwa. Do usłyszenia jutro jak zwykle po godzinie 14. Dobrego popołudnia. Reporterski

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Wracamy z popołudniowym patrolem po opolskich drogach. Kolizja w Wyszkowie Śląskim w powiecie Nyskim w kierunku Kubic, ciągnik rolniczy w rowie. Są lekkie utrudnienia. To jedyne zdarzenie obecnie w regionie, gdzie potrzebna była interwencja policji. W Opolu zapycha się już Piastowska i samochody też stoją na jej dolotowych, m.in. na Bardlickiego, ale także na Katedralnej. Na tysiąclecia rozpoczyna się remont na odcinku między Poprzeczną a Jastrzębią. To 150 metrów, ale trzeba zahamować. Na Załdrzu newralgiczne punkty to Krapkowicka i lewoskręt z Nysy Łużyckiej w Pruszkowską. Kędzierzyn-Koźle to rondo milenijne. No i tłok na obwodnicy. W Nysie mamy remont na Grodkowskiej. Tam w żółwim tempie się poruszacie. Remonty i przebudowy na krajówkach 45 w stronę Kluczborka i 39 na wysokości brzegu, a także na 40 w Głuchołazach. Uważajcie też na autostradzie. W obu kierunkach kręcą się drogowcy.
5: Twoje Radio Opole. W Twoim samochodzie i w Twoim domu.
6: A nad nami piękna, słoneczna pogoda. Zresztą mówiliśmy o tym już wczoraj. Wszystkie prognozy na to wskazywały, no i się sprawdzają.
7: W wiadomościach wracamy do sprawy zatrzymania 19-latka w związku z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu.
8: On oczywiście składał oświadczenia wobec funkcjonariuszy, którzy dokonywali zatrzymania.
7: W piątek na Itaka Arenie organizowany jest duży koncert. Pytamy, czy trawa na boisku nie zostanie zniszczona.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: Po 15 Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Zatrzymany w sprawie zabójstwa 49-latki z Kędzierzyna-Koźla będzie przebadany przez biegłych psychiatrów. To standardowe działanie w takich sprawach, mówi prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu. A w Radio Opole pytamy, czy można już mówić o motywacji zatrzymanego.
8: Co do motywacji, na tę chwilę naprawdę trudno się wypowiadać. Poczekajmy na czynności z udziałem tego zatrzymanego. On oczywiście składał oświadczenia wobec funkcjonariuszy, którzy dokonywali zatrzymania. My staramy się procesowo zabezpieczyć tę jego relację, bo on może mieć kapitalne znaczenie dla oceny kwestii jego odpowiedzialności za tę zbrodnię. W tym celu funkcjonariusze, którzy zatrzymywali 19-latka, zostaną przesłuchani przez prokuratora.
7: Dodajemy, młodego mężczyznę wczoraj zatrzymano w pobliżu miejsca zbrodni. Jak przekazuje prokurator Stanisław Bar, postawiono hipotezę, że zamordowana kobieta jest przypadkową ofiarą. 19-latkowi nie postawiono jeszcze zarzutów. A więcej na ten temat na stronie internetowej Radio Opole.
5: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
7: Policja i CBA zatrzymały 3 osoby w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Funkcjonariusze weszli też do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego i UOKiK-u. Więcej Arkadiusz Augustniak.
9: Waldemar Żurek poinformował, że podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię, a także znaczną ilość gotówki. Dodał, że jednocześnie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że policja pojawiła się w urzędzie. Biuro prasowe UOKiK-u poinformowało mnie, że współpraca przebiega bez zakłóceń, a na prośbę śledczych urząd przekazuje kopię dokumentacji z postępowania oraz sygnały konsumenckie dotyczące sprawy Zonda Krypto.
7: Bardzo dziękuję za relację.
5: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
7: Murawa na opolskiej Itaka Arenie jest przygotowana na piątkowy koncert na rzecz opolskiej katedry. Jak zapewniają zarządcy stadionu, zadbano o jej odpowiednie wzmocnienie i pielęgnację. Boisko zabezpieczone jest teraz specjalnymi płytami, które mają chronić trawy przed uszkodzeniem. Utrzymanie piłkarskiej murawy to specyficzne zadanie, mówi Denis Kokot, menadżer Itaka Areny.
0: To, że my zimą podgrzewaliśmy całą zimę tą murawę, trochę ją oszukiwaliśmy, trochę robiliśmy tak, że ona miała zimą wiosnę. Dzięki temu to dzisiaj oddaje. Dzisiaj ona pięknie wygląda. W lutym wchodziliśmy w sezon z piękną murawą i taką murawę też odpowiednio przygotowywaliśmy. Korzystaliśmy też z rad Greenkeeperu, korzystaliśmy z rad wykonawcy tej murawy i korzystamy z profesjonalnego systemu przykrycia. Te podkłady, na których teraz stoimy, to podkłady, które były wykorzystane na Stadionie Narodowym, na Stadionie Śląskim, na różnych stadionach, nie tylko w Polsce i dzięki temu ta murawa jest odpowiednio zabezpieczona.
7: Dodajmy, że kolejny domowy mecz Odry Opole na Itaka Arenie 13 września.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: W teorii wiemy o zdrowym odżywianiu niemal wszystko, w praktyce to trzeci posiłek jemy poza własną kuchnią. Tak wynika z najnowszego raportu agencji Minds and Roses, a o tym więcej ekonomista Jacek Grzeszak.
10: Dosyć mocno zapracowanych, coraz bardziej zamożnych, coraz bardziej świadomych. Na poziomie takim teoretycznym niezła wiedza dietetyczna, na poziomie praktycznym problemy z wykonaniem, problemy z utrzymaniem pewnych diet, zdrowymi nawykami, takimi zdrowymi decyzjami na co dzień.
7: Z raportu wynika, że 78% Polaków sięga po dania gotowe.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
7: A teraz 4 minuty po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Cezary Puzyna, zapraszam. Koniec papierowych formularzy i stania w kolejkach do biur powiatowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z resortem rolnictwa uruchomiły portal Rolnika. To aplikacja, która ma zebrać wszystkie sprawy urzędowe, wnioski i płatności w jednym miejscu. Na początek udostępniono 20 e-usług, a w przyszłości do systemu mają dołączyć m.in. KRUS oraz wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji. CPN dalej obowiązuje, to ceny prezydenta Nawrockiego, tak komentuje Włodzimierz Czarzasty. W ten sposób marszałek Sejmu odniósł się do zablokowania przez prezydenta w lipcu przepisów ustawy o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Po tym, gdy rządowy program ceny paliw niżej przestał obowiązywać, ceny na niektórych stacjach wzrosły o ponad złotówkę na litrze. Grecki rząd rozpoczął kampanię mającą zahamować wzrost cen i obniżyć koszty zakupów. Program obejmuje ponad 1700 produktów w dużych sieciach handlowych. Chodzi m.in. o mąkę, mleko, mięso, pieluchy dla dzieci i artykuły szkolne. Rząd zakłada, że ceny objętych programem produktów spadną średnio o 5%. Na razie jednak efekty nie są zauważalne dla mieszkańców. W sierpniu stopa inflacji wyniosła w Grecji prawie 3,5%. Ceny żywności są w tym kraju średnio o 1/4 wyższe niż w Polsce. Ochrona danych osobowych w firmie, najnowsze przepisy i praktyczne rozwiązania. O tym będą mogli porozmawiać opolscy przedsiębiorcy z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim. Spotkanie odbędzie się jutro w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu w ramach ogólnopolskiej akcji UODO rusza w kraj.
12: Pogoda. Cudowna, słoneczna i do tego jeszcze, no, cieplutko. 24 stopnie w tej chwili w Opolu, ale te chmury, które gdzieś tam z zachodu nadchodzą, będą przybierać na sile, aż w końcu, tak około godziny 17, zdominują niebo nad stolicą województwa. W nocy dosyć ciepło, bo około 13-12 stopni. Nad ranem o 7 są prognozowane przelotne opady deszczu. Natomiast jutro, czyli w czwartek, bardzo ładny dzień i tylko niestety do południa słoneczny. Później więcej chmur. Temperatura całkiem znośna, bo około 21-23 stopni. Po południu przelotny deszczyk, ale tak mniej więcej około 17. Patrzę szybciutko na piątek. Piątek słoneczny i tak połowę z chmurami, połowę bez. W sobotę troszkę deszczu, troszkę słońca, maksymalnie 20 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: No a na zegarach 7 minut po 15. Dzisiaj będziemy mówić, a jakże, o jutro zbliżających się opolskich dniach osób niepełnosprawnych. Powiemy o tym też, jak w szkołach pomaga się dzieciom specjalnej troski.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Cześć sąsiad, jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
11: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
12: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
8: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 minut po 15 i zajrzę teraz do statystyk, a one chyba nie kłamią. Mniej więcej 10% mieszkańców Opolszczyzny to ludzie z niepełnosprawnościami. Jutro kolejne opolskie dni właśnie poświęcone tej grupie społecznej. Powiększające się niestety, ale także powiększa się liczba dzieci, które wymagają w szkołach specjalnych.

0: specjalnej troski, specjalnej opieki, nawet specjalnych sal do ćwiczeń.
1: Nie ma chyba w Opolu drugiej takiej sali z takim sprzętem tak wyposażonej.
0: A co to za sala? Kto ją funduje? No i jak można w ogóle pomóc tym dzieciom? Jakie są potrzeby? O tym w naszej audycji już w drugiej części tej godziny popołudniówki.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed nami kolejne opolskie dni osób z niepełnosprawnościami. W tym tygodniu duży akcent kładziemy na to zjawisko, ale także wśród młodzieży. W publicznej szkole podstawowej numer 2 w Opolu imienia polskich olimpijczyków działa Fundacja Sport i Oświata to dobra lokata i właśnie pieniądze zgromadzone przez te organizacje pożytku publicznego wspomagają warunki pracy i nauczycieli, i dzieci specjalnej troski. O tym dyrektor placówki Mirosław Śnigurski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. To nie jest problem, to jest rzeczywistość. Natomiast, żeby dobrze się przygotować do pracy z tymi uczniami, to przede wszystkim trzeba mieć, już nawet nie mówię o warunkach, one są bardzo istotne i to jest jakby proste, specjalistów, którzy pracują z tymi dziećmi. W tym roku udało nam się zgromadzić odpowiednią ilość specjalistów, którzy pracują z dzieciakami, a teraz, kiedy już są, kiedy poznają te dzieci, wiedzą, w jaki sposób z nimi pracować, no to są wymagania. Czyli potrzebna jest sala, potrzebne jest pomieszczenie i potem dobrze wyposażone takie miejsca. To cały czas się wszystko rozwija. Dzieciaki wymagają coraz innych zabiegów, tak to określę, i wymagają pomocy, pomocy dydaktycznych. Stąd na mojej liście potrzeb pomocy dydaktycznych na pierwszym miejscu są potrzeby od nauczycieli wspomagających, od psychologa, od pedagoga, tak aby mogli się jak najlepiej przygotować do takich zajęć z dzieciakami i aby mieli nad czym i z czym pracować. Często wchodząc na takie zajęcia dołączam się do gry, patrzę, dzieci grają w karty, się okazuje, że to nie są karty przypadkowe, okazuje się, że dzieciaki, które każdy z nich albo w trójkę, w czwórkę, jak byli kiedyś, to było tylko ogień cały czas, nagle podczas tej gry zabawy potrafią bardzo ładnie się zorganizować.
1: Specjaliści zawsze podkreślają, że tego typu dysfunkcje, różne objawy należy jak najwcześniej poddać terapii. I czy to działa w praktyce, jeżeli właśnie takie dziecko już w pierwszej klasie szkoły podstawowej będzie miało dobrego terapeutę, dobrego psychologa?

0: to dobra lokata z dyrektorem Mirosławem Śnigórskim już w drugiej części naszej popołudniowej audycji.
1: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.

0: studiu Radia Opole mam szeroko otwarte okno, a to po to, żeby nasłuchiwać odgłosów miasta. Ileż tam samochodów teraz jedzie na ulicy Piastowskiej? Wszystko dokładnie można policzyć, tak jest głośno. Wiem, że Adam Wołek jeszcze nazwie mnie ciocią pelargonią, która nieustannie siedzi w oknie, ale trudno, no taki mam zawód.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Krzysiu Dobrowolski, najlepszy monitoring miejski, proszę Państwa. Ogromny ruch na opolskich traktach, w Opolu zapchane centrum z Piastowską, jak Krzysztof zauważył, na czele i 1 maja również, ciasno na Zaodrzu. Ponadto ruszyły prace na ulicy Tysiąclecia od Jastrzębiej do Poprzecznej na odcinku około 150 metrów, kompleksowa wymiana nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie i utwardzenie pobocza. W Opolu drogowców spotkamy także między innymi na ulicy Braci Kowalczyków. Poza Opolem gęsto w Nysie na przeprawach i ulicy Grodzkiej. Tam prace. Ciasno na Kolejowej i Piastowskiej. W Brzegu na 3 maja i Chrobrego. W Krapkowicach objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową. A na 45 w stronę Kluczborka macie 3 wahadła i tam na pewno stracicie czas. Kędzierzyn-Koźle, oczywiście Rondo Milenijne, ulica Kozielska, a także Racławicka i Łukasiewicza.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Dodatkowe autobusy MZK będą kursowały w piątek w związku z koncertem Padre Guilherme na opolskim stadionie Itaka Arena. A przypomnijmy, na koncert sprzedało się 14 tysięcy biletów cegiełek na rzecz opolskiej katedry. Mówi Ewelina Laks, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
4: Na wydarzenie, a po jego zakończeniu w okolicy

0: ulicę centrum miasta, będzie można dojechać liniami 1, 5, 9, 12, 18 i 28.
1: Pełny rozkład jazdy kursów na koncert dostępny na stronie internetowej Radia Opole.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Nowa fala wyjazdów z Rosji. Część Rosjan opuszcza kraj, aby przeczekać za granicą najbliższe miesiące. Obawiają się ogłoszenia mobilizacji i wysłania na front. Zachodnie wywiady i wywiad Ukrainy informują, że Kreml przygotowuje właśnie mobilizację. Decyzja ma zostać ogłoszona po wyborach, które będą odbywać się od 18 do 20 września. Ponad 9 milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do gminy Kluczbork na rozwój infrastruktury transportowej. W ramach projektu powstaną nowe ścieżki pieszo-rowerowe, parking Park and Ride w Bąkowie, a PKS kupi autobus elektryczny i szybką ładowarkę. W wiadomościach o 16:00 rusza rozbudowa największego kompleksu handlowo-usługowego w regionie. Galeria Karolinka w Opolu zostanie powiększona. Powstanie też parking podziemny dla samochodów, a ponadto zespół szkół kształcenia rolniczego w Bogdańczowicach ma nowy sprzęt. To m.in. ciągnik, rozsiewacz nawozu czy dron do mapowania pola.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A w tym radiu prawdziwym na żywo prognoza pogody, tym razem dla południa naszego regionu. W Głuchołazach w tej chwili tak jak w Opolu, a więc cieplutko, 23 stopnie, troszkę słońca, trochę chmur, później się zachmurzy, a później znowu rozchmurzy. I tak mniej więcej będzie do zachodu słońca. Noc w miarę ciepła, ale najchłodniej ma być o 6 rano, mniej więcej 11 stopni. Koło 8 w Głuchołazach może popadać lekko deszcz, także o 9, a później znowu trochę słońca, trochę chmur i około 13 jest prognozowany deszcz. Temperatura jutro w Głuchołazach około 17 stopni, a więc chłodnie jak dzisiaj. Tymczasem podobnie w sobotę, nie za gorąco, jeszcze sprawdzę, co tam dla soboty ma być. A, opady deszczu w ciągu dnia, ale takie, no powiedzmy sobie, przelotne. Temperatura do 17 stopni, no jeszcze mnie skusiło. Co w niedzielę? Ano chłodniej w niedzielę, bo maksymalnie 15-16 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Twoje Radio Opole.
1: W czwartek zaczynają się kolejne jubileuszowe opolskie dni osób niepełnosprawnych. Wszyscy o tym mówią w kontekście raczej dorosłych, a my koncentrujemy swoją uwagę na dzieciach. Tych na przykład, które przychodzą do publicznej szkoły podstawowej numer 2 w Opolu imienia polskich olimpijczyków. Tutaj te wszystkie przedsięwzięcia są na szczęście wspierane przez Szkolną Fundację Sport i Oświata. To dobra lokata. Warto więc zapytać, jakie pomieszczenia, w jakie urządzenia zostały wyposażone. Coś, co jeszcze 20-30 lat temu wydawałoby się być fanaberią. I o tym dyrektor szkoły Mirosław Śnigurski.
2: Myślę, że ten czas nawet 20 lat, to nikt nie wiedział, że będą takie potrzeby. 20 lat temu nie mieliśmy uczniów o specjalnych potrzebach, takich jak uczniów z autyzmem, tym zespołem Aspergera, bo to są wszystko, mimo wszystko w edukacji świeże sprawy, które mają 12-15 lat.
1: To znaczy, te dzieci na pewno były dotknięte różnego rodzaju dysfunkcjami, tylko nie były diagnozowane. To jest chyba problem.
2: I dzisiaj jeszcze cały czas metody diagnozy muszą się zmieniać, bo jest jakby rzeczą jasną, że wśród autystów nie jest dziewczynek, które się lepiej skrywają. Ale wracając do pytania o wyposażenie, dostaliśmy 2 lata temu środki z Urzędu Miasta na przygotowanie sali lekcyjnej w Małej Dwójce, a ze środków fundacji wyposażyliśmy salę integracji sensorycznej. Nie ma chyba w Opolu drugiej takiej sali z takim sprzętem tak wyposażonej, gdzie specjaliści mogą pracować. 4 lata temu w szkole nie realizowano ani jednej godziny zajęć integracji sensorycznej. W tym roku w mojej szkole jest aż 14 godzin dla dzieci, które wymagają takiej opieki, takich zajęć specjalistycznych.
1: Co to są te zajęcia sensoryczne? Jakich urządzeń wymagają?
2: Jest to specjalna konstrukcja taka stolowa, gdzie, żeby w taki najbardziej obrazowy sposób mogę powiedzieć, dziecko, które się huśta, siedzi w takim kojcu, huśta się i huśtając się ma zwykłą klamerkę, którą musi gdzieś tam przypiąć, ją zapiąć.
1: Chodzi o koordynację wzroku, układu ruchu.
2: To by specjalista ładnie odpowiedział, co to stymuluje potem, co się w główce dzieje. To są często zajęcia, które nawet trzeba pracować tygodniami, miesiącami, muszą być powtarzalne, muszą być systematyczne, więc tutaj musi być pełna współpraca i rodzica, i specjalisty. Bez tej sali byśmy tego nie zrobili, ale też chciałem podkreślić, bez tych godzin. Opole jest genialnym miastem, gdzie właśnie na tego typu zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostajemy środki finansowe.
1: No to jeszcze moment na reklamę społeczną. Na ile w tych przedsięwzięciach, tworzeniu na przykład takich specjalnych pokojów ze specjalnym wyposażeniem wpływają pieniądze pozyskiwane przez Fundację Szkolną Sport i Oświata? To dobra lokata, dodam, organizację pożytku publicznego.
2: Są to jakby podstawowe środki, bo tutaj mając pomysł i mając środki finansowe, idę do pani skarbnik albo dzwonię, nawet łatwiej się dodzwonić i porozmawiać. I kiedy przychodzę i mówię, że mam 20 tysięcy właśnie na coś takiego i mówię, na co jest to potrzebne, pani skarbnik bez problemu 1:1, czyli daje nie 20, nawet 30, 35 tysięcy i mówię, dla takiego przedsięwzięcia musi znaleźć środki, takie środki się znajdują i jest łatwiej. I wtedy te pieniądze ze środków fundacji pomnażają się dwukrotnie.

0: Dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy o dzieciach specjalnej troski. To u progu Opolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Okazuje się, że tych dzieci z dysfunkcjami na skutek coraz skuteczniejszych metod diagnostycznych jest coraz więcej, ale też wpływ środowiska jest destrukcyjny. Niestety są to choroby, w cudzysłowie mówiąc, cywilizacyjne. Na co dzień widzą to nauczyciele wychowania fizycznego, między innymi dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 imienia Polskich Olimpijczyków w Opolu, Mirosław Śnigórski, który jest też nauczycielem wychowania fizycznego. Jak ta sprawność w ciągu dekad u dzieci się obniżała?
1: To jest bardzo łatwe dla porównania dla wszystkich, którzy mają dzisiaj lat 40-50, dla 60-latków jak najbardziej. Kiedyś mówiło się, że w piłkę każdy potrafi grać. Wszyscy na podwórku, wszyscy grali w piłkę. Kiedyś mówiło się, że nauczyciel na lekcji wychowania fizycznego rzuci piłkę i grajcie, tak?
0: Przepraszam, to się nie mówiło, to tak nieraz było. Pan od WF-u piłkę rzucił, poszedł tam na plotki z drugim kolegą z innej klasy, a chłopaki, jak chłopaki.
1: To była ta metoda matabala, czyli matabala i grajta. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj, gdybym rzucił piłkę, to niespecjalnie by się podzielili, niespecjalnie by grali, dlatego że w tym gronie, powiedzmy, 12 chłopaków, 14 chłopaków, dwóch wie, o co chodzi i grają, pozostali się przewracają przez własne nogi, nie wychodzi im specjalnie to granie, mimo że na lekcji każdy ma jedną piłkę i każdy jest inaczej przygotowany, to tego nie ma, brakuje im sprawności. Ja prowadzę również zajęcia z koszykówki w ramach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, gdzie mam klasy pierwsze, drugie i trzecie i bardzo często te piłki do koszykówki są tylko taką pomocą dydaktyczną, a tak naprawdę pracuję nad nimi ze skakanką. I kiedy daję tą skakankę, to na pierwszych zajęciach, na przykład na 30 uczniów klas pierwszych, drugich, nikt nie potrafi raz przeskoczyć przez skakankę. Kiedy daję długą linę, gdzie dwóch trzyma, a reszta skacze, to jest nawet i w klasie czwartej, piątej ćwiczenie niewykonalne dla wielu uczniów, a takie ćwiczenie, które znamy, rzut piłki o ścianę i przeskok obunóż, gdzie to wszyscy skakaliśmy na wszystkich ścianach, przez jakąkolwiek piłkę, wszyscy to znali. Dzisiaj to jest ćwiczenie niezwykle trudne. Nie narzekam, bo nie trzeba narzekać, że oni to robią. Nie narzekam, że tak jest, bo dzieci nie mają podwórka. Po prostu trzeba im te gry i zabawy podwórkowe robić w szkole. Nie ma sensu uczyć ich podań, chwytów, odbicia nad sobą, jeżeli nie ma tej sprawności podstawowej. Stąd między innymi w mojej szkole przy ulicy Katowickiej zwykłe klasy wyrysowane po to, żeby wzięli kasztana, kamień i skakali.
0: Klasy to nie te lekcyjne, dydaktyczne pomieszczenia, tylko taka gra, którą pamiętają 40-50-latkowie ze swojego dzieciństwa. Po prostu patykiem narysowana taka sylwetka chłopka, po którym się skakało. To tak dla przypomnienia dla młodszych pokoleń.
1: Chyba sobie też nie wyobrażają tego. Muszą zobaczyć, podejść do szkoły i zobaczyć, ale też w swoim gabinecie mam zawsze puszkę, którą pożyczają ode mnie inni nauczyciele, bo wychodzę z dziećmi i gram w puszkę, pokazując im, że mając zwykłą puszkę, można sobie na podwórku zorganizować bardzo fajną grę. Więc wracajmy do tych gier podwórkowych, a dzieciaki będą zadowolone.
0: Warto na koniec wspomnieć, tu będę kontynuował z poprzedniej rozmowy reklamę społeczną, że te działania wspiera też Szkolna Fundacja Sport i Oświata, to dobra lokata. Zawsze te organizacje pożytku publicznego możemy wspierać, rozliczając się z Urzędem Skarbowym. 1,5%, ile to daje w skali roku dla szkoły teraz?
1: To jest cały majątek dla Szkoły Polskich Olimpijczyków. To jest kwota ponad 26 tysięcy złotych, a przez ostatnie 10 lat 170 tysięcy, więc za chwilkę ogłoszę, że przez te dziesięciolecie żeśmy wsparli Szkołę Polskich Olimpijczyków, uczniów, rodziców kwotą blisko 200 tysięcy złotych.
0: A jaka jest kwota budżetu, który przekazuje na ten cel miasto?
1: Na same pomoce dydaktyczne to jest około 4 tysięcy złotych rocznie, więc widzimy, jaka to jest skala, jaka to jest różnica i o ile więcej możemy zrobić dzięki tym środkom.
0: Bardzo dziękuję. Dyrektor szkoły Mirosław Śnigórski. Mam nadzieję, że skutecznie między wierszami zachęcił Państwa do zwrócenia uwagi także na Szkolną Fundację Sport i Oświata. To dobra lokata.
2: Radio Opole.

0: Reklama.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych. Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lawenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 39,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
4: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
5: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
4: Ślub?
5: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
4: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
5: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Uwaga, zmotoryzowani, mamy kilka kolizji w regionie. Nadal trwają prace policjantów w Wyszkowie Śląskim w powiecie Nyskim. Tam ciągnik rolniczy wylądował w rowie, to w drodze na Kubice. Nikomu nic się nie stało, ale policjanci na miejscu, jeszcze są utrudnienia. W Gogolinie na Krapkowickiej przy stacji paliw osobówka zderzyła się z lawetą i to także jest kolizja, czyli bez osób poszkodowanych. Wracamy jeszcze do powiatu Nyskiego, bowiem tam w Buchołazach na Wyszyńskiego. Osobówka potrąciła rowerzystę i tu też nie mamy osób poszkodowanych i bardzo dobrze, bo zdarzenie osobówki z rowerzystą najczęściej kończy się przynajmniej złamaniem bądź mocnym potłuczeniem. Ogromny ruch na opolskich traktach. Piastowska, 1 maja, także Rejmonta, Kołłątaja. Tam wcześniej wszystko zapchane, podobnie jak na Zaodrzu. Ponadto prace ruszyły na tysiąclecia. Wymiana asfaltu.
9: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
10: No i tak oto. Dotrwaliśmy razem z Państwem do 16:00. Pora na wiadomości.
11: W Opolu w prokuraturze okręgowej odbywa się właśnie konferencja w związku ze sprawą zabójstwa kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Rusza rozbudowa Centrum Karolinka w stolicy regionu. Powstanie tu także parking podziemny. Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach ma nowy sprzęt. To m.in. ciągnik i dron do mapowania pola.
9: Wiadomości Radia Opole.
10: O 16:00 Agnieszka Wawer-Krajewska.
11: W prokuraturze okręgowej w Opolu trwa właśnie konferencja prasowa w związku z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Przypomnijmy, policja zatrzymała w tej sprawie 19-latka z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Do tego zatrzymania doszło wczoraj po południu, kiedy policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie od mieszkańców. Tłumaczy aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
12: Które pojechali zweryfikować w miejsce, w którym doszło do zbrodni. Podczas tej interwencji mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
11: A więcej na ten temat na stronie internetowej Radia Opole.
9: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
11: Rusza rozbudowa największego kompleksu handlowo-usługowego w regionie. Galeria Karolinka w Opolu zostanie powiększona ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych. Powstanie około 30 nowych lokali, mówi Aleksandra Szrajer-Kolanko, dyrektor Centrum Handlowego Karolinka.
13: Nasza rozbudowa wyciąga centrum między wejściem głównym i wejściem od strefy restauracyjnej, które jest z drugiej strony, czyli cały ten teren budowy, który jest teraz wygrądzony, będzie centrum handlowym. Pod całą częścią, którą nadbudujemy nad powierzchnią parkingu, będzie znajdował się parking podziemny, obejmujący swoim zasięgiem około 180 miejsc parkingowych.
11: Najtrudniejsze prace czekają nas w podziemiu, zaznacza Łukasz Przybyłek, dyrektor dyrektor oddziału firmy Adamiec.
0: Podejrzewamy, że to będzie na przełomie 2026-2027 roku, kiedy zaczniemy wylewać ściany, a następnie strop i wyjdziemy już na powierzchnię, gdzie te prace będą znacznie prostsze. Będziemy schodzili około 5 metrów w dół, tu się będziemy mierzyli z lustrem wody, ponieważ będziemy około 3 metry poniżej poziomu lustra wody, no i będziemy sukcesywnie wypompowywali wodę oraz wykonywali dalsze prace.
11: Dodajmy, że inwestycja będzie kosztować około 100 milionów złotych. Klienci galerii handlowej muszą liczyć się z utrudnieniami. Oprócz wyłączenia wejść niedostępnych jest również 400 miejsc parkingowych. Nowy sprzęt do rolnictwa precyzyjnego przekazano zespołowi szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. To w ramach programu Rolnictwo 4.0. Do szkoły trafił nowy ciągnik, opryskiwacz, siewnik punktowy, agregat uprawowo-siewny, rozsiewacz nawozu i dron do mapowania pola. Mówi Anna Radeczyńska, główny specjalista do spraw rolnictwa szkoły w Bogdańczowicach.
14: Celem projektu była edukacja, więc ten przede wszystkim sprzęt służy edukacji. W tych starszych klasach właśnie mechanizacja rolnictwa i agrotronika. My go możemy w praktyce wykorzystywać także na naszym gospodarstwie szkolnym, a zarazem jest wykorzystywany już nie tylko symulatory, które są na hali nowoczesnej, ale w praktyce młodzież będzie mogła korzystać z tego, jak te maszyny są wykorzystane na polu i jak pracować.
11: Dodajmy, że szkolne gospodarstwo w Bogdańczowicach liczy 25 hektarów.
9: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
11: Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie wnioski płyną z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kupczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się różne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
15: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
11: I jeszcze na koniec, jutro rozpoczyna się remont nawierzchni na ulicy Powolnego w Opolu. W czasie pierwszego etapu robót fragment ulicy od strony Żwirki i Wigury do wjazdu na zaplecze hotelu będzie wyłączony z ruchu kołowego.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
10: 5 minut po 16 zaglądamy do Namysłowa, a więc w północnej części naszego regionu. W tej chwili 21 stopni i przynajmniej według tej prognozy, którą ja mam, pochmurno. Koło 20, 21 na północy regionu może się pojawić deszcz. Temperatura w nocy oczywiście niższa. Najchłodniej ma być około 6, 12 stopni, a jutro w dzień od rana, czyli tak od 7, 8 więcej słońca, mniej chmur. Później mniej więcej od 13 coraz więcej chmur na ziemi namysłowskiej. Jutro najcieplej to tak mniej więcej 22 stopnie.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: A w tej godzinie naszego programu porozmawiamy z prezesem Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment z Opola. Zapytamy, jak można samemu różne sytuacje sobie wyobrazić, przetestować, a nawet przygotować się na wszystko.

0: Ekonomia społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
8: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta Kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Już 18 minut po 16, a w naszym studiu Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego, 4 Regiment z Opola. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witaj Krzyśku, witam radiosłuchaczy, radiosłuchaczki i wszystkich innych.
1: No to bardzo miło, ale my będziemy mówić o sprawach poważnych, ale jednocześnie mam nadzieję takich, które jakoś zrozumiemy z pewnym takim nawet zapałem. Wiem, że mówię tak trochę naiwnie, ale to bardzo ważne. We wstępie powiedziałem, że chodzi o różne przygotowania na sytuacje różne, a nam chodzi o sytuacje tak zwane kryzysowe. I teraz, żeby nie było, że straszymy, że tutaj jakąś taką atmosferę grozy wprowadzamy, to proszę cię, powiedz, co to są sytuacje kryzysowe? Bo nam się kojarzy z tak zwaną godziną W, a ja uważam, że to jest nieporozumienie, ponieważ oby to nas zawsze do końca świata ominęło jako ojczyznę, natomiast sytuacje kryzysowe, obawiam się, że będą nas nawiedzać.
2: Tak, tak po chłopsku. Prostym językiem. Jak normalnie żyjemy, wstajemy rano, myjemy zęby, pijemy kawusie i zjemy sobie rogalika. Jeżeli ten rogalik był dowieziony do sklepu, a jeżeli przyszła, załóżmy, woda, czy kierowca złapał kapcia, to my nie zjemy tego rogalika. Jest to odstępstwo od normy, ale takie delikatne, ale już, zaraz, ja chcę rogalika, ale nie mam. Mhm. To jest minimalny kryzys. A jak nie będzie wody?
1: No inaczej, jakaś awaria w wodociągach.
2: Awaria
1: albo
2: czegokolwiek.
1: Planowane naprawy i trzeba wyłączyć tę wodę na 3 godziny,
2: ale my
1: a my nie
2: wiemy.
1: Przeczytaliśmy, albo nie wiemy, ale bo nie przeczytaliśmy ogłoszenia z jakiejś tam instytucji zajmującej się wodociągami. Wyjeżdżamy do roboty, a tu nie ma wody. Ale i nie wiadomo, kiedy wróci.
2: Ale to są rzeczy takie drobne. Sytuacja kryzysowa. Bardzo często sami się wbijamy w sytuacje kryzysowe. Akurat tutaj, jak jechałem do studia z centrum Opola, no wiadomo, korek na Piastowskiej i tak dalej, jechałem z prędkością...
1: To jest sytuacja normalna.
2: Tak, to jest sytuacja normalna. Jechałem z prędkością -3 na godzinę. Ni stąd, ni zowąd kierowca przede mną gwałtownie zahamował. No nie było problemu z zahamowaniem. A dlaczego? Ponieważ pewien młody człowiek w słuchawkach na uszach po prostu zszedł sobie z chodnika i zaczął przechodzić przez środek jezdni. Tam nie było żadnych pasów. Dla kierowcy to jest coś odmiennego od normy.
1: No zaskakującego przede wszystkim. No bo dobrze, że wykazał się refleksem.
2: No trudno by go było potrącić. Młody po prostu, jak on tem oka zobaczyłem, zacząłem hamować chyba w tym samym momencie, co tamten. Ale mimo wszystko jest to coś odmiennego od tego, co jest normalnie, bo normalnie ten młody człowiek powinien iść po chodniku.
1: No dobrze, ale teraz jak my, jako szarzy obywatele, nie członkowie służb specjalnych ani komandosów, możemy nauczyć się reagować na takie właśnie sytuacje kryzysowe, od takiej, powiedzmy, no, drobnego incydentu, który na szczęście niczego złego tutaj nie przyniósł.
2: Ale to jest coś odmiennego.
1: No tak, ale po takie, że na przykład zabraknie wody na cały dzień, powiedzmy od 7 rano do 18 wieczorem. I w czym rzecz? No bo wody sobie nie przyniesiemy nagle, chyba że ze sklepu tam 2 butle 5-litrowe, ale chodzi mi o nasze reakcje, czyli o warstwę psychologiczną, o nasze emocje.
2: Najpierw podstawa, analiza zagrożenia. Ja teraz będę wrzucał trochę takim językiem, że tak powiem, służbowo-mundurowym. Analiza zagrożenia. Nie ma wody. Posiadane siły i środki. Posiadane siły, ja. Środki, mam wodę, nie mam wody, ale w sklepie na dole
1: ale mam
2: jest.
1: 5 zł.
2: Ale mam 5 zł. I idę sobie kupić butelkę wody za 4,50, bo 50 groszy kaucja. No i potem podjęte procedury, mam zrobić kawę, biorę wodę, którą pozyskałem. Wiadomo, że to tak humorystycznie lekko przedstawiłem.
1: Bo ja teraz,
2: chodzi
1: żeby
2: o myślenie.
1: Podnieść współczynnik komplikacji, dodam, jest jeszcze coś takiego jak toaleta. Jedno spłukanie wyczerpuje już limit użycia tego urządzenia. A my nie byliśmy przygotowani na to. Wiaderko w łazience zamiast tego rezerwuaru z toalety nie jest napełnione.
2: No
1: to co, mamy cały czas trzymać wiaderko z wodą w kącie łazienki?
2: Jeżeli, że tak powiem, poważniejszy problem mamy w toalecie, no to co? Worek na śmieci, pierwsze z brzegu wiaderko i załatwiamy sprawy. Tu nie chodzi o wstydzenie się czy dotykanie, że tak powiem, tematów drażliwych. No jeżeli coś się zje, no to to musi polecieć, prawda? A wbrew pozorom można powiedzieć, no nie mam toalety. No, po 6 godzinach mamy duże oczy. I jest wtedy problem.
1: Rozumiem.
2: Chodzi o, nie twórzmy sobie problemów.
1: To w takim razie proponuję, żeby właśnie nie piętrzyć problemów, czyli tak po polsku mówiąc, nie róbmy z igły wideł, i o tym porozmawiamy w drugiej części naszej audycji, właśnie o tym, jak o tych rzeczach, jednak normalnych, czasach dość dziwnych, a nawet burzliwych i takich nieprzewidywalnych jak dawniej, rozmawiasz z młodymi ludźmi. Rozpoczął się rok szkolny i wiem, że prowadzisz zajęcia z klasami mundurowymi i o tym, jak się to młodzieży tłumaczy, która oby była spokojniejsza, lepiej przygotowana i mądrzejsza od naszego pokolenia. Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4. Regiment z Opola.

0: nieustannie i wytrwale prowadzę służbę w charakterze cioci Pelargoni przy otwartym oknie w studiu Radia Opole. Szum dobiegający od ulicy Piastowskiej jest nadal na dużym poziomie. Prawdopodobnie dużo jeździ aut, o tym wie jak zwykle najwięcej Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jestem pod wrażeniem czułości twojego słuchu. Policjanci pracują jeszcze w Głuchołazach na Wyszyńskiego. Tam zderzenie osobówki z rowerzystą w Wyszkowie Śląskim, ciągnik w rowie. W drodze na Kubice, tam też pracują policjanci, są utrudnienia. W Gogolinie na Krapkowickiej przy stacji paliw osobówka zderzyła się z lawetą. To otóż przy rondzie. Za węzłem Opole Zachód w stronę Katowic na A4 trwa wymiana barier. Zajęty prawy pas, informuje GDDKiA. Prace na 45 w stronę Kluczborka. Tam mamy wahadła na tej samej drodze. W Ciężkowicach to w kierunku Raciborza, w gminie Polska Cerekiew malowanie oznakowania. Popołudniowe powroty do domów w opolskich miastach, w Opolu zapchane jeszcze centrum i wspomniana Piastowska, którą tak mocno Krzysztof nasłuchuje. Spory ruch na Zaodrzu. Kędzierzyn przystaje na rondzie milenijnym i u zbiegu Racławickiej z Łukasiewicza. Tam też spore problemy, wszak tam koło stacji paliw sygnalizacja świetlna, więc tworzą się zatory.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Mamy nowe informacje w związku z zabójstwem 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Zatrzymanemu 19-latkowi postawiono zarzut zabójstwa kobiety ze szczególnym okrucieństwem. Postawiono mu także drugi zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny. Do tego zdarzenia doszło na początku lipca w Opolu na ulicy Wapiennej. Ofiara ataku jest cały czas w szpitalu. Ze względu na poważne obrażenia do tej pory nie można jej jeszcze przesłuchać. 19-latek przyznał się do zabójstwa kobiety. Prokuratura poinformowała, że młody mężczyzna twierdzi, że leczy się psychiatrycznie, zażywa też substancje psychotropowe. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia, a nawet dożywocie.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek informuje, że zatrzymano 3 osoby. Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię i znaczną ilość gotówki. Zatrzymanie mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze.

0: że w Katowicach, a na wniosek prokuratury CBA przeszukuje teraz biura PKOL-u i UOKiK-u. I jeszcze przypominamy, po wakacyjnej przerwie Opolanie mogą znowu korzystać z krytej pływalni Wodna Nuta. Na klientów czekają odświeżone i zmodernizowane sauny i szatnie, a takim najważniejszym elementem tego całego remontu, którego na co dzień nie widać, był remont maszynowni, mówi Samanta Stachowicz, kierownik basena.
1: Drugą sprawą była modernizacja trzeciego etapu wentylacji, która będzie obejmować strefę VIP, strefę relaksu, strefę saun oraz kącik zabaw dla dzieci.
0: A w wiadomościach o 17 na stadionie Itaka Arena w Opolu trwa budowa sceny przed piątkowym koncertem W Górę Serca na rzecz Opolskiej Katedry, a ponadto portyk dawnego pałacu w Sławięcicach jest już po remoncie.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A teraz jeszcze bardziej na bieżąco, jeżeli chodzi o pogodę na południowym skraju naszego województwa, ale pojedziemy nieco na wschód, do Głubczyc, a tutaj okazuje się cieplej niż w Opolu, bo nawet więcej niż 25 stopni, słoneczko za chmur. Później troszkę się zachmurzy bardziej, później troszkę mniej, a później słońce pójdzie spać, jak co noc. W nocy temperatura około 13 stopni, a jutro od rana troszeczkę deszczu, ale tak około 7, później niebo trochę zachmurzy, zmurzane, trochę słonecznie. No właśnie taka pogoda w najbliższych dniach. Trochę taka, a trochę taka. Ale ogólnie ciepło.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A my już za chwilę zapytamy naszego gościa, jak szkoli, jeżeli chodzi o sytuacje kryzysowe, takie codzienne nawet, ale lekko odbiegające od normy, naszą młodzież. Bo rok szkolny się przecież zaczął.

0: 15 minut 17, ciąg dalszej rozmowy z naszym gościem, Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego, 4. Regiment z Opola. No i warto zapytać o młodzież, bo rok szkolny się rozpoczął. Wiem, że prowadzicie wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty, ale bardzo praktyczne, z młodymi ludźmi, w średnich szkołach zazwyczaj. No i teraz pytanie, co takim ludziom, którzy swoją perspektywę życiową mniej więcej mają na odległość tygodnia, czyli do najbliższej imprezy w weekend, można mówić o różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych?
1: Najpierw trzeba im uświadomić, co tak naprawdę jest sytuacją kryzysową. Bo dla młodego człowieka to, że nie będzie chleba, no to on będzie głodny i zapyta mamo, czemu nie ma chleba. Problemem to będzie dla mamy. Ale ogólnie sytuacje kryzysowe to może być zdarzenie odmienne od tego, co się dzieje teraz. Staram się ich nauczyć, bo to i klasy mundurowe, tam jest młodzież nieco inaczej zorientowana, oni mają inny program po prostu. Ale wychodząc poza program EDB w zwykłych szkołach średnich, trzeba im uświadomić, że nie chodzi o to, żeby być przewrażliwionym, spanikowanym, tylko czujnym. Ale nie takim czujnym, że chodzę po ulicy i się rozglądam. Zwracać uwagę na rzeczy nietypowe i przede wszystkim to, co mówiłem wcześniej, przeanalizować. Młodzież jest jak najbardziej chętna. Jak im się uświadomi, no to to jest takie odpalenie silnika od dobrej kosiarki.
0: No dobrze, ale czego ich uczymy? Że na przykład, jeżeli pojawi się na przerwie jakiś dziwny człowiek, albo taki, którego nigdy nie widzieli i raczej nie wygląda jak rodzic, tylko sobie idzie z jakąś walizeczką, to co zrobić? No, nie wiem, powalić go na ziemię w 10 chłopaków, czy raczej szybciutko pójść do pani dyrektor albo do sekretariatu i powiedzieć, proszę pani, tam jest jakiś dziwny człowiek.
1: Znaczy w tej chwili
0: nawet jeżeli byłoby to przesadzone.
1: Szkoły są już raczej pod dobrym nadzorem, tam już w zdecydowanej większości jest nawet ochrona, no ale jak taki gość będzie łaził koło płotu. Przykładowo, no w szkołach podstawowych, bo też mi się zdarza w starszych klasach w szkołach podstawowych takie zajęcia prowadzić, no to dziwny pan chodzi. I to już wystarczy. Być uważnym i się nie wychylać przed szereg. No bo tak jak powiedzieć, no w 5 chłopa podejdą ci młodzieżowcy do tego dziwnego człowieka z walizeczką, a on, znaczy, biorąc pod uwagę statystykę, mało prawdopodobne, że wyjmie broń palną, bo takich przypadków było kilkanaście przez ostatnie 20 lat. Jeżeli już hipotetycznie byłby...
0: Chciałby zrobić coś złego.
1: Chciałby zrobić, no to on raczej wyjmie, nie wiem, raczej coś ostrego. No równie dobrze może wyjąć pręt stalowy. Są różne przypadki. Wystarczy wejść, tak jak mówię, w statystyki. 2 lata temu było coś 200 różnego typu zdarzeń z użyciem broni białej lub innych niebezpiecznych narzędzi, z wyłączeniem broni palnej, bo taki, to nie jest Ameryka.
0: A z drugiej strony, no trzeba tym młodym ludziom powiedzieć, że oni nie są Rambo, nie mogą przeceniać swoich sił, mimo, że tak powiem, wysokiego poziomu adrenaliny i innych hormonów, i raczej lepiej, żeby zawiadomili na przykład właśnie panią dyrektor, czy po jakiegoś nauczyciela, no i w razie czego 112 już. Ale najwyżej przyjadą i powiedzą, no przepraszam, pomyliliśmy się.
1: Wiele razy prowadziłem warsztaty, był scenariusz następujący. Jest agresor jakiś tam z bronią białą i tu akurat miałem pozoranta z siekierą, który miał wejść do klasy. Wcześniej mówiłem młodzieży, co mają zrobić, jak zadziałać. Tu nie chodzi o to, żeby się rzucać na niego. Ale jak 15 młodzieżowców wrzuci w niego plecakami, a 3 go przygniecie krzesłami, tu nie chodzi o to, że mamy wejść w filmy w stylu Bruce Lee. Zminimalizować zagrożenie.
0: To jest kwestia myślenia. Poleci w stronę
1: te warsztaty
0: takiego...
1: na początku jest kupa śmiechu.
0: Aha.
1: Potem ten śmiech znika, ale młodzież zaczyna działać. Zresztą w zeszłym roku tutaj akurat, jak była konferencja kuratorów, nasza pani kurator zaprosiła nas z młodzieżą. Zrobiliśmy taki pokaz, powoli to wyglądało, powoli, ale jak już zrobiliśmy tak w realu, to nie wiem, 9 sekund wyszło.
0: Czyli 15 krzeseł leci w stronę gościa, nie, który 15, pojawia się 15, w drzwiach.
1: Ja, oczywiście, powiedzmy, kilka plecaków leci. Mamy odruch. Coś leci nam w twarz. Na ułamek sekundy możemy przymknąć oczy albo się zasłonić.
0: Ale pokrzyżuje to plany to, temu.
1: Wiadomo, że to jest totalnie toporny przykład.
0: Ale myślę, że jest
1: już bardziej prostego nie ma. No ale jak to się mówi, jak coś wygląda na głupie, a działa, to nie jest głupie. Wiem, że te warsztaty po prostu wychodzą, a młodzież, oni podchodzą do tego na początku z tak zwanym jajem. No potem już nie. Potem no to, myślą.
0: To w takim razie, jak to przełożyć na język dorosłych, bo ja myślę, że młodzież jest bardzo chłonna, bardzo pomysłowa i potrafi być błyskawicznie reagująca, ale jak my z tym reagujemy, o tym już za chwilę.

0: Jeżeli w drzwiach klasy szkolnej pojawi się napastnik, to leci w jego stronę 15 krzeseł i 15 plecaków i w ten sposób gość jest w zasadzie wybity z rytmu i jego zamiary mogą spełznąć na niczym. O to chodzi, tak szkoli przynajmniej młodzież Jacek Gaj.
1: Sprecyzujmy, leci kilka plecaków, a potem go dociskamy krzesłami. Tak jak mówię, to jest jeden z wielu różnych modułów, które można wykorzystać.
0: I to bezpiecznych, bo z daleka rzucamy plecakiem w gościa, który wchodzi z niebezpiecznym narzędziem.
1: Jeżeli wiemy, że on wejdzie, jeżeli nie wiemy, jest inne zachowanie. Tak jak mówię, tutaj był jeden taki tylko przykład podany, a tych przykładów może być mnóstwo.
0: A ja to przytoczyłem, żeby państwo byli na bieżąco, o co chodzi, a teraz ja pytam, młodzież jest pojętna, ciekawa świata, bardziej energiczna, a jak się na takie różne sytuacje nieprzewidziane, czyli kryzysowe, szkoli dorosłych, którzy nie mają mniej energii, mniej refleksu, mniej siły.
1: Przede wszystkim inne są zagrożenia, na przykład w szkole, a inne w tak zwanym życiu już tym takim cywilnym w sensie ulicy. Ludzie dzielą się na tych, którzy mają świadomość i na tych, którzy uważają, że mnie to nie dotyczy. Ja nie życzę nikomu, ale prawdopodobnie każdy prędzej czy później ma lub będzie miał jakąkolwiek sytuację kryzysową. Niekoniecznie napad, niekoniecznie ruskie drony, niekoniecznie woda i inne rzeczy, ale cokolwiek innego. Jeżeli ktoś chce, no to bez problemu. 4. Regiment Stowarzyszenie Proobronne. Teraz już od drugiej połowy września będziemy prowadzić następne kursy w ramach projektu z Urzędu Miasta.
0: I dodam, że to są bezpłatne szkolenia,
1: tak,
0: warsztaty.
1: Oczywiście bezpłatne. Będzie ogłoszenie na naszym fanpage'u. I tam omówimy wiele różnych zachowań w wielu sytuacjach kryzysowych. Tylko żeby to była jasność. To nie będzie kompendium, definicja, wzór, że tak trzeba zrobić. Chodzi o to, że samemu trzeba te sytuacje kryzysowe, że tak powiem, opanować.
0: I to bardzo ważne. To nie jest dla przyszłych Rambo, tylko dla normalnych zjadaczy chleba, nawet 60+.
1: Żadnego strzelania, no seniorzy bardzo chcą. Bo tak, dla każdego, każdy ma inaczej postrzega te sytuacje kryzysowe. Dla pani, powiedzmy, która biega w szpilkach, jak sobie złamie obcas u nas na rynku,
0: to nie jest
1: sytuacja kryzysowa.
0: Katastrofa.
1: Dla innych, na przykład ślub, to może być sytuacja kryzysowa. Znaczy dla mnie akurat to nie jest sytuacja kryzysowa, bo ja w sobotę biorę ślub.
0: Przeżyjesz?
1: Ja sobie dam radę, spokojnie, nie pierwszy raz.
0: Uspokoiłeś mnie.
1: Bezstresowo. Nie takie śluby się przerabiało. Specjalnie tak żartobliwie podchodzę, bo mogą być różne rzeczy. Coś, co dla mnie będzie rzeczą zwykłą, dla innej osoby będzie hardkorem.
0: No to w takim razie jeszcze na koniec raz taki akcent, kiedy te warsztaty prowadzone tutaj w mieście, finansowane przez Opolski Ratusz.
1: Tak jest, to będą 3 bądź 4 moduły, tam będzie i psychologia przetrwania, i działanie w kryzysie, i zapraszam na nasz fanpage 4. Regiment Stowarzyszenie Proobronne. Po 17 będą już ogłoszone terminy, gdzie, jak i którędy, to jest, z tym, że to jest przede wszystkim dedykowane dla osób starszych i takich, które, no, które nie mają 1,90 m i 100 kg żywej wagi.
0: To dla nas, a większości ludzi.
1: No, dla zwykłych Kowalskich.
0: Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4. Regiment z Opola, był gościem tej godziny popołudniówki.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją

0: 7M już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Uwaga, poruszający się autostradą A4 w kierunku Wrocławia, między węzłami Krapkowica a Opole Południe w pobliżu Malni, pożar osobówki, zablokowana jezdnia w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Utrudnienie ma potrwać jeszcze około godziny, także omijajcie autostradę A4 w kierunku Wrocławia. Ruch w miastach naszego regionu już nieco mniejszy, nie ma wielkich zatorów, ale płynnie też nie jest. W Opolu na Piastowskiej czy Niemodlińskiej, tam jeszcze sporo aut. Ponadto ruszyły prace na tysiąclecie od Jastrzębiej do Poprzecznej. Na odcinku 150 metrów trwa wymiana nawierzchni asfaltowej. W Kluczborku więcej aut jeszcze sunie przez rondo w centrum. W Namysłowie podobnie. Tam spory ruch również w centrum miasta. I to na rondach. Uwaga, prace na Krajowej 39 na wysokości brzegu.
7: Radio Opole. Jedź dalej.
9: A my powolutku zbliżamy się do godziny 17. No i wiadomo, że po wiadomościach prognoza pogody, tym razem z okolic Paczkowa.
10: W Radio Opole nowe informacje w związku z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Na stadionie Itaka Arena w Opolu trwa budowa sceny przed piątkowym koncertem na rzecz Opolskiej Katedry. A ponadto od jutra nowe przepisy dotyczące młodych kierowców.
7: Wiadomości Radia Opole.
9: Po 17 Agnieszka Wawer-Krajewska.
10: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu i zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu usłyszał 19-letni Jakub E. Mężczyzna przyznał się do piątkowego morderstwa, argumentując, tutaj cytat, że słyszał w głowie głosy nakazujące mu atak. Podejrzany twierdzi, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe. Obecnie wiele wskazuje na to, że mieszkaniec Kędzierzyna Koźla zaatakował przypadkową kobietę, zadając jej ciosy młotkiem w głowę i jeden cios nożem w brzuch, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
11: Na tę chwilę wydaje się, że motywacja wynika z stanu zdrowia podejrzanego, ale oczywiście w tej kwestii wypowiadać się będą biegli psychiatrzy. Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5. Biegła wskazała, że te ciosy mogły zostać zadane młotkiem.
10: Podczas wczorajszego zatrzymania Jakub L. powiedział policjantom, że to on stoi także za atakiem na mężczyznę na początku lipca na ulicy Wapiennej w Opolu. Na ten temat więcej wiadomo. W wiadomościach za godzinę, a ja dodam tylko, że jutro rano do sądu powinien trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
10: Na stadionie Itaka Arena w Opolu trwa budowa sceny przed piątkowym koncertem W Górę Serca na rzecz Opolskiej Katedry. Opolanie będą mogli posłuchać m.in. DJ-a Padre Guilherme oraz innych artystów. Ekipy techniczne czasu mają niewiele, bo całość musi być gotowa już jutro wieczorem, mówi Przemysław Pytlik, wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu.
6: W tej chwili trwa budowa sceny, później wjeżdża nagłośnienie. Po nagłośnieniu efekty świetlne. Tutaj będzie taka fajna sprawa, że w nocy z czwartku na piątek będą ustawiane światła, tak żeby ten efekt na koncercie był jak najlepszej jakości. Więc próba generalna będzie za dwa dni. Nie mam żadnych tutaj wątpliwości, że ekipa, która przy tym pracuje, która przygotowywała się do wszystkich prac, wszystko będzie dobrze. Ta próba generalna przejdzie bez najmniejszych zakłóceń.
10: A start koncertu w piątek właśnie 3 września o godzinie 17:30.
7: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców 2-letnie okresy próbne, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
12: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
10: I na koniec wracamy jeszcze do regionu. Portyk dawnego pałacu w Sławięcicach jest już po remoncie. Charakterystyczny fragment zabytkowego parku został poddany pieczołowitej konserwacji. Odsłonięto oryginalny piaskowiec oraz naprawiono najbardziej uszkodzone elementy, mówi Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-koźleńskiego magistratu.
13: Szczególnej ochrony wymagały miejsca, którym przez lata dawały się we znaki przede wszystkim wilgoć, no i niestety akty wandalizmu. Przypomnę, że to jest kolejna inwestycja, która jest realizowana w zabytkowym parku, który jest przepiękny, zachęca do spacerów. Aktualnie budowane są nowe alejki, przestrzeń parku jest powiększana, tak więc będzie jeszcze więcej miejsca do spacerowania. W przyszłym roku planowane są nasadzenia kolejnych roślin.
10: Bardzo dziękuję za dzisiaj. Na wiadomości od godziny 18 zaprosi już Daniel Klimczak.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Zgodnie z obietnicą zaglądamy teraz na prognozę ziemi paczkowskiej, a więc najbardziej na zachód położonego miejsca w naszego województwa. 19 stopni, czyli troszkę chłodniej niż w stolicy województwa. Słońce za chmur, tak mniej więcej to wygląda w tej chwili, a noc troszkę chłodniejsza, bo 12-13 stopni. Około 8-9 spodziewane są przelotne opady deszczu, a później trochę słońca, trochę chmur, czyli taka klasyka gatunku tego końca tygodnia. Później chmurki, a znowu po godzinie 17 rozpogodzi się i tak będzie w miarę dość słonecznie w piątek na ziemi paczkowskiej. Trochę słońca, trochę chmur, no nic nowego i temperatura maksymalnie do 23 stopni.
7: Wiadomości Radia Opole. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A w tej godzinie naszej audycji mała niespodzianka, tym razem przegląd prasy. Oczywiście tak z przymrużeniem oka. Zaraz sięgnę po magazyn miejski Opole i kropka. Wydawnictwo bezpłatne i przeczytamy o nadchodzącym jarmarku franciszkańskim.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: zostać tu.
1: Reklama społeczna.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na rok wiejski 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
9: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
10: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
11: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
6: Po reklamie.

moje ręce dzisiaj wpadł magazyn miejski Opole i Kropka. To najnowszy już magazyn, pachnący jeszcze farbą drukarską, bo jest datowany na wrzesień tego roku. No tutaj ciekawa informacja dotycząca różnego rodzaju wydarzeń. Trzeba przyznać, że tegoroczne lato mamy w nieustannym natarciu. Proszę zauważyć, że minionego weekendu mieliśmy Opolski Festiwal Smaków. Bardzo, bardzo ciekawa impreza. A tymczasem już za tydzień, czyli mniej więcej 12-13 września, spora kumulacja różnego rodzaju wydarzeń w stolicy województwa. O tych, które organizuje Urząd Miejski i instytucje związane z ratuszem, powiemy więcej za godzinę, a tymczasem mogę Państwu przeczytać jeden z artykułów właśnie z magazynu Opole i Kropka. Chodzi o to, że właśnie w weekend 12 i 13 września przestrzeń wokół kościoła i klasztoru przewielebnych ojców franciszkanów zamieni się w tętniący zapachami, smakami i muzyką jarmark. Na licznych straganach, czytamy w magazynie, będzie mnóstwo tutaj straganów, będzie mnóstwo stołów, można kupić wyroby rękodzielnicze, oryginalne pamiątki, a przede wszystkim regionalne przysmaki. Prawdziwe miody, sery, wędliny, przetwory, nalewki, śląski kołacz czy pachnący zakwasem chleb. Szczególną popularnością cieszą się wyroby samych przewielebnych braci franciszkanów, a więc takie katolickie pajdy ze smalcem i kiszonym ogórkiem, krówki oraz ziołowe balsamy z franciszkańskiej apteki. A uzyskane w ten sposób środki zakonnicy przeznaczają na remont kościoła i klasztoru, jednego z najcenniejszych zabytków miasta. To także rzadka okazja do zwiedzenia kompleksu, bowiem w tych dniach zakon braci mniejszych otwiera swoje na co dzień zamknięte bramy. Przypomnę, że to 12-13 września, jak co roku, jarmark franciszkański. A o tym, co szykuje

0: Twoje Radio Opole.
1: Za 29.18. Przypomnę, że jutro rozpoczynają się Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. Stąd też myślę, że we wrześniowym numerze magazynu miejskiego Opole i kropka także wątek dotyczący tych ludzi. A tym razem chodzi o Polski Związek Głuchych, który od lat wspiera osoby niesłyszące, dbając nie tylko o ich codzienne potrzeby, ale również o język, kulturę i tożsamość.

0: No i właśnie możemy przeczytać na stronach Opolskiego Magazynu o tych pracach Polskiego Związku Głuchych, oddziału Opolskiego, no i znaczeniu języka migowego polskiego oraz życiu tej społeczności. Między innymi można się dowiedzieć o tym, że panują takie stereotypy i błędne przekonania dotyczące języka migowego. Otóż jednym z nich jest przekonanie, że język migowy przypomina albo pantomimę i nie jest pełnoprawnym językiem. Tymczasem ma on własną gramatykę i pozwala przekazywać również treści abstrakcyjne, a więc wszystkie, które człowiek potrafi przeżyć albo wyrazić. Błędne jest też przekonanie, że istnieje jeden uniwersalny język migowy na całym świecie. Dlatego właśnie powstał także polski język migowy. O tym więcej właśnie na stronach magazynu miejskiego Opole i kropka. A ja tylko przypomnę, że właśnie między innymi Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych są po to, abyśmy przełamywali pewne stereotypy. Także również ci, którzy mogą zatrudniać tych ludzi, bo przecież osoba, która nie słyszy, może być na przykład wspaniałym informatykiem albo fantastycznym pracownikiem. Dlaczego więc pracownicy, pracodawcy nie sięgają po zatrudnienie tych osób? Tym bardziej, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje wiele, wiele składników ich wynagrodzenia. I o tym, przypomnę, wypowiadał się na antenie Radia Opole dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON-u Tadeusz Dłubak.
1: Stereotyp. Przede wszystkim stereotyp. I on występuje po dwóch stronach. On zarówno występuje po stronie samych przedsiębiorców, jak i także osób z niepełnosprawnościami, tych przyszłych pracowników, u tych pracodawców. Otóż idąc po kolei, czyli od przedsiębiorców zaczynając, ten stereotyp niestety jest ściśle powiązany z takim przekonaniem, że osoby z niepełnosprawnościami to są osoby, które w przyszłości, kiedy taką osobę się zatrudni, mogą czasem wygenerować jakiś problem. To z oczywistą nieprawdą. Te stereotypy dotyczą na przykład tego, że osoby, które są osobami z niepełnosprawnościami, częściej będą chodzić na różnego rodzaju badania.
2: L4.
1: Chociażby L4. Przypomnijmy, że w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami o określonych poziomie niepełnosprawności mamy także skrócony czas pracy, bo to jest 7-godzinny czas pracy i dużo większą liczbę chociażby dni urlopowych. Ten stereotyp powoduje, że takie osoby są mniej mobilne, że więcej czasu trzeba będzie im poświęcić na przykład na adaptację w miejscu pracy, że trzeba będzie także przygotować to miejsce pracy specjalnie dla nich, bo przecież weźmy pod uwagę to, że przedsiębiorstwo to jest takie zorganizowane miejsce, w którym mamy biurowce, mamy jakieś hale, mamy różne inne przestrzenie, w których się dokonuje praca. I niestety, ale w większości te miejsca nie są przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami, chociażby z osobami, które niedowidzą, niedosłyszą, mają problemy z ruchem. I przedsiębiorca widzi, pomimo tych zachęt, które są, pewien problem gdzieś tam na widnokręgu.
0: A jeżeli ktoś, kto prowadzi firmę, chciałby spotkać się z takimi ludźmi, ewentualnie nawiązać współpracę chociażby z zakładami aktywności zawodowej, może to uczynić już w najbliższy piątek na Placu Wolności w Opolu. Tam będą stragany, scena, no i też wielu, wielu gości z całego województwa, którzy będą pokazywać, że osoby niepełnosprawne są w pełni sprawne pod warunkiem, że pozwolimy im na to na co dzień.

0: za 15 minut szósta. Czas na rozwiązanie zagadki. Czym się różni kardynał od kardynalnego? I o tym będą mówić Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Co ma kardynał do kardynalnego błędu? Profesor Jerzy Bralczyk mówi: słowo kardynalny nie ma bezpośredniego związku ze słowem kardynał. Najczęściej spotykane połączenia to kardynalna zasada i kardynalny błąd. Kardynalny znaczy tyle co podstawowy, elementarny, główny. Natomiast kardynał to w Kościele katolickim wyższy duchowny, najczęściej arcybiskup lub biskup, który między innymi wybiera papieża. Ale warto podkreślić, że zarówno przymiotnik kardynalny, jak rzeczownik kardynał wywodzą się od łacińskiego słowa cardo, zawias, który w wersji przymiotnikowej przybrał formę cardinalis, zawiasowy główny.
3: Cardo, ale nie cardio.
2: Więc nie mylmy, cardo to jest słowo, które oznacza zawias. Natomiast mnie zdziwiło, że znaczeniem słowa cardinalis jest główny i zawiasowy. Jakoś ten zawias nie bardzo mi się z czymś głównym kojarzy.
3: Czymś, na czym można się
2: zawiesić. Nie, no ale raczej to jest coś takiego pomocniczego, pobocznego, a nie głównego. Ale to jest moje wrażenie. Zawias brzmi dla mnie przynajmniej podobnie jak nawias. Ale są to dwa odrębne słowa i tym zajmiemy się innym razem. Wróćmy do zwrotu błąd kardynalny, który w formie kardynał pojawia się także w słowniku miejskim,

0: a więc slangowym. Tam jego definicja brzmi: kardynałem możemy nazwać błąd w wypracowaniu, który polega na napisaniu nieprawdziwych informacji na tematy wątków, bohaterów lub autorów lektur obowiązkowych. No więc co dla ciebie na przykład byłoby takim błędem kardynalnym w wypracowaniu?
1: Na przykład pomylenie autora jakiejś lektury szkolnej.
0: Tutaj są dwa przykłady. Jacek Soplica i ksiądz Robak to dwaj bohaterowie pana Tadeusza. Izabela Łęcka zawsze marzyła, by wyjść za Wokulskiego. Jaki wynika wniosek z tego typu błędów?
1: Nieznajomość tekstu.
0: Ktoś pisze o czymś, o czym nie ma zielonego pojęcia. Zrobienie kardynała na maturze z języka polskiego skutkuje wyzerowaniem wszystkich zdobytych punktów zdającego z całego wypracowania.
1: Aż
0: to
1: tak?
0: Z pewnej strony internetowej, to nie jest moje zdanie, zaznaczam, odniosła się do niego polonistka Aleksandra Tatulińska na swoim Facebooku. Błąd kardynalny to nie to samo, co błąd rzeczowy. Centralna Komisja Edukacji jasno wskazuje, że trzeba naprawdę postarać się, w cudzysłowie, by popełnić kardynała. Pomylenie szczegółu, przekręcenie faktu albo nazwiska lub skrót myślowy nie oznacza od razu wyzerowania pracy. Wiesz, co mnie w tym uderza?
1: Urzędniczość tego języka.
0: Straszny jest kardynał. Ja rozumiem, to jest takie przymrużenie oka, ale dlaczego nauczyciele muszą się zniżać do poziomu językowego swoich uczniów?
2: Ani
0: co to za wyzerowanie
1: mówiłaś,
0: pracy?
1: Że idziesz na matmę?
0: Jako nastolatka, a nie jako nauczycielka, jako osoba dorosła. Mówię tak w kręgu znajomych. Raczej zachęcałabym do tego, by nie starać się robić ani błędów rzeczowych, czyli tych mniejszego kalibru, ani tych błędów kardynalnych. Dlaczego nauczycielka języka polskiego nie promuje czytania?
1: Bo to znajomość tekstu to podstawa.
3: Na końcu języka.

0: Przed nami bardzo pogodny, ciepły wieczór, miejscami nawet słoneczny, a czasami nawet z opadami deszczu, ale niewielkim. Więcej o tym po wiadomościach.
1: Sprawca brutalnego morderstwa w Kędzierzynie Koźlu zaatakował wcześniej inną osobę.
2: Wizerunek tej osoby odpowiada wyglądowi podejrzanego.
1: Zatrzymano kolejne osoby mogące mieć związek z aferą Zonda Krypto, a jeśli jedziecie A4 w kierunku Wrocławia, dajcie głośniej. Mamy tam spory korek.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Po 18:00 rozpoczyna swój dyżur w redakcji informacji Radia Opole Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry i właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy utrudnienia na A4 w kierunku Wrocławia. Na 248 kilometrze trasy na wysokości Malni, to między węzłami Krapkowice i Opole, południe palił się samochód. Przez pewien czas jezdnia była zablokowana, obecnie ruch odbywa się jednym pasem. Korek zaczyna się jeszcze przed węzłem Krapkowice i ma około 7 kilometrów. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: 19-letni Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety. Jak wiecie z wiadomości, do zbrodni doszło w piątek w Kędzierzynie Koźlu. Nastolatek przyznał się do winy, wyjaśniając, że, tu cytat, słyszał w głowie głosy nakazujące mu atak. Podczas zatrzymania Jakub L. powiedział policjantom, że odpowiada on także za atak na mężczyznę na ulicy Wapiennej w Opolu, do którego doszło nocą z 4 na 5 lipca, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
2: Zdarzenie o tyle nietypowe, że mężczyzna był najpierw hospitalizowany, a dopiero później organy ścigania dowiedziały się, w jakich okolicznościach został on przetransportowany i z jakimi obrażeniami do szpitala. Zatem oględziny miejsca zdarzenia odbyły się później, natomiast zabezpieczenie

0: przeprowadzono monitoring z terenów sąsiadujących z ulicą Wapienną i w ten sposób wytypowano osobę. Wizerunek tej osoby odpowiada wyglądowi podejrzanego.
1: Podejrzany twierdzi, że leczy się psychiatrycznie. Jutro rano do sądu powinien trafić wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu dożywocie.
2: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
1: Kolejne 3 osoby zatrzymane w związku z aferą Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili również przeszukanie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegóły zna Michał Makowski.
3: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych, biżuterii, bardzo drogich zegarków, samochodów.
3: Zatrzymani zostaną przewiezieni do Śląskiej Delegatury Prokuratury Krajowej, gdzie zostaną przesłuchani i ewentualnie usłyszą zarzuty. Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, jednak nie wszyscy poszkodowani zgłoszą się po pieniądze.
4: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
3: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów.
1: Unia Europejska zapowiada kolejne sankcje na Rosję. To reakcja Zachodu na ataki hybrydowe w Europie. Był to główny temat spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej z sekretarzem generalnym Sojuszu. Tym tematem zajmowała się Beata Płomecka.
5: Szefowa Komisji Europejskiej w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe mówiła: nie będziemy tego tolerować. Ursula von der Leyen zapowiedziała zaostrzenie sankcji. Zastraszanie nie powiedzie się. Jesteśmy zjednoczeni. Europa i NATO nie tylko utrzymają presję na Rosję, ale ją zwiększą. Jest propozycja objęcia sankcjami ponad 1600 osób i firm z sektora zbrojeniowego Rosji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił o przywiązaniu wszystkich sojuszników do artykułu 5. Nasza jedność jest niezachwiana, a poparcie dla Ukrainy, jak mówił, jednoznaczne.
1: I jeszcze polityka. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Decyzję w tej sprawie wydał prezydent Zielonej Góry. Parlamentarzysta niemal dwukrotnie przekroczył liczbę dozwolonych punktów karnych. Większość z nich została przyznana za przekroczenia prędkości wykryte przez fotoradary.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4 po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Witold Sułek. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami oraz towarzyszący im Jarmark Niezwykłości rozpoczną się w najbliższy czwartek w samo południe na scenie przed Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu i będą trwały również cały piątek. Poza stoiskami z rękodziełem i sprzętem medycznym odbędzie się również część rozrywkowa, a na scenie wystąpią m.in. zespoły Dziadersi, Radici, Aleksandra Martinez oraz Orkiestra Dęta z Pruszkowa. Dodatkowe atrakcje to m.in. konkurs kulinarny Majster Kuchni o złotą patelnię marszałka województwa opolskiego i złotą chochlę dyrektora PFRON-u w Opolu. W konkursie wystartuje 5 drużyn, a dla najmłodszych uczestników będzie uruchomione miasteczko rowerowe. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym. Szczegółowy program można znaleźć także na stronie Radia Opole. Zmieniamy temat. 5 września o 16 w Muzeum Śląska Opolskiego odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Światło na obraz. Tym razem będzie to obraz zatytułowany Jesienne kwiaty Józefa Mehoffera. Dzieło, które prowadzi do jednego z najważniejszych źródeł inspiracji artysty, czyli natury i ogrodu. O obrazie opowie Marta Podstawa Blukron, której opowieść dotyczyła będzie fascynacji Mehoffera światem roślin oraz życia prywatnego artysty. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. W najbliższą niedzielę, 6 września o godzinie 16 w Zabytkowym Parku w Sławieńcicach odbędzie się koncert zatytułowany Wśród Zieleni, czyli filmowe brzmienia w sercu natury, a wystąpi na nim grupa Take Style.
7: Serdecznie Państwa zapraszamy, a usłyszycie Państwo piosenki lat 20., 30., m.in. Ada to nie wypada, ach jak przyjemnie, czy Zimny drań.
6: Mówił Arkadiusz Krzyżewski, lider zespołu. Udział w koncercie jest darmowy, a Radio Opole objęło go patronatem medialnym.
2: Pogoda.
8: Pogoda nadal letnia, słoneczna, czasami z chmurami, ale jest jedno miejsce, gdzie może najwięcej popadać. Może z tym najwięcej to przesada, bo są to przelotne opady deszczu, ale tak podobno zdaniem synoptyków ma być na ziemi oleskiej. W Oleśnie w tej chwili około 21 stopni, troszkę może pokropić, a noc w miarę ciepła, bo około 14 stopni, nad ranem może 12 i co ciekawe, 4-5 godzina powinno padać, później 8-9, a później około 13.

0: później około 17 i 18. Ale właśnie w Oleśnie mniej więcej 21-22 stopnie maksymalnie. A co pojutrze? Już patrzę, w piątek chmury, po południu trochę słońca i nie więcej jak 23 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w tej godzinie zaprosimy Państwa do pewnych miejsc, gdzie Opolski Urząd Ratusz organizuje bardzo ciekawe imprezy. O tym za tydzień. Zapraszamy do ostatniej godziny popołudniówki. Paweł Oliwa i Krzysztof Dobrowolski.

0: Obole. Przed nami jeszcze kolejne piękne letnie weekendy, tak wskazują przynajmniej prognozy pogody. Warto więc sobie zarezerwować czas już na następny weekend. Wtedy to w Opolu sporo atrakcji, między innymi tych, które przygotowuje Centrum Dialogu Obywatelskiego, a o tym kolejny gość naszego programu, pani naczelnik Dorota Piechowicz-Witoń. Dzień dobry, pani naczelnik.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i równie serdecznie i ciepło letnio jeszcze zapraszamy na te wydarzenia. Szanowni Państwo, 13 września, niedziela, o godzinie 12 startują dwie bardzo ważne inicjatywy. Po pierwsze, po raz 10 będziemy promować organizacje pozarządowe pod nazwą Święto Lata, Pożegnanie Lata. Taki to piknik, ale to piknik, który tak naprawdę pokazuje obywatelskie Opole. I równocześnie o 12 z ulic Żeromskiego wystartuje rajd rowerowy, po raz 6 z kolei, organizowany przez Wydział Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że to będzie bardzo cenne obywatelskie czas, konkursy, nagrody, wolontariusze, wolontariuszki, ludzie trzeciego sektora. Bądźcie Państwo z nami.
0: Ale wie Pani o tym, że Radio Opole słuchają osoby z całego regionu i pytanie, czy te imprezy, które przygotowuje Centrum Dialogu Obywatelskiego z Opola, są też otwarte dla gości spoza miasta?
1: Jak najbardziej. To tak jak z każdą inicjatywą, która jest realizowana na przestrzeni miejskiej, na różnych placach. Opole to miasto wojewódzkie, turystyczne. Mamy turystów z różnych miejsc, więc będzie nam szalenie miło, jeśli właśnie również mieszkańcy spoza Opola i spoza regionu nawet zaszczycą nas swoją obecnością.

0: pierwszej części rozmowy z naszym gościem, którym jest naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, Dorota Piechowicz-Witoń. Mówiliśmy o imprezie, która odbędzie się w niedzielę, 13 września. Już teraz warto się przygotować, zarezerwować sobie czas, ale jest też miejsce dla osób, które chciałyby wspierać i miasto, i organizacje pozarządowe.
1: Zdecydowanie to okazja, żeby wesprzeć w tym obszarze współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, ponieważ trwa nabór do 5. kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To jest rada, która doradza zarządowi miasta w obszarze współpracy z trzecim sektorem, z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami. Po raz 5. już szukamy osób, które społecznie chciałyby w tej radzie zasiadać, osób reprezentujących stowarzyszenia i fundacje. Natomiast rada w swoim składzie ma również przedstawicieli Rady Miasta, to kolejna grupa osób, które w tej radzie będą, i przedstawicieli prezydenta, czyli jest to rada bardzo różnorodna, która daje taką możliwość tworzenia różnych rekomendacji, rozwiązań, opiniowania uchwał. Bardzo ważne miejsce i bardzo ważna rada, która no, nadaje rytm, nadaje kierunek. Więc jeśli się Państwo zastanawiacie, jak możecie wpłynąć na to, co się dzieje w obszarze obywatelskim w Opolu i współpracujecie z jakąś organizacją pozarządową, jesteście w zarządzie, jesteście w składzie członkowskim czy wolontariuszem, wolontariuszką, to jeszcze do 7 września takie zgłoszenie można przekazać do Centrum Dialogu Obywatelskiego, a jesienią ruszy ta 5. kadencja. Spotykamy się co miesiąc, bo to zazwyczaj takie pytanie, no dobrze, ale co w tej radzie będę robić, czym się zajmować?
0: Jakie obowiązki, jaka odpowiedzialność?
1: Jak najbardziej. Ja zawsze odpowiadam przede wszystkim, jeśli chodzi o grafik spotkań, bo mamy taki dosyć duży rygor, ale w pozytywnym znaczeniu. Rada spotyka się co miesiąc. Zawsze jest to stały dzień ustalony na początku rady, na początku pracy rady. Odpowiedzialność, no można powiedzieć tak, że w związku z tym, że rada jest takim społecznym doradcą, to jest bardzo ciekawa funkcja i nawet przyjemna, bo to jest doradztwo, to jest pewna opinia. Decyzje podejmuje zarząd miasta, prezydent miasta, no ale myślę, że cały skład rady czuje się odpowiedzialny za opinię, za rekomendacje, które tworzy. Natomiast to jest przede wszystkim kreatywna praca. Tworzymy różne rozwiązania, pokazujemy kierunki, w którym miasto Opole powinno się rozwijać obywatelsko, więc jeżeli czujecie się Państwo na siłach, widzicie, znacie pomysły, macie pomysły i czas na to, żeby poświęcić się tej pracy, to jest oferta dla Państwa. Czekamy na zgłoszenia, a w razie szczegółowych pytań dodatkowych jesteśmy do Państwa do dyspozycji w Centrum Dialogu Obywatelskiego.
0: No to za parę chwil zaskoczę Panią pytaniem. Jakie pomysły przedstawiane przez tę radę Pan Prezydent przyjął i skorzystał? I dzisiaj wszyscy możemy się cieszyć z ich realizacji. Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, jest gościem popołudniówki Radia Opole. We'll be right back.

0: Twoje Radio Opole.
1: Już niebawem można zasilić swym intelektem, swoimi pomysłami Radę Pożytku Publicznego w Opolu. O tym rozmawiamy dziś z panią naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, Dorotą Piechowicz-Witoń. No i pytanie, jakie pomysły podsunięte przez tę radę zostały wysłuchane przez prezydenta, bo to zarząd miasta decyduje, co zrealizuje się, no i co rzeczywiście zostało zrealizowane. Coś, z czego dzisiaj możemy korzystać właśnie dzięki mądrym podpowiedziom.
2: Tak naprawdę cały program współpracy to jest wkład również Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Program współpracy, czyli dokument, który określa zasady również te finansowe współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Wskazuje, w jakich obszarach będą ogłaszane konkursy. Wskazuje cele do realizacji i te oferty, które będą dedykowane mieszkańcom. Czyli to jest bardzo namacalny i konkretny dokument, z którego później korzystają mieszkańcy. To Rada Pożytku bardzo często podpowiada, jakie działania są bieżące, potrzebne, ale też jakie na przykład już są zaopiekowane i trzeba zrobić tutaj przerwę. Spotkania integracyjne samych organizacji pozarządowych, fora organizacji pozarządowych, to są tematy, które rzeczywiście są podejmowane i inicjowane przez Radę Pożytku, ale też takie rzeczy, których być może na zewnątrz nie widać, ale one usprawniają komunikację między wydziałami a organizacjami pozarządowymi. To jest kwestia dostępności informacji, to jest też kwestia bardzo ważna dostępności, o której w ostatnim czasie bardzo dużo mówimy, prostego języka, więc myślę, że to są te konkrety, które Rada Pożytku, oczywiście wspólnie z wydziałami Urzędu Miasta Opola, wypracowuje i to są te konkrety, z których potem korzystamy jako mieszkańcy Miasta Opola.
1: A jakie trzeba mieć kwalifikacje, kompetencje, uprawnienia, żeby wejść w skład Rady Pożytku Publicznego, przynajmniej tej w Opolu?
2: Przede wszystkim trzeba być zgłoszonym przez jakąś organizację pozarządową działającą w Opolu. To może być osoba, która współpracuje z daną organizacją, jest jej wolontariuszem, sympatykiem, członkiem honorowym stowarzyszenia, bo zgłoszenia dokonuje podmiot prawny, czyli organizacja pozarządowa. Jest oczywiście potrzebna zgoda tego kandydata czy kandydatki. I jakie kwalifikacje? No trzeba pokazać, że ta osoba zna temat, czyli wie, czym są organizacje pozarządowe, wie, na czym polega współpraca organizacji z samorządem. No i przede wszystkim myślę, że to jest kluczowe. Ma taką wizję, ma chęć, ma taką wrażliwość społeczną do reprezentowania szerszego środowiska. Bo pamiętajmy, że członek Rady Pożytku czy członkini Rady Pożytku nie reprezentuje w niej tylko i wyłącznie tej jednej organizacji, która go zgłosiła. To nie jest sposób na jakby załatwianie potrzeb jednego czy drugiego stowarzyszenia. Tu potrzeba wejścia w takie większe buty sektora pozarządowego w ogóle i pokazania, jakie są potrzeby, jakie są pomysły, jaka jest wizja. Więc każda osoba, która czuje się, no właśnie, sympatykiem większej liczby organizacji i czuje te potrzeby i jednocześnie widzi potrzeby miasta, mieszkańców miasta, z pewnością nadaje się do tego, żeby działać w Radzie Pożytku, ale kluczowy jest też czas. Czas na posiedzenia, na wymianę informacji mailowych, na czytanie dokumentów, bo rzeczywiście, tak jak mówiliśmy w poprzednim wejściu, Rada spotyka się co miesiąc, więc jest to dość częsty kalendarz spotkań, ale też to daje taką gwarancję, no właśnie, załatwiania bieżących spraw, dobrego poznania się, diagnozowania różnych sytuacji, które w naszym codziennym życiu obywatelskim się dzieją, więc jeśli Państwo czujecie to obywatelskie Opole, czujecie się mieszkańcem miasta, który zwraca uwagę na różne sprawy społeczne, i macie ten czas, który jesteście w stanie poświęcić, to zdecydowanie warto zgłosić się do tej rady.
1: To proszę na koniec naszej rozmowy przypomnieć, kiedy mija ten termin.
2: Termin mija 7 września, czyli najbliższy poniedziałek. Zgłoszenia można pozostawić i w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1 i w ratuszu. Można też wysłać zgłoszenia drogą mailową. Zeskanowane do Urzędu Oryginał może trafić w późniejszym czasie. Ważne, żeby te dokumenty z podpisem zeskanowane trafiły na adres ngo@um.opole.pl w wyznaczonym czasie, czyli do 7 września.
1: A zapraszała do współpracy z organizacjami pozarządowymi naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, Dorota Piechowicz-Witoń. Bardzo dziękuję. No i do zobaczenia już w nowej kadencji tej Rady.
2: Do zobaczenia i liczymy na Państwa zgłoszenia. A jeśli nie w Radzie Pożytku, to mam nadzieję, że na pikniku 13 września.

powolutku dobiega końca nasze popołudniowe spotkanie. Przypomnę, że pogoda ma jeszcze trwać taka letnia i w zasadzie to miasto wygląda tak, jakby dalej trwały wakacje. Mnóstwo imprez, ciepło, mimo że się rok szkolny rozpoczął, to jednak sporo właśnie takich jeszcze letnich propozycji. Największa kumulacja to dopiero w przyszłym tygodniu, weekend 12-13 września. Mam nadzieję, że Państwo zapamiętali to, co proponowaliśmy, między innymi za sprawą magazynu miejskiego Opole i kropka. Tymczasem ja dziękuję za ostatnie 3 tygodnie, które spędzaliście razem ze mną, dlatego że od jutra pojawi się tu stały gospodarz popołudniówki, czyli Dawid Rajwa. Tym bardziej bardzo się cieszę, że byliście z nami. Życzę spokojnego wieczoru, także w imieniu Macieja Dudka, który zrealizował nasz program. Wszystkiego dobrego, pogodnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją

0: dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
1: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
2: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
3: Po reklamie.
4: Radio Opole, słuchacie nas w środę, 2 września. Imieniny obchodzą dziś Stefan, Julian i Wilhelm. Dziś przypada także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. 19. Sprawca wczorajszego tragicznego wypadku na A1 usłyszał zarzuty. Wojewoda Opolska komentuje raport NIK w sprawie powodzi.
5: Alert RCB nie mógł zostać skierowany wyłącznie do kilku zagrożonych miejscowości.
4: A sąd złagodził wyrok dla Jaszczura. O tym także w serwisie.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Kierowca, który wjechał wczoraj w Ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty. Od tego zaczynamy. Grozi mu 8 lat więzienia. Szczegóły zna Krzysztof Słabikowski z Radia Katowice.
6: 32-latkowi zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. 32-latek przyznaje się jedynie do pierwszego zarzutu, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutrzejsze popołudnie.
4: W śledztwie sprawdzane będzie także rzekome nieprawidłowe oznakowanie robót drogowych. Przypomnijmy, że do wypadku doszło wczoraj rano na wysokości Mykanowa. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie GDDKiA prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników, 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne.
1: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
4: Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczą tego, że w ramach prowadzonych działań nie skorzystaliśmy z 2 dodatkowych instrumentów ostrzegania. Tak komentuje raport NIK wojewoda Opolska Monika Jurek. Przypomnijmy, w dokumencie wskazano, że administracja wojewody nie ogłosiła alarmu w trakcie ostatniej powodzi. Nie uruchomiono także ostrzeżeń RCB. Sytuacja była wówczas dynamiczna, tłumaczy Monika Jurek.
5: Dlatego też pogotowia i alarmy były wprowadzane przez wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta i starostów, adekwatnie do sytuacji na konkretnych obszarach. Przyjęliśmy wówczas model działania, który opierał się na szybkim reagowaniu na poziomie lokalnym.
4: Wojewoda dodaje, że mieszkańcy regionu byli ostrzegani alertami RCB o intensywnych opadach i możliwych podtopieniach.
5: Alert RCB nie mógł zostać skierowany wyłącznie do kilku zagrożonych miejscowości, bo najmniejszym obszarem jego dystrybucji był cały powiat. Dlatego wysyłanie kolejnego komunikatu do wszystkich osób na terenie powiatu mogło zwiększyć chaos informacyjny.
4: Teraz NIK przyjrzy się także odbudowie infrastruktury i inwestycjom przeciwpowodziowym na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Półtora roku ograniczenia wolności. Taki wyrok usłyszał lider Rodaków Kamratów, Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur. Oskarżony był m.in. o publiczne nawoływanie do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej. Do zdarzenia doszło podczas zgromadzenia w 2022 roku. Sąd odwoławczy złagodził wyrok pierwszej instancji, obniżając karę o pół roku, mówi przewodniczący składu sędzia Rafał Ryś.
7: Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienia zaskarżony wyrok. Wymierza mu karę roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.
4: Po usłyszeniu wyroku Wojciech Olszański powiedział dziennikarzom, że go wykona. I jeszcze przypomnienie dla kierowców z Opola. Jutro rozpocznie się remont nawierzchni na ulicy Powolnego. Prace obejmują również korytowanie oraz wykonanie nowej podbudowy. W czasie pierwszego etapu robót fragment ulicy od strony Żwirki i Wigury do wjazdu na zaplecze hotelu będzie wyłączony z ruchu. Całość prac ma potrwać do końca października. Natomiast dziś rozpoczęto pracę na ulicy Tysiąclecia, gdzie na około 150-metrowym odcinku budynku planowana jest wymiana nawierzchni oraz utwardzenie pobocza. Ta inwestycja ma się zakończyć na początku października.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 21 stopni obecnie na termometrach w Opolu. W nocy oczywiście temperatura spadnie miejscami do 13 stopni. Do tego zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe też przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie również zagrzmi. Jutro w ciągu dnia także możliwy deszcz, ale słaby. No i do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Reklama.
8: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na www.wszzja.opole.pl.
3: Po reklamie.

Dobry wieczór, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję. Wysłuchaliście piosenki Ani Iwanek, Nie trzeba mi nic. I ta piosenka związana jest z dziesięcioleciem Muzeum Polskiej Piosenki. Będzie dzisiaj kilka rozmów, które podczas tego dziesięciolecia dla Państwa przeprowadziłem. Będzie Halina Mlynkowa, będzie Mateusz Torzecki oraz reżyserka też tej serii nowej całej. Ale najpierw Ania Iwanek i tak pomyślałem, że przy okazji Ani Iwanek, która jako artystka młodego pokolenia trafia już jako bohaterka i słusznie, bo uważam, że ciekawe nowe zjawiska też trzeba śledzić, nagrała niedawno singiel z Kazanieckim Nieśmiertelni. Uważam, że to jest dobry krok, bo Ania Iwanek dosyć długo zbiera się do wydania płyty i chętniej udziela się ostatnio raczej w duetach. A jak już jesteśmy przy tym duecie, to bardzo też chciałbym zaprezentować utwór Kazanieckiego prawdopodobnie, bo to też artysta, któremu będę się przyglądał i który zasługuje na uwagę. Wcześniej występował w zespole Tragarze, a w tym roku rozpoczął solową karierę i robi to, co bardzo, bardzo lubi i myślę wiele osób bardzo lubi. Łączy hip-hop z jazzem. Mój ulubiony miks, uważam, że te style świetnie do siebie pasują. A więc za chwilę Kazaniecki, Ania Iwanek Nieśmiertelni, a później Kazaniecki solo prawdopodobnie.

0: Kazaniecki solo prawdopodobnie, a wcześniej z Anną Iwanek Nieśmiertelni, a za chwilę pierwsza rozmowa z okazji dziesięciolecia z Haliną Lenkową.
1: Wiem, że jednym z powodów, poza tym, że jesteś oczywiście wybitną artystką i piosenkarką, związaną i z Krajowym Festiwalem, a więc też z Muzeum Polskiej Piosenki, ale było też to, że był odcinek o jednym z przebojów grupy Bratanki. Obejrzałaś odcinek?
2: Trochę słuchałam, trochę mnie zagadywali, natomiast fajnie posłuchać po prostu ludzi z boku, ludzi z branży i powspominać ten utwór, bo rzeczywiście wiele lat już minęło, kiedy on się pojawił. I ja go z jednej strony bardzo lubię, mam do niego ogromny szacunek, a z drugiej strony nie lubię tych utworów, ponieważ nie można pokazać swoich możliwości wokalnych, ale to jest żart.
1: Oczywiście, że tak. Wiadomo, każdemu artyście najczęściej zależy na tym, żeby najwięcej śpiewać tych rzeczy nowych, to, co nagrywasz teraz. Bo to jest to, czym artysta żyje, skoro cały czas tworzy, prawda? Ten proces twórczy trwa, są nowe rzeczy, nowe teksty, nowe piosenki i najchętniej każdy grałby właśnie je. Więc zakładam, że być może za jakiś czas będzie odcinek o jednym z twoich nowych przebojów, za jakieś 20 lat na przykład, jako o wielkim klasyku. Ale Muzeum Polskiej Piosenki i twój z nim związek to, z tego co wiem, również jedna z twoich sukienek festiwalowych.
2: Tak, to jest sukienka z 50. Festiwalu w Opolu, gdzie zaśpiewałam zresztą chyba właśnie w kinie w Lublinie albo Czerwone Korale. I Jacek Królik towarzyszył mi wtedy na scenie. I pamiętam to bardzo dobrze. To był w ogóle przepiękny koncert, bardzo długi, chyba trwał 4 godziny. Przez cały czas siedzieliśmy na scenie. I bardzo się cieszę, że ta sukienka nie zaginęła wśród tysięcy moich sukienek po prostu gdzieś tam schowanych w szafie, tylko po prostu wisi tutaj w muzeum.
1: A to była sukienka specjalnie szyta dla ciebie, tylko i wyłącznie jedna, jedyna wyjątkowa?
2: Tak, tak, tak, dokładnie tak. Na zamówienie przez wspaniałą artystkę, projektantkę, także się cieszę, że tu jest.
1: To ja powiem tak, bo wiem, że ukazała się na winylu płyta 25, czyli też takie już delikatne podsumowanie. Oczywiście ta liczba coś sugeruje, bo nie wypada zaglądać oczywiście komuś w metrykę, zwłaszcza kobietom. Czy na tej płycie, czy to po prostu zbiór piosenek takich, jakie one były, czy są tam jakieś specjalne aranże, coś tam jednak zmieniałaś, czy wszystko jest 1:1, po prostu zestaw przebojów?
2: Absolutnie nie jest 1:1, jest całkowicie zmienione. Paweł Tomaszewski zrobił tak wspaniałe aranżacje, że zdecydowanie warto tego posłuchać. Są goście specjalni, natomiast myślę, że te utwory po prostu dostały nowego życia i nie ukrywam, że znam wiele osób, które wolą tę nową odsłonę, bo tak jak czas nam leci, coś jest fajne, oczywiście to, co jest tradycyjne, ale jeżeli nie przykombinujemy, możemy pokazać nową odsłonę, to czasami dobrze to tym utworom robi.
1: No to prawda, zwłaszcza, że to jest też dojrzałość artystyczna, pewien wizerunek, jego spójność. Za młodu chcemy szybko, chcemy już, a później myślimy sobie, ojej, ale byłoby fajnie tu dołożyć na przykład smyczki. I to można na szczęście zrobić. Ja celowo o tę płytę pytałem, bo często ludzie widzą gdzieś na półce, wchodzą, a to po prostu zestaw przebojów, a ja wszystkie płyty mam, to nie muszę. Czyli, drodzy Państwo, nie jest to tylko i wyłącznie zestaw przebojów, ale zupełnie nowa propozycja. Czyli właściwie Halina Mlenkowa, taka jaką jest dziś. Troszeczkę taki twój portret z jednej strony tego, co grałem kiedyś, ale tego, kim jestem dzisiaj, jako dojrzała kobieta artystka.
2: Zdecydowanie tak. Dziękuję za te słowa. Myślę, że to jest też wyjątkowy projekt nie tylko ze względu na to, że tam jest orkiestra, że są nowe aranżacje, że jednak chciałam zostawić ten szacunek do tych utworów i nie przekombinować je. Ale tam też jest zespół Śląsk, który nadaje niesamowitej mocy, na przykład w utworze Hej Góry, który po prostu jest naprawdę, mimo tego, że na płycie to jest piękne, to trzeba tych utworów posłuchać na żywo. Ponieważ na żywo te utwory nabierają jeszcze zupełnie innego wyrazu, innej siły, innej mocy i ludzie wchodząc na salę przed koncertem kompletnie nie wiedzą, czego się spodziewać przed tym koncertem i naprawdę są pod wielkim wrażeniem.
1: No to prawda, bo płyt z orkiestrami było sporo, ale to co, zresztą widzę, że zespół Śląsk ostatnio naprawdę jest rozrywany. Patrzymy na projekty z Miłosza na przykład też. I to mnie nie dziwi, bo często też kojarzymy tę grupę jako taki grupa, która śpiewa znane piosenki ludowe, tylko churalnie, no ładnie, no pięknie. Nie, nie, to jest zespół, który myślę też, dla nich to jest ogromna przygoda i ta współpraca myślę dla nich była też wyjątkowa, bo oni pokazują swój niezwykły potencjał i talent i też mogą nie tylko zaśpiewać piosenki takie, jakie one zostały zapisane 100 lat temu i gdzieś pod strzechami śpiewane, ale nadać im nowy wymiar i to jest właściwie obopólna chyba radość i przygoda i dla nich, i dla ciebie.
2: Zdecydowanie. No ja pierwszy raz, jakby pierwsza propozycja i pierwsza początek współpracy był ponad 10 lat temu, już 11 lat temu. Natomiast wtedy, już nie wnikając przez osoby trzecie, ten projekt nie doszedł do skutku. Myśmy się zgadali teraz, po 10 latach, kiedy przypadkiem spotkaliśmy się w Stanach w hotelu. Ja już potem odpuściłam się sobie, a może nie chcą albo coś. I w momencie, kiedy spotkaliśmy się w hotelu, to oni mówią, no może byś przyszła po prostu, co z tym projektem i tak dalej. Ja wielkie zdziwienie patrzę na nich i potem do mnie dotarła informacja o tym, że ktoś próbował po prostu jakby przerwać ten projekt. Tak się wydarzyło i ja uważam, że tak miało być. Po prostu 10 lat temu to by nie był ten sam projekt, co dzisiaj, ponieważ nie pracowaliby przy nim ci ludzie, którzy z ogromną odpowiedzialnością i z dużym poczuciem dobrej estetyki po prostu przygotowali ten materiał. Więc bardzo się cieszę, że tak się wtedy stało i po prostu musiało to poczekać. Także pomysł pierwszy był już 10 lat temu.
1: A jakaś nowa autorska płyta w najbliższym czasie, inna zupełnie, bo zakładam, że jakieś nowe piosenki powstają, będzie coś?
2: Tak, cały czas. Oczywiście, wiadomo, korale w kinie, w Lublinie zawsze będę śpiewać, natomiast mam swoje piękne nowe utwory. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowania również z zespołem Śląsk. Bardzo piękny utwór, myślę. Wiadomo, że to już są inne piosenki, natomiast ludzie coraz bardziej dają mi szansę, że mogę śpiewać też coś innego i nie tylko w kinie w Lublinie i czerwone korale. I bardzo mnie to cieszy i przygotowujemy autorski projekt. A oprócz tego jeszcze jesienią również pojawi się płyta, znaczy kolejny winyl 25 Live in NOSP i ta świąteczna, ponieważ tam był też świąteczny koncert z zespołem Śląsk, to też pojawi się na winylu, także jeszcze będzie można posłuchać tego, co było na żywo wtedy w NOSPRze. No i oczywiście autorski projekt na wiosnę, także już też się nie mogę doczekać, bo myślę, że utwory są naprawdę piękne i autorem większości muzyki prawdopodobnie, jeżeli będzie nadal chciał, będzie Marcin Kindla, który jest dla mnie absolutnie wyjątkowym artystą.
1: Ja przyznaję, że jako fan płyt winylowych nie mogę się już doczekać. Najchętniej oczywiście tego sobie życzę i myślę, że słuchacze też się z tym zgodzą, gdybyś przyjechała z zespołem Śląsk do Opola i zagralibyście w amfiteatrze duży, wielki koncert. Wiem, że dzisiaj nie będziemy niczego obiecywać, ale trzymam za to kciuki bardzo. I za nowe piosenki, jak będzie już nowy singiel jesienią, to też, drodzy Państwo, usłyszycie go na antenie Radio Opole, to Wam obiecuję. I Tobie oczywiście też bardzo, bardzo dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i chciałam tylko powiedzieć, że taki koncert w planach oczywiście jest.
1: To dobrze. A zatem jak będzie data, o wszystkim się dowiecie.

0: To były piosenki Haliny Mylenkowej z zespołem Śląsk, a teraz rozmowa z reżyserką serii dokumentalnej o przebojach w Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Podczas jubileuszu dziesięciolecia Muzeum Polskiej Piosenki premierę miało 10 nowych odcinków.
2: Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju.
1: Myślę też po sobie troszeczkę, jako człowieku, który z jednej strony zrobił sporo wywiadów z muzykami i artystami, sam jest dosyć dużym gadułą i jak znam życie, czy kiedy się zaprasza różne osoby pracujące z artystami przy teledyskach, przy piosence, kompozytorów, muzyków, przyjaciół, to najczęściej tych opowieści o tej historii danej piosenki jest bardzo, bardzo dużo. No i tutaj na pewno trzeba zrobić tego taką esencję. Jest to trudna praca pod tym względem.
2: To była najgorsza część tej pracy. Ja kocham być na planie, uwielbiam. Uwielbiam również montaż. Tu miałam okazję pracować z bardzo młodą, debiutującą montażystką, która prywatnie jest moją córką, ponieważ to była bardzo oszczędna produkcja. Potem jeszcze kończył te odcinki zawodowy montażysta, zgrywał dźwiękowo i tak dalej. Natomiast myśmy tak naprawdę tą część merytoryczną, no to było straszne.

0: straszne. Na szczęście jest coś takiego jak transkrypcja. W 2013 roku ja pamiętam, że myśmy bardzo długą pracą było spisywanie tych wywiadów, bo tak też pracował pierwszy reżyser Tomasz Knitel. Zatrudnił osoby, które spisały wszystkie wywiady i on dopiero pracował na tekście pisanym. Ja miałam to łatwo, że ja to po prostu wrzuciłam do transkryptora. Wyskoczyły mi te teksty, no i drogą eliminacji, układanie, a tutaj też naprawdę świetnym recenzentem i jakby osobą, z którą mi się fenomenalnie pracowało, była moja właśnie córka, 23-letnia, która na to patrzyła zupełnie inaczej niż ja, bez sentymentu. Ona się po prostu chciała dowiedzieć, o co chodziło, jak powstały te piosenki. I ona mówiła tutaj, bo było śmieszne, bo ona nie mówiła do mnie, mamo, tylko pani reżyser. Więc tutaj była ogromna pomoc, ale rzeczywiście ten wybór tych wypowiedzi, żeby one się dopasowywały, żeby to dołożyć, żeby to zgrupować tematycznie, żeby to było lekkie i żeby to było jeszcze dowcipne, jak się da, no to była najtrudniejsza część tej pracy. Nie najgorsza, bo potem jak zobaczyłam efekt, jak to zostało zmontowane i potem jak Magda dołożyła do tego materiały archiwalne, no to wielka frajda. To wielka frajda. Właśnie siedząc teraz na widowni z Magdą Turowską, która ze mną robiła ten ostatni sezon, powiedziałam do Magdy, Magda, robimy następny sezon, choćby i za darmo, a Magda mówi zawsze.
1: No i mnie to przyznaję nie dziwi, bo to rzeczywiście jest ogromnie wciągające i to widać po tym, jak wielką oglądalnością cieszy się ta seria, bo rzeczywiście to, co się udaje, to połączenie z jednej strony dużej wiedzy, czyli rzeczywiście dowiadujemy się takich rzeczy, których najczęściej o tej piosence nie wiemy. Dotyczyć to może tekstu, albo bardzo często kontekstu, że nam się wydaje, że piosenka była o miłości, a jednocześnie był tam jakieś ukryte drugie dno, albo miała kontekst polityczny. Bardzo wiele jest takich różnych ciekawostek i tego wszystkiego się dowiadujemy. I czasami przebój, który dobrze znamy, śpiewamy go od wielu lat, nagle ukazuje nam się w zupełnie nowym świetle, a do tego myślę, że plusem są też te archiwalia. To też jest mrówcza praca, bo to nie tylko wyciągniemy teledysk, albo czasami są fragmenty koncertów, jakieś zdjęcia i też trzeba umiejętnie to zmontować, dotrzeć do tego, gdzie to jest, w jakim archiwum.
0: I to jest najprzyjemniejsza część tej pracy. Szukanie archiwów to jest w ogóle moja pasja. Jak ja byłam szefową kanału Rozrywka, to od razu powiedziałam, że ja będę wykorzystywała coś cudownego, co jest za darmo, czyli zasoby archiwalne telewizji polskiej. I naprawdę, ale to trzeba umieć szukać. Ja robiłam wideotekę dorosłego człowieka z Marią Szabłowską i Krzysztofem Szewczykiem. Wtedy się nauczyłam tych archiwaliów szukać. Potem wyszkoliłam kolejne osoby. Tutaj pracowała przy tym cyklu Ola Kuczewska, która jest fantastyczna w te klocki. Prywatnie siostrzenica Rudiego Schuberta. Przypadek? Nie sądzę.
1: No tak, a Rudy Schubert przyznaje tak od wielu, wielu lat jakoś cicho o Rudim Schubercie, jego piosenkach też pewnie warto byłoby przypomnieć, chociaż zakładam, że Monika Dziewczyna Razownika chyba była, prawda? Jak pamiętam dobrze.
0: Proszę mi wierzyć, że ze 143 piosenek, nie pamiętam wszystkich, Rudy na pewno był, pojawił się w którymś sezonie, bo pamiętam, że był nawet tutaj w Opolu, potem przy promocji kolejnego sezonu. Pierwszy albo drugi sezon, jakoś tak to wyglądało. A Rudy teraz jest pogodnym emerytem, mieszka na swoich ukochanych Kaszubach, ma piękną agroturystykę i patrzy na nas z miłością z daleka.
1: No tak, to ja pozwolę sobie w imieniu, mam myślę też słuchaczy Radio Opole, serdecznie pana Rudiego Schuberta pozdrowić. Więc drodzy państwo, wszystko wskazuje na to, że będzie, dobrze będzie, cały czas będziecie mieli coś nowego, będziecie mieli co oglądać i jak słyszeliście, nawet za darmo, nowa seria na pewno powstanie. Ja bardzo jestem tym wzruszony i poruszony i trzymam kciuki i trzymam za słowo oczywiście.
0: Tak, ja też trzymam. Trzymajmy, im więcej nas będzie trzymało, tym będzie większa szansa, że to powstanie.

0: Wysłuchaliście Marylii Rodowicz i Lady Punk, a to dlatego, że wystąpią niedługo w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a więc obok Muzeum Polskiej Piosenki. Maryla Rodowicz, Niech Żyje Bal, 13, a 18, 45 lat Lady Punk. No a teraz wracamy do tego, co w Muzeum Polskiej Piosenki będzie i to też już niedługo, o czym opowiedział mi Mateusz Torzecki.
1: Tak jest, już w listopadzie zaprosimy Państwa na wystawę, która będzie poświęcona w całości Jerzemu Połomskiemu. To jest, drodzy Państwo, rzecz niezwykła, ponieważ gdy pożegnaliśmy pana Jerzego, skontaktowała się z nami jego menadżerka, która była jego spadkobierczynią i przekazała do Muzeum Polskiej Piosenki właśnie wszystkie pamiątki związane z Jerzem Połomskim. W wyniku tego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu jest w tej chwili jedyną instytucją w Polsce, która ma te pamiątki związane z tym wielkim, fantastycznym artystą. No i rzeczywiście w listopadzie szykujemy się na taką wielką wystawę, którą chcemy Państwu zaprezentować. I tutaj też ciekawostka. Autorem scenografii tej wystawy będzie Krzysztof Miruć, czyli znany architekt, a poprosiliśmy go o to nie przez przypadek, ponieważ taki dom letniskowy Połomka Jerzego Połomskiego został właśnie przez niego kupiony, jeszcze gdy pan Jerzy Połomski był z nami. No i chcieliśmy tak symbolicznie też zaproponować mu to. On w dowód wdzięczności właśnie też za to, że pan Jerzy okazał mu tyle wspaniałomyślności, z wielką chęcią przyjął tę propozycję, no i będzie ją projektował. Mamy już zresztą te wstępne projekty, możecie Państwo w internecie zobaczyć, ponieważ pan Krzysztof je w internecie zamieścił, więc zapowiada się naprawdę bardzo, ale to bardzo niezwykła wystawa.
0: No tak, a słuchacze Radio Opole, zwłaszcza słuchacze Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, którą mam przyjemność dla Was prowadzić, pamiętają wielkie sukcesy Jerzego Połomskiego, który jeszcze o nich, przypomnę, wiedział, bo jeszcze wtedy był wśród nas i naprawdę wiem od jego fanklubu, od osób, które się z nim kontaktowały, że było to dla niego bardzo, bardzo wzruszające, że te jego utwory ciągle żyły, że były przypominane, że ludzie na nie głosowali, ale też powiedzmy wprost to, że, bo to są kolejny przykład, kolejne pamiątki, które trafiają, ja myślę, że to jednak jest ogromne zaufanie do Muzeum Polskiej Piosenki, do pracowników, do tego, że to nie trafi po prostu do magazynu, ale rzeczywiście realnie jest to miejsce w Polsce w tej chwili, gdzie tę spuściznę, tę historię polskiej muzyki rozrywkowej na pewno będzie ona kultywowana, będzie zadbana i z tego będą mogły korzystać polskie pokolenia i to myślę jest ogromny wyróżnik dla muzeum i dla Was jako pracowników.
1: Tutaj doskonałym przykładem jest to i Witku w ogóle bardzo dziękuję za te wszystkie słowa z tego powodu, że w 2018 rzad pierwsza taka wystawa, którą robiliśmy, poświęcona jednej postaci polskiej estrady, Urszuli Siepińskiej, cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że udało nam się nawiązać na przykład relacje z Urzędem Miasta Poznania. Mówię o tym mieście nie przez przypadek, bo to rodzinne miasto pani Urszuli. I już w roku 2020, tym trudnym roku pandemicznym, udało nam się dzięki staraniom pokazać również wystawę, którą pokazywaliśmy w Opolu, w jej rodzinnym mieście. Więc tak, to jest też nasze zadanie, że my, gdy dostajemy te zbiory, staramy się je pokazywać. Tutaj też dobrym przykładem jest to, że gdy mieliśmy okazję wraz z Michałem Fogiem, prawnukiem Mieczysława Foga, to mówię z tego powodu, że rok 2026 jest również pod patronatem między innymi 125. urodzin Mieczysława Foga. Drodzy Państwo, to było tyle fantastyczne, że prawnuk zgodził się z nami zrobić tę wystawę, a chwilę później mieliśmy okazję ją pokazać zarówno w Warszawie, jak i w Białymstoku. Więc rzeczywiście pewnego rodzaju zaufanie dla tej instytucji, która znajduje się w stolicy polskiej piosenki, jest już na takim poziomie, że inne instytucje również chcą z nami współpracować, za co bardzo dziękujemy. I to też pokazuje, że polska piosenka i jej wartość jest nie do przecenienia i otwarcie muzeum w roku 2016, przypomnę tylko, że instytucja działa już od roku 2007, sprawiła, że no te 10 lat cały czas umacnialiśmy naszą, nie chcę użyć słowa markę, ale naszą pozycję w świecie muzealniczym i mam nadzieję, że to też sprawi, że nasze wystawy, które cieszą się takim powodzeniem, będziemy mogli pokazywać w innych miejscach kraju.
0: O tak, ja mogę dodać tylko też z własnego doświadczenia i patrząc na te wspólne inicjatywy, które również z muzeum jako Radio Opole podejmujemy i chociażby niedawno wydana także przy współpracy z GAD Records płyta kolejna z festiwalu opolskiego, tam jest, drodzy Państwo, tyle perełek, tyle nazwisk, które warto byłoby przypomnieć i o których warto byłoby robić spotkania. Ja myślę i mam nadzieję taką, i pewnie tak już jest, za chwilę to Mateuszu potwierdzisz, że naprawdę coraz więcej spadkobierców i ludzi, którzy mają jakieś pamiątki, wspomnienia, będzie się do Was zgłaszało.
1: Bardzo na to liczymy i rzeczywiście w ostatnich latach zgłaszają się do nas spadkobiercy. Niestety, tak, drodzy Państwo, to wygląda, że duża część artystów, których podziwialiśmy, czy to w latach 60. czy 70., no nie ma już ich z nami. Natomiast to, o czym, Witku, też wspominałeś, nie chcemy mieć takiej sytuacji i Państwo też by pewnie tego nie chcieli, żeby te pamiątki no, znajdowały się w jakichś magazynach, żeby nikt nie miał do nich dostępu. My też oczywiście znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, nasza wielkość no, nie zmieni się, nie będziemy mieć więcej metrów kwadratowych. Natomiast to, że właśnie mamy salę wystaw czasowych, że mamy takie cykle jak chociażby eksponat miesiąca. Staramy się za każdym razem te rzeczy przypominać. Tutaj też na dowód, bo wspominałem o tej no, pierwszej artystce, która zgłosiła się do nas z tak olbrzymią liczbą pamiątek, czyli Urszula Sipińska. Pani Urszula we wrześniu obchodzi urodziny. I to dla nas jako pracowników w muzeum jest zawsze oczywiste, że jeżeli robimy eksponat miesiąca, to wrzesień jest zawsze zarezerwowany dla pani Urszuli. No i rzeczywiście teraz we wrześniu będziemy pokazywać przepiękną karykaturę autorstwa Eryka Lipińskiego, który no, nakreślił tak naprawdę w kilka chwil Urszulę Sipińską w takiej charakterystycznej pozie. No i mam nadzieję, że to będzie dla Państwa też bardzo atrakcyjne z tego powodu, że przypominam, że Eryk Lipiński był też pomysłodawcą Muzeum Karykatury, którego zresztą szefem do swojej śmierci był i to jest muzeum, które znajdziecie Państwo w Warszawie.
0: O tak, i do tego muzeum rzeczywiście zachęcam, to raz, i do odwiedzania Muzeum Polskiej Piosenki również, bo i niedługo nowa wystawa, i eksponat miesiąca, i naprawdę można to spędzić bardzo, bardzo miło czas. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.

No i pewny fakt to też to, że poza Marylą Rodowicz i Lady Punk jubileusz 50-lecia na scenie obchodzić będzie również Kombi, które też wystąpi we wrześniu. Niedawno na scenę zaprosili Michała Szpaka. Oj, powiem, że chciałbym i jestem bardzo ciekaw, czy Michał Szpak gościnnie pojawi się także w Opolu. Inna sprawa, że nagrał utwór Maj, posłuchamy go za chwilę, który moim zdaniem ma w sobie taką nutkę Kombi. Michał Szpak, Kombi, ja życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Zegary w całej Polsce odliczają już ostatnie sekundy, które dzielą nas od 20, a to oznacza, że w Radio Opole, jak zawsze o pełnej, czas na najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Mieszkańcy Komorna nadal nie mogą w pełni korzystać z wodociągu.
1: Czeski film, też na błyn, nikogo to nie obchodzi.
0: NASK ostrzega przed dezinformacją po incydentach w Niemczech, a na Itaka Arenie trwają przygotowania do piątkowego koncertu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaczynamy je od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Jak przekazał Radiu Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, doszło tam do zderzenia motocykla i samochodu osobowego, w wyniku którego poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu wciąż pracują służby.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: To już 137 dni, od kiedy mieszkańcy Komorna nie mają wody zdatnej do picia. Od wykrycia w wodociągu pestycydu chloropiryfos woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Mieszkańcy, z którymi dziś rozmawiał Witold Woźtak, załamują ręce.
3: Pół roku to trochę za długo, żeby sobie z takim czymś nie poradzić.
4: W tym się robi. Kąpię się i się pierze. Bo takiej wody nanosić do kąpieli i do prania to trochę by było za przykro, nie? Byśmy musieli beczkowo mieć ko domu.
1: Pół roku się nikt nie daje rady. Nikt nic nie wie. Czeski film. Też na błyn. I nikogo to nie obchodzi. Teraz tam coś pompują.
3: Ale to czyszczenie to jest co jakiś czas i to żadnego
1: to,
3: efektu.
1: Co to daje? Nie ma efektu żadnego. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze na świecie takie coś jest.
5: Już nam brakuje słów na to wszystko. Większość osób używa wody do kąpania, zmywarkę włączyć.
6: Podobno we wsi wszyscy wiedzą, czy ja to sprawka.
5: Tak, to jest prawda. Każdy niby wie, ale wszystko jest cichosza.
0: Wicewojewoda Piotr Pośpiech informuje, że w próbkach pobranych w piątek nie stwierdzono pestycydu, więc można zacząć procedurę przywracania wody. To jednak potrwa, bo inspektor sanitarny musi wydać osobną decyzję dla każdego domu.
7: On musi mieć wyniki badań. Stwierdzamy, gdzie możemy od razu włączyć wodę i pozwolić na jej spożywanie, a gdzie na przykład wystąpi przekroczenie. Jeżeli wystąpiło przekroczenie, to znaczy, że w instalacji wewnętrznej gdzieś się związek utrzymał i trzeba instalację wewnętrzną wypłukać.
0: Zmieniamy temat. W internecie pojawiają się nieprawdziwe wpisy dotyczące incydentów w Niemczech. Chodzi o atak dronowy w Lipsku, znalezienie ładunków wybuchowych przy elektrowni i wybuch na dworcu w Augsburgu. Ewelina Włodarczyk z NASK tłumaczy, że narracja skupia się na obarczaniu winą obywateli Ukrainy.
8: Bardzo szybko widzieliśmy przekazy dezinformacyjne. Sugerowano, że to Ukraińcy odpowiadają za te incydenty. A dlaczego? Żeby nas wciągnąć do wojny. To jest taka główna linia narracyjna, którą my widzimy.
0: Śledczy ustalili tożsamość odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji w Lipsku. To dwóch Rosjan mieszkających na Łotwie i Białorusi.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Kobieta została prezydentem Estonii. Jest nią Ille Madise. Więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
9: 51-letnia Ille Madise jest prawniczką. Od 2015 roku pełni funkcję kanclerza sprawiedliwości, a wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Komisji Konstytucyjnej Parlamentu i jako doradczyni prawna prezydenta. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zasłużyć na to zaufanie, zapewniła po wyborze. Urząd prezydenta obejmie 12 października, zastępując Alara Karisa, który nie ubiegał się o reelekcję. Ille Madise będzie drugą kobietą na stanowisku prezydenta Estonii. Pierwszą była Kersti Kaljulaid. W Estonii głowę państwa wybiera w tajnym głosowaniu parlament. Jeżeli w trzech turach nie zdoła tego zrobić, decyzję podejmuje kolegium elektorskie. W jego skład wchodzą parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów.
0: I wracamy do regionu. Na Itaka Arenie w Opolu trwa budowa sceny przed piątkowym koncertem W Górę Serca, na którym wystąpi DJ Padre Guilherme. Prace rozpoczęły się zaraz po wczorajszym meczu Odry, mówi wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu Przemysław Pytlik.
10: Po pracy greenkeeperskiej weszła ekipa z podestami, które mają zabezpieczyć murawę. Trwa budowa sceny, później wjeżdża nagłośnienie, efekty świetlne. W nocy z czwartku na piątek będą ustawiane światła. Próba generalna będzie za dwa dni. Nie ma wątpliwości, że przejdzie bez najmniejszych zakłóceń.
0: Na początek tego wydarzenia pojutrze o 17.30.
2: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl.
0: 19 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Dziś w nocy temperatura spadnie miejscami do 13 stopni. Synoptycy IMGW zapowiadają także dla naszego regionu przelotne opady deszczu. Możliwe też burze, w czasie których spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Popadać przelotnie może także jutro w ciągu dnia, a na termometrach maksymalnie 23 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Pamiętasz tę piosenkę?
12: Jesteś legendą.
11: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
13: Kiedy przyjedzie tata?
14: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
13: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
15: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
14: O nie, proszę, nie.
13: Co się stało? Gdzie jest tata?
16: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Więcej Kultury w Radiu Opole. Dzisiaj o rozwijaniu umiejętności literackich. Warsztaty literackie będzie prowadzić w Opolu najbliższy weekend Małgorzata Reimer, która jest reportażystką, pisarką, autorką głośnego reportażu Błoto słodsze niż miód, za który otrzymała paszport polityki. Ma na koncie także inny bardzo interesujący książkowy reportaż Bukareszt, kurz i krew. Jest autorką także m.in. zbioru opowiadań pod tytułem Ciężar skór, a debiutowała powieścią Toksymia. Będzie prowadzić w Domu Sztuki Żar warsztaty poświęcone właśnie rozwijaniu literackich umiejętności i za moment porozmawiamy z autorką i z animatorką kultury prowadzącą Dom Sztuki Żar w Opolu, Agnieszką Kanią. Będziemy o tym literackim warsztacie, jak go budować, czym on jest, z czego wynika, jakie się wiążą też wyzwania, może pokonywanie własnych ograniczeń jest ważne i potrzebne do tworzenia literatury. O tym dzisiaj też będziemy mówić.
1: Więcej kultury.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o budowaniu warsztatu literackiego w nawiązaniu do ciekawych warsztatów, które będą odbywać się w weekend w Domu Sztuki Żar w ramach cyklu Zuchwały wychodząc z kręgu. Dzisiaj w studiu są ze mną Małgorzata Reimer, pisarka, reportażystka, i Agnieszka Kania, prowadząca Dom Sztuki Żar w Opolu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry Państwu, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tej inicjatywy i w ogóle takiego pomysłu właśnie na rozwijanie umiejętności pisarskich, literackich. Na ile można się tego nauczyć, a na ile to jest kwestia talentu? Jak to postrzegacie?
3: Na pewno to dobrze mieć talent. Natomiast to, co jest ogromnie ważne w pisaniu, to świadomość tego, co piszemy i jak piszemy i jak bardzo jesteśmy blisko tekstu i w ogóle logiki tekstu. Ja jako 20-latka uczestniczyłam w warsztatach pisania na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania prowadzonych przez Nataszę Gerkę. I naprawdę to był punkt zwrotny w moim życiu. To znaczy po raz pierwszy podczas dwutygodniowych warsztatów w taki sposób obcowałam ze słowem, że zaczęłam rozumieć, że każde słowo ma rdzeń swojego sensu i pisząc musimy w jakiś sposób nizać te rdzenie na siebie, jakby trzymać się istoty słowa. I pamiętam, że podczas tych warsztatów po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, jak wielkie są różnice pomiędzy czasownikami, które mają bardzo podobne brzmienia. Że w momencie, kiedy ktoś na przykład używa słowa chwycił, albo dotknął, albo wszystkie te takie bardzo precyzyjne słowa, które idealnie dotykają, powiedzmy, istoty tego, co chcemy przekazać. Pamiętam, że te warsztaty to była dla mnie suma takich małych olśnień, nawet jak opisywać kolor, albo jak opisywać faktury, jak bardzo można upiększyć tekst, jak bardzo można piętrowo budować znaczenia. I to był przełom, ponieważ ja pisałam różne słabe rzeczy, które lądowały w szufladzie, a warsztaty z Nataszą po raz pierwszy dały mi taki, powiedzmy, taki rodzaj samoświadomości, ale też dystansu, że mogłam napisać Toksymię, czyli swoją pierwszą książkę, którą opublikowałam, gdy miałam 24 lata. Więc dobre warsztaty naprawdę pozwalają osobom utalentowanym zrozumieć, że samo pisanie jest pewnym warsztatem, pewną konstrukcją i że mamy określone narzędzia i musimy nauczyć się, jak ich używać.
4: Bardzo to pięknie powiedziałaś. Myślę, że wielu z nas uczy się pisania czytając. Zadie Smith powiedziała, że każdy, kto czyta, kiedyś zacznie pisać. I mnie się bardzo podoba, jak mówisz o kolorze, to natychmiast mam przed oczami książki Marka Zagańczyka, Karpińskiego Wojciecha i Zbigniewa Herberta. Natychmiast widzę Martwą naturę z wędzidłem i od razu przypominam sobie słowa, które były użyte w tamtych książkach. A teraz akurat wzięłam do ręki, miałam w rękach ostatnią książkę Marka Zagańczyka. To jest Nokturn śródziemnomorski i on porusza się do wyjeżdża do Włoch, swoich ulubionych Włoch i idzie śladami tych samych obrazów i rzeźb, które opowiadał już wiele razy, czy to w tej cyprysowej drodze, znaczy już nie pamiętam dokładnie tytułów, zawsze mi się mylą, ale opowiada te same obrazy i rzeźby, które znamy z Muratowa, z opowieści Muratowa, czy Herberta, ale opowiada w inny sposób, bo tak jak powiedziałaś, Gosiu, pewnie używa swoich słów, samo swoich słów i dlatego ta opowieść, mimo tego, że dotyka, nie wiem, Belliniego, że zagląda do krypty Medyceuszy we Florencji, to jednak to jest jego opowieść. Więc wydaje mi się, że możemy się uczyć od tych, którzy piszą, ale cudownie jest pójść na warsztaty, bo ja akurat byłam na warsztacie prowadzącym literackim, takim twórczego pisania, które prowadziła Małgorzata Reimer i bardzo Państwa zachęcam do śledzenia, kiedy, gdzie i kiedy są takie spotkania, dlatego, że to jest coś, co jest czymś więcej niż czytaniem, i bo wtedy, kiedy nam się wydaje, że zrozumieliśmy, jak się pisze. Dlatego, że osoba, która w tym tworzywie się tak świetnie porusza, która potrafi ze słów kształtować rzeźby, te rzeźby, które są książkami, opowieściami, potrafi też podpowiedzieć, jakich używać narzędzi właśnie, jakiego dłuta i gdzie przyłożyć dłuto, czyli jakie słowo wyciągnąć z tego tekstu, żeby on zaczął żyć tak jak po michelangelowsku.
0: To jest też ciekawe w ogóle budowanie i tworzenie takiego spotkania, które ma rozwijać zainteresowania, warsztat literacki. Jak stworzyć warsztaty, które będą dobre i angażujące dla uczestników?
3: Tak naprawdę dobre warsztaty dzielą się na dwie części. Pierwsza część to jest trochę budowanie zaufania i więzi z uczestnikami. I jeżeli mamy różnego rodzaju w sobie napięcia, które gdzieś ograniczają naszą wyobraźnię, to poluzowywanie tych napięć. I ja zupełnie inaczej pracuję, kiedy mam uczestników warsztatów non-fiction, bo jednak wydaje mi się, że non-fiction jest dużo bardziej jednak... to są bardzo konkretne wskazówki, które od razu można użyć do tekstu, pokazać na tekście. To jest, powiedzmy, dużo bardziej praca, która opiera się na pewnych ustalonych ramach i gdzieś oczywiście moim celem podczas tego procesu jest znalezienie na dodatku, to znaczy szukanie z uczestnikami tych wszystkich warstw, które sprawiają, że reportaż staje się czymś więcej niż po prostu reportażem. To jest jedna część. A druga kwestia to jest wtedy, kiedy prowadzę warsztaty z fikcji i wtedy moim zadaniem jest dotarcie do takiej głębi wyobraźni uczestników. I to nie jest proste. Tak jak powiedziałam, zaczynamy od budowania jakiejś takiej relacji, czegoś w rodzaju więzi, tworzenia skojarzeń. Ja muszę sprawić, żeby uczestnicy w swojej głowie zaczęli tworzyć skojarzenia, żeby po prostu puścili trochę wodze wyobraźni, żeby zaczęli czerpać ze swoich wspomnień i żeby też na jakimś poziomie robili to i świadomie, i nieświadomie. To znaczy, żeby mieli w sobie ten rodzaj takiej energii, która prowadzi w procesie pisania, a jednocześnie, żeby wiedzieli, co robią i dlaczego. Więc pierwsze to jest właśnie takie docieranie do tych wszystkich warstw, które są w nas, a z których tworzy się opowieść, czy tworzy się jakaś impresja, bo będziemy też na tych warsztatach naszych w sobotę i niedzielę pisać prozę poetycką, jakieś krótkie formy, generalnie małe teksty, ale pisanie jest, oprócz tego, że bardzo opiera się na wyobraźni, jest bardzo procesem, który pochodzi z ciała, więc ja muszę moim uczestnikom dać, powiedzmy, stworzyć taki klimat, czy dać narzędzia, żeby uruchomiło im się ciało i żeby uruchomiły im się wspomnienia ciała. I w momencie, kiedy to się staje, to już potem przychodzi kolejna warstwa, czyli szukanie takich słów, takich opowieści, takich obrazów, które najlepiej oddadzą to, co jest zapisane właśnie w tej pamięci zmysłów.
0: To za momencik może wrócimy do naszej rozmowy. Zapytam też Agnieszkę Kanię o to samo, budowanie warsztatów literackich i rozwijanie tych umiejętności właśnie w audycji Więcej Kultury. To za chwilę.

0: I powracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj w studiu, przypomnę, Małgorzata Reimer, reporterzystka i pisarka, a także Agnieszka Kania, która jest animatorką kultury, prowadzi Dom Sztuki Żar w Opolu, także zajmuje się pisaniem i była uczestniczką też wielu warsztatów literackich, więc chciałam cię zapytać o to, jak się buduje taką dobrą, otwierającą twoim zdaniem atmosferę, która sprzyja temu, żeby rozmawiać o pisaniu i żeby próbować pisać.
1: Wydaje mi się, że ważny jest po prostu dom. Dlatego też ten Dom Sztuki Żar nie od parady ma takie imię, bo w domu przy stole inaczej się pisze niż w klasie lekcyjnej. Więc wydaje mi się, że w miejscu, które jest przyjazne, które ma taką atmosferę, która sprzyja rozluźnieniu, ale przede wszystkim zaufaniu i tworzeniu bliskości, takie warsztaty mają większą szansę powodzenia. Ale myślę, że najważniejsze, ja się bardzo mocno wsłuchiwałam, z taką uważnością słuchałam tego, co mówi Małgosia i chciałabym się do tego odnieść, dlatego że to, jak mówisz o tym, jak się pisze z ciała, to od razu wyobrażam sobie taką rzeźbę marmurową, która leży zaklęta w tym marmurze i wyobraźnia tego, który wchodzi i ogląda tę rzeźbę, potrafi ją poruszyć. I teraz opowiem Państwu niedawne moje właśnie skojarzenie, takie poruszenie, które wywołały rzeźby Michała Anioła. Może się wydawać to zupełnie naturalne. Każdego nas Michał Anioł porusza, ale zeszłam do krypty właśnie Medyceuszy we Florencji. Tam się schodzi po kilku takich wysokich schodach i krypta jest okrągła, więc podróżni, bo to zazwyczaj są podróżni, to rzadko kiedy są miejscowi, a tę podróżność widać po ubiorze i po sposobie wypowiadania się, wyrażania się i po językach, które krążą po tej krypcie. Więc krążą po krypcie i języki, i podróżni, i różne stroje, i różne twarze. I w jednym miejscu, i są w tej krypcie oczywiście nieruchome rzeźby, rzeźby Michała Anioła, to są rzeźby upamiętniające Ludwika i Juliana Medyceusze. To są rzeźby spadających strumien, które przypominają takie małe domki na przedmieściach miasta. Rzeźby spadających ludzi. Ci ludzie uosabiają, bo to są personifikacje nocy i dnia, brzasku i zmierzchu i oni spadają z tych strumien. A ludzie, ci, którzy są żywi, kręcą się w kółko i tylko jedna osoba jest nieruchoma, a tą osobą nieruchomą jest dziewczynka, która w ogóle nie zwraca uwagi na rzeźby. To jest dziewczynka kaleka, która siedzi w wózku inwalidzkim i która została tu przyprowadzona przez być może matkę, być raczej opiekunkę, bo jest to białoskóra kobieta, dziewczynka jest czarnoskóra. Ona też, podobnie jak te rzeźby spadające, zsuwające się strumien, ona też zsuwa się ze swojego wózka inwalidzkiego i śpi. Z kącików ust toczy się ślina, oddycha nierówno i nikt na nią nie zwraca uwagi. To jest jeszcze jedna rzeźba. Aż do momentu, kiedy musi wyjść z krypty. I nagle zdajemy sobie sprawę, że są tu tylko schody. I z tych schodów wysuwa się winda i ta dziewczynka jest wprowadzona, wtoczona w tym wózku na tą właśnie windę i powoli, jakby windą do nieba, jakby w niebo wstąpiła, wynurza się z krypty. I to jest obraz, który, to jest to, o czym mówiłaś, Gosiu. Nagle ożywa twoje ciało, ożywa to, co się dzieje dookoła. Pojawiają się słowa, które potrafią to opowiedzieć, które potrafią to przedstawić Państwu.
0: Dlaczego ludzie, którzy przychodzą na warsztaty, chcą pisać? Czy oni się dzielą z wami taką swoją potrzebą? Z czego ona wynika? Czy za tym idzie jakiś właśnie konkretny cel, konkretny pomysł na siebie? Czy jest to po prostu takie doświadczenie samo dla siebie istotne i ważne?
2: Ja myślę, że każdy ma jakieś swoje indywidualne motywacje i z reguły nie pytam uczestników, dlaczego przyszli. Po prostu cieszę się, że są. To, co robię, to staram się uświadamiać uczestników, że po pierwsze pisanie jest trudne, po drugie rynek jest bardzo trudny. I myślę, że zwłaszcza teraz, kiedy okazuje się, że AI pisze dużo lepiej niż wielu z nas, no sytuacja pisarzy jest w tym momencie bardzo trudna. I nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy w ciągu najbliższych 2-3 lat, bo już wiemy, że książki AI zalewają rynek i to będzie miało bardzo duże przełożenie na sytuację pisarzy. I dlatego wydaje mi się, tak ważne są te warsztaty. No bo warsztaty są przecież spotkaniem, doświadczeniem, wymianą myśli i też takim głębokim procesem wejścia w swoje ciało i wydobycia z tego ciała wspomnień, opowieści, szukania słów. Jakby to wszystko

0: do wszystkiego, co nas czyni ludźmi. Więc wydaje mi się, że to, co jest w ogóle w takich warsztatach najcenniejsze i to, co ja staram się, to do czego staram się zaprosić uczestników, to jest taki proces, gdzie oprócz tego, że piszemy różne rzeczy i powstaje jakiś tekst, to dzieje się jeszcze coś więcej. To znaczy spotykamy się ze sobą, spotykamy się ze swoimi wspomnieniami, spotykamy się z jakąś opowieścią o sobie, znowu ją odtwarzamy na potrzeby warsztatów, a jednocześnie przeglądamy się w opowieściach innych, w doświadczeniach innych. Nawet jeżeli mamy jakiś jeden zadany temat, to wszyscy czytamy sobie po kolei teksty, które powstały i one też są w jakimś dialogu ze sobą i one też po prostu coś o nas mówią. I to wszystko gdzieś tam głęboko, oprócz tego, że jest pewnym, powiedzmy, ćwiczeniem, zabawą, strategią, żeby pobudzić swoją wyobraźnię, jest także taką opowieścią, żeby wejść jak najgłębiej w siebie, w ja, ale też w nas wszystkich jako grupa, jako pewna taka energia czy symbioza, którą tworzymy między sobą. Więc jakbym miała powiedzieć w ogóle, dlaczego ja lubię warsztaty i dlaczego chciałabym, żeby moi uczestnicy lubili ten proces, to jest właśnie ta suma mikroodkryć, która dzieje się poprzez te wszystkie wymiany obrazów, znaczeń, historii, dowcipów, anegdot, tych czasem pojedynczych zdań, które się pojawiają, które mają w sobie absolutnie piękno poezji, czy jakichś takich właśnie wspomnień, które są przywoływane i mają jakieś wiele poziomów, wiele wymiarów. To jest to wszystko, co jakby nie zakładamy, że to się stanie, a to się zawsze dzieje. Z jakąkolwiek bym nie miała grupę, zawsze po wyjściu z takich zajęć mam poczucie, że się czegoś nauczyłam, że się czegoś dowiedziałam, że gdzieś tam dotknęliśmy czegoś bardzo ważnego i bardzo to lubię.
1: Tak się zastanawiam, bo najczęściej, kiedy myślimy, to myślimy poprzez język. Być może da się też myśleć w jakimiś innymi rejonami niż językowymi, ale też zastanawiam się, czy właśnie to nie język najbardziej określa człowieka, te słowa, zdania, to, co potrafi pochwycić, co staje się jego myślami, właściwie go najbardziej konstytuuje.
0: No, ja mam coś takiego, że mi się wydaje, że jednak bardzo myślę obrazami, że dopiero jakby pod wpływem sumy pewnych obrazów pojawiają się u mnie jakieś takie konstrukcje językowe, że zawsze nawet gdy myślę o jakiejś historii, to one wypływają od obrazu, od jakiejś postaci, sylwetki, którą gdzieś tam sobie wyobrażam i dopiero potem jakoś znajduję język, żeby opisać to, co widzę. Na przykład w tej chwili po prostu, ponieważ mam duży kryzys, jeśli chodzi o pisanie, to zaczęłam pisać bajkę. I to jest cudowne, bo w mojej wyobraźni mogę się przenieść do świata tych wszystkich stworzeń, do tej rzeczywistości. I dopiero jakby, jak już mam taki setting, jak już mam bardzo dobrze wyobrażoną w głowie lokalizację i widzę te wszystkie pojedyncze figurki, które gdzieś tam w sobie, gdzieś tam między sobą są w interakcji, dopiero potem zaczyna się narracja i zaczyna się dialog i one dopiero wtedy wchodzą w dialog. Natomiast to myślenie zdaniami językowe oczywiście też jest bardzo interesujące, ale chyba chciałabym na tych warsztatach pracować przede wszystkim na obrazie, na wyobraźni i dopiero potem jakby z tego doświadczenia obrazów, wspomnień, jakichś takich nawet fotografii stopklatek, dopiero żeby na tej żyznej glebie obrazu, dopiero żeby z tego wyrastał język i słowo.
2: Ja się uchwycę tego, co powiedziałaś, Gosiu, wcześniej, a mianowicie grupy, bo faktycznie jest to jakiś fenomen. Fenomen, który się tworzy tylko wtedy, kiedy są ludzie tak różni i w różny sposób myślący, piszący, widzący w ogóle świat i chcący z innych czerpać jakby garnców tego świata, dlatego że każdy z nas ma ochotę pisać o czymś innym i wydaje się, że nie interesuje go na przykład jakaś tam inna sfera. I faktycznie ta grupa jest czymś czarodziejskim, bo już wiele razy się spotkałam z tym, że siedzę gdzieś nad kartką w domu i nie mogę ani jednego słowa wydusić z siebie, a jak wyduszę to zdanie, to on jest takie okropne, że nadaje się tylko i wyłącznie do zmiażdżenia, a,

0: a w grupie to jest jakaś taki przepływ, to właśnie o czym mówiłaś, że nie wiem, czy chęć przeczytania potem, czy świadomość tego, że się przeczyta, że świadomość tego, że inni w tym samym czasie tak samo się męczą. W każdym razie jest tak jak w pracowni malarskiej, wydaje mi się, że to jest podobna atmosfera jak w pracowni malarskiej, że spotykają się ludzie, jak chodzimy do tej szkoły artystycznej Żaru na przykład, i w domu nigdy w życiu bym dwie godziny nie siedziała z ołówkiem, a tam z wywieszonym językiem na zewnątrz jednak te dwie godziny się rysuje. Tak samo tutaj, coś powstaje. I te warsztaty też z tego powodu są wspaniałe. Też nie wiemy, kogo spotkamy. Zapisy ruszają na twoje warsztaty. Zapisy ruszyły tam któregoś dnia o 9:05 i o 9:10 już grupa się skończyła. Także już wszystkie miejsca zostały rozdane. Więc widzisz, jesteś tak poszukiwana, tak oczekiwana w Opolu.
1: Tak, ja myślę, że to jest też opowieść o tym, że bardzo potrzebujemy robić rzeczy razem i że nie ma naprawdę lepszego sposobu spędzania czasu niż takie właśnie warsztaty pisania w grupie, w której człowiek czuje się bezpiecznie. Bo też wszyscy jakby nawzajem się napędzają w tym procesie, coś sobie dają. To jest taki bardzo hojny proces względem siebie nawzajem. Także no, jakby ja rozumiem, o czym to jest. Sama chętnie bym poszła na jakieś dobre warsztaty pisania.
0: Ale to też jest tak, że mamy swoje ograniczenia, mamy swoje lęki, że się boimy, że boimy się oceny, że coś wychodzi i nie wychodzi i innym tak samo. Ale bardziej wychodzi w grupie niż w osobności, prawda? Niż sam na sam ze sobą.
2: I za moment kolejna odsłona tej rozmowy. Przypomnę, że w studiu dzisiaj goszczą Agnieszka Kania i Małgorzata Reimer. Za moment powracamy.

0: dzisiaj o warsztatach literackich. Takie odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę w Domu Sztuki Żar w Opolu. Małgorzata Reimer, Agnieszka Kania, przypomnę, dzisiaj goszczą w studiu. Dotknęłyście wcześniej ciekawego tematu, czegoś, co określa się jako kryzys twórczy, kryzys... Wydaje mi się, że to nie tylko w kwestiach literackich można doświadczać w życiu, ale w ogóle, kiedy pewna kreatywność jest wymagana, bywa ciężko, bo właśnie presja chyba nie sprzyja twórczości. Jak na to patrzycie?
1: Nie, absolutnie. Presja nie sprzyja twórczości, aczkolwiek ja jestem taką osobą, że zazwyczaj siadam do pisania jakoś dzień po deadline'ie, jak już dostaję po prostu monitor, że tekst musi się natychmiast ukazać. To jest dla mnie zwykłe największa motywacja, kiedy mam nóż na gardle, ponieważ zawsze mam poczucie, że to nie jest dobry moment, żeby zacząć pisać, że za chwilę jeszcze coś domyślę, jeszcze muszę to trochę przesunąć, bo nie jestem w tej chwili w dostatecznie dobrej formie, żeby pisać. Po czym nagle, jak już siadam do pisania, to po prostu ten tekst jakoś z reguły powstaje dosyć szybko i gdzieś tam okazuje się, że mniej lub bardziej świadomie cały czas ten tekst pisałam w głowie, tylko to nie było takie mocne. Natomiast rzeczywiście to jest fantastyczne pisać w takim bardzo swobodnym procesie, kiedy wszystko jest jakimś poszukiwaniem i drogą, kiedy rzeczywiście nie ma presji i kiedy możemy też, powiedzmy, mamy takie warunki do tego, żeby pisać odważnie i żeby też widzieć, jakie są ograniczenia naszego pisania i próbować je przekroczyć. Jak są dobre warsztaty, a zdarzyła mi się już taka sytuacja, widziałam, który uczestnik potrafi jeszcze lepiej pisać i mogłam go pokierować, w jaką stronę powinien iść. To znaczy, miałam na przykład jednego uczestnika, który upierał się, żeby pisać historyczne rzeczy, ale musiał napisać coś współczesnego. Zrobił to tak znakomicie, że po prostu dostał ode mnie sygnał, żeby bardziej skupił się w ogóle na takich miniaturach opisywania ludzi w różnych sytuacjach, takich nawet codziennych, bo ma taki dar widzenia szczegółów i też opisywania ludzi na przykład poprzez czynności tylko i wyłącznie, czasowniki, w nieoczywisty sposób, że warto, żeby na tym pracował. Więc w ogóle to jest, myślę, dla każdego pisarza jakiś rodzaj wyzwania na całe życie, żeby widział, że potrafi pisać coraz lepiej, że się rozwija, że dociera do jakichś kolejnych warstw w tym pisaniu, że to jego pisanie ma coraz większą głębię. I być może to jest właśnie też jedno z zadań takiego warsztatu, żeby dzięki tym wszystkim umiejętnościom i też dzięki takiemu zrozumieniu, w jaki sposób można wykorzystywać tę pamięć ciała do pisania, żeby to po prostu dawało nam zupełnie nowy i szerszy wachlarz umiejętności, bo to naprawdę jest skrzynka na narzędzie. I naprawdę mamy w sobie różnego rodzaju przełączniki i guziki, możemy je nacisnąć i możemy dzięki temu zobaczyć, że potrafimy pisać dużo bardziej odważnie, groźnie, inspirująco, ale też wywołując emocje innych ludzi, czy jakby pokłady empatii. To wszystko w nas jest, tylko właśnie musimy znaleźć swoje guziki i musimy je ponaciskać.
2: Ja teraz się powiem jako uczestniczka warsztatów, które prowadziła Małgorzata Reimer na studiach Creative Writing na naszym uniwersytecie, ponieważ doświadczyłam tego, o czym mówisz, więc mogę z drugiej strony powiedzieć, jakie są odczucia tych, którzy stoją, siedzą za stołem. Otóż faktycznie tak jest, że mówiłaś, Kasiu, o sztucznej inteligencji, która pisze i ty też, Gosiu, i to są faktycznie... To jest w ogóle, to jest zaprzeczenie pisania, dlatego że te zdania są tak okrągłe, tak oblepione tymi możliwościami sztucznej inteligencji, że one są w zasadzie nie do czytania, dlatego że każda sztuka, czy to jest pisanie, czy to jest malowanie, czy to jest rzeźbienie, czy to jest, nie wiem, wycinanie, ma pazur. jeśli brakuje tego pazura, który może nie jest uchwytny na pierwszy rzut oka, dlatego że on gdzieś tam jest zawłonowany pod tymi okrągłymi myślami, tak jak u Herberta, niby takie wszystko okrągłe, ale gdzieś tam ten przecież czujemy, że tam jest drzazga i wciągamy się właśnie w te okrągłe, przepiękne opowieści, bo one są też najeżone drzazgami, one nas niepokoją. Jest coś takiego, co nie pozwala się oderwać. Ponieważ obserwowałam uczestników warsztatów i widziałam przemianę przede wszystkim w jednym chłopcu, który opowiedział historię swojego dzieciństwa w drużynie harcerskiej. Ja widziałam przemianę może nie samego pisania, bo wtedy jeszcze nie było tego pisania, tylko była opowieść, jak ten chłopiec z takiego zamkniętego człowieka nagle uskrzydla się, nagle się rozpromienia, nagle zaczyna opowiadać, w ogóle używać innych słów do opowieści, których ja nigdy nie słyszałam wcześniej, kiedy się spotykamy przez rok na tych różnych zajęciach, to nigdy nie słyszałam, nawet nie wyobrażałam sobie, że może operować takimi słowami, jakie wyszły z niego podczas swoich warsztatów. A zatem nagle rodzisz się na nowo. To jest nieprawdopodobne, że można się urodzić w czasie warsztatu pisarskiego, ale można. Więc czemu nie?
0: Jeszcze chciałam was zapytać, ten styk literatury pięknej i reportażu. Wojciech Tuchman ostatnio się podzielił taką powieścią, że na spotkaniu swoim autorskim w Ukrainie dostał takie pytanie od czytelnika, dlaczego nie wybrał fikcji, bo przecież fikcją można więcej i głębiej opowiedzieć niż poprzez reportaż. Jak wy na to patrzycie?
1: No ja mam to doświadczenie pisania Ciężaru Skóry, gdzie rzeczywiście mogłam sobie pozwolić na wiele więcej niż w reportażu. Też dlatego, że reportaż ma pewne określone funkcje i też jest zbiór jasnych zasad, jak reportaż pisać. Autoryzując chociażby wypowiedzi bohaterów, czy po prostu jesteśmy ograniczeni ramami samej opowieści, która jakoś dotyka rzeczywistości, jest jakąś formą rzeczywistości, czy jakąś formą prawdy, powiedzmy. A w przypadku Ciężaru Skóry, czyli moich opowiadań, bardzo często moi bohaterowie jakoś się przeobrażają, jakby przestają być ludźmi, albo ktoś tam jest człowiekiem, a potem jest duchem, ktoś jest człowiekiem, a potem jest syreną. No mamy różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają mi zupełnie inaczej kształtować opowieść. Ale jakby z takiego mojego doświadczenia osoby, które publikuję, ludzie dużo lepiej do tej pory reagowali na moje książki reporterskie niż na te książki fikcjonalne. Tak jakbym jednak, jakby lepiej udawało mi się dotknąć czegoś uniwersalnego paradoksalnie w reportażu, a nie w fikcji, mimo że ja sama wolę pisać rzeczy ze swojej wyobraźni.
2: Tylko że Ciężar Skóry, ja czytałam go na wakacjach. Jeśli Państwo nie czytali, to zachęcam do czytania. Nie wiem, czy na wakacjach akurat, bo przeczytałam pierwsze opowiadanie i umarłam. A jak przeczytałam trzecie, to już byłam zakopana głębiej niż Chiny, w takiej jamie i musiałam się jej z niej wydobywać. Rzucałam tą książkę i wracałam, bo to jest taka mocna książka, taka mocna opowieść i ona paradoksalnie jest bardzo taka rzeczywista. Oczywiście, że się tam przemieniają osoby, ale to jest, my też się czasem przemieniamy. Dla mnie to nie była fikcja, dla mnie to była opowieść o ludziach, którzy naprawdę istnieją, którzy, ten pies, nie? Ta opowieść o psie, do tej pory jeszcze noszę, właśnie byłam z koleżanką i jakoś się chyba pokłóciłyśmy, ja mówię, przeczytaj tą opowiastkę właśnie.
1: Będziesz miała za swoje.
2: Zobaczysz, jak to jest.
1: Może to jest też trochę o tym, że fikcja, no tak mówię na przykładzie właśnie Ciężaru Skóry, że tam jest jednak bardzo dużo przemyconych takich myśli, czy idei, czy jakichś takich refleksji związanych, powiedzmy, z filozofią jungowską. One są bardzo mocno właśnie osadzone i w archetypach, i w symbolach, i w jakichś takich właśnie rozpoznaniach jungowskich. To są rzeczy, które w reportażu by nie przeszły. Jedyne, co mogę próbować, to gdzieś tam się odwoływać do nieświadomości zbiorowej i próbuję to robić, gdy na przykład w Bukareszcie opisuję bajkę o jagniątku, która jest taką jakby mitem rumuńskim, na którym jest oparta właśnie ta świadomość, bardziej może niż nieświadomość zbiorowa, czy na przykład gdy w błocie słodszym niż miód opowiadam o Enwerze Hodży i tworzę taką balladę ludową, która gdzieś z założenia jest, powiedzmy, łapie ten język kultury oralnej i gdzieś na kolejnym planie odwołuje się do nieświadomości zbiorowej. Ale to są rzeczy dla wytrawnego czytelnika. Przeciętny czytelnik może się zastanowić, czemu tej rejmy odbiło i czemu tam jest jakaś taka ballada o Hodży, która w ogóle nie ma tak jakby żadnej historycznej wartości. Poza tym, że jest pewną opowieścią o myśleniu ludowym i próbą zrozumienia właśnie mitu Envera Hodży poprzez taki głos zbiorowy ludności. Także ja oczywiście eksperymenty w reportażu bardzo lubię. Bardzo lubię, kiedy reportaż jakoś dotyka fikcji. Wydaje mi się, że ten fenomen Kapuścińskiego międzynarodowy to jest właśnie to, że te opowieści są szalenie uniwersalne, bardzo takie z języka gombrowiczowskie i bardzo wbrew pozorom oparte na symbolach. Tam wiele rzeczy dotyczących rzeczywistości jest opowiedzianych poprzez różnego rodzaju symbole i metafory. Często przedmioty stają się symbolami u Kapuścińskiego. To jest, uważam, szalenie nośne, uniwersalne i myślę, że w ten sposób powinniśmy właśnie na Kapuścińskiego patrzeć i jakoś tam być mu wdzięczni. No po tym okresie takim krytycznym, dekonstrukcyjnym względem niego, może warto też się zastanowić, co takiego w momencie, bo mówię o tym w momencie, kiedy ewidentnie jesteśmy w jakimś kryzysie non-fiction, który też wynika z tego, że spadają nakłady książek, w jakiś sposób jesteśmy tak zmęczeni rzeczywistością, że te książki non-fiction już nie są dla nas tak atrakcyjne, jak były. Zdecydowanie statystycznie widać odwrót w stronę prozy, ale nawet nie polskiej, tylko zagranicznej. Więc mam wrażenie, że w tych trudnych czasach, w których jesteśmy, to właśnie opowieści, które pochodzą z wyobraźni, dają nam jakoś więcej ulgi i odpoczynku. Więc tym bardziej to jest pytanie dla nas jako osób piszących i też pewnie jako dla czytelników, w jaki sposób pisać książki non-fiction, żeby one były piękne, żebyśmy po prostu chcieli dowiadywać się jak najwięcej o świecie właśnie nie z podcastów, tylko z książek non-fiction.
2: Jeśli dotknęłaś opowiadasz o Kapuścińskim, no to on też był poetą. Pamiętam, jak byłam u niego w pracowni, gdzie zawalone z książkami i on umarł tak niespodziewanie. Na biurku, na stole leżały książki przygotowane do mające być użyte w czasie pisania następnej książki. I tam było bardzo dużo poezji, zresztą było kilka półek z poezją. On sam pisał, może nie wszyscy wiedzą o tym. I dlatego może nas te książki tak ujmują, bo one są pięknie napisane, ale też właśnie w taki sposób nieoczywisty, dlatego że poezja sięga po takie rozwiązania, które mogą być różnie interpretowane. To nie jest proste pisanie, to nie jest pisanie tak jak non-fiction, które przez kilka lat królowało, tylko zanurzone w jakiejś magii, mm-hmm. w czymś, co jest, co może być różnie odbierane, interpretowane. Więc no tak, może dlatego właśnie tak jest.
0: To tak kończąc już, bo czas z wami bardzo szybko płynie, chciałam zapytać, czy podejmowanie samemu takich prób literackich zmienia potem sposób czytania? Czy to też wpływa w tą drugą stronę? Bo czytanie wpływa na pisanie, czy odwrotnie także?
1: No ja faktycznie mam tak, że jak wchodzę w ten tryb redaktorski, to potem jak sięgam po książkę, to już mam gdzieś z tyłu głowy, o to bym poprawiła tutaj to słowo do wyrzucenia i tak dalej, i tak dalej. I muszę trochę to jakby spiłować, bo nie mogę być redaktorką każdego tekstu, który czytam. To tak nie działa. Czasem też się zdarza, że kiedy czytam autora, który ma bardzo wyrazisty styl, to gdzieś tam potem z tyłu głowy słyszę melodię jego pisania i mniej lub bardziej świadomie mogę potem miejscami gdzieś w tekstach tę melodię imitować. I czasem nawet to robię świadomie. Na przykład pamiętam, jak pisałam Toksymię, to było kilka takich fragmentów, które celowo pisałam albo w duchu Grochowiaka, albo w duchu Gombrowicza. No po prostu to były takie moje małe hołdziki, też ze względu powiedzmy na rytm prozy, bo chciałam coś podkreślić i chciałam czytelnika trochę wybić zmianą rytmu pisania. Ale na pewno no, jakby jeszcze czym innym powiedzmy są warsztaty pisania, a czym innym są warsztaty redaktorskie, ale tak jak Agnieszka wspomniałaś właśnie, że pisanie rodzi się z czytania, no to ja się absolutnie z tym zgadzam i to jest trochę tak, że każda książka może być dla nas inspiracją i często ja tak sobie buduję listę lektur, żeby jak najwięcej się inspirować też innymi autorami i też podpatrywać rzeczy. I to wtedy zupełnie inaczej się czyta książkę, kiedy się po prostu chce ocenić całą oś narracyjną, a zupełnie inaczej się czyta, kiedy na poziomie rozdziałów obserwujesz, jak każda postać jest wprowadzana i jak potem te postaci są w interakcji względem siebie. No, jest taka książka Fernandy Melchor, mój Boże, zapomniałam teraz tytułu, z Tajfunem. No ale ja tę książkę czytałam po prostu 3 razy, bo byłam bardzo ciekawa, w jaki sposób historie się przeplatają, jak poszczególne wątki po kolei się pojawiają i jak po prostu każdy rozdział jest zbudowany. Na przykład bardzo dużo, nikt tego nie zauważył, ale pisząc Księżyc Skóry, bardzo dużo czytałam opowiadań Roberto Bolaño, bo byłam ogromnie ciekawa, w jaki sposób on konstruuje postaci, jak w ogóle, jak wyglądają u niego zakończenia. To jest często nawet to jest po prostu taka gra, pierwsze zdanie każdego akapitu. Tak sobie śledzę w ten sposób. Albo bardzo dokładnie czytam ostatni akapit, żeby wiedzieć, jak historia się kończy, w jaki sposób autor, pisarz doprowadza mnie do tego finału, jak go buduje. Także to są tego rodzaju, powiedzmy, czujności, których się no, po jakimś czasie uczymy i bardzo wtedy świadomie zaczynamy czytać po to, żeby rosnąć wraz z tymi kolejnymi książkami.
2: A nawet jeśli nie aż tak bardzo świadomie jak Małgorzata Reimer, bo może nie stać mnie nas na to, żebyśmy czytali tak świadomie jak Małgorzata Reimer, ale jesteśmy tym wszystkim, z czego to czytamy. Ja absolutnie nie zgadzam się z tym, że jesteśmy tym, co jemy, tylko bo nie chciałabym być kapustą ani ziemniakiem, bo najbardziej lubię ziemniaki, ale jesteśmy tym, co czytamy, co widzimy, co odczuwamy i ja myślę, że to pisanie, które się pojawia na kartkach, które wydajemy, czy ktoś może przeczytać, jest sumą tego wszystkiego, co jest w nas, że w zasadzie trudno już oddzielić, co jest moje, co jest wyczytane, co jest wymyślone, dlatego że tego się po prostu na takim poziomie rozmowy czy myślenia też nie da przefiltrować. A propos takiego zaczerpnięcia, to bardzo mi się podoba może nie zaczerpnięcia, tylko tego wżycia się w książki. Bardzo mi się podobała taka książka Umberto Eco, Piersiń Królowej Loary. To jest opowieść o mężczyźnie, który traci pamięć i pamięta tylko książki, posługuje się tylko i wyłącznie cytatami z książek. I myślę sobie, że gdyby odebrać wszystko, całą resztę i gdyby tak, że taka sytuacja mogłaby się zdarzyć i myślę sobie, ile cytatów we mnie by było i być może wszystko, cokolwiek mówię, cokolwiek myślę, jest zaczerpnięty, jest cytatem. Więc być może całe to pisanie jest też cytatem.
0: I to będzie nasza puenta. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie z Małgorzatą Reimer i Agnieszką Kanią. Rozmawiałam w kontekście warsztatu, który Małgorzata Reimer poprowadzi w weekend w domu Sztuki Żar, który Agnieszka Kania prowadzi. Rozmowa była nadawana w Radio Opole. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: I tak kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. 21 na zegarach. Mundurowi z województwa opolskiego pomogliby rozpracować mafię działającą w kilku regionach.
1: Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych.
0: Unia chce zacieśnić relacje z Armenią, a w sporcie m.in. o jutrzejszym ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarek, w którym zagrają biało-czerwone.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Polscy mundurowi pomogli rozbić zorganizowaną grupę przestępczą. Od tego zaczynamy. Sosnowieccy mundurowi przeprowadzili skoordynowaną akcję we współpracy z pododdziałem kontrterrorystycznym w Katowicach, Opolu i Kielcach. W akcję zaangażowała się też Straż Ochrony Kolei oraz Straż Graniczna. Grupa działała w województwach śląskim i małopolskim od 2023 roku. Zatrzymano 7 mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji.
1: Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych. Śledczy odzyskali część skradzionego mienia, zabezpieczyli także ponad 600 gramów środków odurzających, gotówkę, a także przedmioty przypominające broń.
0: Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
0: Rząd poprawił ustawę o najmie krótkoterminowym. Przyjęta autopoprawka daje gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. Ustawą zajmą się posłowie. Koalicji rządzącej zależy na czasie, bo zmian przepisów w tym zakresie wymaga od nas Unia Europejska. O szczegółach Sylwia Białek.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo i komfort do życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa zacznie obowiązywać w całości dopiero od 2028 roku, ale jak dodał, są przepisy, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku. Donald Tusk zaznaczył, że prace nad projektem nie były łatwe. Inne spojrzenie w tej kwestii miało Ministerstwo Sportu, inne szefowa Polski 2050.
4: Spieraliście się, ale cieszę się, że nie pozostaliście głusi na mój apel i znaleźliście taki kształt ustawy, która uwzględniła te uwagi.
3: Przyjęta autopoprawka przyznaje gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania.
0: Unia Europejska zamierza otworzyć swój rynek na armeńskie towary. Rada Unii Europejskiej zgodziła się na taki właśnie krok. Decyzję o czasowym zniesieniu ceł musi jeszcze zatwierdzić Europarlament. Preferencyjne zasady mają dotyczyć około 80% armeńskiego eksportu do państw wspólnoty. Obejmą m.in. owoce, warzywa, rośliny i napoje. Nowe zasady mają wzmocnić relacje Armenii z Unią i stworzyć wsparcie dla tamtejszej gospodarki po ograniczeniach handlowych wprowadzonych przez Rosję. Preferencyjne zasady będą obowiązywać przez 2 lata. Armenia będzie mogła z nich korzystać pod warunkiem przestrzegania zobowiązań dotyczących praworządności i praw człowieka.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują w nim, czy odwołać prezydenta miasta, jak i radnych. Aby głosowanie było ważne, potrzebna jest odpowiednia frekwencja, wyjaśnia dyrektor częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Doruchowski.
5: 3/5 osób biorących udział w wyborach odwoływanego organu. W przypadku prezydenta do urn musi pójść 46 625 wyborców. W przypadku Rady Miasta 48 754 wyborców.
0: Z inicjatywą referendalną wyszli mieszkańcy, którzy uzbierali wymagane 15 900 podpisów. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji, a także wchodzenia do budynku Urzędu Miasta i kontaktowania się z jego pracownikami. I jeszcze brzeg. Przed sezonem grzewczym w studzienkach i ciekach wodnych może pojawiać się zielona woda. To efekt prac konserwacyjnych na sieci ciepłowniczej i zastosowania fluorescyny, która pomaga wykrywać ewentualne nieszczelności. Jak zapewnia brzeskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, substancja ta nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Polskie siatkarki przygotowują się w Stambule do ćwierćfinałowego meczu Mistrzostw Europy. Wtorek był dla nich dniem bez meczu, ale oczywiście z treningami. O tym, jak wyglądał rozkład zajęć, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
7: Rano miałyśmy moment na to, żeby się wyspać, więc to było dla mnie najważniejsze, bo ja kocham spać. Potem śniadanie, wiadomo, znowu wróciłyśmy do łóżka, odpoczywałyśmy seriale. Obiad, siłownia, hala. Wydaje mi się, że ta hala, jak na to, że te dziewczyny, które też grają, już na pewno to zmęczenie czują, wyglądała całkiem fajnie. Była krótka, ale intensywnie. Wydaje mi się, że to, co chcieliśmy zrobić, to na tym się mocno skupiliśmy i popracowaliśmy po prostu nad tym, żeby jak najlepiej do tego spotkania się przygotować. Wróciłyśmy do hotelu i tak naprawdę kolacja i również będzie odpoczynek.
6: Mecz 1/4 finału Polska-Holandia jutro o godzinie 15. Pierwszym ćwierćfinalistom europejskiego czempionatu została Serbia po wygranej nad Grecją 3-0. Pozostajemy przy siatkówce. Francuz Thomas Pijol został nowym zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Nowy przyjmujący trójkolorowych ma 21 lat. W ostatnim sezonie reprezentował barwy Poitiers, z którym dotarł do finału Ligi Francuskiej, odgrywając ważną rolę w sukcesie zespołu. Jak informuje klub z województwa polskiego, transfer Francuza zamyka skład Zaksy Kędzierzyn-Koźle na sezon 2026-27. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał 11 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Hiszpan Enric Mas, który wyprzedza Słoweńca Primoža Rogliča oraz Austriaka Felixa Galla. Dzisiaj rozgrywane są kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Awans uzyskały już m.in. Wisła Płock, Polonia Warszawa i Górnik Łęczna, który po rzutach karnych po 120 minutach był remis 3-3, wyeliminował Stal Mielec, najbliższego ligowego rywala opolskiej Odry. W kolejnej rundzie zabraknie za to Krakowi. Przedstawiciel Ekstraklasy niespodziewanie przegrał po serii karnych z drugoligowym Zniczem Pruszków. Swojej szansy nie zmarnował za to Ruch Chorzów, który pokonał 2-0 Lechię Zielona Góra.
2: Pogoda.
0: Wybierając się na nocny spacer, warto na wszelki wypadek wziąć ze sobą parasol, ponieważ synoptycy IMGW przewidują dla naszego regionu przelotny deszcz. Gdzieniegdzie może także zagrzmieć na termometrach od 13 do 15 stopni. Opady słabe, co prawda, ale jednak możliwe są także jutro w ciągu dnia. W czwartek na termometrach zobaczymy do 23 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
11: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniamy się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z facetką od kariery, tak się nazywa, Aleksandra Osuk, doradczyni zawodowa, coachka, mentorka, trenerka kariery, ekspertka rynku pracy i wykładowczyni akademicka. Bardzo dużo różnych zainteresowań, o których pewnie będziemy jeszcze mówić i dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak szkoła może przygotować młodych ludzi do zmieniającego się rynku pracy, jak rozpoznawać własne kompetencje i talenty, jak mądrze wspierać uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłości. Nowy rok szkolny ruszył od wczoraj, no ale przecież to nie tylko powrót do lekcji, sprawdzianów i szkolnych obowiązków. To przede wszystkim także i ten moment, żeby pomyśleć o swojej drodze, o wyborze kierunku kształcenia, rozwijania talentów, planowania swojej drogi zawodowej, no bo przecież szkoła przygotowuje do szczęśliwego, świadomego życia, ale także do takiego spełnionego, zawodowego życia, gdzie można realizować w pełni swój potencjał. No to w takim razie, jak to wszystko robić, bo wydaje się to takie proste, kiedy o tym wszystkim się mówi. Czy w takim razie początek roku szkolnego to dobry moment, żeby już zacząć myśleć o swojej przyszłości zawodowej?
1: Dobry wieczór Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Czy początek roku to jest dobry moment? Dobry moment jest zawsze, jeżeli będziemy właśnie robić, bo wcześniej padło pytanie, jak to robić, żeby się dowiedzieć, to przede wszystkim odpowiedziałabym robić, czyli dowiadywać się, jakim jestem człowiekiem, jakie mam zasoby, jakie mam predyspozycje, co mi sprawia radość, co mi sprawia przyjemność, co mi przychodzi łatwo. Natomiast według mnie system edukacji absolutnie nie przygotowuje do takiego jakby programowania, poznawania siebie, wręcz przeciwnie, ale nie będziemy tutaj narzekać na nasz system edukacji, tylko skupiać się na tym właśnie, co zrobić dzisiaj, mając to, co mamy, żeby pomóc sobie w planowaniu tej ścieżki kariery. I tutaj zarówno mówię o edukacji, czyli o właśnie młodzieży, uczniach, którzy teraz rozpoczęli już naukę, ale i również do osób dorosłych, które tak naprawdę w głównej mierze zgłaszają się do mnie, bo to są moja grupa docelowa w tej chwili, to są głównie kobiety, 80% kobiet w wieku 35+, które przychodzą z podobnym dylematem, jak przychodzi do mnie młodzież 16-letnia, czyli nie wiem, co chcę robić w życiu i nie wiem, co chcę robić, jak dorosnę. I to są autentyczne zdania, które mówią do mnie kobiety 30, 40, 50 czasami letnie i mówią dokładnie to zdanie. Nie wiem, co chcę robić, jak dorosnę, więc jakby problem się pojawia, jeżeli zostanie wcześniej nieodkryty, on się pojawia później. Oczywiście my jako dorosłe kobiety jesteśmy bardzo często ekspertkami, mamy ogromną wiedzę z wielu, wielu różnych tematów, natomiast to poczucie takiej też sprawczości, własnej wartości, odczuwanie swoich zasobów i jakby pozwolenie sobie na to, żeby robić zawodowo to, co lubimy i chcemy, no właśnie jest nieadekwatne do tego, jakie mamy te kwalifikacje. Także tak krótko, długo, ale tak bym rozpoczęła.
0: Kiedy właściwie powinno zacząć się doradztwo zawodowe? Już w szkole podstawowej, bo rzeczywiście dochodzi do takiego paradoksu. Rozmawiam często z osobami, które mają 30-40 lat i mówią, że żyją życiem zawodowym, którego nie chcą. Skończyli studia, skończyli szkoły zawodowe, skoczyli na rynek pracy, tak po prostu z automatu i potem odkrywają, że to jednak nie jest to. Czyli ta świadoma droga być może powinna zacząć się już wcześniej. Ale czy w ogóle jest to dzisiaj możliwe, skoro rynek pracy tak mocno się zmienia i nie wiemy, jak będzie wyglądać za 10, 15, 20 lat. Jest bardzo dużo zawodów. Zresztą o pani także można powiedzieć, influencerka, doradczyni zawodowa. Ja wymieniałam bardzo dużo różnych.
1: To jeszcze nie wszystkie były.
0: Jeszcze nie wszystkie. No to znaczy, że ma pani bardzo duży wachlarz możliwości. Może pani w dowolnym momencie zajmować się zupełnie inną branżą zawodową. Oczywiście wiadomo, że skupioną na jakimś tam bardzo konkretnym fundamencie.
1: Zgadza się. Jeżeli tylko bym chciała, miałabym, myślę, łatwiejszą możliwość do przekwalifikowania się. Natomiast podstawą tego, co robię, jest to, że ja to po prostu kocham. I nie wiedziałam, że zostanę doradczynią zawodową w podstawówce. To może jeszcze będzie szansa, żeby opowiedzieć, jak to wszystko się stało. Natomiast wracając do pytania, czyli kiedy zacząć podstawówka, no ja powiem przewrotnie, znacznie szybciej. Mam w tej chwili 4-letnią córeczkę, która śmiejemy się tak ze znajomymi, że po prostu chyba zostanie prezydentem, wyszkolona przez mamę, bo naprawdę ja już elementy preedukacji zawodowej, takiej bardzo preedukacji zawodowej, wprowadzałam z nią w wieku 3 lat. Mam na przykład taką grę, gra o pracę to się nazywa, to jest taka gra dla doradców zawodowych, można ją pobrać bezpłatnie z internetu. Mam tam różne obrazki zawodów i moje dziecko w wieku 3 lat, biorąc te obrazki, opowiadało samodzielnie, co tam się dzieje. Na przykład był obrazek mężczyzny takiego przy paczkach stojącego w magazynie i ona mówiła, to jest pan, który pakuje paczki i później przywozi, więc niby takie niepozorne jakby znaki, ale jednak to projektuje już dziecko. Przede wszystkim moja córka wie, czym ja się zajmuję zawodowo. Ona to rozumuje w ten sposób, że mama pracuje dużo przy komputerze, ma słuchawki i mówi do mikrofonu, więc jeśli pracuję zdalnie, czy mam gdzieś sesję, to ona o tym wie. Wie też, że nie można wtedy przeszkadzać. Jeżeli na przykład mamy szybszy poranek i jest za to bajka, to ona wtedy wie, że mama gdzieś jedzie, czyli jadę na przykład do radia, jadę na przykład na warsztaty poprowadzić z młodzieżą, czy z osobami dorosłymi, czy gdzieś na jakiś wywiad, czy na konferencję. I ona rozumie to, że mama na przykład pracuje w kilku miejscach, w przeciwieństwie do taty, który pracuje na przykład w jednym miejscu, tak? Rozumie, że praca równa się też pieniądze i rozumie, co z tymi pieniędzmi można zrobić, więc to są takie drobne elementy, ale mimo wszystko to są już rzeczy, które można od praktycznie urodzenia zaszczepiać w dziecku, dlatego że jeżeli ja później jadę, a ostatnie 2 lata spędziłam głównie na projekcie edukacyjnym dla szkół ponadpodstawowych, to były licea, ja przeprowadziłam warsztaty dla ponad 1600 uczniów w województwie opolskim. To naprawdę są duże liczby, patrząc na intensywność projektu, czyli mam jakieś porównanie, tak? Szkoła do szkoły, która lepsza, która gorsza. Natomiast jedna rzecz była ta sama. Nieważne, czy to było liceum z najlepszymi wynikami, czy z najgorszymi. Jeżeli ja wchodzę w grupę, klasa powiedzmy pierwsza, czyli to jest młodzież w wieku 15 lat, gdzie teoretycznie ona już jest prawie że na końcu edukacji, bo zaraz za 4 lata ma tą maturę. Z drugiej strony jest niby na początku, bo jak ktoś pójdzie na studia, no to też jeszcze edukacja przed nim. Ale ja pytam, tak, jakie znacie zawody? Wymieniamy sobie, tak? Jest problem w wymienieniu najprostszych zawodów. Pytam, co robią twoi rodzice? No bo skąd dziecko ma mieć wiedzę na temat rynku pracy? Czy wiesz, co robi twoja mama w pracy? Czy wiesz, co robi twój tata? Czy to jest firma? Czy to jest zatrudnienie? Na przykład, nie wiem, na umowę? Na jaką umowę? Jaka to jest kwota brutto? Jaka to jest kwota netto? Absolutnie młodzież nie ma żadnej wiedzy z tego tematu, podczas kiedy już w wieku 15 lat ja na przykład sobie dorabiałam gdzieś i na wakacje i poza szkołą, więc już znałam na przykład wtedy stawkę, tak? Jak ona wygląda. Pytam się, jakich nauczycieli lubią, którzy się różnią, który nauczyciel jest lepszy, który nauczyciel jest gorszy, po czym to widzą, po czym to poznają, czy może jeden nauczyciel ma pasję, czy drugi jest może trochę za karę. Nie potrafią odpowiedzieć na te pytania. I teraz, jeżeli mamy klasę, przeliczmy to sobie, jak ja mówię, te 1500, 1600 uczniów. Jeżeli mam klasę 30-osobową, załóżmy, że każdy uczeń ma 2 rodziców czy opiekunów. No to gdybyśmy znali te funkcje zawodowe tych naszych rodziców czy opiekunów, to mielibyśmy już wiedzę 60 być może różnych zawodów w tej jednej klasie, zgadza się? I teraz jaką to robi skalę? Jeżeli by dzieciaki miały te podstawowe informacje od swoich rodziców, opiekunów, to nagle poszerza się nasza świadomość o doradztwie zawodowym. I jak ja wchodzę do takiej klasy i gramy sobie w zakłady bukmacherskie, polegają one na tym, że młodzież ma obstawić, ile różnych zawodów jest w tej chwili w Europie, mówię sztukowo. No i oni rzucają liczby różne, 500, że jest 1000, zaczynamy sobie wymieniać, zazwyczaj klasa nie potrafi wymienić 100 takich zawodów, a potem okazuje się, że tych różnych zawodów jest 12 tysięcy. Różnych zawodów w tej chwili w Europie jest 12 tysięcy, różnych nazw, różnych stanowisk, więc jak ogromna jakby przepaść jest między tym, co dzieje się na rynku pracy, a co wie młodzież. I teraz ja tego nie mówię, żeby uświadomić rodzicom czy tej młodzieży, która nas być może słucha, że jesteście jacyś niedoedukowani, tylko nasz system tego nie uczy. Jak my sami się nie zaczniemy zastanawiać już w podstawówce, co jest dla mnie dobre, a prowadzę też zajęcia w klasach 7-8 w podstawówce, no to jak my będziemy później jakby funkcjonować? Jak ja wchodzę do klasy 7-8 w tej chwili, to nie rozmawiamy stricte o zawodach, tylko rozmawiamy o tym, co lubisz robić, jaką masz pasję. Bo w tej chwili to, czym ja się zajmuję zawodowo, to jest 70% moich kompetencji pochodzi z mojego dzieciństwa. Ja w dzieciństwie byłam sportowcem. Półzawodowo gram w siatkówce, w trzeciej, w drugiej lidze. Wiem, że nie widać po wzroście. Ci, co nas nie widzą, mamy 1,65 m. Natomiast nigdy nie planowałam swojej kariery jakiejś edukacyjnej, intelektualnej. Zawsze był sport, sport, sport. Natomiast jednocześnie na przykład występowałam też, tańczyłam w formacji tanecznej. Przez co jeździłam na występy na poziomie Polski, Europy, świata. I teraz, no co ja robię w swojej pracy? No właśnie, występuję w podcaście, występuję na konferencji, czyli ja powielam to, czegoś się nauczyłam w dzieciństwie. Natomiast jeżeli ktoś w dzieciństwie w latach 90., 2000 przyszedłby do mnie i powiedział: słuchaj Ola, jesteś świetnym sportowcem, super tańczysz, w ogóle jesteś bardzo sprawna i w przyszłości będziesz pracować, nie wiem, wygłaszać konferencje, uczyć, edukować, no to raczej bym w to nie uwierzyła. Natomiast tak się dzieje. To są kompetencje, które można jeden do jednego przełożyć na rynek pracy, na kompletnie inny zawód i ja już to mam, więc wbrew pozorom osoby, które się zgłaszają, te 30-40-letnie, to jest jednak większa część mojej pracy, one się zastanawiają, co mogłyby robić w życiu, a ja idę w drugą stronę i sprawdzam, a co ty już potrafisz w tym życiu robić. I nagle się okazuje, że ktoś ma analogiczne kompetencje, ale w innej dziedzinie, które możemy przełożyć na inną dziedzinę, z której można zarabiać dzisiaj lepsze pieniądze, mieć lepsze predyspozycje i jakby to wszystko się zaczyna spinać. Ale to jest też proces i może ja oddam głos, bo ja się strasznie rozgaduję przez moje ADHD, więc jak co, proszę mnie też stopować.
0: No właśnie, bo bardzo dużo na przykład kobiet, tak mówimy o tym wieku 30-40 lat, wychowało dzieci albo jest w takim momencie zmiany i zastanawia się, co ja mogę, przecież za wiele nie potrafię, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie. Przecież na przykład ktoś potrafi dziergać, ktoś potrafi szyć, ktoś potrafi gotować świetne zupy. To są takie niby proste rzeczy, ale to jest też ten potencjał. My bardzo często mamy iluzyjne przekonania na temat tego, co możemy w życiu robić, a można skorelować to z rynkiem pracy, tylko właśnie trzeba wiedzieć, jakie są możliwości, jakie są zawody. No to skąd pozyskiwać te wiedzę?
1: Ta wiedza jest tak naprawdę ogólnodostępna. Jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą zapotrzebowania zawodowego, to mamy takie proste narzędzie, barometr zawodów. Wpisując sobie w internet wyszukiwarkę, można sprawdzić w danym województwie, jakie jest w tej chwili zapotrzebowanie zawodowe. Natomiast ja uważam, że to jest odzwierciedlenie około 65% rynku pracy, ponieważ jest wiele zawodów, które nie są jakby zaliczane jako zapotrzebowanie, a mimo wszystko istnieją. Powiem na swoim przykładzie. Ja jestem z wykształcenia coachem certyfikowanym, mentorem, wykładowcą akademickim, trenerem kariery i doradcą zawodowym. Natomiast tak, w urzędach pracy, które zbierają dane na temat zapotrzebowania i na przykład prognozują właśnie ten barometr zawodów, czyli zapotrzebowanie, każdy zawód ma coś takiego kod zawodu. Jeżeli będzie to, nie wiem, sprzedawca, zakładamy ten kod zawodu, ja go nie pamiętam na pamięć, ale będzie miał, nie wiem, 3 piątki, 2 siódemki i dzięki temu jakby Urząd Pracy rozróżnia, że zawód sprzedawca z takim kodem ma takie i takie obowiązki, więc osoby, które pracują w tym zawodzie, raczej powinny robić w miarę to samo. I teraz tak, jeżeli ja bym się zgłosiła teraz do Urzędu Pracy i miałabym być zakwalifikowana do kodów zawodów, to byłabym zakwalifikowana zapewne jako doradca zawodowy, to na pewno, wykładowca akademicki być może, ale nie wiem, bo nie sprawdzałam. Natomiast coach, mentor, trener kariery to są zawody, które nie istnieją w tej chwili, że tak powiem, w spisie zawodów. W związku z czym mogłabym tylko jakby oficjalnie być w tych dwóch zawodach, podczas kiedy mam 5 zawodów. W związku z czym no tak naprawdę była wykorzystana moja mniejszość, więc jeżeli barometr zawodów mówi nam, że dzisiaj jest zapotrzebowanie na programistów, deweloperów, przede wszystkim osoby specjalizujące się w sztucznej inteligencji, IT, to wiemy, ale i również media, i również medycyna i prawo, bo to wiadomo, natomiast to jest tylko jakiś odsetek, tak? A nie widzimy tego, co jest w tym niejawnym rynku pracy, tak? W tym ukrytym rynku pracy, z czego można korzystać, bo ja nie ukrywam, że moja działalność, którą prowadzę, przede wszystkim skupia się na wykorzystaniu właśnie tych trzech niejawnych moich zawodów. Jeszcze gdybyśmy dodali do tego częściowo moją pracę właśnie influencerską, ponieważ tworzę do internetu również, to no jakby tu nam się nie spina, to sama to pani widzi, więc... Ale jeżeli chodzi o źródła, no to na pewno ten barometr zawodów. Na pewno też możemy sobie śledzić raporty płacowe, statystyki. No mamy najpopularniejsze jobboardy, bo portale z ogłoszeniami o pracę, no to są jobboardy, one się tak nazywają. No to oczywiście taki portal jak pracuj.pl, praca.pl, ale to są znowu źródła jawne, czyli to, o czym wszyscy wiedzą, OLX bardzo często jest gdzieś tam wymieniany. Natomiast no, źródła niejawne, no to jest przede wszystkim LinkedIn. No pytanie, kto dzisiaj ma profil na LinkedInie? Zapytam tak podchwytliwie, ma pani?
0: Nie mam.
1: No właśnie.
0: Ale wiele osób mi mówi, że powinnam założyć. Jakoś tak to odpycham i mówię, dobrze, ja założę, ale w zasadzie to nie czuję takiej potrzeby.
1: No właśnie, bo ma pani świetną pracę, świetną pozycję, wiele kontaktów, ale z drugiej strony jakby od strony mojej specjalizacji wiem, że otwierając takie konto na LinkedIn, odpowiednio je prowadząc, poszerzyłaby pani swoje możliwości o krocie, dziesięciokrocie być
0: no, tak
1: może
0: mówią
1: nawet.
0: Mi koleżanki, które są trenerkami, menadżerkami, które pracują na takiej arenie nie tylko krajowej, ale też międzynarodowej. Mhm. I podkreślają właśnie to, żeby wyjść trochę jeszcze dalej, takie konto założyć.
1: Dokładnie, bo to jest networking. Networking, świadome budowanie sieci kontaktów. Networking jest najskuteczniejszym sposobem odnajdywania pracy. Natomiast najpopularniejszym jest właśnie aplikacja przez portale typu pracy.pl.

0: prowadzić samodzielnie, przez co ta świadomość i te możliwości dla uczniów, one się naprawdę zwiększają. No ja pamiętam w latach 90. 2000. Ja skorzystałam pierwszy raz z doradcy zawodowego, kiedy byłam w technikum w szkole średniej i pamiętam, że pani doradczyni doradziła mi, abym poszła do wojska. No kto mnie zna, to by się naprawdę uśmiał, bo z jednej strony ja mam w sobie ogromną dyscyplinę, taką zadaniowość, to jest to prawda. Natomiast jakby patrząc na to, że jestem przede wszystkim człowiekiem ogromnej empatii, ogromnego takiego współczucia, poszanowania drugiej osoby i niesienia pomocy, to absolutnie to by nie było coś dla mnie. Natomiast wtedy to wyglądało tak. To już i tak cud, że był ten doradca zawodowy w mojej szkole, bo wielu innych nie było, tak?
1: Ja nie miałam doradcy zawodowego w szkole średniej, ani w szkole podstawowej.
0: Właśnie, dlatego, że kiedyś w szkołach tylko w miastach wojewódzkich był doradca zawodowy, tak? W większości nie było. Natomiast wtedy to wyglądało tak. Dziś 20 lat temu. Doradca zawodowy, test, wypełni, jakby to jest twoja droga. Dzisiaj zawód doradcy zawodowego to jest zawód, który opiera się na całożyciowym poradnictwie zawodowym. Czyli tak jak ja mam, no może nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale jeżeli ja mam swojego fryzjera, do którego chodzę i u którego moje włosy, że tak powiem, w jego rękach są prowadzone cały czas, ja mam do niego zaufanie, to nieważne, czy ja do niego zaczęłam chodzić, jak mam 20, 30 czy 40 lat, to jest mój specjalista od włosów. Dzisiaj doradca zawodowy powinien być takim specjalistą od poradnictwa całożyciowego. Dlaczego? Dlatego, że zgłasza się do mnie, powiem na przykładzie klientki, zgłosiła się do mnie klientka, która miała ogromne kompetencje, oczywiście, bo bardzo często też właśnie przychodzą kobiety, które nie wierzą w te kompetencje, ja też to pokazuję, ogromne kompetencje, ale bez pracy. Więc zgłasza się klientka w ogromnym kryzysie, ogromnym takim rozczarowaniu. Pracujemy na 2-3 sesjach, znajduje pracę. Dostaje tą pracę, ta praca jest adekwatna do jej możliwości, ma bardzo dobrego szefa, wynagrodzenie jest adekwatne, pracuje, tu mogę zdradzić, w jednym z najlepszych hoteli w Polsce, 5-gwiazdkowym, naprawdę dosyć popularnym. Natomiast mija 1,5 roku i ona zgłasza się ponownie, nie dlatego, że źle wybrała ten hotel, tylko zgłasza się, ponieważ już ma inne potrzeby zawodowe, tak? I na przykład chce zmienić hotel, chce zmienić branżę, albo nie odpowiada jej na przykład komunikacja z szefem. Więc ona się zgłasza, rozwiązujemy nowy problem i idzie dalej, tak? Czyli to nie jest tak, że jednorazowa porada, chociaż dla niektórych to wystarczy, ale to może być naprawdę całożyciowe poradnictwo. Tak jak znowu mamy doradcę do spraw, nie wiem, finansów, tak? Kupujemy nieruchomość, później kupujemy kolejną nieruchomość. Też wracamy do tej osoby. I dzisiaj doradca zawodowy życzę każdemu, żeby miał taką osobę w swoim kręgu, w swoich kontaktach, do której może się zwrócić, bo to jest też osoba, która będzie znała nas, tak? Tego swojego klienta. Więc dzisiaj nowoczesne doradztwo zawodowe to jest właśnie taki całożyciowy proces.
1: No tak, bo nie można przecież zaplanować sobie kariery zawodowej, będąc w szkole podstawowej czy średniej. Można tylko widzieć pewną drogę, a potem trzeba się odnajdywać jednak w tej zmieniającej się rzeczywistości. Ale też, tak jak pani powiedziała, słuchać swoich potrzeb, bo chyba na tym też opiera się takie widzenie swojego potencjału. Moje możliwości, moje kompetencje, to, co sprawia mi przyjemność i moje potrzeby. I to wszystko skorelowane z potężną wiedzą, jak dzisiaj wygląda rynek pracy. A doradca zawodowy jest w stanie to wszystko zintegrować, tak to rozumiem.
0: Dokładnie tak, to jest proces, w którym zgłasza się klient, rozpoznajemy, ja przynajmniej rozpoznaję jego sytuację, czyli wcześniejsze doświadczenia. Bardzo często jest tak, że klienci mówią, no nie wiem, pracowałam tam, ale ojeju, tam był zły szef, w ogóle źle mi się pracowało, wypaliłam się zawodowo. Okej, rozumiem, jakby szanujemy też to doświadczenie, żeby go nie powielać, ale jednak ty coś tam robiłaś przez te 10 lat, na przykład ktoś był świetnym handlowcem, tak? Ktoś był świetnym menadżerem i teraz ty już masz te kompetencje. To nie oznacza, że pójdziesz teraz znowu w to, bo już masz totalnie, nie wiem, traumę nawet, że nie chcesz, ale już masz te kompetencje, więc je wykorzystaj. Powiem na swoim przykładzie. Ja skończyłam studia pierwsze we Wrocławiu, potem przeprowadziłam się do Warszawy, chciałam się jakby rozwijać dynamicznie, duże miasto na tamten moment to było dla mnie coś dobrego i trafiłam do call center. To była pierwsza praca, jaką znalazłam w Warszawie, trudno mi było się tam utrzymać. Natomiast w tym call center spędziłam rok czasu i już pod koniec pracy tam, pamiętam jak jechałam rano tramwajem i płakałam, że jadę do tej pracy, po prostu już takiej nie lubiłam. Natomiast szukając kolejnej pracy, każdy inny pracodawca, można powiedzieć, bił się o mnie. Ponieważ jak widział to doświadczenie, rok w call center, gdzie ja miałam bardzo duże wyniki sprzedażowe, ponieważ znowu to jest ze sportu przeniesione, ponieważ w sporcie zawsze trzeba było być lepszym niż wczoraj, tak? Więc wyniki, rywalizacja, to jest coś, co ja... czym się czuję jak ryba w wodzie.
1: Ale jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo rozmawiałam także na antenie radiowej z artystami, którzy trenowali sporty kiedyś i też opowiadali, że nawet w malowaniu

0: malowaniu czy w kreowaniu rzeźby. Ten sport jest potrzebny, dlatego że to jest też pewne nawykowe działanie.
1: Tak.
0: Systematyka, to daje bardzo dużo.
1: Systematyka, adrenalina, działanie. Sprawczość, zadaniowość, osiąganie. Ja też w pierwszym talencie Galupa mam osiąganie, może później powiem troszeczkę więcej o tym. A tu właśnie jeszcze wrócę, żeby nie zgubić wątku, bo to jest typowe przy moim ADHD. To wrócę do tego, że jak właśnie miałam bardzo dobre wyniki sprzedażowe i ten rok doświadczenia, to każdy inny pracodawca, jak to widział w CV, gdzie ja miałam po prostu takie, ojejku, już nie chce mi się o tym rozmawiać, to ojejku, ty pracowałaś tutaj rok, miałaś takie wyniki, chcecie. I po prostu gdzie nie poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, każdy mnie chciał. Do dzisiaj uważam, że wykorzystuję to doświadczenie, ponieważ łatwo przychodzą mi rozmowy telefoniczne, których używam dzisiaj w biznesie. Także jak pani się ze mną też skontaktowała, tak, czy mam jakieś inne zaproszenia, to też jest umiejętność potrzebna. No i znowu, jakbym nie trafiła do tego call center, nie wypracowałabym tej umiejętności, a wcześniej jakbym nie była w tym sporcie, więc wszystko to jest związek przyczynowo-skutkowy. Absolutnie w 100%. Tu nie ma czego wypierać, wyrzucać z tych naszych doświadczeń, tylko czerpać i jakby sprawdzać, jaką lekcję wyniosą z tego doświadczenia. Ja jestem osobą, która zmieniła pracę 13 razy. 13 razy zmieniam etat, więc proszę sobie wyobrazić, jak moja rodzina i znajomi reagowali, kiedy ja po roku pracy w różnych miejscach stwierdzałam, idę dalej, tak? Skaczesz z kwiatka na kwiatek, po co ci to, masz ADHD i tak dalej. Natomiast każda moja zmiana była lepsza, bo ja dostawałam na dzień dobry lepsze wynagrodzenie, nowe zadania, stawałam się szybko ekspertem, a później jak zostałam doradczynią zawodową, chociaż bardzo teraz skróciłam ten proces, to ja miałam na przykład doświadczenie w 13 różnych branżach. Więc to już było coś więcej.
0: Jest pani młodą osobą, a ma doświadczenie osoby, która mogłaby mieć 2 razy więcej lat.
1: Jest taki mem, w którym właśnie pracodawca pyta się kandydata, ile ma lat doświadczenie, i odpowiada 40. No i ten pracodawca mówi, ale masz dopiero 20 lat, i on odpowiada, nadgodziny. I tu postawię kropkę.
0: No i też pani przywołuje to ADHD swoje. Ja tak przepraszam, że do tego się odwołuję, ale też mam takie poczucie, że świadomie pani wykorzystuje też potencjał tego ADHD, bo bardzo często mamy takie poczucie, że neuroróżnorodność, o której dzisiaj bardzo dużo się mówi, może być czymś ograniczającym, a ja uważam osobiście i też popieram to różnymi rozmowami z ekspertami, że jest to pewien rodzaj potencjału, tak możemy o tym powiedzieć, tylko trzeba wiedzieć, jak z tego skorzystać.
1: Dokładnie tak, ja dokładnie to mówię moim klientom, ponieważ ja bardzo pracuję z osobami neuroróżnorodnymi, po prostu tak nazwijmy, ADHD, AUTHD, autyzm, spektrum, ja sama mam, co prawda nie zdiagnozowana, ale tu się mocno już diagnozuję jako właśnie bardziej ADHD, czyli połączenie spektrum i ADHD, i to jest rzeczywiście coś, co odkrywając w sobie, ja wykorzystuję, ponieważ osoby z neuroróżnorodne mogą być bardzo dobre w biznesie, naprawdę, ponieważ mamy ten na przykład overthinking, który produkuje...
0: I dużo empatii,
1: tak, to zdecydowanie. I on produkuje pomysły, tak? I teraz tak, jeżeli znamy siebie na tyle, że okej, ja mam 30 pomysłów w ciągu godziny, i jakby wiem, że jestem neuroróżnorodną osobą, no to ja się nie łapię za wykonanie tych 30 pomysłów, ale jednak ja sobie mogę zapisać te pomysły i w momencie, kiedy mam wolną przestrzeń, mogę do tego pomysłu wrócić i sobie go po prostu zimplementować w swoim życiu, tak? Czyli ja nie jestem osobą, która się nudzi, tak? Dla mnie nuda nie istnieje, ja muszę mieć zawsze zajęcie. Oczywiście potrafię też odpoczywać, bo to jest też umiejętność, której potrzebuję. Tu znowu cecha ADHD, czyli dzisiaj mamy wywiad, więc są emocje, ja jestem też w ekscytacji i w szczęściu, natomiast po wywiadzie będzie, że tak powiem, spadek w dół i będzie ta potrzeba pewnie ciszy, czy gdzieś przejścia się do parku. Natomiast to jest coś, co ja już o sobie wiem i potrafię się regulować w tym. Więc praca w biznesie dla mnie jest o tyle dobra, że jest elastyczna, ma różne działania właśnie bardziej ekscytujące, mniej ekscytujące i ja pomiędzy tymi wahaniami już potrafię się poruszać. W pracy etatowej było dla mnie trudne to, że etat był bardzo powtarzalny. Można powiedzieć, dla mnie on stawał się szybko nudny i ja wtedy nie mogłam tych swoich wahań, że tak powiem, rozładować. Ale to jest też rzecz, o której się dowiedziałam na przestrzeni czasu, tak? Już grubo po 30, także od tego ADHD, że tak powiem, czy ADHD bym nie zaczynała, bo to jest raczej taka świeża rzecz u mnie, ale warto wiedzieć to sobie. I to jest jak cecha. Jeżeli przychodzi do mnie też klient i mówi, ale ja mam ADHD, więc to i tam, to ja mówię, super, słuchaj, że masz to ADHD. To jest twoja cecha jak kolor włosów. Po prostu i my z tym możemy coś zrobić i dla ciebie, ty będziesz mieć większe możliwości w kilku dziedzinach, a mniejsze w innych. No i teraz sprawdźmy, czy będą cię interesować te dziedziny, w których masz większe możliwości, tak? I zazwyczaj to się udaje. Ja też mówię, że do mnie przychodzi się na proces raz w życiu, mimo wszystko. To znaczy, ja jestem zawsze z boku, jeżeli czegoś potrzeba, ale jeżeli do mnie się zgłasza klient ze swoją sytuacją i naprawdę wchodzimy ten proces mentoringu zawodowego to jest co innego niż doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe to jest właśnie sprawdzenie predyspozycji, kompetencji, wykonanie testów. Już bardzo to spłycam, okej? Okay? Mniej więcej tak. Coaching zawodowy to będzie zadawanie odpowiednich pytań, w których klient dochodzi sam do pewnych wniosków. To jest znowu spłycone, ale coaching jest bardzo efektownym narzędziem. Natomiast mentoring to będzie połączenie doradztwa plus coaching plus mentoring, czyli jeżeli ktoś zgłasza się z problemem, strzelam, mam niedobre relacje z szefem, a mimo to czuję, że zasługuję na podwyżkę, to ja już z własnego doświadczenia, ponieważ byłam w takich sytuacjach, jestem w stanie też powiedzieć coś od siebie, czyli pokierować, powiedzieć, to mi się sprawdziło, to mi się nie sprawdziło i ta osoba też ma otwarte drzwi, żeby spróbować się też utożsamić, ale przede wszystkim zawsze dostosowuję do tego mojego odbiorcy, klienta, jakby pewne rozwiązania. Natomiast no, mentoring to jest po prostu niewyważanie otwartych drzwi, tak bym powiedziała. I wczoraj miałam rozmowę z klientem, który zapytał się, Pani Olu, ale na czym to dokładnie polega? I powiedziałam, wie pan co, powiem tak po swojemu, bo jestem na placu zabaw z dzieckiem, więc tak mówię, może jestem troszkę nieskupiona, powiem tak po swojemu. 12 lat mojej nieprzerwalnej edukacji i doświadczeń życiowo-zawodowych zdobyłam po to, żeby teraz w 5 godzin pokazać panu, w czym jest pan dobry i w czym może pan świetnie zarabiać. I on powiedział, okej, to mi wystarczy.
0: No właśnie, zbieranie doświadczeń, ale też taka samoświadomość, widzenie tych bardzo różnych procesów, to, co się dzieje z nami, to jak my też działamy z grupą. Mówię o tym w kontekście szkoły, bo być może tego dzisiaj dużo bardziej potrzebujemy, takich bardzo konkretnych, ale prostych narzędzi, które by pozwalały uczniom jednak widzieć mocniej proces edukacyjny i swój potencjał. Chyba trochę tego jest za mało w szkole.
1: Ja uważam, że tego nie ma w ogóle w szkole. Co prawda teraz się zmieniają też zasady doradztwa zawodowego, ponieważ jest na przykład wprowadzony taki element kontaktu z pracodawcami. Natomiast to są potrzebne narzędzia, to są narzędzia zewnętrzne. Ja może powiem, podzielę tak, skrócę na dwie części to, czym ja się zajmuję osobiście. Zacznę od części zewnętrznej, czyli to, z czym ludzie zgłaszają się do doradcy zawodowego, bo myślą, że doradca to robi i mają rację. Więc to jest tak, jeżeli ktoś przychodzi i pyta, jakie dzisiaj stanowiska, zarobki, jakie branże, okej, to jest właśnie to. Jak dostać się do pracodawcy? Ja też to pokażę. Skąd brać zapotrzebowanie? Pokażę. Co to jest ukryty rynek pracy? Czyli właśnie ja wtedy powiem, bardziej idź w networking i pokażę, jak to robić. Założymy sobie na przykład profil na LinkedInie i powiem inne narzędzia niż w ogłoszenia. Ale jak ogłoszenia, no to czy znasz portale takie jak, nie wiem, No Fluff Jobs, Rocket Jobs, Praca w Kulturze i inne portale, które nie są takie znane, ale jednak są, że tak powiem, dają duże efekty i korzyści. Zrobienie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zrobienie listu motywacyjnego, przeprowadzenie assessment center, czyli takie centrum oceny już na przykład grupowe, które się dzieje. Czyli takie zewnętrzne rzeczy, na przykład chcę zmienić pracę, wracam po urlopie, wracam po dłuższej przerwie. Zewnętrzne narzędzia, czyli to, co wszyscy myślą, że robi doradca zawodowy. Doradza zawód, chociaż ja się śmieję, że dobry doradca nigdy nie doradza. To wszystko robię też na mentoringu, ale ja robię jeszcze tą drugą część, która uważam, że jest znacznie ważniejsza, czyli poza tym, że ja Ci pokażę, jak znaleźć tą pracę, jak zrobić to piękne CV, czy jak założyć swoją wspaniałą firmę, czy działalność nierejestrowaną, to ja Ci najpierw pokażę, w czym Ty już jesteś dobry, jakie Ty już masz wspaniałe zasoby z innych doświadczeń życiowych, nawet jak masz 15 lat, co z tego może Ci się przydać na przyszłość, w co już nie warto iść, i pokażę Ci najszybszą możliwą drogę, jak osiągnąć to, co będzie naszym wspólnym celem zawodowym, bez robienia nie wiadomo iloletniej, nie wiem, szkoły czy dokwalifikowania. Bo często też jest tak, że osoby, akurat nie młodzież, ale osoby już z dużym doświadczeniem przychodzą i mówią, okej, to ja bym chciała teraz studia, coś tam pięcioletnie i wtedy coś tam. Ja mówię, nie wtedy coś tam. My dzisiaj już będziemy pracować nad tobą, co ty możesz zrobić, a jak się okaże, że te studia będą jeszcze celem numer dwa dla ciebie na przyszłość, to zrobimy. I zazwyczaj jest tak w 90% przypadków, że my w ogóle nie dochodzimy do tych długoterminowych planów. Bo ta osoba już może działać, bo to, że ona się zgłasza, to ona sama czuje, że coś może więcej. A jak ktoś czuje, że chce się rozwijać, to ja już mam, że tak powiem, łatwiejszą drogę, tak? Bo mogę tylko pomóc, ukształtować, tak? Tak jak lepienie z gliny. Mam glinę, to ja ją mogę ulepić w dany kształt, tak? Ale jeżeli nie mam tej gliny, no to przecież na siłę nie będę. Natomiast nawet jak mam 15 lat, ja teraz wchodzę do szkół i zawsze młodzież mówi jedno, albo że CV nie robiła, albo robiła z książki, albo robiła z czyimiś danymi. Ja mówię, to słuchajcie, po co wy robicie z danymi Jana Kowalskiego, jak nie macie swojego? Mówię, macie 15 lat, będą zaraz wakacje. No teraz już po wakacjach, ale no w przyszłym roku. Chcesz sobie dorobić w gastronomii, no to co ty dasz w tym CV? Zróbmy twoje CV.
0: Można też w weekendy przecież dorabiać, zbierać doświadczenie.
1: Oczywiście, że tak. Czy nawet wieczorami. Ja też tak robiłam. Więc pokazuję im jakby praktykę, mówię, zróbmy teraz twoje CV. I przede wszystkim, ja im już pokazuję, na podstawie tego, pytam zawsze, jakie przedmioty lubią, nie z jakich przedmiotów mają dobrą ocenę, to jest ważne, jakie przedmioty lubią, z jakich przedmiotów mają przypadkowo dobrą ocenę, następnie, jakie mają hobby, to jest podstawa, czy ktoś jest bardziej sportowy, czy ktoś bardziej artystyczny, czy ktoś jest bardziej intelektualny, zadaniowy, matematyczny, różnie i na podstawie tych trzech informacji ja jestem w stanie powiedzieć, jaki ten uczeń ma potencjał na dalsze kilka lat. Nie za 10 lat, na dalsze kilka lat, czyli na przykład w podstawówce do jakiej szkoły średniej będzie dla niego okej. A w liceum, jeśli to robię, na przykład na jakie studia, kurs, szkolenie, czy do jakiej pracy będzie dla tej osoby w porządku. I zazwyczaj to się naprawdę sprawdza. Powiem uczciwie. Uczniowie dają taki feedback, bo ja zawsze pytam o feedback, też jestem otwarta na konstruktywny feedback, ponieważ to mnie rozwija, tak? Natomiast bardzo często słyszę, pierwszy raz ktoś mnie wysłuchał. Pierwszy raz ktoś odpowiedział na moje pytanie. Albo się śmieję, że w jednym z liceum uczniowie powiedzieli, to był chyba Dzień Wagrowicza i było pytanie od pani pedagog, co chcą w przyszłym roku mieć zapewnione, to powiedzieli, że żeby facetka od kariery przyszła jeszcze raz, bo było tak fajnie. A to była akurat szkoła sportowa, grupa sportowców, więc ja w ogóle miałam tematów miliony, no bo sama przecież byłam w takiej sytuacji, więc odpowiednimi narzędziami dzisiejsi doradcy zawodowi, jeżeli tylko będą tej aktualnej wiedzy się dowiadywać, ale też samodzielnie, bo nie muszą chcieć to robić, nie może być to narzucone, są w stanie naprawdę już prowadzić prostymi do wykonania narzędziami i ćwiczeniami, które ja też tworzę osobiście, które są dostępne na mojej stronie internetowej, są w stanie takiego ucznia już poprowadzić, żeby dać mu tą pewność siebie, że on już w tym jest naprawdę dobry.
0: A jak mogą wspierać rodzice? Czy rodzice mogą też zaprosić do swojej pracy, pokazywać, opowiadać? Czy mogą też poprosić swoich przyjaciół, znajomych, sąsiadów, żeby coś poopowiadali?
1: Dokładnie to jest to. To się nazywa job shadowing, czyli wchodzenie w buty danego pracownika i to szczególnie dla młodzieży może być ciekawe. No bo znowu, doradca zawodowy dzisiaj w szkole ma narzucone, że musi być tam bodajże, mogę się pomylić, to przepraszam doradców szkolnych, bo ja szkolnym doradcą zawodowym nie jestem, tylko komercyjnym, ale bodajże tam jest chyba 10 godzin czy 10 spotkań z pracodawcami. Teraz tak, jeżeli ja jestem Marysią i mam 15 lat i mam mamę i tatę i ciocię i wujka i bym ich poprosiła, hej, mogę przyjść na jeden dzień do ciebie do pracy i zobaczyć, co ta osoba wykonuje, jakie są obowiązki, jak wygląda, jaka jest atmosfera tej pracy i pójdę tak do mamy, do taty, do cioci, do wujka, no to ja już mam wiedzę z czterech różnych miejsc pracy, z czterech różnych być może zawodów i to jest coś. A jeżeli ja mam koleżankę Kasię i Kasia też zrobi sobie taki job shadowing i pójdzie do czterech różnych nowych miejsc, a później Marysia z Kasią się spotkają i sobie zaczną opowiadać o tych doświadczeniach i będą też pamiętały o doświadczeniu koleżanki, to nagle ja już mam 8 takich miejsc. To ja nie potrzebuję przez doradcę zawodowego iść do zakładów pracy, bo to jest też najczęściej, to jest najczęstszy błąd popełniany przez szkolnych doradców zawodowych, czyli szukamy zakładów pracy w Opolu, tak jakby wszyscy mieli iść do zakładu pracy. No ja wiem, mamy zakład nutricja, to przecież wszyscy licealiści, czy technikum, czy po szkole zawodowej, oni nie pójdą do tej nutricji, tak? Bo każdy ma inne plany, dzieciaki chcą wyjechać i przecież no to nie o to chodzi, tak? Z drugiej strony, na przykład mieliśmy coś takiego jak ranking zawodów zaufania, tak? No i ja się śmieję, że ja wykonuję 4 zawody z ostatniej listy, no bo tak, i trener, i coach, i mentor, więc no zero zaufania społecznego, chociaż wykładowca akademicki, nauczyciel, no to już jest troszeczkę wyżej. No i teraz jak ktoś ma mi zaufać, że ja doradzam dobrze? No ja myślę, że poprzez moją praktykę, czyli poprzez efekty tych moich klientów, czy jeżeli młodzież, która dzisiaj wchodzi w telefon i nie interesuje ich nic więcej, mówi po zajęciach, że chce kolejne, albo pisze mi na wiadomościach prywatnych, że w końcu dzięki mnie coś tam odkrył, zrozumiał, doświadczył, poczuł. Jeżeli przychodzą klienci, osoby dorosłe, starsze ode mnie często, to też nie jest łatwo mieć autorytet, ale wracają i mówią, udało się, mam tą pracę, mam te pieniądze, udało się, zdobyłam, uwierzyłem w siebie, no to są efekty, tak? Jeżeli te efekty są, to znaczy, że to, co ja robię, działa. Jeżeli to, co ja robię, działa, znaczy, że też inne osoby mogą robić to, co ja robię. Więc ja uważam, że w edukacji doradztwo zawodowe powinno być jak język polski. 2 razy w tygodniu
0: Jako przedmiot.
1: Jako przedmiot, oczywiście. Nawet jakby był raz w tygodniu. 12 lat edukacji, ja często robię taką oś czasu i pokazuję. Słuchaj, zaczęłaś w wieku 6-7 lat edukację, a skończysz 18-19. To jest 12 lat edukacji. I zadaję takie pytanie młodzieży. Czego cię nauczyła szkoła? No i oni robią takie ranking top 5 i mówią kombinowania, dyscypliny, różnych rzeczy, tam kontaktów społecznych i tak dalej. Ja mówię, super, fajnie, cieszę się. Mówię, a teraz co uważasz jest ci potrzebne do szczęśliwego życia jako osoba dorosła? No i oni wymieniają dobre zarobki, praca, rodzina, zdrowie oczywiście, dom, no i to spełnienie zawodowe. Ja mówię, tu mamy 5 rzeczy. Nauczyłam się kombinowania, jakiejś tam pracy w grupie, a tutaj chcę mieć to i tamto. To są absolutnie odległe od siebie rzeczy, tak? To jest top 5 nie równa się top 5, to są opozycje. I zadaję pytanie, co dzisiaj możemy zrobić, żeby mając te opozycje jednak trafiać tutaj, czyli w to, co chcemy? I młodzież ma sama się zastanowić. I oni wtedy dopiero mówią, a może ja się powinnam zastanowić, co ja lubię, co ja umiem. I wtedy ja już mogę wejść, czy inny doradca. Okej, mamy pewnego rodzaju testy predyspozycji. Mamy pewnego rodzaju ćwiczenia, pytania otwarte. I robiąc te rzeczy z młodzieżą, oni dostają odpowiedzi na właśnie te pytania, których brakuje, żeby osiągnąć te top 5, które oni chcą mieć w życiu. Pokazuję im również na tej osi czasu, że mówię tak, słuchajcie, dzisiaj przyjechaliśmy na 9, ja mówię, mi się tak wstać nie chciało, tak jak wam. No i tam wszyscy ziewają, przepraszam, 8 godzina to jest zazwyczaj w szkole. Mówię, a wiecie, że normalnie taki randomowy etat, to byście do 16 siedzieli, bez w ogóle zająknięcia, nikt by was wcześniej nie wypuścił. Mówię, to jest przykładowy dzień randomowego Polaka. Ponad 90% Polaków tak pracuje, zwykły etat, zwykłe wynagrodzenie, rysuje im zegar. Zaczynasz o 8, kończysz o 16, wcześniej musisz wyprowadzić pieska, ubrać się, zjeść, wrócić, ugotować, coś tam zrobić. Ile zostaje czasu na życie? I oni wtedy mają wielkie halo, tak? Że ale co to jest, tak? Że co tu mi pani pokazuje? Że ja tutaj mam być więźniem w ogóle tej pracy i etatu? No więc pokazuję, jakie są rozwiązania, żeby nie być tym więźniem. Mówię, okej, dzisiaj masz zarobki takie w wieku 20 lat, ale jak będziesz się dalej edukował i doświadczał, zbierał doświadczenie, to w wieku 25 lat już możesz mieć zupełnie inne. A w wieku 30 lat możesz mieć zupełnie inne. Nie znaczy, że musisz, ale możesz. A w wieku 35 lat możesz mieć zupełnie inne. Kiedyś tak nie było. Nasi rodzice szli do jednego zakładu pracy i przepracowywali tam 40 lat ze stałą pensją, zgadza się? No więc dzisiaj mamy inne możliwości. Rynek pracy 2026 i prognozowany 2031, bo zawsze staram się patrzeć na 5 lat do przodu, jest najbardziej otwartym rynkiem pracy w historii. Dzisiaj można siedzieć w domu w lesie, mieć łącze internetowe i sprzedawać, tak jak mój klient, wymienniki ciepła do wiatraków, że tak powiem, zielonej energii w firmie amerykańskiej. I to są, to co on sprzedaje, to jest kilkadziesiąt milionów euro. Kosztują takie rzeczy, więc proszę sobie wyobrazić, jaką ma prowizję od tego, tak? Można? Można.
0: To już nie jest to, co kiedyś. Rzeczywistość, ale też przypominam sobie, kilka lat temu był raport opublikowany przez jedną z fundacji tutaj w Opolu, Human Doc, która prowadziła ankietę wśród młodych ludzi, licealistów, czego się obawiają, co wywołuje niepokój. I w czołówce pojawił się lęk, że nie znajdę pracy i nie zaistnieję na rynku pracy. I można sobie uświadomić, że tak, zmieniająca się rzeczywistość, brak doświadczenia, że to są te takie elementy, które na to wpływają. Ale co można by było zrobić, żeby młodzież miała większe poczucie sprawczości i takie poczucie, że jednak sobie poradzi?
1: No właśnie pracować z tym przekonaniem, bo to jest przekonanie, to jest bardzo ważne, że ja tej pracy nie znajdę. Ja też dosyć głęboko w moim procesie mentoringu sięgam, ponieważ i mam wykształcenie psychologiczne i pokrewne takie z rozwoju osobistego. Ja sięgam nawet czasami do pokolenia albo dwóch pokoleń wstecz, jeżeli chodzi o przekonania. Bo jeżeli przychodzi do mnie klient, niezależnie od tego, czy to jest osoba młoda, czy osoba już doświadczona, i ona przychodzi z takim przekonaniem, inni są lepsi, na przykład, nie wiem, chcę aplikować na medycynę, załóżmy, bo to jest takie top of the top. Medycyna, okej, ale mówię, inni są lepsi, a co będzie, jak mi się nie uda? Ja wtedy uświadamiam, że to jest przekonanie, czyli zaprogramowanie swojego mózgu jednak na coś negatywnego. Oczywiście mamy też konkretne ćwiczenia dzisiaj do pracy z przekonaniami, ja od tego zawsze zaczynam. Jeżeli uda nam się zmienić to myślenie, zamiast inni są lepsi, na inni są gorsi. Proszę zobaczyć, jak zmienia się energia i odwaga do tego, żeby jednak później próbować jakichś nowych możliwości. Czy po porażce się nie poddawać.
0: Albo ja jestem wystarczająco dobry.
1: Dokładnie, więc jak przychodzi do mnie klient, dokładnie, i mówi, nie ma dzisiaj pracy, no to ja mu nie wyjeżdżam od razu z raportem, że mamy cały czas rynek pracownika i ta praca oczywiście jest, tylko ja najpierw patrzę, skąd on wziął to nie ma dzisiaj pracy. I często pytam, co robią rodzice, co robili rodzice osób dorosłych. I jak oni zaczynają opowiadać historię też zawodową, życiowo-zawodową swoich rodziców, swoich przodków, to okazuje się, że tam było coś takiego, że ktoś przeżył na przykład jakiś ogromny kryzys życiowo-zawodowy, że nie było pracy. I to zostało wsiąknięte po prostu z mlekiem matki i ta osoba, mimo że dzisiaj ma 10 różnych kompetencji, to ona dalej ma w głowie, że nie ma pracy. Więc ja najpierw działam z tym przekonaniem, żeby jednak ta osoba w głowie przestawiła sobie myślenie, to jest praca mentalna, że praca jest i dopiero jak przestawimy to myślenie, to daje argumenty na to i fakty, że praca jest, bo inaczej ta osoba by i tak nie uwierzyła. I wtedy dopiero zaczyna się jakby zupełnie inne spojrzenie, poszerzenie tej perspektywy, tak? Okej, nagle sobie uświadamiam, że to jest nie moje, tylko kogoś z rodziny, kogoś z rodu, a mało tego, mam tutaj konkretne raporty i konkretną wiedzę, że ta praca jednak jest, więc nagle zaczyna się działanie. I bardzo często to jest to, że właśnie zgłaszają się do mnie osoby z blokadą. Ta blokada jest często blokadą mentalną. To nie jest blokada braku kwalifikacji. Nigdy nie zgłosiła się do mnie osoba z jakimiś brakami kompetencyjnymi, mimo że pracuje z osobami, które dopiero zaczynają. Ale mentalnie są po prostu zablokowane. Czasami w czyimś życiu jeszcze. Po prostu. I to trzeba też rozróżnić i uświadomić.
0: Czyli poszukiwanie swojego potencjału, wzmacnianie, doświadczanie, poszerzanie wiedzy, świadomość swojego procesu, to wszystko jest bardzo istotne. Tak teraz bardzo skrótowo to wszystko podsumowuję, ale początek roku sprzyja temu, by się zastanowić, co chcemy robić, próbować i w każdym wieku już odnajdywać takie drobne elementy rynku pracy, gdzie można popracować, zdobyć doświadczenie, też to skapitalizować, no bo
1: dokładnie.
0: Wiadomo, że pracujemy też po to, żeby móc to dobro, czy finansowe, czy jakieś barterowe wymieniać na inne rzeczy.
1: Zgadza się. Ja też zaczynałam bardzo wcześnie, śmieję, że moja pierwsza praca była jak miałam 6 lat. Tato wracał z pracy i mówił, kto mi umyje samochód, dostanie 6 zł. No i moim braciom się nie chciało, a ja byłam chętna. Był to też ruch i jakby nie miałam nic przeciwko i za to, że wykonałam tą pracę, tato mówił, to masz jeszcze drugie 6 za to, że jesteś dziewczyną i ci się chciało. Więc ja mając 12 zł i 6 lat, to proszę sobie wyobrazić.
0: Już zarządzała pani też swoimi pieniędzmi.
1: Dokładnie tak i tego też uczy mojej córki i to jest właśnie element właśnie preedukacji zawodowej. Za 12 zł mając 6 lat w latach 90. to ja żyłam po prostu jak królowa na osiedlu, więc i później były te prace w wieku 10, 11, 12 lat, jakieś roznoszenie ulotek, zerwanie gruszek z działki i sprzedaż. Więc to były takie mikro elementy, które jednak potem sprawiły, że jak miałam 15-16, już pracowałam zawsze na wakacje i jak pojechałam na studia, wyjechałam do Wrocławia pracując dziennie, ja dostawałam wszędzie każdą pracę, bo ja po prostu miałam doświadczenie.
0: I o tym wszystkim Państwu pięknie opowiadała Aleksandra Osuch, facetka od kariery, doradczyni zawodowa, coachka, mentorka, trenerka kariery, ekspertka rynku pracy i wykładowczyni akademicka. A co będzie dalej, to oczywiście rynek pewnie pokaże, bo pewnie będzie tego dużo więcej.
1: Dokładnie i możemy się też na to przygotować.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, a Państwu życzymy dobrego wieczoru.
1: Do widzenia.

0: Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na Ziemi. Trójka podejrzanych w aferze Zonda Krypto usłyszała zarzuty. W Łambinowicach odkryto mogiły uczestników kampanii wrześniowej.
1: Dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to są groby właśnie wrześniowe.
0: W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 22 na zegarach. Zaczynamy. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dziś zakończone. Informację przekazała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych. Dalsze decyzje co do przyszłości tych osób, ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
0: Zatrzymane zostały osoby, które mogą posiadać informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Zatrzymany został Rafał Z., znany inwestor i handlowiec na rynku kryptowalut. Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał go o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Podczas doprowadzenia do katowickiej prokuratury Rafał Z. powiedział, że sam jest poszkodowany. Według ustaleń Onetu wśród zatrzymanych są także Jaromira W. i Anna P. Pierwsza z wymienionych to żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Na starym cmentarzu w Łambinowicach odnaleziono miejsce pochówku polskich żołnierzy 1939 roku. Poszukiwania trwały od lipca i są kontynuacją prac sprzed 4 lat, mówi dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr Wioletta Rezler-Wasielewska.
4: Jeszcze niedawno, kiedy oprowadzałam pod starym cmentarzu jenieckim, mówiłam o tym, że na starym cmentarzu jenieckim nie ma śladów z II wojny światowej. Te prace archeologiczne weryfikują nasze ustalenia.
0: Pracę prowadził zespół doktora Dawida Kobiałki z Uniwersytetu Łódzkiego. To bardzo ważne odkrycie, zauważa archeolog.
1: Jak wynikało od materiałów archiwalnych, musieli umrzeć, ginąć w czasie niewoli. Odkryliśmy przestrzeń, którą nazywamy roboczo kwaterą polską. Dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to są groby właśnie wrześniowców. W przyszłym roku byśmy chcieli to miejsce kompleksowo przebadać, szczątki podjąć.
0: Szacuje się, że w latach 1939-45 przez łambinowicki kompleks jeniecki mogło przejść nawet 70 tysięcy Polaków.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: A w nich zagranica. Zmiany klimatyczne mogły przyczynić się do ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Takie przekonanie dominuje w tym kraju. Nie potrzebujemy jałmużny, chcemy odszkodowania, piszą komentatorzy nepalskich mediów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
5: Premier Nepalu Narendra Shah apeluje do społeczności międzynarodowej winą za kataklizm, obarczając zmiany klimatyczne. To poważny sygnał, że wraz ze zmianami klimatu rosną zagrożenia, którym musimy stawić czoła w regionie Himalajów. Musimy być tego świadomi i nadszedł czas, abyśmy stanowczo przedstawili społeczności międzynarodowej katastrofy, których doświadczamy. Zmiany klimatu są efektem wkładu całego świata, zatem łagodzenie i zarządzanie ich skutkami jest wspólną odpowiedzialnością globalnej społeczności. Media zwracają uwagę, że Nepal odpowiada za 1/10 emisji gazów cieplarnianych, a katastrofalne powodzie mogą być wynikiem zmian klimatycznych. Naukowcy badają przyczynę ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Doprowadziło do niej osunięcie się części lodowca, który następnie wyparł masy wody z jednego ze zbiorników.
0: A do zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach trafił nowy sprzęt do rolnictwa precyzyjnego. To traktor, opryskiwacz, siewnik punktowy, agregat uprawno-siewny, rozsiewacz nawozu i dron do mapowania pola. Mają one służyć kształceniu nowoczesnych rolników, mówi wiceminister rolnictwa Adam Nowak.
6: Trudno wymagać od gospodarstw rolnych innowacji, jeśli młodzi rolnicy nie będą mieli tej wiedzy i umiejętności. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi te działania są możliwe, bo dzisiaj konkurencyjność musimy budować również na wiedzy, na innowacjach i na nowoczesnym sprzęcie.
0: A szkolne gospodarstwo w Bogdańczowicach zajmuje 25 hektarów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: Перед мікрофоном Олександра Піаста. Вечір добрий. Інформаційний підсумок українською мовою до вашої уваги. Володимир Зеленський попередив учора ввечері, що російський повітряний простір стає небезпечним через українські дрони. Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими українськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним, заявив президент України. Він також підкреслив, що Україна не має наміру атакувати цивільні літаки. Водночас він наголосив, що через активність безпілотників у російському небі ситуація для авіаперевезень змінюється. В свою чергу Владимир Путін заявив, що віддав наказ своїм військам масовано атакувати енергетику України. Про це російський диктатор сказав після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. Він окреслив це як відповідь за удари по російській інфраструктурі та нафтопереробці. А тим часом Росія вночі та вранці масовано атакувала Україну з повітря. Під ударом Київ, Одеса, Херсон, Харківщина та інші регіони. У Києві російський шахед влучив в один із університетів під час занять. 160 студентів встигли спуститися в укриття. В Одесі пошкоджено житловий будинок та інфраструктуру. 5 людей поранені, серед них дитина. У Херсоні пошкоджено будівлі рятувальників і поліції. За даними повітряних сил, Росія запустила 174 дрони та 4 ракети. Українська ППО знешкодила 141 ворожу ціль. У Пужниках розпочалися чергові пошуки останків польських мешканців колишнього села, які загинули у лютому 45-го року. Роботи триватимуть до 6 вересня. У пошуках беруть участь українські та польські фахівці. У червні цього року у Пужниках вже проводилися пошукові роботи, але ознак масових поховань не виявили. Тож зараз досліджуватимуть інше можливе місце масових поховань. Польща також надала дозвіл Україні провести пошукові роботи у селі Ласків у Люблінському воєводстві. Йдеться про місце ймовірного поховання цивільних українців, убитих у березні 44-го року. Про це повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький. Дозвіл надано меморіально-пошуковому центру «Доля». Роботи проведуть на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Дозвіл став результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, зазначив Вербицький. І цією інформацією завершуємо нашу програму. Випуск підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
2: Погода.
0: Temperatura w regionie obecnie bez większych zmian, ale oczywiście cały czas będzie spadać. Teraz mamy 16 stopni według synoptyków IMGW. Możemy tej nocy zobaczyć na termometrach nawet 13. Do tego możliwy deszcz, gdzie niegdzie także zagrzmi. Jutro w ciągu dnia do 23 stopni. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Zaglądam jeszcze do doniesień na piątek. No i czeka nas wtedy ocieplenie, bo nawet do stopni 27 deszczu się wówczas nie spodziewamy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór. Przed mikrofonem Joanna Matlak. Serdecznie Państwa witam w kolejnym programie O Matko. Dzisiaj naszymi gośćmi będą harcerze. Szczerze muszę powiedzieć, że temat harcerstwa chodził za mną od dawna i cieszę się, że wreszcie pojawił się w naszym programie. Mam takie wewnętrzne przekonanie, że w dzisiejszym chaotycznym świecie, w którym czasem możemy mieć poczucie, że wszystko wolno, że wartości są niczym plastelina i można nimi dowolnie operować i je kształtować, takie organizacje jak Związki Harcerzy są szczególnie potrzebne i są szczególnie potrzebne dzieciom. To taka moja mała refleksja osobista na początek, a już za moment usłyszą Państwo rozmowę z naszymi gośćmi. Serdecznie zapraszam, jesteśmy razem do godziny 23:00.

0: Tylko ja.
1: I tak jak Państwu obiecałam, w studiu są już z nami goście, komendantka podharcmistrz. Właśnie trudne słowo, szanowni Państwo. Podharcmistrzyni Kornelia Ripa. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, czuwaj.
1: I przewodnik Łukasz Kępa, witam serdecznie.
3: Dobry wieczór, czuwaj.
1: Tak, Państwo reprezentują głubczyckie harcerstwo. No i zaprosiłam Państwa, zaprosiłam Was, bo jestem strasznie ciekawa, czego to mogą się najmłodsi w harcerstwie nauczyć. Sama mam kilka, może nie doświadczeń, ale takich relacji osób mi bliskich, które w harcerstwie były i bardzo sobie chwalą. I chciałabym to trochę zweryfikować, ale na początek zapytam, jak się zaczęła w ogóle wasza przygoda z harcerstwem? Jak to było?
2: No, moja przygoda zaczęła się dość typowo. Po prostu, gdy byłam w 4., 5. klasie, to był nabór w szkole i przez ten nabór dołączyłam. Więc harcerze odwiedzili właśnie naszą szkołę, przygotowali jakieś gry i zabawy i tam się zapisałam i przyszłam na pierwszą zbiórkę i tak to jakoś zleciało.
1: 4., 5. klasa, tak, czyli 10-11-letnie dziecko. Okej. I w tym wieku też się zaczyna, wtedy też można się zapisać?
2: No tak. W sensie od 11 lat jest już taki nabór do harcerstwa, ale od 1. klasy szkoły podstawowej można już dołączyć do słuchów zuchenek.
1: Mhm. Jak to było u pana, panie Łukaszu?
3: U mnie troszkę inaczej, bo u mnie moja siostra zawsze była harcerką i w mojej szkole akurat takiego naboru nie było, ale sam podszedłem do takiego starszego już podharcmistrza, się zapytałem, czy mogę zostać harcerzem i mi tak się spodobało, że zostałem.
1: Mhm. Czyli trochę spontanicznie, trochę siostra tutaj pewnie coś podpowiedziała, ale tak chyba odważnie, nie? Bo tak podejść do starszego kolegi i słuchaj, ja tutaj chcę.
3: No dokładnie, to chwila dosłownie, przebłysk jakiejś motywacji, jakiejś odwagi i mówię, już było super, więc zostałem.
1: To ile lat już w sumie jesteście w harcerstwie?
2: No u mnie teraz zaczyna się 11 rok.
1: 11 lat, kawał czasu.
3: U mnie 12, troszkę dłużej.
1: No to powiedzcie, na przestrzeni tych 11-12 lat, co wam to daje tak życiowo? Bo jesteście już teraz dorosłymi ludźmi, prawda? Zaczynaliście jako dzieci. Co wam to daje?
2: No na pewno wachlarz dużej ilości umiejętności i kompetencji takich społecznych, organizacyjnych, gdzie dzięki temu no łatwiej gdzieś tam w pracy się odnaleźć, czy na studiach, w jakichś nowych sytuacjach. No to tak społecznie, organizacyjnie bardzo dużo, no ale też jakieś małe umiejętności, takie samoobsługowe rzeczy, które w sumie się tak uczymy tylko od rodziców, ale w harcerstwie musimy jednak na tym obozie harcerskim, jak jesteśmy w namiotach, no to dbać o swoją przestrzeń, o porządek wokół siebie, no to jest takie gdzieś bardzo istotne, gdzie później przechodzi to jakoś tak z łatwością, że już tak naturalnie, że no, musimy pościelić to łóżko, czy zadbać o to swoje umundurowanie i o to, żeby było ono eleganckie. Więc no, bardzo duży wachlarz.
1: Taka trochę samodyscyplina mi się wydaje.
2: Tak, samodyscyplina to jak najbardziej. Mhm.
3: Tak, na pewno samodyscyplina i samodzielność i taka odpowiedzialność jeszcze i to na pewno bardzo rokuje, szczególnie gdy się wchodzi w życie dorosłe i pierwsze prace się znajduje. To potem ma efekty.
1: A słuchajcie, też opiekujecie się takimi młodszymi właśnie zuchami, tak? Tak to wygląda?
2: No w moim przypadku są to harcerki, czyli dziewczęta od 11 do 15 roku życia. No i jeździmy na wyjazdy. Jesteśmy w sumie, jak ktoś już zdobywa stopień instruktorski, to jest w świetle prawa wychowawcą. Więc mamy do tego odpowiednie kursy ukończone, żeby wszystkie potrzeby dzieciaków zaspokoić na takich wyjazdach i jakoś to wychodzi.
1: No właśnie, bo trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, prawda, żeby też tymi młodszymi dziećmi się zajmować. To nie tak człowiek z ulicy, który może się tymi dziećmi zajmować.
3: No w harcerstwie ten proces jest dużo bardziej skomplikowany niż państwowy, bo to trzeba mieć po pierwsze doświadczenie, odpowiednie kursy, ale oprócz tego mamy też próby. Próby na stopnie, które zarówno mają na celu nasz rozwój indywidualny, jak i właśnie nabywanie tych umiejętności, kompetencji do prowadzenia dzieci, młodzieży. No i to długo u nas trwa, naprawdę trzeba się troszkę postarać, żeby zostać instruktorem i móc prowadzić takie jednostki.
1: To co musi umieć taki instruktor, żeby móc się tymi młodszymi zajmować?
2: No na pewno to są kompetencje wychowawcy, kompetencje takich osób, które są opiekunami prób na stopnie, czyli tak indywidualnie podchodzą do harcerki, harcerza i z nim gdzieś tam ustalają, w jaki sposób on się będzie rozwijać. No na pewno trzeba potrafić z tymi dzieciakami rozmawiać. na pewno, no, jeśli chodzi o też takie kwestie gospodarcze, finansowe, jak gospodarować swoją przestrzenią, swoim czasem i jak przeprowadzić biwak, obóz czy zimowisko w taki sposób, żeby każdy był na nim zadowolony, żeby był każdy na nim uśmiechnięty, żeby się każdy wyspał i tak dalej. No.
1: Brzmi jak taki konkretny plan rozpisany w punktach.
2: Trochę tak jest, bo mamy regulamin, który po prostu nam wypisuje, jakie kompetencje musimy zdobyć, żeby dany stopień, dane, można powiedzieć, kwalifikacje posiadać.
1: Bardzo jestem ciekawa takich pierwszych spotkań z tymi najmłodszymi dziećmi. Czy da się okiełznać takie, no jeszcze małe dzieci, umówmy się, które przychodzą, powiedzmy, z takiego zewnętrznego świata i nagle muszą się zdyscyplinować troszkę bardziej, tak mi się wydaje, chociaż no, w domu rodzice też pewnie jakąś dyscyplinę trzymają. No ale jest regulamin, są zasady, no i właśnie, jak to jest?
2: No, dyscyplina w harcerstwie jest jakąś taką rzeczą naturalną, że nawet nie musimy nad kimś stać i po prostu mówić i tłumaczyć, tylko to gdzieś tak naturalnie po prostu przychodzi, że no jeśli ta starsza druhna czy druh mówi, że teraz się gdzieś zbieramy albo zbiórka w kręgu, no to to trochę tak działa, że inne, bardziej doświadczone zuchenki, harcerze, harcerki, którzy już to robią, no to nowe osoby podążają po prostu za nimi.
1: Czyli tutaj dużo robi praca w grupie, no i też ta kwestia naturalna, która się pojawia w dzieciach, czyli naśladownictwo, mówiąc kolokwialnie, papugowanie.
2: Dokładnie. No i tutaj też jest duża rola drużynowych i starszych funkcyjnych, żeby ten autorytet gdzieś mieć i dzięki temu autorytetowi po prostu tutaj dzieciaki.
3: Tak, do u nas w harcerstwie są bardzo ważne dwie rzeczy, czyli po pierwsze braterstwo, czyli jak ktoś taki nowy przychodzi, to musi od razu czuć się swobodnie, tak jak w rodzinie, przez to no raczej nie ma problemów nigdy. A po drugie przykład własny, który, że z jednej strony my musimy bardzo pilnować, żeby tutaj nie pokazać czegoś złego najmłodszym, a z drugiej strony oni sami chcą działać właśnie jak starsi koledzy, jak drużynowi i dlatego no oni sami chcą się generalnie dobrze zachowywać i dobrze wypaść.
1: Mm-hmm. A jak taki autorytet zbudować wśród najmłodszych? Macie na to jakiś taki swój plan?
2: Tutaj u nas w ZHR-ze jest taka fajna zasada, że młodzież uczy młodzież. W sensie to nie jest jakaś taka zasada napisana gdzieś oficjalnie, no ale często to są raczej osoby młode. Jednak jak ktoś jest starszy od kilka lat, to chce się być taki jak ta osoba. I to jest taki starszy brat, starsza siostra i to się właśnie gdzieś ten tak naturalnie staje, że po prostu to naśladownictwo i ten przykład własny wchodzi w życie i faktycznie gdzieś młodsi starają się być jak ten swój starszy brat i potem stają się tacy dla innych. Mhm. Dla tych, co dołączą na przykład pierwszy raz, a oni są już na przykład 2 lata i też chcą pokazać coś takiego. No a autorytet no, w taki prosty sposób myślę, że właśnie i ten przykład własny no i taka obowiązkowość w tym, co się mówi no.
1: Słowność.
2: Tak, jak najbardziej.
3: No my jesteśmy dużo młodsi niż rodzice, często harcerzy czy nauczyciele, więc musimy troszkę inaczej działać. Zazwyczaj to jest właśnie szacunek też do naszych podopiecznych i tak dawanie im przestrzeni może, bo jeżeli będziemy ich traktować jak nauczyciele, to z uwagi na to, że jesteśmy troszkę młodsi, to się nie uda raczej.
1: Nie muszą was potraktować poważnie wtedy, prawda? No co mi tutaj niewiele starszy będzie mówił, nie jest nauczycielem, nie jest dorosły, chociaż no państwo są, jesteście dorośli, no ale jednak jeszcze w tych kategoriach młodszych można was rozpoznawać, prawda?
2: No tak, no ale jeśli my ich traktujemy w sposób poważny i odpowiedzialny, no to oni też nas tak traktują. Jeśli damy im jakieś małe odpowiedzialności, jakieś małe zadania, typu pilnowanie proporcja, czy jakieś po prostu małe harce zadania, no to robi ogromną robotę, bo oni też się czują odpowiedzialni.

0: Macie takie doświadczenia?
1: Tak. Nawet nie takie konkretne jednostki, ale mam takie jako drużynowa, bo jestem drużynową 4,5 roku, no to mam takie wrażenie, że jakby każda osoba, która jest gdzieś w tym harcerstwie, to nawet jak często wyciąga nawet chociaż jedną małą rzecz potem na swoją przyszłość. I sobie mamy stopnie po kolei. I to jest właśnie zawsze piękne, jak rozpisuję stopień z jakąś harcerką i gdy chcę z nią zamykać i spotykamy się ponownie, żeby omówić sobie próbę, i widać, że ona faktycznie staje się bardziej sumienna na przykład w oszczędzaniu, albo znalazła jakąś swoją pasję. Bo też na to oczywiście chcemy dać przestrzeń, żeby każdy odnalazł siebie, tak? W tym naszym zwariowanym świecie.
2: A to właśnie też jest bardzo istotne, bo często napotykamy na takie relacje rodziców z dziećmi, gdzie rodzic chciałby na przykład, że ty będziesz tym i tym, prawda? Mhm. Gdzieś pokazują drogę i zobacz, idź tutaj, albo idź tutaj, ta, prawda? Już ta droga jest taka trochę określona. A według mnie dobrze właśnie dać tę przestrzeń jednak młodszym.
1: Tak, tutaj Łukasz dużo pracuje nad tym. Z chłopakami 15+.
2: O, proszę bardzo. No tak, to też taki wiek, gdzie się wybiera szkołę, prawda? Kim chce być w życiu? Słuchamy, panie Łukaszu.
3: No to nie powiem, że trudne, ale na pewno bardzo ciekawy wiek. Ja prowadzę drużynę wędrowników, czyli ludzi 16 do 18, 20 lat. Oni potrzebują właśnie przede wszystkim przestrzeni, przede wszystkim szacunku z innej strony i miejsca do takiego rozwoju, bo jednak wchodzimy wtedy w dorosłość, wchodzimy wtedy w życie, myślimy powoli o studiach, zaczynają się osiemnastki i to jest taki bardzo, bardzo kluczowy moment, że zaczynają się decyzje, które faktycznie bardzo dużo ważą. I no, celem harcerstwa tutaj jest dawać przestrzeń do tego, żeby oni mogli znaleźć po pierwsze takie swoje miejsce i swoją pasję, w którą chcą iść i w którą się rozwijać, ale też przestrzeń, żeby mogli właśnie się rozwijać, narzędzia do tego.
2: Mhm. Zdarza się, że zwierzają wam się?
1: No tak, tak. Tutaj harcerstwo jest o tyle piękne, że w naszych działaniach nawiązujemy faktycznie relacje z naszymi wychowankami.
2: Tak też właśnie mi się wydaje, że w harcerstwie no to ta przyjaźń, prawda? Właśnie tak. To braterstwo, to, że mogę polegać na tej drugiej osobie.
1: Tak, tak. I tutaj faktycznie, jeśli wszystko idzie dobrze i jeśli drużyna nie... No, bo to też zależy od wielkości drużyny. Mhm. No bo ja na przykład mam 15 osób, no to jest mi o wiele łatwiej nabrać, gdybym miała relacje, gdybym miała 30 osób, więc to też zależy od miasta i od ten, więc dlatego cieszę się, że mam trochę mniejszą drużynę, no bo faktycznie z każdym mogę porozmawiać i każdemu mogę trochę dać przestrzeni i samej siebie. No i faktycznie gdzieś to wychodzi, że jak jest jakiś problem, jak jest jakiś dylemat w życiu i nawet jeśli jakaś harcerka popełni błąd, to potrafi sama przyjść i powiedzieć, zrobiłam źle, nie wiem, co mam teraz zrobić, albo pomóż mi powiedzieć to moim rodzicom. No i to się zdarza. I to w sumie jest w ciągu roku.
2: To też jest cenne, bo kiedy się pojawia jakiś problem, to często chcemy go albo zakopać, nikomu nie powiedzieć, już nie wspomnę o przyznaniu się na przykład, tak?
1: Tak, tak.
2: Kiedy się coś wydarzy. No bardzo cenne na dzisiejsze czasy, tak myślę.
3: No to szczególnie widoczne w wieku wędrowniczym, czyli tym właśnie starszym, bo tutaj chcemy robić rzeczy niesamowite, organizować, prawda, jakieś wyprawy. No byliśmy na Litwie na początku wakacji i tutaj każdy musi na sobie polegać i każdy musi sobie ufać, żeby po prostu robić te rzeczy ciekawe, rzeczy interesujące, rzeczy wielkie. Więc my sami tak naprawdę chcemy żyć w takiej grupie, gdzie możemy sobie ufać i to gdzieś samo przychodzi.
2: A ta wędrówka na Litwie, tak?
3: Tak.
2: Ostatnio byliście. Co to było? Co to była za wyprawa?
3: No, na Litwie żyje bardzo dużo Polaków. I oni żyją bardzo tą polskością, bo jednak im jest trochę trudniej utrzymać nasze korzenie. Wobec tego jest to fantastyczne miejsce, żeby spotkać się z ludźmi, którzy są patriotami z krwi i kości. No i z takimi ludźmi właśnie się spotykaliśmy bardzo dużo. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Odra Niemen, która nam tam pomogła znaleźć takie miejsca, takie osoby.

0: i ogromny kawał polskiej historii też tam się odbywał, czy to Mickiewicz, czy to Serce Piłsudskiego właśnie w Wilnie leży, więc mogliśmy też to zobaczyć, przeżyć, doświadczyć.
1: Ale wędrówka to wydaje mi się, że co, poszliście pieszo? Przepraszam.
0: Znaczy właśnie, tak jak
1: to
0: są...
1: To tak brzmi, prawda, że idziemy tak, w grupie, tak?
0: No, fragment, no bo to wiadomo, nie każdy lubi tak sobie powędrować przez tydzień czy półtorej. Na początku jeździliśmy autem dużo, ale też mieliśmy piękną służbę, bo restaurowaliśmy dwa groby Polaków w Popiszkach. I pierwszą część jeździliśmy autem, tam też zwiedzaliśmy właśnie Litwę, a później dopiero faktycznie się przeszliśmy, a tą krótką trasę na dwa dni sobie rozłożyliśmy.
1: No teraz mamy czas pielgrzymkowy trochę, prawda? To tak trochę mi się z tą pielgrzymką skojarzyło.
2: No u nas wędrowniczki tutaj z Głuchołaz. Ja byłam komendantką obozu właśnie nich i to też był obóz wędrowny, gdzie 3 dni na początku był spływ kajakowy, a potem resztę dołączyliśmy do pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę i więc też mieliśmy taki intensywny czas wędrowania.
1: Powiedzcie mi, bo harcerstwo to też wartości, to też pewne przekonanie, właśnie wyznawanie pewnych wartości. Czym dla was w ogóle jest harcerstwo? Tak już patrząc trochę filozoficznie może na temat.
2: Takim sposobem życia na pewno. Ścieżką, którą gdzieś tam chcemy podążać. I w sumie takim prostym drogowskazem do tego, jak żyć dobrze i jak być dobrym człowiekiem, właśnie niekoniecznie idealnym harcerzem, idealną harcerką, tylko właśnie jak żyć w społeczeństwie, żeby się w nim nie zgubić, żeby stąpać na dwóch nogach i patrzeć trzeźwo na świat z sitem w głowie, co jest dobre, a co złe.
0: Harcerstwo bez wartości, bez idei, no byłoby po prostu animacją czasu wolnego, a
1: no właśnie. No,
0: tego nie chcemy robić, nie mamy na to czasu ani chęci, a te wartości, bo to jest właśnie coś, co myślę, że harcerstwo odróżnia od innych organizacji i jest podstawą w ogóle całego ruchu harcerskiego.
1: Bo my trochę właśnie zaczęłam was podpytywać o to, co robicie, jak spędzacie czas, prawda? A tak jak tutaj słusznie pan Łukasz zauważył, no harcerstwo bez wartości byłoby tylko animacją czasu wolnego, powtórzę. Ale te wartości, to jakie to są wartości? Chrześcijańskie też?
2: Tak, u nas w ZHR-ze działamy właśnie chrześcijańsko. No ale to są takie wartości, które no, myślę, że każdy kojarzy z harcerstwem, czyli patriotyzm, Bóg, odpowiedzialność, służba drugiemu człowiekowi, która nas bardzo dużo uczy.
0: No dużo uniwersalnych wartości, prawda, jak dobro drugiego człowieka.
1: Zaczęłam może od tego chrześcijaństwa, ale no właśnie chrześcijaństwo też niesie samo za sobą takie uniwersalne wartości. Pomoc drugiemu człowiekowi chociażby.
0: Tak, zdecydowanie. I w harcerstwie przede wszystkim dajemy przestrzeń do tego, żeby nasi podopieczni sami te wartości mogli zdobywać, mogli w sobie tworzyć.
2: Tak, tutaj nie stosujemy metody podającej, mówiąc to jest dobre i takie masz mieć wartości, tylko
1: wybierz sam,
2: tylko dajemy im przestrzeń, żeby sami to odkryli. Czyli jeśli chcemy im pokazać, czym jest patriotyzm, no to na przykład spotykamy się z jakimś kombatantem albo jedziemy na Litwę, bo też organizujemy akcję Rodacy Bohaterom, gdzie tutaj robimy paczki żywnościowe i później jedziemy w okresie świątecznym na Litwę i zawozimy je Polakom tam mieszkającym.
0: Akcja jest na całe kresy, tylko my konkretnie na Litwę jeździmy stąd tak często.
2: I tutaj to jest za pomocą doświadczeń i tych emocji, bo to są ogromne emocje spotkać kombatanta, który nam o tym wszystkim opowiada, czy to właśnie Polaków mieszkających na Kresach, czy naprawdę jakieś służby, tak, na rzecz powodzi, czy gdy był COVID, robienie maseczek, to się wydaje takie małe rzeczy, ale tak naprawdę no to u nas tworzą ogromną wrażliwość i tak jak u dziewczyn to taka wrażliwość jest w sumie trochę naturalna, że gdzieś się tam mamy, to niesamowicie jest patrzeć na chłopców, którzy nabierają tej wrażliwości po prostu z wiekiem i gdzieś tutaj przez takie akcje stają się bardziej
1: pan
2: wrażliwi.
1: Pan Łukasz się uśmiechnął, kiedy pani mówiła o tej wrażliwości, to coś na ten temat wie chyba.
0: Często to jest trudne, dla chłopaków, szczególnie myślę, że w tych czasach, w dobie internetu, żeby właśnie uznawać takie rzeczy za ważne, a są bardzo ważne, mhm. i takim celem harcerstwa jest stwarzać okazję, żeby tutaj można było zauważyć, że można było posłuchać takiego kombatanta, czy odwiedzić hospicjum, żeby stwarzać takie okazje, w których możemy te wartości faktycznie nabywać.
1: Mhm. A jaką rolę odgrywa w ZHR-ze historia? No to już słyszę, że niebagatelną, ale z waszej strony jak to jest? Żeby znać te korzenie.
2: Ogromną. Mhm. Ogromną. Na przykład u mnie w drużynie to najczęściej się zaczyna od prostego drzewa genealogicznego rodziny.
1: O, piękne.
2: Więc tutaj tak najmłodsze druhny gdzieś od tego zaczynają. No i potem faktycznie są uroczystości, są zbiórki, które często do tej historii nawiązują. I to są często nawet jakieś gry fabularne, tak, że się wdzielamy w Wojsko Polskie, gdzieś tam latamy po lesie, zdobywamy jakieś flagi, chorągiewki, ale budowanie tej tożsamości narodowej na podstawie historii, no to w sumie sama się buduje, po prostu poznając tą historię. I zawsze tutaj moje dziewczyny po obozie harcerskim, pod koniec lipca, jak na czterech obozach byłam jako drużynowa, to za każdym razem mówią, że się więcej nauczyły historii niż w szkole. No i to właśnie jest przykre, ale też przykre i budujące jednocześnie. No, ale tutaj się skupiamy też na tej polskości.
1: Bo z tą historią uczoną w szkole to zawsze jest taki trochę znak zapytania, jak te treści sprzed wielu, wielu lat przekazać w taki sposób interesujący, tak, prawda? No są wydarzenia, które gdzieś tam jakoś mocniej zapalają i interesują, no ale generalnie przebrnąć przez te wszystkie wieki może być wyzwaniem dla nauczyciela, prawda? A tutaj przez harcerstwo jest taka historia na żywo wręcz.
2: Tak,
1: namacalna.
2: Tak.
1: Chociażby przez te spotkania z kombatantem.
0: Mhm. Tak, no my mamy trochę łatwiej, bo wybieramy te, które są jakoś konkretnie z sytuacją powiązane wydarzenia, jednak nauczyciel historii musi o wszystkim opowiedzieć.
1: Tak.
0: Dlatego nam jest troszkę łatwiej, ale my zwracamy szczególną uwagę, myślę, że na wnioski i nie tylko, żeby przedstawić to jako fakt, tylko żeby nasi podopieczni rozumieli jakby cały kontekst i wyciągali coś z tej wiedzy.
1: Na przykład na zasadzie, że coś się odbyło dnia tego i tego, koniec, tylko cała historia i kontekst.
2: Tak, tak. Naszą patronką jest Danuta Siecigówna Inka i właśnie byłyśmy teraz w Gdańsku na obchodach 80. rocznicy jej śmierci i 10. rocznicy pogrzebu, na której właśnie też byłam jako mała druhna. I właśnie taka zwykła uroczystość, która może się wydawać dość nudna, tak? No bo msza, uroczystości, przejście od bazyliki do cmentarza, uroczystości na cmentarzu, no to wszystko trwa i wydaje się dość nudne, ale każda moja druhna wyszła ze łzą w oczach, bo po prostu było to na tyle budujące, że faktycznie się tym żyło, gdzie była rodzina Inki, gdzie potrafiła opowiadać o Ince też jako o człowieku, a nie o postaci historycznej. Były różne strefy, tak, gdzie tutaj Instytut Pamięci Narodowej zorganizował. Potem dziewczyny w drodze powrotnej z pociągu czytały wszystkie komiksy, które dostały, wszystkie książki same z siebie i nikt nie musiał ich o to prosić, czy grały w jakieś gry historyczne. I samo się to robiło po prostu.
0: No to super odnosi się do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli oddawaniu przestrzeni do kształtowania wartości idei. No znając postać Inki, to jak wyglądało jej życie oraz śmierć, trudno, żeby właśnie taka łezka się nie zakręciła i trudno, żebyśmy sobie nie budowali tych wartości w sobie.
1: Mhm. A powiedzcie mi proszę, czy, zapytam tak może trochę górnolotnie, czy dzisiejszy świat scyfryzowany, skomplikowany, chaotyczny, sprzyja temu, aby harcerstwo istniało? Czy to nie są trochę dwa światy, nie chcę powiedzieć wykluczające się, ale takie dwa światy troszkę sobie przeciwstawne?
2: My możemy dzięki temu, że mamy taki globalny problem używania telefonów wszędzie, trochę właśnie uczyć korzystania z głową, że jednak to jest zagrożeniem, a to jest korzyścią i no harcerze i harcerki, jak wejdą w świat dorosły, jak każdy człowiek, będą napotkiwali dużo zagrożeń. Mhm. I oni muszą przez ten okres bycia w harcerstwie sobie przesitować w głowie, co jest dobre, a co jest złe. I szukać takich informacji, po prostu wiem teraz, że są szumy informacyjne, fake newsy i tak dalej, starać się już na tym troszkę późniejszym etapie, gdzie harcerze i harcerki zaczynają się interesować tym, co się dzieje też na świecie, mm-hmm. tym, co się dzieje w Polsce, szukać odpowiednich mediów. My im zawsze mówimy, żeby na przykład porównywali informacje z różnych źródeł i oni faktycznie to gdzieś robią i mają ciekawe wnioski zawsze. Ale no też to nie jest rzecz, która nas ogranicza, mhm. tylko właśnie uczymy w taki sposób, że żeby po prostu robić to z głową mhm. i mądrze.
1: Panie Łukaszu, jak to pan definiuje, interpretuje?
0: No świat się cały czas rozwija i co chwilę przychodzą takie nowe rzeczy. Ja pamiętam kiedyś mi o telewizji tak mówiono, że mnie ogłupia i że nie ma co oglądać przez cały czas. Także co chwilę wychodzi coś takiego tak naprawdę, a my jako harcerze to powinniśmy się dostosowywać do tego, tak żeby najlepiej to przykładem własnym pokazywać, jak można korzystać dobrze z mediów, z wszelkich innowacji, tak żeby to było racjonalne, wartościowe i kształcące.
1: Mhm. Bo ja tak sobie myślę, kiedy rozwija się ta cała technologia, to zatracamy ten kontakt z drugim człowiekiem, prawda? A tutaj w harcerstwie, czy jest tak, że właśnie odkładamy telefony, teraz się skupiamy na jakimś zadaniu konkretnym?
2: Naturalnie jest takie wyczucie mhm. U harcerek, że no, gdy jest ognisko, czy gdy są zajęcia, to raczej tego telefonu nie wyciągną. Oczywiście zdarza się, że jesteśmy gdzieś na zbiórce i ten telefon jest. Często wystarczy jedno takie zwrócenie uwagi, czy jest też ta rówieśniczka, która widzi, że to nie jest okej mhm. i ta koleżanka już turchnie, weź schowaj ten telefon mhm. i ona faktycznie ten telefon chowa i nie ma czegoś takiego, jak często gdzieś widzimy, że każdy siedzi i skroluje na, a coś się dzieje w tle na przykład. Mhm. Tak, no na obozie harcerskim, czy na wyjeździe takim zimowiskowym i tak dalej.
1: Chyba nie ma czasu.
2: Nie ma czasu i nie ma zasięgu.
1: No właśnie.
2: Nie ma czasu i nie ma zasięgu. My też zawsze zalecamy, żeby jednak nie brać, albo brać te stare z klawiaturą, żeby po prostu tam na przerwie poobiedniej zadzwonić do rodziców. I faktycznie część to robi. Bierze takie stare telefony i za pomocą ich, albo też dużo osób nie bierze i po prostu korzysta, żeby zadzwonić do rodziców z mojego telefonu.
1: Ja zawsze sobie właśnie harcerstwo wyobrażam jako takie miejsce, gdzie można trochę zapomnieć o tym, co się dzieje w tym świecie trochę mhm. też cyfrowym, multimedialnym, gdzieś tam wirtualnym i spotkać się z człowiekiem i porobić coś fajnego.
2: Tak, jest detoks. Jest detoks na obozie. Dziewczyny szukają różnych alternatyw, biorą aparaty cyfrowe, biorą radia na przykład i żyjemy sobie właśnie w takim świecie no, bez mediów.
0: Nie bez powodu harcerstwo bardzo jednoznacznie się raczej z naturą kojarzy.
1: Tak, dokładnie.
0: Jest to bardzo ważny element i samo od siebie. Nie chcemy korzystać z telefonu, gdy jesteśmy w pięknym, czy to lesie, czy nad jeziorem, czy w górach. To samo przychodzi.
1: Powiedzcie proszę, jak do was dołączyć? W jakim wieku można już dziecko do harcerstwa zapisać? Wy jesteście oddziałem, że tak powiem, głupczyckim, tak?
2: Tak.
1: Ale rozumiem, że tutaj w województwie są różne jednostki, do których też
2: dokładnie.
1: Można się dopisać. W ciągu roku jest taka rekrutacja, czy jest tylko jedna w roku? Jak to tak wygląda?
2: Można dołączyć cały czas, niezależnie od miesiąca, godziny. I to po prostu wystarczy w swoim mieście znaleźć, tutaj na przykład za pomocą Facebooka, wpisać czy ZHR Opole, czy ZHR Głupczyce, czy ZHR Głuchołazy, takie nasze bliskie środowisko i na pewno też w innych miejscach, jak się wpisze harcerstwo w jakimś mieście, to się wyświetli. Tam najczęściej są podane numery telefonów albo po prostu bezpośrednio przez Facebooka można napisać albo po prostu rozglądać się, bo często teraz jest okres naborowy, bo zaczynamy nowy rok harcerski, nowy rok szkolny, więc większość harcerzy przyjdzie do szkół i też będzie tutaj zachęcało do zapisania się.
1: Panie Łukaszu, pan zachęca chłopców, mężczyzn.
0: Tak.
1: Młodych mężczyzn.
0: ZHR-ze mamy jednak osobno, osobno działają dziewczyny, osobno działają chłopcy, ale nabory wyglądają tu i tu tak samo dokładnie, czyli śmiało możecie się odzywać przez Facebooka, czy to szukać w internecie, na pewno coś znajdziecie, a harcerze po bratersku wam na pewno podpowiedzą.
1: Jakieś warunki trzeba spełnić?
2: Trzeba być chętnym. Trzeba być chętnym i trzeba być od pierwszej klasy pod szkoły podstawowej w górę po prostu.
1: Czyli wymagany wiek plus dobre chęci.
0: Tak. Dokładnie tak.
1: I nie tylko dobre chęci, tylko żeby to jeszcze urzeczywistnić.
2: Dokładnie. Tak, tak.
0: No, śmiało można próbować, bo to wcale nie jest wyrok. Nie trzeba być harcerzem 12-11 lat od razu, jak się wstąpi. A śmiało można spróbować.
1: Moi drodzy, dziękuję wam pięknie za rozmowę. No i myślę, że zachęciliśmy trochę do tego, żeby do harcerstwa wstępować. Mamy tu piękne przykłady w studiu. Właśnie. Pięknie dziękuję za rozmowę jeszcze raz. I teraz będzie trudne słowo, uwaga, czy wymówię. Pani podharcmistrzyni Kornelia Ripa. Dziękuję ślicznie. I przewodnik Łukasz Kępa z Głubczyckiego Harcerstwa. Szanowni państwo, odwiedzili studio Radia Opole.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dobranoc. Dziękuję pięknie. I dobranoc życzymy naszym słuchaczom.

0: Radio Opole, słuchacie nas w środę, 2 września. W kalendarzu dziś Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, a imieniny obchodzą Stefan, Julian i Wilhelm. Jeszcze zdążycie z życzeniami. Policja podsumowała minione wakacje w regionie. Ukraina zapowiada zgody na kolejne poszukiwania mogił ofiar UPA, a w Wenecji rozpoczął się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Jest 23, czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości. Opolska policja podsumowała tegoroczne wakacje, od tego zaczynamy. W ich trakcie w regionie doszło do 98 wypadków drogowych, zginęło w nich 8 osób. Z raportem zapoznała się Joanna Matlak.
2: Policjanci przeprowadzili blisko 37 tysięcy kontroli drogowych. Zatrzymano ponad 400 praw jazdy, przede wszystkim za rażące przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym. 56 kierowców zdecydowało się na jazdę pod wpływem alkoholu. Wakacje to także czas spędzony nad wodą. Tu także nie brakowało tragedii. W tym roku w naszym regionie doszło do 3 utonięć.
0: W najbliższych tygodniach będą wydane kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze zbiorowych mogił Polaków zamordowanych przez UPA na terenie Ukrainy, mówił w Radiu Lublin ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Jest to wynik prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej. Jak dodał, także Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez Ukrainę prac poszukiwawczych na terenie wsi Łasków na Chełmszczyźnie, w miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zamordowanych przez polskich partyzantów w 1944 roku.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Izrael kontroluje już 60% strefy Gazy i nie zamierza się wycofywać. Premier Benjamin Netanyahu podczas wizyty na izraelskim posterunku wojskowym w Gazie zapowiedział dalsze działania przeciwko Hamasowi. Informacje w tej sprawie zebrała Diana Skaja.
3: Benjamin Netanyahu powiedział, że izraelskie wojska pozostaną wzdłuż tak zwanej linii żółtej, czyli obecnej granicy izraelskiej kontroli w Gazie. Jak mówił, Izrael chce rozbroić Hamas i zdemilitaryzować strefę Gazy. Jego zdaniem zagrożenie ze strony Gazy zostało już w dużej mierze wyeliminowane, ale izraelska armia ma jeszcze zadania do wykonania. Netanyahu zapowiadał wcześniej, że Izrael chce rozszerzyć kontrolę nad Gazą do 70% jej terytorium. Jego słowa padły na niecałe 2 miesiące przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, które odbędą się 27 października.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: A w nich kultura. W Wenecji rozpoczął się dziś 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Pierwszym ważnym wydarzeniem wieczoru było wręczenie George'owi Clooney'owi Złotego Lwa za całokształt twórczości. Na miejscu jest Aleksandra Nietopiel.
4: Aktor, odbierając nagrodę, mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze, mówił aktor. Wieczór otwarcia zakończy pokaz filmu Ink Danego Boyla, opowiadającego o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Przez kolejnych 10 dni w Wenecji prezentowanych będzie ponad 100 filmów z całego świata. 21 powalczy w konkursie głównym o Złotego Lwa.
0: Hubert Hurkacz zakończył udział w US Open. Polak w drugiej rundzie turnieju przegrał z Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7, 5-7. A na Itaka Arenie trwa zabezpieczanie murawy przed piątkowym koncertem na rzecz Opolskiej Katedry. Do tej pory boisko zakryto specjalnymi płytami, które mają ochronić trawę przed uszkodzeniem. To specyficzne zadanie, ale mamy bardzo dobrych greenkeeperów, mówi menedżer obiektu Denis Kokot.
5: To, że my zimą podgrzewaliśmy tą murawę, trochę ją szukiwaliśmy, trochę robiliśmy tak, że ona miała zimą wiosnę. Dzięki temu dzisiaj ona pięknie wygląda. W lutym wchodziliśmy w sezon z piękną murawą i taką murawę też odpowiednio przygotowywaliśmy. Korzystaliśmy też z rad greenkeeperu, wykonawcy tej murawy i korzystamy z profesjonalnego systemu przykrycia. Podkłady, na których teraz stoimy, to podkłady, które były wykorzystane na Stadionie Narodowym, na Stadionie Śląskim, na różnych stadionach, nie tylko w Polsce i dzięki temu ta murawa jest odpowiednio zabezpieczona.
0: Zarządca obiektu przekonuje, że na murawie bez problemu będzie można rozegrać kolejny domowy mecz Odry Opole. Ten odbędzie się 13 września.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 obecnie na termometrach w Opolu. W nocy będzie jeszcze chłodniej, bo nawet do 13 stopni miejscami spadnie temperatura. Do tego zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także zagrzmi. Padać może także jutro w ciągu dnia. Na termometrach w czwartek zobaczymy maksymalnie 23 stopnie, a w piątek, no bardzo przyjemne wartości, bo nawet do 27 stopni, ale tutaj warto nadal nosić ze sobą parasol, bo możliwe słabe, przelotne opady deszczu. To ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
6: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milsarek. Obiecana druga część Symfonii Pieśni Żałosnych na sopran i orkiestrę symfoniczną Henryka Mikołaja Góreckiego jest jednym z najbardziej przejmujących fragmentów całego dzieła. Kompozytor ukończył trzecią symfonię w 1976 roku, a jego druga część opiera się na autentycznej inskrypcji wyrytej w 1944 roku na ścianie celi więzienia Gestapo w Zakopanem przez 18-letnią Helenę Wandę Błażusiakównę. Tekst jest bardzo krótki i prosty. Dziewczyna zwraca się najpierw do swojej matki słowami: „Mamo, nie płacz, nie”, a następnie do Matki Boskiej, prosząc ją o opiekę. Górecki uzupełnia tę modlitwę słowami: „Zdrowaś Mario”. Dzięki temu osobiste cierpienie młodej więźniarki zostaje połączone z wymiarem religijnym i uniwersalnym. Nie jest to już tylko rozpacz konkretnej osoby, ale głos człowieka, który w sytuacji skrajnego zagrożenia szuka pocieszenia i nadziei. Druga część trzeciej symfonii Pieśni Żałosnych. Wykonawcy: Barbara Tritt, sopran, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, dyryguje Bohdan Boguszewski.

To była druga część, a za tydzień posłuchamy trzeciej części, trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Koncert skrzypcowy Albana Berga, ukończony w 1935 roku, należy do najważniejszych dzieł muzyki XX wieku. Kompozytor nadał mu podtytuł Pamięci Anioła. Utwór powstał po śmierci Manon Gropius, córki Almy Mahler i Waltera Gropiusa, która zmarła w wieku 18 lat. Tragiczne wydarzenie stało się dla Berga impulsem do stworzenia dzieła będącego jednocześnie osobistym pożegnaniem i refleksją nad życiem oraz śmiercią. Koncert składa się z dwóch części, a każda z nich ma odmienny charakter. Słuchamy koncertu skrzypcowego Albana Berga, koncert skrzypcowy Pamięci Anioła. Grają Itzhak Perlman skrzypce, Nowojorska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Zubina Mety.

Again Maurice'a Ravela to jeden z najbardziej efektownych i wymagających utworów przeznaczonych na skrzypce. Kompozycja powstała w 1924 roku, została dedykowana węgierskiej skrzypaczce Jeli Darani. Już sam tytuł nawiązujący do tradycji muzyki cygańskiej sugeruje niezwykły, pełen energii i swobody charakter dzieła. Ravel wykorzystuje w Cigen elementy kojarzone z muzyką węgierską i cygańską, takie jak charakterystyczne rytmy, ornamentyka i gwałtowne kontrasty. Nie jest to jednak proste naśladownictwo muzyki ludowej. Kompozytor przetwarza te inspiracje w wyrafinowany język muzyczny, typowy dla swojej twórczości. Dzięki temu utwór łączy wirtuozerię z niezwykłą barwnością i oryginalnością. Ishak Perlman, skrzypce, Nowojorska Orkiestra Symfoniczna, dyryguje Zubin Mehta.

Na koniec część pierwsza drugiego koncertu fortepianowego C-moll Seriusza Rachmaninowa. Gra Wladimir Aszkenazy, a towarzyszy mu Londyńska Symfoniczna Orkiestra. Audycję zrealizował Arkadiusz Czyżewski, a do usłyszenia mówi Marzena Milcarek.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniamy się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z facetką od kariery, tak się nazywa, Aleksandra Osuk, doradczyni zawodowa, coachka, mentorka, trenerka kariery, ekspertka rynku pracy i wykładowczyni akademicka. Bardzo dużo różnych zainteresowań, o których pewnie będziemy jeszcze mówić i dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak szkoła może przygotować młodych ludzi do zmieniającego się rynku pracy, jak rozpoznawać własne kompetencje i talenty, jak mądrze wspierać uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłości. Nowy rok szkolny ruszył od wczoraj, no ale przecież to nie tylko powrót do lekcji, sprawdzianów i szkolnych obowiązków. To przede wszystkim także i ten moment, żeby pomyśleć o swojej drodze, o wyborze kierunku kształcenia, rozwijania talentów, planowania swojej drogi zawodowej, no bo przecież szkoła przygotowuje do szczęśliwego, świadomego życia, ale także do takiego spełnionego, zawodowego życia, gdzie można realizować w pełni swój potencjał. No to w takim razie, jak to wszystko robić, bo wydaje się to takie proste, kiedy o tym wszystkim się mówi. Czy w takim razie początek roku szkolnego to dobry moment, żeby już zacząć myśleć o swojej przyszłości zawodowej?
1: Dobry wieczór Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Czy początek roku to jest dobry moment? Dobry moment jest zawsze, jeżeli będziemy właśnie robić, bo wcześniej padło pytanie, jak to robić, żeby się dowiedzieć, to przede wszystkim odpowiedziałabym robić, czyli dowiadywać się, jakim jestem człowiekiem, jakie mam zasoby, jakie mam predyspozycje, co mi sprawia radość, co mi sprawia przyjemność, co mi przychodzi łatwo. Natomiast według mnie system edukacji absolutnie nie przygotowuje do takiego jakby programowania, poznawania siebie, wręcz przeciwnie, ale nie będziemy tutaj narzekać na nasz system edukacji, tylko skupiać się na tym właśnie, co zrobić dzisiaj, mając to, co mamy, żeby pomóc sobie w planowaniu tej ścieżki kariery. I tutaj zarówno mówię o edukacji, czyli o właśnie młodzieży, uczniach, którzy teraz rozpoczęli już naukę, ale i również do osób dorosłych, które tak naprawdę w głównej mierze zgłaszają się do mnie, bo to są moja grupa docelowa w tej chwili, to są głównie kobiety, 80% kobiet w wieku 35+, które przychodzą z podobnym dylematem, jak przychodzi do mnie młodzież 16-letnia, czyli nie wiem, co chcę robić w życiu i nie wiem, co chcę robić, jak dorosnę. I to są autentyczne zdania, które mówią do mnie kobiety 30, 40, 50 czasami letnie i mówią dokładnie to zdanie. Nie wiem, co chcę robić, jak dorosnę, więc jakby problem się pojawia, jeżeli zostanie wcześniej nieodkryty, on się pojawia później. Oczywiście my jako dorosłe kobiety jesteśmy bardzo często ekspertkami, mamy ogromną wiedzę z wielu, wielu różnych tematów, natomiast to poczucie takiej też sprawczości, własnej wartości, odczuwanie swoich zasobów i jakby pozwolenie sobie na to, żeby robić zawodowo to, co lubimy i chcemy, no właśnie jest nieadekwatne do tego, jakie mamy te kwalifikacje. Także tak krótko, długo, ale tak bym rozpoczęła.
0: Kiedy właściwie powinno zacząć się doradztwo zawodowe już w szkole podstawowej, bo rzeczywiście dochodzi do takiego paradoksu. Rozmawiam często z osobami, które mają 30-40 lat i mówią, że żyją życiem zawodowym, którego nie chcą. Skończyli studia, skończyli szkoły zawodowe, wskoczyli na rynek pracy, tak po prostu z automatu i potem odkrywają, że to jednak nie jest to. Czyli ta świadoma droga być może powinna zacząć się już wcześniej. Ale czy w ogóle jest to dzisiaj możliwe, skoro rynek pracy tak mocno się zmienia i nie wiemy, jak będzie wyglądać za 10, 15, 20 lat. Jest bardzo dużo zawodów. Zresztą o pani także można powiedzieć, influencerka, doradczyni zawodowa. Ja wymieniałam bardzo dużo
1: różnych. To jeszcze nie wszystkie miały.
0: Jeszcze nie wszystkie. No to znaczy, że ma pani bardzo duży wachlarz możliwości. Może pani w dowolnym momencie zajmować się zupełnie inną branżą zawodową. Oczywiście wiadomo, że skupioną na jakimś tam bardzo konkretnym fundamencie.
1: Zgadza się. Jeżeli tylko bym chciała, miałabym, myślę, łatwiejszą możliwość do przekwalifikowania się. Natomiast podstawą tego, co robię, jest to, że ja to po prostu kocham. I nie wiedziałam, że zostanę doradczynią zawodową w podstawówce. To może jeszcze będzie szansa, żeby opowiedzieć, jak to wszystko się stało. Natomiast wracając do pytania, czyli kiedy zacząć podstawówka, no ja powiem przewrotnie, znacznie szybciej. Mam w tej chwili 4-letnią córeczkę, która śmiejemy się tak ze znajomymi, że po prostu chyba zostanie prezydentem, wyszkolona przez mamę, bo naprawdę ja już elementy preedukacji zawodowej, takiej bardzo preedukacji zawodowej, wprowadzałam z nią w wieku 3 lat. Mam na przykład taką grę, gra o pracę to się nazywa, to jest taka gra dla doradców zawodowych, można ją pobrać bezpłatnie z internetu. Mam tam różne obrazki zawodów i moje dziecko w wieku 3 lat, biorąc te obrazki, opowiadało samodzielnie, co tam się dzieje. Na przykład był obrazek mężczyzny takiego przy paczkach stojącego w magazynie i ona mówiła, to jest pan, który pakuje paczki i później przywozi, więc niby takie niepozorne jakby znaki, ale jednak to projektuje już dziecko. Przede wszystkim moja córka wie, czym ja się zajmuję zawodowo. Ona to rozumuje w ten sposób, że mama pracuje dużo przy komputerze, ma słuchawki i mówi do mikrofonu, więc jeśli pracuję zdalnie, czy mam gdzieś sesję, to ona o tym wie. Wie też, że nie można wtedy przeszkadzać. Jeżeli na przykład mamy szybszy poranek i jest za to bajka, to ona wtedy wie, że mama gdzieś jedzie, czyli jadę na przykład do radia, jadę na przykład na warsztaty poprowadzić z młodzieżą, czy z osobami dorosłymi, czy gdzieś na jakiś wywiad, czy na konferencję. I ona rozumie to, że mama na przykład pracuje w kilku miejscach, w przeciwieństwie do taty, który pracuje na przykład w jednym miejscu, tak? Rozumie, że praca równa się też pieniądze i rozumie, co z tymi pieniędzmi można zrobić, więc to są takie drobne elementy, ale mimo wszystko to są już rzeczy, które można od praktycznie urodzenia zaszczepiać w dziecku, dlatego że jeżeli ja później jadę, a ostatnie 2 lata spędziłam głównie na projekcie edukacyjnym dla szkół ponadpodstawowych, to były licea, ja przeprowadziłam warsztaty dla ponad 1600 uczniów w województwie opolskim. To naprawdę są duże liczby, patrząc na intensywność projektu, czyli mam jakieś porównanie, tak? Szkoła do szkoły, która lepsza, która gorsza. Natomiast jedna rzecz była ta sama. Nieważne, czy to było liceum z najlepszymi wynikami, czy z najgorszymi. Jeżeli ja wchodzę w grupę, klasa powiedzmy pierwsza, czyli to jest młodzież w wieku 15 lat, gdzie teoretycznie ona już jest prawie że na końcu edukacji, bo zaraz za 4 lata ma tą maturę. Z drugiej strony jest niby na początku, bo jak ktoś pójdzie na studia, no to też jeszcze edukacja przed nim. Ale ja pytam tak, jakie znacie zawody? Wymieniamy sobie.

0: który nauczyciel jest lepszy, który nauczyciel jest gorszy, po czym to widzą, po czym to poznają, czy może jeden nauczyciel ma pasję, czy drugi jest może trochę za karę. Nie potrafią odpowiedzieć na te pytania. I teraz, jeżeli mamy klasę, przeliczmy to sobie, jak ja mówię, te 1500, 1600 uczniów. Jeżeli mam klasę 30-osobową, załóżmy, że każdy uczeń ma dwoje rodziców czy opiekunów. No to gdybyśmy znali te funkcje zawodowe tych naszych rodziców czy opiekunów, to mielibyśmy już wiedzę 60 być może różnych zawodów w tej jednej klasie, zgadza się? I teraz jaką to robi skalę? Jeżeli by dzieciaki miały te podstawowe informacje od swoich rodziców, opiekunów, to nagle poszerza się nasza świadomość o doradztwie zawodowym. I jak ja wchodzę do takiej klasy i gramy sobie w zakłady bukmacherskie, polegają one na tym, że młodzież ma obstawić, ile różnych zawodów jest w tej chwili w Europie, mówię sztukowo. No i oni rzucają liczby różne, 500, że jest 1000, zaczynamy sobie wymieniać, zazwyczaj klasa nie potrafi wymienić 100 takich zawodów, a potem okazuje się, że tych różnych zawodów jest 12 tysięcy. Różnych zawodów w tej chwili w Europie jest 12 tysięcy, różnych nazw, różnych stanowisk, więc jak ogromna jakby przepaść jest między tym, co dzieje się na rynku pracy, a co wie młodzież. I teraz ja tego nie mówię, żeby uświadomić rodzicom czy tej młodzieży, która nas być może słucha, że jesteście jacyś niedoedukowani, tylko nasz system tego nie uczy. Jak my sami się nie zaczniemy zastanawiać już w podstawówce, co jest dla mnie dobre, a prowadzę też zajęcia w klasach 7-8 w podstawówce, no to jak my będziemy później jakby funkcjonować? Jak ja wchodzę do klasy 7-8 w tej chwili, to nie rozmawiamy stricte o zawodach, tylko rozmawiamy o tym, co lubisz robić, jaką masz pasję. Bo w tej chwili to, czym ja się zajmuję zawodowo, to jest 70% moich kompetencji pochodzi z mojego dzieciństwa. Ja w dzieciństwie byłam sportowcem. Półzawodowo gram w siatkówce, w trzeciej, w drugiej lidze. Wiem, że nie widać po wzroście. Ci, co nas nie widzą, mamy 65. Natomiast nigdy nie planowałam swojej kariery jakiejś edukacyjnej, intelektualnej. Zawsze był sport, sport, sport. Natomiast jednocześnie na przykład występowałam też, tańczyłam w formacji tanecznej, przez co jeździłam na występy na poziomie Polski, Europy, świata. I teraz, no co ja robię w swojej pracy? No właśnie, występuję w podcaście, występuję na konferencji, czyli ja powielam to, czego się nauczyłam w dzieciństwie. Natomiast jeżeli ktoś w dzieciństwie w latach 90., 2000 przyszedłby do mnie i powiedział: słuchaj Ola, jesteś świetnym sportowcem, super tańczysz, w ogóle jesteś bardzo sprawna i w przyszłości będziesz pracować, nie wiem, wygłaszać konferencje, uczyć, edukować, no to raczej bym w to nie uwierzyła. Natomiast tak się dzieje. To są kompetencje, które można jeden do jednego przełożyć na rynek pracy, na kompletnie inny zawód i ja już to mam, więc wbrew pozorom osoby, które się zgłaszają, te 30-40-letnie, to jest jednak większa część mojej pracy, one się zastanawiają, co mogłyby robić w życiu, a ja idę w drugą stronę i sprawdzam, a co ty już potrafisz w tym życiu robić. I nagle się okazuje, że ktoś ma analogiczne kompetencje, ale w innej dziedzinie, które możemy przełożyć na inną dziedzinę, z której można zarabiać dzisiaj lepsze pieniądze, mieć lepsze predyspozycje i jakby to wszystko się zaczyna spinać. Ale to jest też proces i może ja oddam głos, bo ja się strasznie rozgaduję przez moje ADHD, więc jak co, proszę mnie też stopować.
1: No właśnie, bo bardzo dużo na przykład kobiet, tak mówimy o tym wieku 30-40 lat, wychowało dzieci albo jest w takim momencie zmiany i zastanawia się, co ja mogę, przecież za wiele nie potrafię, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie. Przecież na przykład ktoś potrafi dziergać, ktoś potrafi szyć, ktoś potrafi gotować świetne zupy. To są takie niby proste rzeczy, ale to jest też ten potencjał. My bardzo często mamy iluzyjne przekonania na temat tego, co możemy w życiu robić, a można skorelować to z rynkiem pracy, tylko właśnie trzeba wiedzieć, jakie są możliwości, jakie są zawody. No to skąd pozyskiwać te wiedzę?
0: Ta wiedza jest tak naprawdę ogólnodostępna. Jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą zapotrzebowania zawodowego, to mamy takie proste narzędzie, barometr zawodów. Wpisując sobie w internet wyszukiwarkę, można sprawdzić w danym województwie, jakie jest w tej chwili zapotrzebowanie zawodowe. Natomiast ja uważam, że to jest odzwierciedlenie około 65% rynku pracy, ponieważ jest wiele zawodów, które nie są jakby zaliczane jako zapotrzebowanie, a mimo wszystko istnieją. Powiem na swoim przykładzie. Ja jestem z wykształcenia coachem certyfikowanym, mentorem, wykładowcą akademickim, trenerem kariery i doradcą zawodowym. Natomiast tak, w urzędach pracy, które zbierają dane na temat zapotrzebowania i na przykład prognozują właśnie ten barometr zawodów, czyli zapotrzebowanie, każdy zawód ma coś takiego kod zawodu. Jeżeli będzie to, nie wiem, sprzedawca, zakładamy ten kod zawodu, ja go nie pamiętam na pamięć, ale będzie miał, nie wiem, 3 piątki, 2 siódemki i dzięki temu jakby Urząd Pracy rozróżnia, że zawód sprzedawca z takim kodem ma takie i takie obowiązki, więc osoby, które pracują w tym zawodzie,

0: raczej powinny robić w miarę to samo. I teraz tak, jeżeli ja bym się zgłosiła teraz do Urzędu Pracy i miałabym być zakwalifikowana do kodów zawodów, to byłabym zakwalifikowana zapewne jako doradca zawodowy, to na pewno, wykładowca akademicki być może, ale nie wiem, bo nie sprawdzałam, natomiast coach, mentor, trener kariery to są zawody, które nie istnieją w tej chwili, że tak powiem, w spisie zawodów, w związku z czym mogłabym tylko jakby oficjalnie być w tych dwóch zawodach, podczas kiedy mam pięć zawodów, w związku z czym no tak naprawdę była wykorzystana moja mniejszość, więc jeżeli barometr zawodów mówi nam, że dzisiaj jest zapotrzebowanie na programistów, deweloperów, przede wszystkim osoby specjalizujące się w sztucznej inteligencji, IT, to wiemy, ale i również media, i również medycyna i prawo, bo to wiadomo. Natomiast to jest tylko jakiś odsetek, tak? A nie widzimy tego, co jest w tym niejawnym rynku pracy, tak? W tym ukrytym rynku pracy, z czego można korzystać, bo ja nie ukrywam, że moja działalność, którą prowadzę, przede wszystkim skupia się na wykorzystaniu właśnie tych trzech niejawnych moich zawodów. Jeszcze gdybyśmy dodali do tego częściowo moją pracę właśnie influencerską, ponieważ tworzę do internetu również, to no jakby tu nam się nie spina, to sama to pani widzi, więc... Ale jeżeli chodzi o źródła, no to na pewno ten barometr zawodów. Na pewno też możemy sobie śledzić raporty płacowe, statystyki. No mamy najpopularniejsze job boardy, bo portale z ogłoszeniami o pracę, no to są job boardy, one się tak nazywają. No to oczywiście taki portal jak pracuj.pl, praca.pl, ale to są znowu źródła jawne, czyli to, o czym wszyscy wiedzą, OLX bardzo często jest gdzieś tam wymieniany. Natomiast no, źródła niejawne, no to jest przede wszystkim LinkedIn. No pytanie, kto dzisiaj ma profil na LinkedInie? Zapytam tak podchwytliwie, ma pani?
1: Nie mam.
0: No właśnie.
1: Ale wiele osób mi mówi, że powinnam założyć. Jakoś tak to odpycham i mówię, dobrze, ja założę, ale w zasadzie to nie czuję takiej potrzeby.
0: No właśnie, bo ma pani świetną pracę, świetną pozycję, wiele kontaktów, ale z drugiej strony, jakby od strony mojej specjalizacji, wiem, że otwierając takie konto na LinkedIn, odpowiednio je prowadząc, poszerzyłaby pani swoje możliwości o krocie, dziesięciokrocie być
1: może. No tak
0: może
1: mówią
0: nawet
1: mi koleżanki, które są trenerkami, menadżerkami, które pracują na takiej arenie nie tylko krajowej, ale też międzynarodowej. Mm-hmm. I podkreślają właśnie to, żeby wyjść trochę jeszcze dalej i takie konto założyć.
0: Dokładnie, bo to jest networking. Networking, świadome budowanie sieci kontaktów. Networking jest najskuteczniejszym sposobem odnajdywania pracy. Natomiast najpopularniejszym jest właśnie aplikacja przez portale typu pracuj.pl. I teraz znowu odwrócę, podam przykład. My się spotkałyśmy, ja bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, dlatego że ja zostałam polecona pani przez uczestniczkę mojego szkolenia, czyli to jest dokładnie networking.
1: Tak, rozmawiałam z nauczycielami i opowiadali o konferencji, która miała miejsce w Sulisławiu i tam między innymi pani występowała, byli pod wrażeniem tego, jakie to było inspirujące i ważne dla nich wystąpienie. To byli doradcy zawodowi, którzy pracują na co dzień w szkołach.
0: Dokładnie, czyli ja też mam pełną świadomość tego, że jeżeli ja w jakiś sposób szkolę doradców szkolnych, w jakiś sposób oni mogą pracować z uczniem, to oni właśnie później wracają do szkoły i są w stanie pewne narzędzia już poprowadzić samodzielnie, przez co ta świadomość i te możliwości dla uczniów, one się naprawdę zwiększają. No ja pamiętam w latach 90., 2000, ja skorzystałam pierwszy raz z doradcy zawodowego, kiedy byłam w technikum w szkole średniej i pamiętam, że pani doradczyni doradziła mi, abym poszła do wojska. No kto mnie zna, to by się naprawdę uśmiał, bo z jednej strony ja mam w sobie ogromną dyscyplinę, taką zadaniowość, to jest to prawda. Natomiast jakby patrząc na to, że jestem przede wszystkim człowiekiem ogromnej empatii, i ogromnego takiego współczucia, poszanowania drugiej osoby i niesienia pomocy, to absolutnie to by nie było coś dla mnie. Natomiast wtedy to wyglądało tak. To już i tak cud, że był ten doradca zawodowy w mojej szkole, bo wielu innych nie było, tak?
1: Ja nie miałam doradcy zawodowego w szkole średniej, ani w szkole podstawowej.
0: A no właśnie, dlatego, że kiedyś w szkołach tylko w miastach wojewódzkich był doradca zawodowy, tak? W większości nie było. Natomiast wtedy to wyglądało tak. Dziś 20 lat temu. Doradca zawodowy test wypełni, jakby to jest twoja droga. Dzisiaj zawód doradcy zawodowego to jest zawód, który opiera się na całożyciowym poradnictwie zawodowym. Czyli tak jak ja mam, no może nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale jeżeli ja mam swojego fryzjera, do którego chodzę i u którego moje włosy, że tak powiem, w jego rękach są prowadzone cały czas, ja mam do niego zaufanie, to nieważne, czy ja do niego zaczęłam chodzić, jak mam 20, 30 czy 40 lat, to jest mój specjalista od włosów. Dzisiaj doradca zawodowy powinien być takim specjalistą od poradnictwa całożyciowego. Dlaczego? Dlatego, że zgłasza się do mnie, powiem na przykładzie klientki, zgłosiła się do mnie klientka, która miała ogromne kompetencje, oczywiście, bo bardzo często też właśnie przychodzą kobiety, które nie wierzą w te kompetencje, ja też to pokazuję, ogromne kompetencje, ale bez pracy. Więc zgłasza się klientka w ogromnym kryzysie, ogromnym takim rozczarowaniu. Pracujemy na 2-3 sesjach, znajduje pracę. Dostaje tą pracę, ta praca jest adekwatna do jej możliwości, ma bardzo dobrego szefa, wynagrodzenie jest adekwatne, pracuje, tu mogę zdradzić, w jednym z najlepszych hoteli w Polsce, 5-gwiazdkowym, naprawdę dosyć popularnym. Natomiast mija 1,5 roku i ona zgłasza się ponownie, nie dlatego, że źle wybrała ten hotel, tylko zgłasza się, ponieważ już ma inne potrzeby zawodowe, tak? I na przykład chce zmienić hotel, chce zmienić branżę, albo nie odpowiada jej na przykład komunikacja z szefem. Więc ona się zgłasza, rozwiązujemy nowy problem i idzie dalej, tak? Czyli to nie jest tak, że jednorazowa porada, chociaż dla niektórych to wystarczy, ale to może być naprawdę całożyciowe poradnictwo. Tak jak znowu mamy doradcę do spraw, nie wiem, finansów, tak? Kupujemy nieruchomość, później kupujemy kolejną nieruchomość, też wracamy do tej osoby. I dzisiaj doradca zawodowy życzę każdemu, żeby miał taką osobę w swoim kręgu, w swoich kontaktach, do której może się zwrócić, bo to jest też osoba, która będzie znała nas, tak? Tego swojego klienta. Więc dzisiaj nowoczesne doradztwo zawodowe to jest właśnie taki całożyciowy proces.
1: No tak, bo nie można przecież zaplanować sobie kariery zawodowej, będąc w szkole podstawowej czy średniej. Można tylko widzieć pewną drogę, a potem trzeba się odnajdywać jednak w tej zmieniającej się rzeczywistości. Ale też, tak jak pani powiedziała, słuchać swoich potrzeb, bo chyba na tym też opiera się takie widzenie swojego potencjału. Moje możliwości, moje kompetencje, to, co sprawia mi przyjemność i moje potrzeby. I to wszystko skorelowane z potężną wiedzą, jak dzisiaj wygląda rynek pracy. A doradca zawodowy jest w stanie to wszystko zintegrować, tak to rozumiem.
0: Dokładnie tak, to jest proces, w którym zgłasza się klient, rozpoznajemy, ja przynajmniej rozpoznaję jego sytuację, czyli wcześniejsze doświadczenia. Bardzo często jest tak, że klienci mówią, no nie wiem, pracowałam tam, ale ojeju, tam był zły szef, w ogóle źle mi się pracowało, wypaliłam się zawodowo. Okej, rozumiem, jakby szanujemy też to doświadczenie, żeby go nie powielać, ale jednak ty coś tam robiłaś przez te 10 lat, na przykład ktoś był świetnym handlowcem, tak? Ktoś był świetnym menadżerem i teraz ty już masz te kompetencje. To nie oznacza, że pójdziesz teraz znowu w to, bo już masz totalnie, nie wiem, traumę nawet, że nie chcesz, ale już masz te kompetencje, więc je wykorzystaj. Powiem na swoim przykładzie. Ja skończyłam studia pierwsze we Wrocławiu, potem przeprowadziłam się do Warszawy, chciałam się jakby rozwijać dynamicznie, duże miasto na tamten moment to było dla mnie coś dobrego i trafiłam do call center. To była pierwsza praca, jaką znalazłam w Warszawie, trudno mi było się tam utrzymać. Natomiast w tym call center spędziłam rok czasu i już pod koniec pracy tam, pamiętam jak jechałam rano tramwajem i płakałam, że jadę do tej pracy, po prostu już takiej nie lubiłam. Natomiast szukając kolejnej pracy, każdy inny pracodawca, można powiedzieć, bił się o mnie, ponieważ jak widział to doświadczenie, rok w call center, gdzie ja miałam bardzo duże wyniki sprzedażowe, ponieważ znowu to jest ze sportu przeniesione, ponieważ w sporcie zawsze trzeba było być lepszym niż wczoraj, tak? Więc wyniki, rywalizacja to jest coś, co ja... czym się czuję jak ryba w wodzie.
1: Ale jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo rozmawiałam także na antenie radiowej z artystami, którzy trenowali sporty kiedyś i też opowiadali, że nawet w malowaniu czy w kreowaniu rzeźby ten sport jest potrzebny, dlatego że to jest też pewne nawykowe działanie.
0: Tak.
1: Systematyka, to daje bardzo dużo.
0: Systematyka, adrenalina, sprawczość, zadaniowość, osiąganie. Ja też w pierwszym talencie Galupa mam osiąganie, może później powiem troszeczkę więcej o tym. A tu właśnie jeszcze wrócę, żeby nie zgubić wątku, bo to jest typowe przy moim ADHD, to wrócę do tego, że jak właśnie miałam bardzo dobre wyniki sprzedażowe i ten rok doświadczenia, to każdy inny pracodawca, jak to widział w CV, gdzie ja miałam po prostu takie, ojejku, już nie chcę się o tym rozmawiać, to ojejku, ty pracowałaś tutaj rok, miałaś takie wyniki, chcecie. I po prostu gdzie nie poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, każdy mnie chciał. Do dzisiaj uważam, że wykorzystuję to doświadczenie, ponieważ łatwo przychodzą mi rozmowy telefoniczne, których używam dzisiaj w biznesie, także jak pani się ze mną też skontaktowała, tak, czy mam jakieś inne zaproszenia, to też jest umiejętność potrzebna. No i znowu, jakbym nie trafiła do tego call center, nie wypracowałabym tej umiejętności, a wcześniej jakbym nie była w tym sporcie, więc wszystko to jest związek przyczynowo-skutkowy. Absolutnie w 100%. Tu nie ma czego wypierać, wyrzucać z tych naszych doświadczeń, tylko czerpać i jakby sprawdzać, jaką lekcję wyniosłam z tego doświadczenia. Ja jestem osobą, która zmieniła pracę 13 razy. 13 razy zmieniam etat, więc proszę sobie wyobrazić, jak moja rodzina i znajomi reagowali, kiedy ja po roku pracy w różnych miejscach stwierdzałam, idę dalej, tak? skaczesz z kwiatka na kwiatek, po co ci to, masz ADHD i tak dalej. Natomiast każda moja zmiana była lepsza, bo ja dostawałam na dzień dobry lepsze wynagrodzenie, nowe zadania, stawałam się szybko ekspertem, a później jak zostałam doradczynią zawodową, chociaż bardzo teraz skróciłam ten proces, to ja miałam na przykład doświadczenie w 13 różnych branżach. Więc to już było coś więcej.
1: Jest pani młodą osobą, a ma doświadczenie osoby, która mogłaby mieć dwa razy więcej lat.
0: Jest taki mem, w którym właśnie pracodawca pyta się kandydata, ile ma lat doświadczenie, i odpowiada 40. No i ten pracodawca mówi, ale masz dopiero 20 lat, i on odpowiada, nadgodziny. I tu postawię kropkę.
1: No i też pani przywołuje to ADHD swoje. Ja tak przepraszam, że do tego się odwołuję, ale też mam takie poczucie, że świadomie pani wykorzystuje też potencjał tego ADHD, bo bardzo często mamy takie poczucie, że neuroróżnorodność, o której dzisiaj bardzo dużo się mówi, może być czymś ograniczającym, a ja uważam osobiście i też popieram to różnymi rozmowami z ekspertami, że jest to pewien rodzaj potencjału, tak możemy o tym powiedzieć, tylko trzeba wiedzieć, jak z tego skorzystać.
0: Dokładnie tak, ja dokładnie to mówię moim klientom, ponieważ ja bardzo pracuję z osobami neuroróżnorodnymi, po prostu tak nazwijmy, ADHD, AUTHD, autyzm, spektrum, ja sama mam, co prawda nie zdiagnozowana, ale tu się mocno już diagnozuję jako właśnie bardziej AUDHD, czyli połączenie spektrum i ADHD, i to jest rzeczywiście coś, co odkrywając w sobie, ja wykorzystuję, ponieważ osoby z neuroróżnorodne mogą być bardzo dobre w biznesie, naprawdę, ponieważ mamy ten na przykład overthinking, który produkuje...
1: Dużo empatii.
0: I dużo empatii, tak, to zdecydowanie. I on produkuje pomysły, tak? I teraz tak, jeżeli znamy siebie na tyle, że okej, ja mam 30 pomysłów w ciągu godziny, i jakby wiem, że jestem neuroróżnorodną osobą, no to ja się nie łapię za wykonanie tych 30 pomysłów, ale jednak ja sobie mogę zapisać te pomysły i w momencie, kiedy mam wolną przestrzeń, mogę do tego pomysłu wrócić i sobie go po prostu zimplementować w swoim życiu, tak? Czyli ja nie jestem osobą, która się nudzi, tak? Dla mnie nuda nie istnieje, ja muszę mieć zawsze zajęcie. Oczywiście potrafię też odpoczywać, bo to jest też umiejętność, której potrzebuję. Tu znowu cecha ADHD, czyli dzisiaj mamy wywiad, więc są emocje, ja jestem też w ekscytacji i w szczęściu, natomiast po wywiadzie będzie, że tak powiem, spadek w dół i będzie ta potrzeba pewnie ciszy, czy gdzieś przejścia się do parku. Natomiast to jest coś, co ja już o sobie wiem i potrafię się regulować w tym. Więc praca w biznesie dla mnie jest o tyle dobra, że jest elastyczna, ma różne działania właśnie bardziej ekscytujące, mniej ekscytujące i ja pomiędzy tymi wahaniami już potrafię się poruszać. W pracy etatowej było dla mnie trudne to, że etat był bardzo powtarzalny. Można powiedzieć, dla mnie on stawał się szybko nudny i ja wtedy nie mogłam tych swoich wahań, że tak powiem, rozładować. Ale to jest też rzecz, o której się dowiedziałam na przestrzeni czasu, tak? Już grubo, grubo po 30, także od tego ADHD, że tak powiem, czy AUDHD bym nie zaczynała, bo to jest raczej taka świeża rzecz u mnie, ale warto wiedzieć to sobie. I to jest jak cecha. Jeżeli przychodzi do mnie też klient i mówi, ale ja mam ADHD, więc to i tamto, ja mówię, super, słuchaj, że masz to ADHD, to jest twoja cecha jak kolor włosów. Po prostu i my z tym możemy coś zrobić i dla ciebie, ty będziesz mieć większe możliwości w kilku dziedzinach, a mniejsze w innych. No i teraz sprawdźmy, czy będą cię interesować te dziedziny, w których masz większe możliwości, tak? I zazwyczaj to się udaje. Ja też mówię, że do mnie przychodzi się na proces raz w życiu, mimo wszystko. To znaczy, ja jestem zawsze z boku, jeżeli czegoś potrzeba, ale jeżeli do mnie się zgłasza klient ze swoją sytuacją i naprawdę wchodzimy ten proces mentoringu zawodowego, to jest co innego niż doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe to jest właśnie sprawdzenie predyspozycji, kompetencji, wykonanie testów, już bardzo to spłycam, okej? Okay? Mniej więcej tak, coaching zawodowy to będzie zadawanie odpowiednich pytań, w których klient dochodzi sam do pewnych wniosków. To jest znowu spłycone, ale coaching jest bardzo efektownym narzędziem. Natomiast mentoring to będzie połączenie doradztwa plus coaching plus mentoring, czyli jeżeli ktoś zgłasza się z problemem, strzelam, mam niedobre relacje z szefem, a mimo to czuję, że zasługuję na podwyżkę, to ja już z własnego doświadczenia, ponieważ byłam w takich sytuacjach, jestem w stanie też powiedzieć coś od siebie, czyli pokierować, powiedzieć, to mi się sprawdziło, to mi się nie sprawdziło i ta osoba też ma otwarte drzwi, żeby spróbować się też utożsamić, ale przede wszystkim zawsze dostosowuję do tego mojego odbiorcy, klienta, jakby pewne rozwiązania. Natomiast no, mentoring to jest po prostu niewyważanie otwartych drzwi, tak bym powiedziała. I wczoraj miałam rozmowę z klientem, który zapytał się, Pani Olu, ale na czym to dokładnie polega? I powiedziałam, wie pan co, powiem tak po swojemu, bo jestem na placu zabaw z dzieckiem, więc tak mówię, może jestem troszkę nieskupiona, powiem tak po swojemu. 12 lat mojej nieprzerwalnej edukacji i doświadczeń życiowo-zawodowych zdobyłam po to, żeby teraz w 5 godzin pokazać panu, w czym jest pan dobry i w czym może pan świetnie zarabiać. I on powiedział, okej, to mi wystarczy.
1: No właśnie, zbieranie doświadczeń, ale też taka samoświadomość, widzenie tych bardzo różnych procesów, to, co się dzieje z nami, to jak my też działamy z grupą. Mówię o tym w kontekście szkoły, bo być może tego dzisiaj dużo bardziej potrzebujemy, takich bardzo konkretnych, ale prostych narzędzi, które by pozwalały uczniom jednak widzieć mocniej proces edukacyjny i swój potencjał. Chyba trochę tego jest za mało w szkole.
0: Ja uważam, że tego nie ma w ogóle w szkole. Co prawda teraz się zmieniają też zasady doradztwa zawodowego, ponieważ jest na przykład wprowadzony taki element kontaktu z pracodawcami. Natomiast to są, to znaczy tak, to są potrzebne narzędzia, to są narzędzia zewnętrzne. Ja może powiem, podzielę tak, skrócę na dwie części to, czym ja się zajmuję osobiście. Zacznę od części zewnętrznej, czyli to, z czym ludzie zgłaszają się do doradcy zawodowego, bo myślą, że doradca to robi i mają rację. Więc to jest tak, jeżeli ktoś przychodzi i pyta, jakie dzisiaj stanowiska, zarobki, jakie branże, okej, to jest właśnie to. Jak dostać się do pracodawcy, ja też to pokażę. Skąd brać zapotrzebowanie, pokażę. Co to jest ukryty rynek pracy, czyli właśnie ja wtedy powiem, bardziej idź w networking i pokażę, jak to robić. Założymy sobie na przykład profil na LinkedInie i powiem inne narzędzia, niż w ogłoszenia. Ale jak ogłoszenia, no to czy znasz portale takie jak, nie wiem, No Fluff Jobs, Rocket Jobs, Praca w Kulturze i inne portale, które nie są takie znane, ale jednak są, że tak powiem, dają duże efekty i korzyści. Zrobienie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zrobienie listu motywacyjnego, przeprowadzenie assessment center, czyli takie centrum oceny już na przykład grupowe, które się dzieje. Czyli takie zewnętrzne rzeczy, na przykład chcę zmienić pracę, wracam po urlopie, wracam po dłuższej przerwie. Zewnętrzne narzędzia, czyli to, co wszyscy myślą, że robi doradca zawodowy. Doradza zawód, chociaż ja się śmieję, że dobry doradca nigdy nie doradza. To wszystko robię też na mentoringu, ale ja robię jeszcze tą drugą część, która uważam, że jest znacznie ważniejsza, czyli poza tym, że ja Ci pokażę, jak znaleźć tą pracę, jak zrobić to piękne CV, czy jak założyć swoją wspaniałą firmę, czy działalność nierejestrowaną, to ja Ci najpierw pokażę, w czym Ty już jesteś dobra, dobry, jakie Ty już masz wspaniałe zasoby z innych doświadczeń życiowych, nawet jak masz 15 lat, co z tego może Ci się przydać na przyszłość, w co już nie warto iść, i pokażę Ci najszybszą możliwą drogę, jak osiągnąć to, co będzie naszym wspólnym celem zawodowym, bez robienia nie wiadomo iloletniej, nie wiem, szkoły czy dokwalifikowania. Bo często też jest tak, że osoby, akurat nie młodzież, ale osoby już z dużym doświadczeniem przychodzą i mówią, okej, to bym chciała teraz studia, coś tam pięcioletnie i wtedy coś tam. Ja mówię, nie wtedy coś tam. My dzisiaj już będziemy pracować nad tobą, co ty możesz zrobić, a jak się okaże, że te studia będą jeszcze celem numer dwa dla ciebie na przyszłość, to zrobimy. I zazwyczaj jest tak w 90% przypadków, że my w ogóle nie dochodzimy do tych długoterminowych planów. Bo ta osoba już może działać, bo to, że ona się zgłasza, to ona sama czuje, że coś może więcej. A jak ktoś czuje, że chce się rozwijać, to ja już mam, że tak powiem, łatwiejszą drogę, tak? Bo mogę tylko pomóc, ukształtować, tak? Tak jak lepienie z gliny. Mam glinę, to ja ją mogę ulepić w dany kształt, tak? Ale jeżeli nie mam tej gliny, no to przecież na siłę nie będę. Natomiast nawet jak mam 15 lat, ja teraz wchodzę do szkół i zawsze młodzież mówi jedno. Albo że CV nie robiła, albo robiła z książki, albo robiła z czyimiś danymi. Ja mówię, to słuchajcie, po co wy robicie z danymi Jana Kowalskiego, jak nie macie swojego? Ja mówię, macie 15 lat, będą zaraz wakacje. No teraz już po wakacjach, ale no w przyszłym roku. Chcesz sobie dorobić w gastronomii, no to co ty dasz w tym CV? Zróbmy twoje CV.
1: Można też w weekendy przecież dorabiać, zbierać doświadczenie.
0: Oczywiście, że tak, czy nawet wieczorami. Ja też tak robiłam. Więc pokazuję im jakby praktykę, mówiąc, zróbmy teraz twoje CV. I przede wszystkim, ja im już pokazuję, na podstawie tego, pytam zawsze, jakie przedmioty lubią, nie z jakich przedmiotów mają dobrą ocenę, to jest ważne, jakie przedmioty lubią, z jakich przedmiotów mają przypadkowo dobrą ocenę, następnie, jakie mają hobby, to jest podstawa, czy ktoś jest bardziej sportowy, czy ktoś bardziej artystyczny, czy ktoś jest bardziej intelektualny, zadaniowy, matematyczny, różnie i na podstawie tych trzech informacji ja jestem w stanie powiedzieć, jaki ten uczeń ma potencjał na dalsze kilka lat. Nie za 10 lat, na dalsze kilka lat, czyli na przykład w podstawówce, do jakiej szkoły średniej będzie dla niego okej. A w liceum, jeśli to robię, na przykład na jakie studia, kurs, szkolenie, czy do jakiej pracy będzie dla tej osoby w porządku. I zazwyczaj to się naprawdę sprawdza. Powiem uczciwie. Uczniowie dają taki feedback, bo ja zawsze pytam o feedback, też jestem otwarta na konstruktywny feedback, ponieważ to mnie rozwija, tak? Natomiast bardzo często słyszę, pierwszy raz ktoś mnie wysłuchał. pierwszy raz ktoś odpowiedział na moje pytanie. Albo się śmieję, że w jednym z liceum uczniowie powiedzieli, to był chyba Dzień Wagarowicza i było pytanie od pani pedagog, co chcą w przyszłym roku mieć zapewnione. To powiedzieli, że żeby facetka od kariery przyszła jeszcze raz, bo było tak fajnie. A to była akurat szkoła sportowa, grupa sportowców, więc ja w ogóle miałam tematów miliony, no bo sama przecież byłam w takiej sytuacji, więc odpowiednimi narzędziami dzisiejsi doradcy zawodowi, jeżeli tylko będą tej aktualnej wiedzy się dowiadywać, ale też samodzielnie, bo nie muszą chcieć to robić, nie może być to narzucone, są w stanie naprawdę już prowadzić prostymi do wykonania narzędziami i ćwiczeniami, które ja też tworzę osobiście, które są dostępne na mojej stronie internetowej, są w stanie takiego ucznia już poprowadzić, żeby dać mu tą pewność siebie, że on już w tym i w tym jest naprawdę dobry.
1: A jak mogą wspierać rodzice? Czy rodzice mogą też zaprosić do swojej pracy, pokazywać, opowiadać? Czy mogą też poprosić swoich przyjaciół, znajomych, sąsiadów, żeby coś poopowiadali?
0: Dokładnie to jest to. To się nazywa job shadowing, czyli wchodzenie w buty danego pracownika i to szczególnie dla młodzieży może być ciekawe. No bo znowu, doradca zawodowy dzisiaj w szkole ma narzucone, że musi być tam bodajże, mogę się pomylić, to przepraszam doradców szkolnych, bo ja szkolnym doradcą zawodowym nie jestem, tylko komercyjnym, ale bodajże tam jest chyba 10 godzin czy 10 spotkań z pracodawcami. Teraz tak, jeżeli ja jestem Marysią i mam 15 lat i mam mamę i tatę i ciocię i wujka i bym ich poprosiła, hej, mogę przyjść na jeden dzień do ciebie do pracy i zobaczyć, co ta osoba wykonuje, jakie są obowiązki, jak wygląda, jaka jest atmosfera tej pracy i pójdę tak do mamy, do taty, do cioci, do wujka, no to ja już mam wiedzę z czterech różnych miejsc pracy, z czterech różnych być może zawodów i to jest coś. A jeżeli ja mam koleżankę Kasię i Kasia też zrobi sobie taki job shadowing i pójdzie do czterech różnych nowych miejsc, a później Marysia z Kasią się spotkają i sobie zaczną opowiadać o tych doświadczeniach i będą też pamiętały o doświadczeniu koleżanki, to nagle ja już mam 8 takich miejsc. To ja nie potrzebuję przez doradcę zawodowego iść do zakładów pracy, bo to jest też najczęściej, to jest najczęstszy błąd popełniany przez szkolnych doradców zawodowych, czyli szukamy zakładów pracy w Opolu, tak jakby wszyscy mieli iść do zakładu pracy. No nie wiem, mamy zakład nutricja, to przecież wszyscy licealiści, czy technikum, czy po szkole zawodowej, oni nie pójdą do tej nutricji, tak? Bo każdy ma inne plany, dzieciaki chcą wyjechać i przecież no to nie o to chodzi, tak? Z drugiej strony, na przykład mieliśmy coś takiego jak ranking zawodów zaufania, tak? No i ja się śmieję, że ja wykonuję 4 zawody z ostatniej listy, no bo tak, i trener, i coach, i mentor, więc no zero zaufania społecznego, chociaż wykładowca akademicki, nauczyciel, no to już jest troszeczkę wyżej. No i teraz jak ktoś ma mi zaufać, że ja doradzam dobrze? No ja myślę, że poprzez moją praktykę, czyli poprzez efekty tych moich klientów, czyli jeżeli młodzież, która dzisiaj wchodzi w telefon i nie interesuje ich nic więcej, mówi po zajęciach, że chce kolejne, albo pisze mi na wiadomościach prywatnych, że w końcu dzięki mnie coś tam odkrył, zrozumiał, doświadczył, poczuł. Jeżeli przychodzą klienci, osoby dorosłe, starsze ode mnie często, to też nie jest łatwo mieć autorytet, ale wracają i mówią, udało się, mam tą pracę, mam te pieniądze, udało się, zdobyłam, uwierzyłem w siebie, no to są efekty, tak? Jeżeli te efekty są, to znaczy, że to, co ja robię, działa. Jeżeli to, co ja robię, działa, znaczy, że też inne osoby mogą robić to, co ja robię. Więc ja uważam, że w edukacji doradztwo zawodowe powinno być jak język polski. 2 razy w tygodniu.
1: Przedmiot.
0: Jako przedmiot, oczywiście. Nawet jakby był raz w tygodniu. 12 lat edukacji. Ja często robię taką oś czasu i pokazuję. Słuchaj, zaczęłaś w wieku 6-7 lat edukację, a skończysz 18-19. To jest 12 lat edukacji. I zadaję takie pytanie młodzieży. Czego cię nauczyła szkoła? No i oni robią takie ranki top 5 i mówią kombinowania, dyscypliny, różnych rzeczy, tam kontaktów społecznych i tak dalej. Mówię, super, fajnie, cieszę się. Mówię, a teraz co uważasz jest ci potrzebne do szczęśliwego życia jako osoba dorosła? No i oni wymieniają dobre zarobki, praca, rodzina, zdrowie oczywiście, dom, no i to spełnienie zawodowe. Ja mówię, tu mamy 5 rzeczy, nauczyłam się kombinowania, jakiejś tam pracy w grupie, a tutaj chcę mieć to i tamto. To są absolutnie odległe od siebie rzeczy, tak? To jest top 5 nie równa się top 5, to są opozycje. I zadaję pytanie, co dzisiaj możemy zrobić, żeby mając te opozycje jednak trafiać tutaj, czyli w to, co chcemy, i młodzież ma sama się zastanowić. I oni wtedy dopiero mówią, a może ja się powinnam zastanowić, co ja lubię, co ja umiem. I wtedy ja już mogę wejść, czy inny doradca. Okej, mamy pewnego rodzaju testy predyspozycji, mamy pewnego rodzaju ćwiczenia, pytania otwarte. I robiąc te rzeczy z młodzieżą, oni dostają odpowiedzi na właśnie te pytania, których brakuje, żeby osiągnąć te top 5, które oni chcą mieć w życiu. Pokazuję im również na tej osi czasu, że mówię tak, słuchajcie, dzisiaj przyjechaliśmy na 9, ja mówię, mi się tak wstać nie chciało, tak jak wam. No i tam wszyscy ziewają. Przepraszam, 8 godzina to jest zazwyczaj w szkole. Mówię, a wiecie, że normalnie taki randomowy etat, to byście do 16 siedzieli, bez w ogóle zająknięcia, nikt by was wcześniej nie wypuścił. Mówię, to jest przykładowy dzień randomowego Polaka. Ponad 90% Polaków tak pracuje. Zwykły etat, zwykłe wynagrodzenie. Rysuje im zegar. Zaczynasz o 8, kończysz o 16. Wcześniej musisz wyprowadzić pieska, ubrać się, zjeść, wrócić, ugotować, coś tam zrobić. Ile zostaje czasu na życie? I oni wtedy mają wielkie halo, tak? Że ale co to jest, tak? Że co tu mi pani pokazuje? Że ja tutaj mam być więźniem w ogóle tej pracy i etatu? No więc pokazuje, jakie są rozwiązania, żeby być, nie być tym więźniem. Mówi, okej, dzisiaj masz zarobki takie w wieku 20 lat, ale jak będziesz się dalej edukował i doświadczał, zbierał doświadczenie, to w wieku 25 lat już możesz mieć zupełnie inne. A w wieku 30 lat możesz mieć zupełnie inne. Nie znaczy, że musisz, ale możesz. A w wieku 35 lat możesz mieć zupełnie inne. Kiedyś tak nie było. Nasi rodzice szli do jednego zakładu pracy i przepracowywali tam 40 lat ze stałą pensją, zgadza się? No więc dzisiaj mamy inne możliwości. Rynek pracy 2026 i prognozowany 2031, bo zawsze staram się patrzeć na 5 lat do przodu, jest najbardziej otwartym rynkiem pracy w historii. Dzisiaj można siedzieć w domu w lesie, mieć łącze internetowe i sprzedawać, tak jak mój klient, wymienniki ciepła do wiatraków, że tak powiem, zielonej energii firmie amerykańskiej. I to są, to co on sprzedaje, to jest kilkadziesiąt milionów euro. Kosztują takie rzeczy, więc proszę sobie wyobrazić, jaką ma prowizję od tego, tak? Można? Można.
1: To już nie jest to, co kiedyś. Zmieniła się rzeczywistość, ale też przypominam sobie, kilka lat temu był raport opublikowany przez jedną z fundacji tutaj w Opolu, Human Dog, która prowadziła ankietę wśród młodych ludzi, licealistów, czego się obawiają, co wywołuje niepokój. I w czołówce pojawił się lęk, że nie znajdę pracy i nie zaistnieje na rynku pracy. I można sobie uświadomić, że tak, zmieniająca się rzeczywistość, brak doświadczenia, że to są te takie elementy, które na to wpływają. Ale co można by było zrobić, żeby młodzież miała większe poczucie sprawczości i takie poczucie, że jednak sobie poradzi?
0: No właśnie pracować z tym przekonaniem, bo to jest przekonanie, to jest bardzo ważne, że ja tej pracy nie znajdę. Ja też dosyć głęboko w moim procesie mentoringu sięgam, ponieważ i mam wykształcenie psychologiczne i pokrewne takie z rozwoju osobistego. Ja sięgam nawet czasami do pokolenia albo dwóch pokoleń wstecz, jeżeli chodzi o przekonania. Bo jeżeli przychodzi do mnie klient, niezależnie od tego, czy to jest osoba młoda, czy osoba już doświadczona, i ona przychodzi z takim przekonaniem, inni są lepsi, na przykład, nie wiem, chcę aplikować na medycynę, załóżmy, bo to jest takie top of the top. Medycyna, okej, ale mówię, inni są lepsi, a co będzie, jak mi się nie uda? Ja wtedy uświadamiam, że to jest przekonanie, czyli zaprogramowanie swojego mózgu jednak na coś negatywnego. Oczywiście mamy też konkretne ćwiczenia dzisiaj do pracy z przekonaniami, ja od tego zawsze zaczynam. Jeżeli uda nam się zmienić to myślenie, zamiast inni są lepsi, na inni są gorsi. Proszę zobaczyć, jak zmienia się energia i odwaga do tego, żeby jednak później próbować jakichś nowych możliwości. Czy po porażce się nie poddawać.
1: Albo ja jestem wystarczająco dobry.
0: Dokładnie, więc jak przychodzi do mnie klient, dokładnie, i mówi, nie ma dzisiaj pracy, no to ja mu nie wyjeżdżam od razu z raportem, że mamy cały czas rynek pracownika i ta praca oczywiście jest, tylko ja najpierw patrzę, skąd on wziął to nie ma dzisiaj pracy. I często pytam, co robią rodzice, co robili rodzice osób dorosłych. I jak oni zaczynają opowiadać historię też zawodową, życiowo-zawodową swoich rodziców, swoich przodków, to okazuje się, że tam było coś takiego, że ktoś przeżył na przykład jakiś ogromny kryzys życiowo-zawodowy, że nie było pracy. I to zostało wsiąknięte po prostu z mlekiem matki i ta osoba, mimo że dzisiaj ma 10 różnych kompetencji, to ona dalej ma w głowie, że nie ma pracy. Więc ja najpierw działam z tym przekonaniem, żeby jednak ta osoba w głowie przestawiła sobie myślenie, to jest praca mentalna, że praca jest i dopiero jak przestawimy to myślenie, to daje argumenty na to i fakty, że praca jest, bo inaczej ta osoba by i tak nie uwierzyła. I wtedy dopiero zaczyna się jakby zupełnie inne spojrzenie, poszerzenie tej perspektywy, tak? Okej, nagle sobie uświadamiam, że to jest nie moje, tylko kogoś z rodziny, kogoś z rodu, a mało tego, mam tutaj konkretne raporty i konkretną wiedzę, że ta praca jednak jest, więc nagle zaczyna się działanie. I bardzo często to jest to, że właśnie zgłaszają się do mnie osoby z blokadą. Ta blokada jest często blokadą mentalną. To nie jest blokada braku kwalifikacji. Nigdy nie zgłosiła się do mnie osoba z jakimiś brakami kompetencyjnymi, mimo że pracuje z osobami, które dopiero zaczynają. Ale mentalnie są po prostu zablokowane. Czasami w czyimś życiu jeszcze. Po prostu. I to trzeba też rozróżnić i uświadomić.
1: Czyli poszukiwanie swojego potencjału, wzmacnianie, doświadczanie, poszerzanie wiedzy, świadomość swojego procesu, to wszystko jest bardzo istotne. Tak teraz bardzo skrótowo to wszystko podsumowuję, ale początek roku sprzyja temu, by się zastanowić, co chcemy robić, próbować i w każdym wieku już odnajdywać takie drobne elementy rynku pracy, gdzie można popracować, zdobyć doświadczenie, też to skapitalizować, zmaterializować, no bo
0: dokładnie.
1: Wiadomo, że pracujemy też po to, żeby móc to dobro, czy finansowe, czy jakieś barterowe wymieniać na inne rzeczy.
0: Zgadza się. Ja też zaczynałam bardzo wcześnie, się śmieję, że moja pierwsza praca była, jak miałam 6 lat. Tato wracał z pracy i mówił, kto mi umyje samochód, dostanie 6 zł. No i moim braciom się nie chciało, a ja byłam chętna. Był to też ruch i jakby nie miałam nic przeciwko. I za to, że wykonałam tą pracę, tato mówił, to masz jeszcze drugie 6 za to, że jesteś dziewczyną i ci się chciało. Więc ja mając 12 zł i 6 lat, to proszę sobie wyobrazić.
1: Już zarządzała pani też swoimi pieniędzmi.
0: Dokładnie tak. I tego też uczę mojej córki. I to jest właśnie element właśnie preedukacji zawodowej. Za 12 zł, mając 6 lat w latach 90, to ja żyłam po prostu jak królowa na osiedlu, więc... I później były te prace w wieku 10, 11, 12 lat, jakieś roznoszenie ulotek, zerwanie gruszek z działki i sprzedaż. Więc to były takie mikro elementy, które jednak potem sprawiły, że jak miałam 15-16, już pracowałam zawsze na wakacje. Jak pojechałam na studia, wyjechałam do Wrocławia pracując dziennie, ja dostawałam wszędzie każdą pracę, bo ja po prostu miałam doświadczenie.
1: I o tym wszystkim Państwu pięknie opowiadała Aleksandra Osuch, facetka od kariery, doradczyni zawodowa, coachka, mentorka, trenerka kariery, ekspertka rynku pracy i wykładowczyni akademicka. A co będzie dalej, to oczywiście rynek pewnie pokaże, bo pewnie będzie tego dużo więcej.
0: Dokładnie i możemy się też na to przygotować.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, a Państwu życzymy dobrego wieczoru.
0: Do widzenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Joanna Matlak. Serdecznie Państwa witam w kolejnym programie O Matko. Dzisiaj naszymi gośćmi będą harcerze. Szczerze muszę powiedzieć, że temat harcerstwa chodził za mną od dawna i cieszę się, że wreszcie pojawił się w naszym programie. Mam takie wewnętrzne przekonanie, że w dzisiejszym chaotycznym świecie, w którym czasem możemy mieć poczucie, że wszystko wolno, że wartości są niczym plastelina i można nimi dowolnie operować i je kształtować, takie organizacje jak Związki Harcerzy są szczególnie potrzebne i są szczególnie potrzebne dzieciom. To taka moja mała refleksja osobista na początek, a już za moment usłyszą Państwo rozmowę z naszymi gośćmi.

0: I tak jak Państwu obiecałam, w studiu są już z nami goście, komendantka podharcmistrz, właśnie trudne słowo, szanowni Państwo, podharcmistrzyni Kornelia Ripa. Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, czuwaj.
0: I przewodnik Łukasz Kępa, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, czuwaj.
0: Tak, Państwo reprezentują głubczyckie harcerstwo. No i zaprosiłam Was, bo jestem strasznie ciekawa, czego to mogą się najmłodsi w harcerstwie nauczyć. Sama mam kilka, może nie doświadczeń, ale takich relacji osób mi bliskich, które w harcerstwie były i bardzo sobie chwalą. I chciałabym to trochę zweryfikować, ale na początek zapytam, jak się zaczęła w ogóle Wasza przygoda z harcerstwem? Jak to było?
1: No, moja przygoda zaczęła się dość typowo. Po prostu, gdy byłam w 4., 5. klasie, to był nabór w szkole i przez ten nabór dołączyłam. Więc harcerze odwiedzili właśnie naszą szkołę, przygotowali jakieś gry i zabawy i tam się zapisałam i przyszłam na pierwszą zbiórkę i tak to jakoś zleciało.
0: 4., 5. klasa,
1: tak,
0: czyli 10-11-letnie dziecko. Okej. Okay. I w tym wieku też się zaczyna? Wtedy też można się zapisać?
1: No tak, tak. W sensie od 11 lat jest już taki nabór do harcerstwa, ale od 1. klasy szkoły podstawowej można już dołączyć do suchów z uchenek.
0: Mhm. Jak to było u Pana, Panie Łukaszu?
2: U mnie troszkę inaczej, bo u mnie moja siostra zawsze była harcerką i w mojej szkole akurat takiego naboru nie było, ale sam podszedłem do takiego starszego już podharcmistrza, się zapytałem, czy mogę zostać harcerzem i mi tak się spodobało, że zostałem.
0: Mhm. Czyli trochę spontanicznie, trochę siostra tutaj pewnie coś podpowiedziała, ale tak chyba odważnie, nie? Bo tak podejść do starszego kolegi i słuchaj, ja tutaj chcę.
2: No dokładnie, to chwila dosłownie, przebłysk jakiejś motywacji, jakiejś odwagi i mówię, już było super, więc zostałem.
0: To ile lat już w sumie jesteście w harcerstwie?
1: No u mnie teraz zaczyna się 11 rok.
0: 11 lat, kawał czasu.
2: U mnie 12, troszkę dłużej.
0: No to powiedzcie, na przestrzeni tych 11-12 lat, co wam to daje tak życiowo? Bo jesteście już teraz dorosłymi ludźmi, prawda? Zaczynaliście jako dzieci. Co wam to daje?
1: No na pewno wachlarz dużej ilości umiejętności i kompetencji takich społecznych, organizacyjnych, gdzie dzięki temu no, łatwiej gdzieś tam w pracy się odnaleźć, czy na studiach, w jakichś nowych sytuacjach. No to tak społecznie, organizacyjnie bardzo dużo, no ale też jakieś małe umiejętności, takie samoobsługowe rzeczy, które w sumie się tak uczymy tylko od rodziców, ale w harcerstwie musimy jednak na tym obozie harcerskim, jak jesteśmy w namiotach, no to dbać o swoją przestrzeń, o porządek wokół siebie, no to jest takie gdzieś bardzo istotne, gdzie później przychodzi to jakoś tak z łatwością, że już tak naturalnie, że no, musimy pościelić to łóżko, czy zadbać o to swoje umundurowanie i o to, żeby było ono eleganckie. Więc no, bardzo duży wachlarz.
0: Taka trochę samodyscyplina mi się wydaje.
1: Tak, samodyscyplina to jak najbardziej. Mhm.
2: Tak, na pewno samodyscyplina i samodzielność i taka odpowiedzialność jeszcze i to na pewno bardzo rokuje, szczególnie gdy się wchodzi w życie dorosłe i pierwsze prace się znajduje. To potem ma efekty.
0: A słuchajcie, też opiekujecie się takimi młodszymi właśnie zuchami, tak? Tak to wygląda?
1: No w moim przypadku są to harcerki, mhm. czyli dziewczęta od 11 do 15 roku życia. No i tak, no jeździmy na wyjazdy, jesteśmy w sumie, jak ktoś już zdobywa stopień instruktorski, to jest w świetle prawa wychowawcą, więc mamy do tego odpowiednie kursy ukończone, żeby wszystkie potrzeby dzieciaków zaspokoić na takich wyjazdach i jakoś to wychodzi.
0: No właśnie, bo trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, prawda, żeby też tymi młodszymi dziećmi się zajmować. To nie tak człowiek z ulicy, który może się tymi dziećmi zajmować.
2: No w harcerstwie ten proces jest dużo bardziej skomplikowany niż państwowy, bo to trzeba mieć po pierwsze doświadczenie, odpowiednie kursy, ale oprócz tego mamy też próby. Próby na stopnie, które zarówno mają na celu nasz rozwój indywidualny, jak i właśnie nabywanie tych umiejętności, kompetencji do prowadzenia dzieci, młodzieży. No i to długo u nas trwa, naprawdę trzeba się troszkę postarać, żeby zostać instruktorem i móc prowadzić takie jednostki.
0: To co musi umieć taki instruktor, żeby móc się tymi młodszymi zajmować?
1: No na pewno to są kompetencje wychowawcy, kompetencje takich osób, które są opiekunami prób na stopnie, czyli tak indywidualnie podchodzą do harcerki, harcerza i z nim gdzieś tam ustalają, w jaki sposób on się będzie rozwijać. No na pewno trzeba potrafić z tymi dzieciakami rozmawiać. Na pewno, no, jeśli chodzi o też takie kwestie gospodarcze, finansowe, jak gospodarować swoją przestrzenią, swoim czasem i jak przeprowadzić biwak, obóz czy zimowisko w taki sposób, żeby każdy był na nim zadowolony, żeby był każdy na nim uśmiechnięty, żeby się każdy wyspał i tak dalej. No.
0: To brzmi jak taki konkretny plan rozpisany w punktach.
1: Trochę tak jest, bo mamy regulamin, który po prostu nam wypisuje, jakie kompetencje musimy zdobyć, żeby dany stopień, dane, można powiedzieć, kwalifikacje posiadać.
0: Bardzo jestem ciekawa takich pierwszych spotkań z tymi najmłodszymi dziećmi. Czy da się okiełznać takie, no jeszcze małe dzieci, umówmy się, które przychodzą, powiedzmy, z takiego zewnętrznego świata i nagle muszą się zdyscyplinować troszkę bardziej, tak mi się wydaje, chociaż no, w domu rodzice też pewnie jakąś dyscyplinę trzymają. No ale jest regulamin, są zasady, no i właśnie, jak to jest?
1: No, dyscyplina w harcerstwie jest jakąś taką rzeczą naturalną, że nawet nie musimy nad kimś stać i po prostu mówić i tłumaczyć, tylko to gdzieś tak naturalnie po prostu przychodzi, że no jeśli ta starsza druhna czy druh mówi, że teraz się gdzieś zbieramy albo zbiórka w kręgu, no to to trochę tak działa, że inne, bardziej doświadczone zuchęki, harcerze, harcerki, którzy już to robią, no to nowe osoby podążają po prostu za nimi.
0: Czyli tutaj dużo robi praca w grupie, no i też ta kwestia naturalna, która się pojawia w dzieciach, czyli naśladownictwo, mówiąc kolokwialnie, papugowanie.
1: Dokładnie. No i tutaj też jest duża rola drużynowych i starszych funkcyjnych, żeby ten autorytet gdzieś mieć i dzięki temu autorytetowi po prostu tutaj dzieciaki.
2: Tak, no u nas w harcerstwie są bardzo ważne dwie rzeczy, czyli po pierwsze braterstwo, czyli jak ktoś taki nowy przychodzi, to musi od razu czuć się swobodnie, tak jak w rodzinie, przez to no raczej nie ma problemów nigdy. A po drugie przykład własny, który, że z jednej strony musimy bardzo pilnować, żeby tutaj nie pokazać czegoś złego najmłodszym, a z drugiej strony oni sami chcą działać właśnie jak starsi koledzy, jak drużynowi i dlatego no oni sami chcą się generalnie dobrze zachowywać i dobrze wypaść.
0: Mm-hmm. A jak taki autorytet zbudować wśród najmłodszych? Macie na to jakiś taki swój plan?
1: Tutaj u nas w ZHR-ze jest taka fajna zasada, że młodzież uczy młodzież. W sensie to nie jest jakaś taka zasada napisana gdzieś oficjalnie, no ale często to są raczej osoby młode. Jednak jak ktoś jest starszy od kilka lat, to chce się być taki jak ta osoba. I to jest taki starszy brat, starsza siostra i to się właśnie gdzieś ten tak

0: Słowność?
1: Słowność, słowność. Słowność też. Tak, tak, jak najbardziej.
2: No my jesteśmy dużo młodsi niż rodzice, często harcerzy czy nauczyciele, więc musimy troszkę inaczej działać. Zazwyczaj to jest właśnie szacunek też do naszych podopiecznych i tak dawanie im przestrzeni może, bo jeżeli będziemy ich traktować jak nauczyciele, to z uwagi na to, że jesteśmy troszkę młodsi, to się nie uda raczej.
0: Nie muszą was potraktować poważnie wtedy, prawda? No co mi tutaj niewiele starszy będzie mówił, nie jest nauczycielem, nie jest dorosły, chociaż no państwo są, jesteście dorośli, no ale jednak jeszcze w tych kategoriach młodszych można was rozpoznawać, prawda?
1: No tak, no ale jeśli my ich traktujemy w sposób poważny i odpowiedzialny, no to oni też nas tak traktują. Jeśli damy im jakieś małe odpowiedzialności, jakieś małe zadania, typu pilnowanie proporcja, czy jakieś po prostu małe harce zadania, no to robi ogromną robotę, bo oni też się czują odpowiedzialni i też chcą temu zadaniu po prostu dowieść. Czyli tutaj potem mocne wzmocnienie pozytywne i to idzie.
2: Czyli po prostu przestrzeń do tego, żeby oni też mogli stawać się odpowiedzialnymi i czuć się właśnie troszkę dorośli, troszkę poważni.
0: Już tutaj ustaliliśmy, że wiele lat jesteście w harcerstwie, bo 11 i 12 lat. Czy mieliście na przestrzeni tego czasu jakieś takie przykłady dzieci, które może zapadły wam w pamięć, które, nie wiem, może przeszły jakąś taką przemianę charakteru? Macie takie doświadczenia?
1: Tak. Nawet nie takie konkretne jednostki, ale mam takie jako drużynowa, bo jestem drużynową 4,5 roku, no to mam takie wrażenie, że jakby każda osoba, która jest gdzieś w tym harcerstwie, to nawet często wyciąga nawet chociaż jedną małą rzecz potem na swoją przyszłość. I sobie mamy stopnie po kolei. I to jest właśnie zawsze piękne, jak rozpisuję stopień z jakąś harcerką i gdy chcę z nią zamykać i spotykamy się ponownie, żeby omówić sobie próbę, i widać, że ona faktycznie staje się bardziej sumienna na przykład w oszczędzaniu, albo znalazła jakąś swoją pasję, bo też na to oczywiście chcemy dać przestrzeń, żeby każdy odnalazł siebie, tak? W tym naszym zwariowanym świecie.
0: A to właśnie też jest bardzo istotne, bo często napotykamy na takie relacje rodziców z dziećmi, gdzie rodzic chciałby na przykład, że ty będziesz tym i tym, prawda? Gdzieś pokazują drogę i zobacz, idź tutaj, albo idź tutaj, prawda? Już ta droga jest taka trochę określona. A według mnie dobrze właśnie dać tę przestrzeń jednak młodszym.
1: Tak, tutaj Łukasz dużo pracuje nad tym, z chłopakami 15+.
0: O, proszę bardzo, no tak, to też taki wiek, gdzie się wybiera szkołę, prawda? Kim chce być w życiu? Słuchamy, panie Łukaszu.
2: Nie powiem, że trudny, ale na pewno bardzo ciekawy wiek. Ja prowadzę drużyny wędrowników, czyli ludzi 16 do 18, 20 lat. Oni potrzebują właśnie przede wszystkim przestrzeni, przede wszystkim szacunku z innej strony i miejsca do takiego rozwoju, bo jednak wchodzimy wtedy w dorosłość, wchodzimy wtedy w życie, myślimy powoli o studiach, zaczynają się osiemnastki. I to jest taki bardzo, bardzo kluczowy moment, że zaczynają się decyzje, które faktycznie bardzo dużo ważą. I no celem harcerstwa tutaj jest dawać przestrzeń do tego, żeby oni mogli znaleźć po pierwsze takie swoje miejsce i swoją pasję, w którą chcą iść i w którą się rozwijać, ale też przestrzeń, żeby mogli właśnie się rozwijać, narzędzia do tego.
0: Zdarza się, że zwierzają wam się?
1: No tak, tak. Tutaj harcerstwo jest o tyle piękne, że w naszych działaniach nawiązujemy faktycznie relacje z naszymi wychowankami.
0: Tak też właśnie mi się wydaje, że w harcerstwie no to ta przyjaźń, prawda? Właśnie tak. To braterstwo, to, że mogę polegać na tej drugiej osobie.
1: Tak, tak. I tutaj faktycznie jeśli wszystko idzie dobrze i jeśli drużyna nie... No, bo to też zależy od wielkości drużyny. No bo ja na przykład mam 15 osób, no to jest mi o wiele łatwiej nabrać, gdybym miała 30 osób, więc to też zależy od miasta i od ten, więc dlatego cieszę się, że mam trochę mniejszą drużynę, no bo faktycznie z każdym mogę porozmawiać i każdemu mogę trochę dać przestrzeni i samej siebie.

0: No i faktycznie gdzieś to wychodzi, że jak jest jakiś problem, jak jest jakiś dylemat w życiu i nawet jeśli jakaś harcerka popełni błąd, to potrafi sama przyjść i powiedzieć, zrobiłam źle, nie wiem, co mam teraz zrobić, albo pomóż mi powiedzieć to moim rodzicom. No i to się zdarza. I to w sumie jest w ciągu roku.
1: To też jest cenne, bo kiedy się pojawia jakiś problem, to często chcemy go albo zakopać, nikomu nie powiedzieć, już nie wspomnę o przyznaniu się na przykład, tak?
0: Tak, tak.
1: Kiedy się coś wydarzy. No bardzo cenne na dzisiejsze czasy, tak myślę.
2: No to szczególnie widoczne w wieku wędrowniczym, czyli tym właśnie starszym, bo tutaj chcemy robić rzeczy niesamowite, organizować, prawda, jakieś wyprawy. No byliśmy na Litwie na początku wakacji i tutaj każdy musi na sobie polegać i każdy musi sobie ufać, żeby po prostu robić te rzeczy ciekawe, rzeczy interesujące, rzeczy wielkie. Więc my sami tak naprawdę chcemy żyć w takiej grupie, gdzie możemy sobie ufać i to gdzieś samo przychodzi.
1: A ta wędrówka na Litwie, tak?
2: Tak.
1: Ostatnio byliście. Co to było? Co to była za wyprawa?
2: No, na Litwie żyje bardzo dużo Polaków. I oni żyją bardzo tą polskością, bo jednak im jest trochę trudniej utrzymać nasze korzenie. Wobec tego jest to fantastyczne miejsce, żeby spotkać się z ludźmi, którzy są patriotami z krwi i kości. No i z takimi ludźmi właśnie się spotykaliśmy bardzo dużo. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Odra Niemen, która nam tam pomogła znaleźć takie miejsca, takie osoby i ogromny kawał polskiej historii też tam się odbywał, czy to Mickiewicz, czy to Serce Piłsudskiego właśnie w Wilnie leży, więc mogliśmy też to zobaczyć, przeżyć, doświadczyć.
1: Ale wędrówka to wydaje mi się, że co, poszliście pieszo? Przepraszam.
2: Znaczy właśnie, tak jak
1: to
2: są...
1: To tak brzmi, prawda, że idziemy tak, w grupie, tak? Tak?
2: No, fragment, no bo to wiadomo, nie każdy lubi tak sobie powędrować przez tydzień czy półtorej. Na początku jeździliśmy autem dużo, ale też mieliśmy piękną służbę, bo restaurowaliśmy dwa groby Polaków w Popiszkach i pierwszą część jeździliśmy autem, tam też zwiedzaliśmy właśnie Litwę, a później dopiero faktycznie się przeszliśmy, a tą krótką trasę na dwa dni sobie rozłożyliśmy.
1: No teraz mamy czas pielgrzymkowy trochę, prawda? To tak trochę mi się z tą pielgrzymką skojarzyło.
0: No u nas wędrowniczki tutaj z Głuchołaz. Ja byłam komendantką obozu właśnie nich i to też był obóz wędrowny, gdzie 3 dni na początku był spływ kajakowy, a potem resztę dołączyliśmy do pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę i więc też mieliśmy taki intensywny czas wędrowania.
1: Powiedzcie mi, bo harcerstwo to też wartości, to też pewne przekonanie, właśnie wyznawanie pewnych wartości. Czym dla was w ogóle jest harcerstwo? Tak już patrząc trochę filozoficznie może na temat.
0: Takim sposobem życia na pewno. Ścieżką, którą gdzieś tam chcemy podążać. I w sumie takim prostym drogowskazem do tego, jak żyć dobrze i jak być dobrym człowiekiem, właśnie niekoniecznie idealnym harcerzem, idealną harcerką, tylko właśnie jak żyć w społeczeństwie, żeby się w nim nie zgubić, żeby stąpać na dwóch nogach i patrzeć trzeźwo na świat z sitem w głowie, co jest dobre, a co złe.
2: Harcerstwo bez wartości, bez idei, no byłoby po prostu animacją czasu wolnego, a
1: no właśnie. No,
2: tego nie chcemy robić, nie mamy na to czasu ani chęci, a te wartości, bo to jest właśnie coś, co myślę, że harcerstwo odróżnia od innych organizacji i jest podstawą w ogóle całego ruchu harcerskiego.
1: Bo my trochę właśnie zaczęłam was podpytywać o to, co robicie, jak spędzacie czas, prawda? A tak jak tutaj słusznie pan Łukasz zauważył, no harcerstwo bez wartości byłoby tylko animacją czasu wolnego, że tak powtórzę. Ale te wartości, to jakie to są wartości? Chrześcijańskie też?
0: Tak, u nas w ZHR-ze działamy właśnie chrześcijańsko. No ale to są takie wartości, które no, myślę, że każdy kojarzy z harcerstwem, czyli patriotyzm, Bóg, odpowiedzialność, służba drugiemu człowiekowi, która nas bardzo dużo uczy.
2: No dużo uniwersalnych wartości, prawda, jak dobro drugiego człowieka.
1: Samo chrześcijaństwo, bo tak zaczęłam może od tego chrześcijaństwa, ale no właśnie chrześcijaństwo też niesie samo za sobą takie uniwersalne wartości. Pomoc drugiemu człowiekowi chociażby.
2: Tak, zdecydowanie. I w harcerstwie przede wszystkim dajemy przestrzeń do tego, żeby nasi podopieczni sami te wartości mogli zdobywać, mogli w sobie tworzyć.
0: Tak, tutaj nie stosujemy metody podającej, mówiąc to jest dobre i takie masz mieć wartości, tylko
1: wybierz sam,
0: tylko dajemy im przestrzeń, żeby sami to odkryli. Czyli jeśli chcemy im pokazać, czym jest patriotyzm, no to na przykład spotykamy się z jakimś kombatantem. Albo jedziemy na Litwę, bo też organizujemy akcję Rodacy Bohaterom, gdzie tutaj robimy paczki żywnościowe i później jedziemy w okresie świątecznym na Litwę i zawozimy je Polakom tam mieszkającym.
2: Akcja jest na cały kres, tylko my konkretnie na Litwę jeździmy stąd tak często.
0: I tutaj to jest za pomocą doświadczeń i tych emocji, bo to są ogromne emocje spotkać kombatanta, który nam o tym wszystkim opowiada, czy to właśnie Polaków mieszkających na Kresach, czy naprawdę jakieś służby, tak, na rzecz powodzi, czy gdy był COVID, robienie maseczek, to się wydaje takie małe rzeczy, ale tak naprawdę no to u nas tworzą ogromną wrażliwość i tak jak u dziewczyn to taka wrażliwość jest w sumie trochę naturalna, że gdzieś ją tam mamy, to niesamowicie jest patrzeć na chłopców, którzy nabierają tej wrażliwości po prostu z wiekiem i gdzieś tutaj przez takie akcje stają się bardziej wrażliwi.
1: Pan Łukasz się uśmiechnął, kiedy pani mówiła o tej wrażliwości, to coś na ten temat wie chyba.
2: Często to jest trudne dla chłopaków, szczególnie myślę, że w tych czasach, w dobie internetu, żeby właśnie uznawać takie rzeczy za ważne, a są bardzo ważne i takim celem harcerstwa jest stwarzać okazję, żeby tutaj można było zauważyć, że można było posłuchać takiego kombatanta, czy odwiedzić hospicjum, żeby stwarzać takie okazje, w których możemy te wartości faktycznie nabywać.
1: Jaką rolę odgrywa w ZHR-ze historia? No to już słyszę, że niebagatelną, ale z waszej strony jak to jest? Żeby znać te korzenie.
0: Ogromną. Ogromną. Na przykład u mnie w drużynie to najczęściej się zaczyna od prostego drzewa genealogicznego rodziny.
1: O, piękne.
0: Więc tutaj tak najmłodsze druhne gdzieś od tego zaczynają. No i potem faktycznie są uroczystości, są zbiórki, które często do tej historii nawiązują. I to są często nawet jakieś gry fabularne, tak, że się wdzielamy w Wojsko Polskie, gdzieś tam latamy po lesie, zdobywamy jakieś flagi, chorągiewki, ale budowanie tej tożsamości narodowej na podstawie historii, no to w sumie sama się buduje po prostu poznając tą historię. I zawsze tutaj moje dziewczyny po obozie harcerskim, pod koniec lipca, jak na czterech obozach byłam jako drużynowa, to za każdym razem mówią, że się więcej nauczyły historii niż w szkole. No i to właśnie jest przykre, ale też przykre i budujące jednocześnie. No. Ale tutaj się skupiamy też na tej polskości.
1: Bo historią uczoną w szkole to zawsze jest taki trochę znak zapytania, jak te treści sprzed wielu, wielu lat przekazać w taki sposób interesujący, tak, prawda? No są wydarzenia, które gdzieś tam jakoś mocniej zapalają i interesują, no ale generalnie przebrnąć przez te wszystkie wieki może być wyzwaniem dla nauczyciela, prawda? A tutaj przez harcerstwo jest taka historia na żywo wręcz.
0: Tak,
1: namacalna.
0: Tak.
1: Chociażby przez te spotkania z kombatantem.
2: Tak, no my mamy trochę łatwiej, bo wybieramy te, które są jakoś konkretnie z sytuacją powiązane wydarzenia, jednak nauczyciel historii musi o wszystkim opowiedzieć.
1: Tak.
2: Dlatego nam jest troszkę łatwiej, ale my zwracamy szczególną uwagę, myślę, że na wnioski i nie tylko, żeby przedstawić to jako fakt, tylko żeby nasi podopieczni rozumieli jakby cały kontekst i wyciągali coś z tej wiedzy.
1: Na przykład na zasadzie, że coś się odbyło dnia tego i tego, koniec, tylko cała historia i kontekst.
0: Tak, tak. Naszą patronką jest Danuta Siecikówna Inka. I właśnie byłyśmy teraz w Gdańsku na obchodach 80. rocznicy jej śmierci i 10. rocznicy pogrzebu, na której właśnie też byłam jako mała druhna. I właśnie taka zwykła uroczystość, która może się wydawać dość nudna, tak? No bo msza, uroczystości, przejście od bazyliki do cmentarza, uroczystości na cmentarzu, no to wszystko trwa i wydaje się dość nudne, ale każda moja druhna wyszła ze łzą w oczach, bo po prostu było to na tyle budujące, że faktycznie się tym żyło, gdzie była rodzina Inki, gdzie potrafiła opowiadać o Ince też jako o człowieku, a nie o postaci historycznej. Były różne strefy, tak, gdzie tutaj Instytut Pamięci Narodowej zorganizował, gdzie potem dziewczyny w drodze powrotnej z pociągu czytały wszystkie komiksy, które dostały, wszystkie książki same z siebie i nikt nie musiał im ich o to prosić, czy grały w jakieś gry historyczne. I samo się to robiło, po prostu.
2: No to super odnosi się do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli oddawaniu przestrzeni do kształtowania wartości idei. No znając postać Inki, to jak wyglądało jej życie oraz śmierć, trudno, żeby właśnie taka łezka się nie zakręciła i trudno, żebyśmy sobie nie budowali tych wartości w sobie.
1: A powiedzcie mi proszę, czy, zapytam tak może trochę górnolotnie, czy dzisiejszy świat scyfryzowany, skomplikowany, chaotyczny, sprzyja temu, aby harcerstwo istniało? Czy to nie są trochę dwa światy, nie chcę powiedzieć wykluczające się, ale takie dwa światy troszkę sobie przeciwstawne?
0: My możemy dzięki temu, że mamy taki globalny problem używania telefonów wszędzie, trochę właśnie uczyć korzystania z głową, że jednak to jest zagrożeniem, a to jest korzyścią i no harcerze i harcerki, jak wejdą w świat dorosły, jak każdy człowiek, będą napotkiwali dużo zagrożeń. I oni muszą przez ten okres bycia w harcerstwie sobie przesitować w głowie, co jest dobre, a co jest złe. I szukać takich informacji, po prostu wiemy teraz, że są szumy informacyjne, fake newsy i tak dalej, starać się już na tym troszkę późniejszym etapie, gdzie harcerze i harcerki zaczynają się interesować tym, co się dzieje też na świecie, tym, co się dzieje w Polsce, szukać odpowiednich mediów. My im zawsze mówimy, żeby na przykład porównywali informacje z różnych źródeł i oni faktycznie to gdzieś robią i mają ciekawe wnioski zawsze. Ale no też to nie jest rzecz, która nas ogranicza, tylko właśnie uczymy w taki sposób, że żeby po prostu robić to z głową i mądrze.
1: Panie Łukaszu, jak to pan definiuje, interpretuje?
2: No świat się cały czas rozwija i co chwilę przychodzą takie nowe rzeczy. Ja pamiętam kiedyś mi o telewizji tak mówiono, że mnie ogłupia i że nie ma co oglądać przez cały czas. Także co chwilę wychodzi coś takiego tak naprawdę, a my jako harcerze to powinniśmy się dostosowywać do tego, tak żeby najlepiej to przykładem własnym pokazywać, jak można korzystać dobrze z mediów, z wszelkich innowacji, tak żeby to było racjonalne, wartościowe i kształcące.
1: Bo ja tak sobie myślę, kiedy rozwija się ta cała technologia, to zatracamy ten kontakt z drugim człowiekiem, prawda? A tutaj w harcerstwie, czy jest tak, że właśnie odkładamy telefony, teraz się skupiamy na jakimś zadaniu konkretnym?
0: Naturalnie jest takie wyczucie u harcerek, że no, gdy jest ognisko, czy gdy są zajęcia, to raczej tego telefonu nie wyciągną. Oczywiście zdarza się, że jesteśmy gdzieś na zbiórce i ten telefon jest. Często wystarczy jedno takie zwrócenie uwagi, czy jest też ta rówieśniczka, która widzi, że to nie jest okej, i ta koleżanka już turchnie, weź schowaj ten telefon, i ona faktycznie ten telefon chowa i nie ma czegoś takiego, jak często gdzieś widzimy, że każdy siedzi i scrolluje a coś się dzieje w tle na przykład. Tak? No, na obozie harcerskim, czy na wyjeździe takim zimowiskowym i tak dalej.
1: Chyba nie ma czasu.
0: Nie ma czasu i nie ma zasięgu.
1: No właśnie.
0: Nie ma czasu i nie ma zasięgu. My też zawsze zalecamy, żeby jednak nie brać, albo brać te stare z klawiaturą, żeby po prostu tam na przerwie poobiedniej zadzwonić do rodziców. I faktycznie część to robi. Bierze takie stare telefony i za pomocą ich, albo też dużo osób nie bierze i po prostu korzysta, żeby zadzwonić do rodziców z mojego telefonu.
1: Ja zawsze sobie właśnie harcerstwo wyobrażam jako takie miejsce, gdzie można trochę zapomnieć o tym, co się dzieje w tym świecie trochę też cyfrowym, multimedialnym, gdzieś tam wirtualnym i spotkać się z człowiekiem i porobić coś fajnego.
0: Tak, jest detoks. Jest detoks na obozie. Dziewczyny szukają różnych alternatyw, biorą aparaty cyfrowe, biorą radia na przykład i żyjemy sobie właśnie w takim świecie, no, bez mediów.
2: Nie bez powodu harcerstwo bardzo jednoznacznie się raczej z naturą kojarzy.
1: Tak, dokładnie.
2: Jest to bardzo ważny element i samo od siebie nie chcemy korzystać z telefonu, gdy jesteśmy w pięknym, czy to lesie, czy nad jeziorem, czy w górach, to samo przychodzi.
1: Powiedzcie proszę, jak do was dołączyć? W jakim wieku można już dziecko do harcerstwa zapisać? Wy jesteście oddziałem, że tak powiem, głupczyckim, tak?
0: Tak.
1: Ale rozumiem, że tutaj w województwie są różne jednostki, do których też
0: Dokładnie.
1: Można się dopisać. W ciągu roku jest taka rekrutacja, czy jest tylko jedna w roku? Jak to tak wygląda?
0: Można dołączyć cały czas, niezależnie od miesiąca, godziny. I to po prostu wystarczy w swoim mieście znaleźć, tutaj na przykład za pomocą Facebooka, wpisać czy ZHR Opole, czy ZHR Głubczyce, czy ZHR Głuchołazy, takim nasze bliskie środowisko i na pewno też w innych miejscach, jak się wpisze harcerstwo w jakimś mieście, to się wyświetli. Tam najczęściej są podane numery telefonów albo po prostu bezpośrednio przez Facebooka można napisać, albo po prostu rozglądać się, bo często teraz jest okres naborowy, bo zaczynamy nowy rok harcerski, nowy rok szkolny, więc większość harcerzy przyjdzie do szkół i też będzie tutaj zachęcało do zapisania się.
1: Panie Łukaszu, pan zachęca chłopców, mężczyzn.
2: Tak.
1: Młodych mężczyzn.
2: W ZHR-ze mamy jednak osobno działają dziewczyny, osobno działają chłopcy, ale nabory wyglądają tu i tu tak samo dokładnie, czyli śmiało możecie się odzywać przez Facebooka, czy to szukać w internecie, na pewno coś znajdziecie, a harcerze po bratersku wam na pewno podpowiedzą.
1: Jakieś warunki trzeba spełnić?
0: Trzeba być chętnym. Trzeba być chętnym i trzeba być od pierwszej klasy pod szkoły podstawowej w górę po prostu.
1: Czyli wymagany wiek plus dobre chęci.
2: Tak. Dokładnie tak.
1: I nie tylko dobre chęci, tylko żeby to jeszcze urzeczywistnić.
0: Dokładnie. Tak, tak.
2: No, śmiało można próbować, bo to wcale nie jest wyrok. Nie trzeba być harcerzem 12-11 lat od razu, jak się wstąpi. A śmiało można spróbować.
1: Moi drodzy, dziękuję wam pięknie za rozmowę. No i myślę, że zachęciliśmy trochę do tego, żeby do harcerstwa wstępować. Mamy tu piękne przykłady w studiu. Właśnie pięknie dziękuję za rozmowę jeszcze raz. I teraz będzie trudne słowo, uwaga, czy wymówię. Pani podharcmistrzyni Kornelia Ripa, dziękuję ślicznie. I przewodnik Łukasz Kępa z Głubczyckiego Harcerstwa. Szanowni państwo, odwiedzili studio Radia Opole.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dobranoc. Dziękuję pięknie i dobranoc życzymy naszym słuchaczom.